0: Rosjanie jednak, mieszkańcy Moskwy co kilka nocy nie muszą zrywać się i biec do metra, tak, żeby, czy do schronów, żeby chronić się przed pociskami rosyjskimi. Oczywiście te pociski ukraińskie wyrządzają szkody przede wszystkim póki co gospodarcze. To nie jest takie terroryzowanie ludności cywilnej, jak w przypadku rosyjskich ataków na Ukrainę. Oczywiście są też ofiary cywilne, ale ta skala jest absolutnie nieporównywalna, więc też powinniśmy o tym pamiętać. I oczywiście te ataki ukraińskie są tutaj skuteczne, wizerunkowo też to fajnie wygląda, ale sądząc po nastrojach w Rosji, oczywiście one się pogorszyły, ale ciągle to jeszcze nie jest ten jakby moment przełomowy, który by poważnie zmienił nastawienie Rosjan do wojny, aczkolwiek historia z partią Jabłoko i jej niedoszłym startem w wyborach pokazuje, że faktycznie coś jednak chyba w Rosji się pod tym względem ruszyło.
1: Ruszyło w tym sensie, że Władimir Putin czuje się zagrożony, jeżeli chodzi o swoje poparcie, czy ten reżim czuje, że może te naloty, ten też brak paliwa, druga fala kryzysu paliwowego jest dostrzegalna w Rosji, że to wszystko może nadszarpnąć stabilność systemu?
0: Może nadszarpnąć, ale chyba w dłuższej perspektywie. To znaczy to, co jest powiedzmy niebezpieczne dla stabilności rosyjskiego reżimu w tej chwili, to jest fakt, że mamy tutaj do czynienia z takimi atakami też uderzającymi zwykłych Rosjan po kieszeni, na krótko przed wyborami do Dumy. Oczywiście te wybory można wziąć w cudzysłów, ale pamiętajmy o tym, że w Rosji jest coś takiego jak, można głosować na konkretnych kandydatów, ale można też, jest opcja, że skreśla wszystkich, tak, że jest jakby przeciwko wszystkim. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście frekwencję można sztucznie zawyżać, zmuszając ludzi w szkołach, na uczelniach pracy, żeby poszli głosować, ale co oni zaznaczą, gdzie ten przysłowiowy ptaszek postawił na karcie do głosowania, to tutaj już może być większy problem. Więc tego się ewentualnie reżim obawia, bo tak to w Rosji za Putina już dawno temu ci polittechnolodzy siedzący w kremlowskich gabinetach, oni sobie tam rozpisali wszystko, wiadomo już gdzie, ile ma być procent poparcia dla partii prezydenckiej, które partie tak zwanej opozycji, systemowej opozycji mają wejść do Dumy i z jakim poparciem. Więc te cyferki są od dawna już tam rozpisane, rozesłane po regionach. I ta obecna fala ataków ukraińskich, kryzys paliwowy, problemy właśnie z Wildberries, bo to nie jest tylko kwestia tego, że nagle, nie wiem, Rosjanin sobie coś zamówił przez internet, to do niego nie doszło, bo to gdzieś spłonęło w jakimś magazynie pod Moskwą, ale to jest też uderzenie po kieszeni kilku milionów drobnych sprzedawców, którzy korzystają właśnie z tej platformy handlu internetowego. Więc to wszystko sprawia, że ten wynik w tych tak zwanych wyborach nie jest, może być zagrożony ten poziom poparcia, który sobie wymyślono. I dlatego też między innymi była cała ta historia z najpierw dopuszczeniem, a później wykluczeniem z wyborów partii Jabłoko, bo to jest jedna z teorii. Ona mówi, że w tych rzeczywistych sondażach przeprowadzanych przez władzę, zaczęło wychodzić, że ta partia ma szansę w ogóle przekroczyć próg i wejść do Dumy. A dzięki głosom Rosjan, którzy mają dość wojny. Więc to jest, było niedopuszczalne oczywiście dla Kremla, dlatego Jabłoko wykluczono.
1: Wykluczono. Pokaz właśnie takiej niepewności, bo Jabłoko miało w poparciu realnym w Rosji kilka procent, teraz mówiono, że rośnie, że jednak te hasła, które ostatnio niosły tą małą, rachityczną partię liberalno-opozycyjną, ale te hasła rozmów, zakończenia wojny zaczynają być w Rosji coraz bardziej popularne, tak jak rosną naloty ukraińskie na stacje paliw, na magazyny towarów.
0: Ten fenomen jakby wzrostu poparcia dla Jabłoka wynikał przede wszystkim dlatego, że to właściwie była jedyna taka opcja dla ludzi, którzy nie chcą kontynuacji wojny. I to wcale nie oznacza, że ci wszyscy popierający jabłko, oni się zgadzają z programem tej partii i tak dalej, i tak dalej. To jest raczej takie skupianie się pod sztandarem jedynego środowiska politycznego, które otwarcie mówi, że trzeba wojnę zakończyć. Przypomnę, że środowiska Nawalnego, Aleksieja Nawalnego zostały rozbite, tak, po jego zamordowaniu w kolonii karnej, więc pojawiło się jabłko. To pokazuje, że mimo wszystko w tym systemie rosyjskim, że ten system ciągle nie jest jeszcze do końca domknięty. To nie jest jeszcze taki stuprocentowy totalitaryzm, skoro no, mogą się pojawiać takie środowiska czy osoby, jak Borys Nadzieżdin, no, którego też wykluczono i który wyemigrował niedawno. Więc ten jakby potencjał do sprzeciwu wobec reżimu jest, ale też bym to zaznaczył, bo to jest ważne w kontekście pytania o stabilność władzy Władimira Putina i jego przyszłość. Powiem tak, to, że coraz więcej Rosjan chce zakończenia wojny, chce pokoju, to wcale nie oznacza, że chce, nie wiem, zmiany reżimu. To tutaj pamiętajmy o tej różnicy. Stąd ciągle, mimo wszystko, mimo spadków, ciągle bardzo wysokie poparcie dla działań Władimira Putina, więc wielu Rosjan chce zakończenia wojny, ale jednocześnie nie chce zmiany władzy, zmiany systemu w Rosji. Też powinniśmy o tym pamiętać.
1: Chcę, żeby była to Rosja taka, jaka jest, ale żeby nie przegrywała, żeby Rosja, która prowadzi wojnę, nie była Rosją, gdzie drony wlatują do stolicy i budzą niepokój, a chyba nawet panikę. Na niektórych nagraniach tych zweryfikowanych jako autentyczne można już oglądać Rosjan, którzy nie tylko są zaniepokojeni, ale wpadają w pewną panikę, widząc, jak drony latają nad Moskwą w jedną i w drugą stronę.
0: No tak, ale pamiętajmy o tym, że to jest, powiedzmy, Moskwa czy jakieś inne większe miasto, a no, Rosja to jest ogromny kraj. Więc sama nawet zmiana, gdyby do niej doszło nastawienia społeczeństwa do reżimu, nie tylko do kwestii wojny i pokoju, ale taka zmiana, gdyby miała dotyczyć, nie wiem, największych miast, przede wszystkim Moskwy, Petersburga, to jednak i tak wciąż niewiele zmienia. Ja przypomnę te masowe protesty tak zwane protesty na Placu Bołotnym. To była zima 2011-2012. To były największe protesty antyreżimowe od początku rządów Putina. No i nic z tego nie wyniknęło. Zresztą Putin doskonale reżim przygotował do jakby ewentualnej kryzysowej fazy, bo bierze pod uwagę po prostu to, że jednak ta wojna, mimo że pewne informacje wskazują, że będzie jeszcze planuje prowadzić co najmniej rok, Ale musi brać pod uwagę to, że trzeba.
1: A właśnie, to tu się zaczynają, bo to jest ciekawe, bo pojawiły się te spekulacje z bardzo różnych stron, że podobno Xi Jinpingowi miał mówić Władimir Putin, że ta wojna potrwa, to jakiś czas temu już, do roku 28. To mówi się o końcu kadencji, że to jest taka cezura tej kadencji prezydenckiej Władimira Putina, że chciałby to zakończyć. Skąd takie dane i skąd taki horyzont zakreślony przez Władimira Putina i czy rzeczywiście ta wojna, patrząc na wypowiedzi, oficjalne wypowiedzi Kremla, idzie w kierunku, który Kreml sobie zaplanował, żeby właśnie do tego roku 28 czy 29 tą wojnę zakończyć.
0: Ja też widziałem informacje, to akurat na podstawie, to pisały chociażby amerykańskie gazety, na podstawie jakichś źródeł wywiadowczych amerykańskich, na przykład, że 2027, tak, do końca 2027. Ten horyzont czasowy, wydaje mi się, Ja bym tutaj, że tak powiem, datami nie rzucał, tym bardziej, że co chwila pojawiały się tego typu informacje, że Putin, nie wiem, powiedział coś Xi Jinpingowi albo gdzieś tam jakieś są przecieki. To, co będzie kluczowe moim zdaniem, no to po wyborach, na pewno ta wojna w tym momencie to nie jest, ona nie zmierza w kierunku zakończenia działań wojennych. Wręcz przeciwnie, stanowisko Putina, mimo tych ataków bolesnych ukraińskich na cele w Rosji, ono eskaluje, On oczywiście czeka do tych wyborów jesiennych do Dumy. Później jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do kolejnej fali mobilizacji. I myślę, że to będzie taka ostatnia próba dokonania przez Putina przełomu w tej wojnie. Czyli zaciągnięcie pod broń setek tysięcy mężczyzn, przeszkolenie ich szybkie i jeszcze zimą rzucenie ich na front. Ewentualnie najpóźniej wielka ofensywa wiosną przyszłego roku. I jeśli ta ofensywa, nawet po kolejnej fali mobilizacji, nie przyniesie rezultatu, nie przełamie frontu, to myślę, że dopiero wtedy Putin zacznie poważnie myśleć o rozmowach. Także na razie to w ogóle nie ma mowy o jakimś procesie pokojowym, o jakichś negocjacjach. One się mogą rozpocząć, myślę, najwcześniej latem przyszłego roku.
1: Dlaczego latem przyszłego roku i czego by chciał Putin zająć Donbas? No bo tak ta wojna wygląda na razie. Są uderzenia powietrzne. Rosja uderza na Ukrainę, w szczególności na porty odeskie. One są w tej chwili w zasadzie zablokowane. Eksport towarów, w szczególności zboża, jest bardzo trudny, zgoła niemożliwy. Ukraina, to już wiemy, atakuje rafinerie, bazy paliwowe i składy magazynów, w szczególności firmy Whiteberries. To jest ten front powietrzny, a na lądzie wszyscy mówią, że Władimir Putin chciałby zająć te dwie, trzy w zasadzie ostatnie duże miejscowości, twierdze zamienione przez Ukraińców w twierdze na terenie Donbasu, i to jest jego cel główny, i dopiero potem negocjacje. Tak to wygląda, o to toczy się gra, żeby Rosja zdołała przez te kilkanaście miesięcy wyzwolić, w cudzysłowie, zająć, zdobyć cały obszar Donbasu.
0: No, tak to wygląda, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach, właściwie ta operacja ukraińska zaczęła się od koniec stycznia, Ukraińcom udało się odbić całkiem duże terytoria, przede wszystkim w obwodzie dniepropietrowskim, tak? Więc tutaj Rosjanie jakby odpuścili ten front i wydaje mi się, że faktycznie chcą się skupić na zajęciu całości Donbasu, żeby przynajmniej mieć pod kontrolą w granicach administracyjnych zarówno obwód ługański, jak i obwód doniecki, no bo no, wtedy mógłby Putin wyjść z twarzą z tej wojny, bo powiedzieć rodacy, udało nam się tutaj jakiś tam cel jeden z celów osiągnąć, zajęliśmy cały Donbas. Ale nie chodzi tylko o terytorium. Dlaczego celem Kremla jest zajęcie właśnie tych kilku miejscowości, o których pan redaktor wspomniał? No przede wszystkim Kramatorska i Słowiańska. Generalnie po ich zajęciu, czyli po zajęciu tego pasa, tak zwanego pasa twierdz w tej części Donbasu, przed Rosjanami będzie otwarta droga w głąb Ukrainy, aż do Dniepru. Tam już nie będzie jakichś takich poważniejszych przeszkód fortyfikacji. Trzeba pamiętać o tym, że ten pas twierdz, dlaczego Ukraińcom tak długo udaje się utrzymywać. To wynika z tego, że tam te umocnienia powstawały już od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy Ukraina straciła de facto kontrolę nad 1/3 terytorium Donbasu. Tam cały czas wojna się toczyła, tam Ukraińcy rozbudowywali fortyfikacje. Dlatego to jest tak ważne, żeby tego nie oddać i żeby Ukraińcy po prostu nie zostali stamtąd wypchnięci, bo nawet jeśli Putin ogłosi, dobrze, mamy rozejm, mamy cały Donbas, no to będzie tylko pauza, tak, w jakichś działaniach, tym bardziej, że o tym się też mniej mówi, dlaczego Władimir Putin chce kontynuować wojnę jak najdłużej. Bo pokój by oznaczał powrót do domów setek tysięcy weteranów, i to mogłoby zdestabilizować reżim rosyjski. Ja przypomnę historię dekabrystów, chociażby, tak? Przypomnę to, jaką rolę zdemobilizowani żołnierze odegrali na przykład w puczu bolszewickim i późniejszej wojnie domowej. Więc to jest jakieś tam zagrożenie. Lepiej tych żołnierzy trzymać gdzieś z dala. I tu też się pojawia taki sygnał ostrzegawczy dla nas, tak? Dla flanki NATO. Co Putin zrobi z tymi żołnierzami, gdy faktycznie zostanie zmuszony do wstrzymania działań wojennych na Ukrainie? Być może będzie chciał ich rzucić w zupełnie innym kierunku, tego nie wiemy.
1: mówi się o tej ingerencji w stronę NATO, mówi się kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, no to można wyczuć, bo już jest tworzona podbudówka, to jak ktoś czytał, bo ja wiem, montaż Wołkowa, to wie, o co chodzi, żeby zostawić te państwa same i ta podbudówka przygotowawcze działania wojny kognitywnej są robione w Polsce, w innych krajach, również to jest ten cel Putina, że nagle zamknie, zamrozi, czy doprowadzi do rozejmu na Ukrainie, żeby zacząć kolejną wojnę, tym razem z NATO, które jednak od Ukrainy jest znacznie silniejsze potencjałem militarnym, gospodarczym i każdym innym.
0: Tak, jest, no, to jest nieporównywalna siła NATO i Ukrainy, natomiast to jest pytanie o stopień determinacji Ukrainy i NATO, determinacji na przykład sojuszników, tych największych, jakby najpoważniejszych, najsilniejszych członków paktu do wystąpienia w obronie tych słabszych, czyli mam tutaj na myśli kraje bałtyckie. To, że generalnie to, że się mówi o takiej możliwości jakichś działań wręcz zbrojnych Rosji wobec NATO, przede wszystkim tutaj trzy kraje bałtyckie, a przede wszystkim Estonia, to nie oznacza jakiejś regularnej wojny. No, mogą być zielone ludziki. No, to mogą być działania siłowe, ale jeszcze poniżej progu regularnego konfliktu. I pytanie, co wtedy zrobi sojusz? Ja się obawiam tego, że Putin będzie chciał tutaj przetestować po prostu Sojusz Północnoatlantycki, jego determinację w, no jakby, no w obronie tych zasadniczych fundamentów, na których ten, jak to się mówi, najskuteczniejszy, najsilniejszy pakt wojskowy w historii świata w ogóle powstał. To jest zagrożenie. To jest niewątpliwie zagrożenie większe niż otwarta inwazja Rosji na kraje bałtyckie. Bo tam wywołała po prostu reakcję całego NATO i w takim starciu, no, oczywiście zakładając, że tutaj nigdy nie sięgnął po guzik atomowy, Rosja nie miałaby szans w takim starciu konwencjonalnym z NATO. Natomiast, no powtórzę, zawsze generalnie siła Rosji wynikała ze słabości jej przeciwnika. I to jest oczywiście sami, tak jak wiemy, same kraje bałtyckie, ich elity, ale też mieszkańcy, oni są zdeterminowani, oni są przygotowani na konfrontację z ogromnym wschodnim sąsiadem. Natomiast jest pytanie o determinację Niemców, Francuzów, też Polaków do zaangażowania się w konflikt, no, w obronie innego kraju. Przypomnę ten 39 rok i to hasło, że ktoś tam nie będzie umierał za Gdańsk we Francji czy Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że pojawią się takie hasła ze względu na działania rosyjskie, że nie będziemy umierać na przykład za Narwę, prawda? Faktem jest, że jeśli jest taki scenariusz, że Rosjanie mogą dokonać jakichś prowokacji w tym granicznym mieście, przygranicznym, po stronie estońskiej, tam zdecydowana większość mieszkańców jest rosyjskojęzyczna, co nie musi od razu oznaczać, że jest pro-putinowska oczywiście, ale już to wystarczy do tego, żeby przeprowadzić jakieś prowokacje, żeby się pojawiły jakieś zielone ludziki, żeby ogłoszono jakąś ludową Republikę Narwy i tym podobne, na takiej zasadzie testowania NATO. Co zrobi NATO? Wydaje mi się, że gdyby Rosjanie na coś takiego poszli, byłaby zdecydowana reakcja, siłowa zdecydowana reakcja taka, no, na poziomie oczywiście lokalnym, czyli po prostu uderzenie w te zielone ludziki w Narwie, to byłby najlepszy scenariusz, bo Rosjanie po prostu wtedy by się wycofali, bo oni generalnie, jeśli trafiają na siłę, na zdecydowanie, to oni się cofają. Natomiast wszelkie zawahanie i wszelkie jakieś wówczas...
1: Cofają się, chociaż to już, pointując naszą rozmowę z pytającą klamrą, cofają się, chociaż na Ukrainie się nie cofnęli. Ukraina miała się nie bronić, wydaje się, bo tutaj nigdy pewności mieć nie będziemy, chyba że ktoś zrobi jakąś lobotomię mózgu Władimira Putina. No ale wydaje się, że elity rosyjskie były przekonane, że Kijów nie będzie się poważnie bronił, że idą z akcją wojskowo-pacyfikacyjną, stąd w tej pierwszych kolumnach dużo było nawet nie żołnierzy, tylko takich sił porządkowych z tarczami, z pałkami. Oczywiście żołnierze też byli. Ale Ukraina się postanowiła bronić. Broni się już piąty rok przed pełnoskalową agresją, a Rosja się tutaj nie cofa.
0: Nie cofa dlatego, że cofnięcie oznaczałoby poważne problemy dla Putina. On nie może sobie na to pozwolić. A po drugie, wydaje mi się, że ta wojna stała się sposobem na, no, biorę to w cudzysłów, na życie reżimu rosyjskiego. Ta wojna, czasami odnoszę wrażenie, że ta wojna toczy się dla samego faktu, żeby się toczyła, tak? Ta wojna sprawiła, umożliwiła Putinowi i jego czekistom dokręcenie śruby w kraju. Jeszcze większe poszerzenie uprawnień służb specjalnych, jeszcze większy zamordyzm, więc no, jak to w czasach wojennych. I ja też myślę, że być może to jest jeden z powodów, dla których Putin tutaj w ogóle nie chce myśleć o pokoju, bo dopóki Rosjanie nie wyraźnie nie pokażą swojego sprzeciwu wobec tej wojny, no to do tej pory ta wojna będzie prowadzona tutaj bez względu na koszty też gospodarcze, bo chyba mam wrażenie, że dla Putina ta Ukraina to jest misja jego życia. I albo w tej misji, albo ta misja się zakończy dla niego sukcesem, albo w niej, mówiąc krótko, symbolicznie polegnie.
1: Czyli szykujemy się na długą wojnę, jak rozumiem. I te wszystkie analizy, które wskazywały, że być może w tym roku dojdzie do pokoju, to analizy, z którymi pan redaktor Grzegorz Kuczyński, który był naszym gościem, się nie zgadza.
0: Oczywiście. To nie jest ten rok.
1: To nie jest ten rok. Grzegorz Kuczyński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Mamy godzinę 10:48, a teraz naszym gościem Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta Telewizja Republika i Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i przepraszam, że wcześniej się nie połączyliśmy, bo byśmy mówili wcześniej, ale tutaj obowiązki dziennikarskie niestety są takie, że dużo się dzieje.
1: Aż chętnie bym zapytał, co się udało ustalić, co to była za rozmowa, czy to w kontekście ostatnich publikacji pana redaktora, czyli informacji, że nie jeden, a dwa olbrzymie wycieki danych, to danych wrażliwych, bo medycznych Polaków trafiło do hakerów, wszystko za obecnych rządów, wszystko pod chyba niezbyt czujnym okiem wicepremiera Gawkowskiego.
2: Znaczy, problem polega na tym, oczywiście problem nie problem, bo to można różnie interpretować. Dla mnie jest to moment, w którym zgłasza się do mnie bardzo wiele osób, szczególnie tych dzisiaj kojarzonych z tym uśmiechniętym rządem Donalda Tuska, no i opowiada historie, które no mrożną krew w żyłach, przynajmniej niektóre. Ale jeśli chodzi o kwestię samego wycieku danych, to jest to historia, która nie miała miejsca dotychczas. To jest pierwszy tego typu wyciek w historii Polski. I to wyciek, który nie nastąpił wcale kilka czy kilkanaście dni temu, tylko 2,5 roku temu, bo pierwszy wyciek danych Polaków, PESEL, imię, nazwisko, PESEL i to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, wyciekło w marcu 2024 roku, czyli dokładnie no, plus minus 3 miesiące po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska. Jak do tego doszło? Bo to jest w ogóle ciekawe. Otóż hakerzy włamali się do systemu jednego z centrów medycznych, ze spółki, która jest kontrolowana przez byłego posła Platformy Obywatelskiej, potem działacza twojego ruchu, czyli tego ugrupowania, organizacji politycznej Janusza Palikota. Oni w ten sposób weszli w ten system My Doctor, czy My Deal, tak? bo to jest dokładnie tak się nazywa. I wówczas poprzez różnego rodzaju działania przejęli ponad dane ponad 13 milionów Polaków. Pierwotnie w tym dokumencie z prokuratury, który jest w moim posiadaniu, było wpisane 18 milionów 800 tysięcy ponad, ale według prokuratury ostatecznie wyciekły dane ponad 13 milionów Polaków. I tu pojawia się kluczowa wątpliwość. Urząd Ochrony Danych Osobowych nie został o tym powiadomiony. O tym, jak widać, nie został powiadomiony świeżo wówczas upieczony wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No, nikt o tym nic nie wiedział. I tu jest potężny problem, który może włos na głowie jeżyć, że system bezpieczeństwa państwa, czyli koordynacji poszczególnych instytucji służb państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, no zawiódł. Znaczy, to jest wielka kompromitacja, bo służby, w tym również prokuratura, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, czyli ta kluczowa komórka w policji, która ma za zadanie właśnie walczyć się z przestępcami, którzy wykradają między innymi dane, no z jakiegoś powodu nie powiadomiły te instytucje innych instytucji. Przez te 2,5 roku w tajemnicy, bez wiedzy tych, którzy powinni o tym wiedzieć, było prowadzone w tej sprawie śledztwo. Gdy ja pierwszy raz w ogóle się o tym dowiedziałem, że jest taka sytuacja, że może być taka sytuacja, to ja myślałem początkowo, że to jest fake, znaczy, że to jest niemożliwe, żeby 2,5 roku temu doszło do największego, pierwszego wycieku w historii Polski i nikt o tym nie wiedział. W tym wicepremier i minister cyfryzacji. No ale niestety okazało się, że jest to prawda, że taka wiedza nie była posiadana przez tych najważniejszych urzędników, że oni de facto z portalu niezależna.pl, z moich artykułów się o tym dowiedzieli. Zresztą wiceminister gramatyka, wiceminister cyfryzacji, no kompromitacja pełna. Podczas rozmowy na żywo w Republice przyznał, że on w ogóle o tej sprawie nic nie wie, że dowiedział się z mediów. No niebywała sytuacja. Potem drugi, po 2,5 roku, kolejny wyciek. Tym razem już ponad 18 milionów danych, ponad 18 milionów Polaków. I tu jest potężny problem, bo wyciekła większa ilość danych, to znaczy nie tylko imię, nazwisko, PESEL i to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie, ale wyciekły też dane medyczne.
1: Ale ci co, do hakerów powiązanych, właśnie, no bo tu mamy ten ślad polityczny, ale mamy też ślad, właśnie, nie wiem, zagraniczny. Gdzie trafiły, do Bakrozyje mogły trafić wszystkie badania? Mówi się o 19 milionach Polaków, czyli kto na co chorował, jakie leki przyjmował, albo jakie leki dalej przyjmuje, na co się badał. To są dane niezwykle wrażliwe, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, kwestie biznesowe, ale też kwestie służb specjalnych, podejrzewam.
2: Znaczy, no przede wszystkim ja nie jestem ekspertem specjalnie od spraw informatyki, od cyberbezpieczeństwa, ale jeśli ten sam system, MyDoctor, MyD, tak, bo to się nazywa MyD, jest dwukrotnie atakowany na przestrzeni 2,5 roku i dwukrotnie wyciekają dane, i to okazuje się, że za drugim razem tych danych wycieka więcej, czyli te kluczowe dane wyciekają. Ale co jest ważne, bo to nie jest mój wymysł, czy nie wiem, jakieś przypuszczenia, że doszło do wycieku danych medycznych. Wczoraj został wydany komunikat przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, czyli tej komórki, o której wspominałem, bardzo istotnej, która prowadzi razem z prokuratorem okręgową w Warszawie śledztwo w sprawie tego wycieku i która to również komórka prowadzi śledztwo wraz z prokuratorem regionalnym w Poznaniu w sprawie tego wycieku sprzed 2,5 roku, to ta komórka policji wczoraj w komunikacie jasno wskazała, że istnieje wysokie ryzyko tego, że wyciekły dane medyczne. Czyli dzisiaj patrzymy na 19 milionów Polaków, to drugi Polak może się obawiać o to, czy w rękach przestępców nie ma dzisiaj informacji o ich schorzeniach, o lekach, jakie przyjmują, o wizytach, o lekarzach, do których, u których porady zasięgają. I jakbyśmy sobie tak chcieli to zwizualizować, to mamy szefa Agencji Wywiadu, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czterech szefów służb. Przynajmniej dwóch, przynajmniej statystycznie. Przynajmniej dane dwóch z nich wyciekły i są w rękach przestępców. Znaczy, to jest niebywała sytuacja. To znaczy, jeśli w jednej komórce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kontrwywiadzie pracuje, nie wiem, załóżmy 300 osób, to drugi z nich może się obawiać, czy dane na ich temat nie wyciekły, czy nie wyciekły dane na temat ich rodzin. Znaczy, to jest wiedza atomowa w rękach obcych służb specjalnych, w rękach wrogich służb specjalnych, takich jak Rosja. Ta wiedza może służyć do szantażu, wywierania nacisku, do tych wszystkich rzeczy, które bardzo potężnie zaszkodzić mogą naszemu bezpieczeństwu. Zresztą sam wyciek już szkodzi potężnie naszemu bezpieczeństwu. Znaczy, i ja nie wiem, jak Krzysztof Gawkowski dzisiaj może w ogóle przychodzić do pracy i ten tytuł wicepremiera i ministra cyfryzacji posiadać, skoro pod jego nosem doszło do największego w historii wycieku danych Polaków. Znaczy, ten pan powinien podać się do dymisji. Znaczy, ja w ogóle też nie rozumiem, dlaczego rząd Donalda Tuska na czele z Donaldem Tuskiem stara się albo lekceważyć tą sprawę, albo w ogóle o tym nie mówić, bo po co o tym mówić, bo bezpieczeństwo państwa nie będziemy panikować. No zaraz. Z jednej strony wszystkie niemal instytucje państwowe przekonują i próbują przedstawiać informacje o tym, że Polacy powinni sobie zaszczepić PESEL, jak ta procedura wygląda. A z drugiej strony już na temat tego wycieku, no jakoś się nie wypowiadają, informacji nie przedstawiają. No zaraz, jeśli ktoś dzisiaj jest funkcjonariuszem służb albo jest w tym systemie bezpieczeństwa państwa ważnym elementem i leczy się, albo leczył się, na przykład psychiatrycznie, leczył się na choroby weneryczne, albo jakieś, powiedzmy, miał porady u seksuologa, to te informacje dzisiaj w rękach przestępców są atomową bronią, która może posłużyć do szantażu. I to jest dzisiaj niestety potężny problem dla naszego bezpieczeństwa.
1: To jest problem, a co na to rząd? Co na to właśnie sam wspomniany minister Gawkowski? Do dymisji się oczywiście nie podał, to jakby jest oczywiste i jasne, jeżeli chodzi o polityków. Oni się bardzo rzadko do dymisji podają, ale czy jakiekolwiek ruchy pan Gawkowski poczynił, żeby te, nie wiem, zabezpieczyć dane, odzyskać, namierzyć, co się stało, żeby do trzeciego wycieku nie doszło chociażby?
2: Znaczy, to jest dobre pytanie. Znaczy, mnie zastanawia, jak zapoznałem się wczoraj z tym oświadczeniem, komunikatem prokuratury regionalnej w Poznaniu, która bada ten wyciek sprzed 2,5 roku, to mnie zastanowiło, na czym śledczy opierają pewność, że udało im się odzyskać te dane, które zostały wykazane. To znaczy, jaka jest pewność, że te dane nie zostały skopiowane, że znajdują się gdzieś w jakiś... na jakichś dyskach ukrytych, w jakichś sejfach. No naprawdę, znaczy ja dzisiaj po tym, co widzę, mam bardzo ograniczone zaufanie do instytucji państwowych, które stoją na czele bezpieczeństwa naszego państwa, które dbają o bezpieczeństwo naszego państwa. Wszystko dlatego, że przez 2,5 roku ukrywano przed Polakami informacje o największych w historii wycieku, po czym się okazało, że doszło do jeszcze większego wycieku. Znaczy, to nawet trudno jakoś skomentować, no bo to jest tak, jakby ktoś po prostu dzisiaj trzymał w ręku wiedzę delikatną o Polakach, o budżetu Polaków, akurat za rok, za dwa, za trzy, za cztery, użył jej w niecnych celach, bo żeby była jasność, to nie jest tak, że ta wiedza zostanie użyta dzisiaj, ona zostanie użyta jutro. To będzie wiedza, która będzie użyta w pewnym czasie, w przyszłości. Kiedy już ta cała sprawa przycichnie, kiedy już nie będziemy mówili o tym wycieku, wtedy do jakiegoś pana z kontrwywiadu, czy do jakiegoś polityka, czy jakiejś innej osoby, która akurat z punktu widzenia na przykład rosyjskich służb będzie istotna, no, będzie ta wiedza użyta w celach no, niecnych. Ale jest jeszcze jeden element tej historii, na który w ogóle w dyskusji się nie zwraca uwagi tej publicznej. Otóż dzisiaj, jeśli duża firma ubezpieczeniowa kupiłaby taką bazę, to byłaby to baza bezcenna dla takiej instytucji. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś zgłasza się, Jan Kowalski, do tego, aby ubezpieczyć się na życie, to ubezpieczyciel może sobie dzięki takiej bazie sprawdzić, na co się leczy ten pan czy ta pani, zobaczyć, czy na przykład, nie wiem, no leczy się na sprawy, które, na choroby, które mogą być chorobami w przyszłości tej krótkiej, śmiertelne i że to ubezpieczenie może być wykonalne no, bardzo szybko i na przykład odmówić na tej podstawie takiego ubezpieczenia, więc to jest naprawdę wiedza, która może być wykorzystana w różnoraki sposób i biznesowy, i właśnie jako element szantażu. To jest bezcenna baza. Jestem wręcz pewien, że gdyby ona została sprzedana, to ktoś, kto ją posiada, mógłby zarobić na tym ogromne pieniądze. W sposób skandaliczny, w sposób przestępczy, ale zarobić duże pieniądze, bo są nie tylko służby specjalne wrogie, chętne do tego, żeby takie informacje kupować, ale również duże koncerny ubezpieczeniowe, które pewnie nie przeszłyby obok tego bez zainteresowania.
1: Więc pojawia się pytanie, czy to są na pewno dwa różne światy, czy na pewno służby i wielkie firmy medyczne działają osobno. To już się trochę żartem, ale też myślę, że nie do końca, że te pieniądze i służby się przenikają w sposób czasami bardzo wyraźny. Panie redaktorze, to już na koniec, czy jest w ogóle szansa, żeby to jakoś posprzątać? Czy to jest tak, że mleko się rozlało, rząd zawiódł, dziesiątki milionów Polaków są trochę na łasce i tak o nich dane medyczne są na łasce i niełasce hakerów? Co teraz może zrobić rząd poza tym, żeby wyciągnąć personalną odpowiedzialność wobec polityków?
2: Znaczy przede wszystkim Krzysztof Gawkowski powinien mieć trochę honoru podać się do dymisji, podobnie jak całe kierownictwo resortu cyfryzacji. Znaczy to jest coś, co powinno nastąpić natychmiast, wczoraj wręcz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest podważenie zaufania do państwa, no bo ja sam nie wiem, nie jestem też prawnikiem, czy na przykład osoba, która będzie ofiarą działań przestępczych w postaci szantażu, czy wykorzystania danych z tego wycieku, czy na przykład może pozwać państwo polskie za tego typu sytuację. Znaczy dzisiaj rząd Donalda Tuska doprowadził do największej katastrofy związanej z bezpieczeństwem każdego z nas. No bo mówię, no to jest co drugi, to jest trochę tak jak rosyjska ruletka, to znaczy albo wyciekły nasze dane, albo nie. To znaczy jest 50% szans, że wyciekły, 50% szans, że nie wyciekły. No przecież to są jakieś niewyobrażalne historie. My jako Polacy dzisiaj nie mamy pewności, czy państwo polskie jest w stanie zadbać o nasze bezpieczeństwo. O nasze bezpieczeństwo podatników, Polaków, tych wszystkich, którzy chcą, żeby nasz kraj się rozwijał, a tu się okazuje, że jesteśmy na łasce bądź nie łasce przestępców. To znaczy, jeśli dzisiaj Donald Tusk wyjdzie i powie, jest bezpiecznie, dane przyjęliśmy, to ja mu po prostu nie uwierzę, bo to jest niemożliwe. To znaczy, ja nie wyobrażam sobie, w jaki sposób dzisiaj można byłoby mieć stuprocentową pewność, że te dane, które wyciekły, zostały zabezpieczone w całości i przede wszystkim nie zostały skopiowane i nie znajdują się gdzieś w jakichś sejfach, tak? Zapisane na nośnikach danych.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika i tygodnik Gazeta Polska oraz Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński ponownie i witam serdecznie w tej audycji Podróże wnet, małe i duże. I wróciliśmy do Nowej Huty. Przypomnę tylko, że przedwczoraj już w tej Nowej Hucie byliśmy. Byliśmy na spacerze i odbiór tej audycji był tak pozytywny wśród Państwa, że postanowiłem skorzystać z tego, że w czasie tę ostatnią rozmowę zakończyłem trzema kropkami i aby kontynuować tę opowieść dzisiaj ponownie z panem Maciejem Miezianem, pracownikiem, i tutaj poproszę, żeby pan mnie oczywiście poprawił, Muzeum Miasta Krakowa, oddział w Nowej Hucie.
5: Tak, tak, to jest oddział Muzeum Krakowa na osiedlu szkolnym 22, który opowiada nie tylko o dziejach samej Nowej Huty, kombinatu, ale także o bronie cywilnej i w schronach, ponieważ no specjalnością Nowej Huty jest te 200 schronów, które tutaj posiadamy, i już przed laty powstał pomysł takiej trasy schronowej. Także właśnie zarówno nasz oddział na osiedlu Centrum E1 miał taki duży schron, mamy drugi schron pod Technikum Mechanicznym numer 3 na osiedlu szkolnym i trzeci schron można oglądać właśnie u nas na szkolnym 22 i tam też jest opowieść o schronach jako pamiątkach zimnej wojny.
4: No to jest temat bardzo na czasie, bo o schronach dużo się mówi w kontekście aktualnej sytuacji bezpieczeństwa i często się mówi, że właśnie tutaj w Hucie, no tutaj tych schronów jest bardzo dużo, więc w razie czego można do Huty uciekać.
5: Znaczy pamiętajmy, że Huta produkowała stal na czołgi, więc w przypadku bombardowania byłaby na liście celów w pierwszej kolejności. Stąd na początku jeszcze nie, na początku budowano jakby wzmocnione stropy piwnic, ale potem już regularnie pod każdym z domów budowano właśnie schrony. Te schrony były przeznaczone tylko dla 1/10 mieszkańców. To jest liczba potrzebna do utrzymania produkcji, jakichś tam wodociągów, innych rzeczy. Reszta miała być wysiedlona i rozczłonkowana po kraju. No i ci, co by nie zdążyli, to jeszcze mogliby sobie wykopać takie właśnie ziemianki na podwórkach. Stąd na każdym osiedlu zostawiano 2 hektary ziemi, żeby można było tam kopać właśnie schrony, i na naszej wystawie jest to pokazane. Właśnie ta tajemnica zieloności Nowej

0: środku której wystawiono pomnik Władimira Lenina. Ten pomnik zaczął stawiać już Gomułka. Znaczy decyzja zapadła za czasów Gomułki, ale Gomułka parę lat później został obalony w 70 roku i sam pomnik, odsłonięcie odbywało się już w czasach Edwarda Gierka. Nikt tego pomnika tutaj w Hucie specjalnie nie lubił, były różne plany, co z nim zrobić. Na przykład właśnie Adam Macedoński mówił, że mieli taki pomysł, żeby to obrać walerianom, żeby przyciągnąć koty z całej okolicy, no, żeby tam porobiły kupy i żeby to był właśnie symbol tego, co Nowochucianie myślą o tym pomniku. Tutaj te takie dwa lokale, bo no, stoimy od strony Placu Centralnego, to po stronie prawej był salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, gdzie zresztą do dziś w tym towarzystwie Pałacu Sztuki są projekty pomników Lenina, bo to był duży taki konkurs. Zrealizowano projekt Mariana Koniecznego, który przypadkowo był rektorem ASP i jakoś tak ci członkowie, w większości profesorowie ASP, no, nie wiedzieli czyj, ale coś chyba wyczuli, bo wybrali właśnie ten posąg, a po drugiej stronie była restauracja stylowa. I kiedy w 79 roku w końcu ktoś podłożył bombę pod pomnik Lenina, no to właśnie ta siła uderzenia poszła na stylową i na salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, no powyrzucała stołki i stoły ze stylowej, no i porozbijała szyby w salonie TPSP. Także to takie dwa miejsca związane z wybuchem.
1: Bo historia tego Lenina, który tutaj stał, ona była wyjątkowo burzliwa. Wspomniał pan o tym zamachu na jego nogę. Nie wiem, co tam, jakie były uszkodzenia po tym wybuchu, ale tu chyba były jeszcze jakieś inne incydenty, czy nie?
0: Znaczy, to był taki wybuch, bo jak już mówimy o schronach, no to taka sytuacja wojenna zdarzyła się tu tylko raz, tak, z takim prawdziwym wybuchem. Był to taki handmade czyjś. Do dziś są nieustaleni jakby sprawcy. Przyznał się do tego Andrzej Szewczuwianiec, przywódca ostatniego dużego strajku w Hucie w 1988 roku. I on właśnie na filmie Jerzego Ridana, Lenin z Nowej Huty, opowiada. Siedzi za takim stołem, ostrzyżony na łyso, i opowiada właśnie, jak to z kolegami wysadzali pomnika Lenina. Co ciekawe, on właśnie w tym czasie, jak to nakręcano, siedział w więzieniu, ale za coś innego, za włamanie. Bo tam jakoś rola bohatera Solidarności przestała mu odpowiadać, wziął się za przestępczość zorganizowaną, potem uciekł na przepustce i jest ścigany obecnie listem gończym. Prawdopodobnie jest gdzieś w Niemczech albo w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie nie wykryto sprawców i założono, że to musiał zrobić ktoś młody, bo ten Lenin stał na takim dość dużym cokole. No i szukano też po szkołach podstawowych. I kiedy w muzeum, jeszcze w oddziale, który był na Osiedlu Słonecznym, robiliśmy wystawę Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, kolega przyniósł mi z IPN-u takie właśnie dokumenty z krowodrzy, gdzie tam pisze, że właśnie w ramach śledzenia, kto wysadził pomnik Lenina, wytypowano takich głównych podejrzanych. Byłem na trzecim miejscu jako podwórkowy piroman. Także jeszcze na podium, no musiałem sobie czymś tam wyjątkowo zasłużyć. No ale sprawdzili moje alibi i rodzina powiedziała, że spałem, czy w ogóle dali sobie z tym spokój. No ale ja byłem wtedy jeszcze chyba w podstawówce. Także jak szukano wśród studentów, licealistów, każdy, kto zajmował się z chemią, tak po domowemu, mógł trafić na tą listę. No i tych podejrzanych było tam chyba z parę tysięcy. Zanim to przesłuchali, to już się skończyło. Co ciekawe, jedną z osób, które sprawdzano, był taki mieszkaniec bloku szwedzkiego. Mówiliśmy o tym poprzednim razem. To był jakiś krewny tego człowieka, który zrobił zamach na Chruszczowa w Katowicach. Był taki słynny zamach, nawet chyba tam dwa zamachy zrobił na Gomułkę i na Chruszczowa. Wykryto go po budziku, który został, resztki jego zostały z bomby, jakoś do niego doszli. Jego rodzina przeniosła się tutaj do Nowej Huty i też ich właśnie tropiono. Także szeroką ławą szli, z tego co wiemy, używali też narkotyków,

0: podczas przesłuchań, tam był taki Wilczyński, taki znany przestępca, to usiłowali go zmiękczyć, dając mu jakieś halucynogeny, ale no w sumie nie udało mu się nic udowodnić.
1: Kiedy nastąpił koniec Lenina, kiedy on zniknął tutaj z Alei Róż?
0: Znaczy to oczywiście był już 89 rok po tych pozytywnych przemianach, po 4 czerwca. Ten Lenin jeszcze nadal stał, ponieważ pamiętajmy, że wtedy na przykład całą ropę naftową braliśmy z Rosji. I rząd Solidarnościowy Mazowieckiego, nie chcąc sobie zadrażniać stosunków z Rosjanami, a akurat musieli tam jechać do Rosji na negocjacje gospodarcze, no nie pozwolił tknąć tego Lenina, ustawił tutaj zomowców. I to takie właśnie słynne zdjęcie, jak zomowcy stoją z tarczami i w tle jest pomnik Lenina, to wykonano właśnie paradoksalnie nie za komuny, tylko już właśnie za rządów Solidarności. No rozpoczęły się wtedy walki uliczne, które cały czas ten Lenin był zdobywany, profanowany i w rezultacie postanowiono go usunąć najpierw do fortu Wróblowice, a potem sprzedano go do wesołego miasteczka w Szwecji, gdzie do dziś przebywa.
1: To jeszcze, skoro jesteśmy tutaj przy Placu Centralnym, ale już na Alei Róż, to z punktu widzenia urbanistycznego, bo dużo o tym aspekcie mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, to właśnie jakbyśmy to miejsce określili? No jest to punkt centralny Nowej Huty i proponuję, żebyśmy tutaj skorzystali z tych podcieni, które tutaj wybudowano bardzo, bardzo
2: elegancko.
1: Właśnie, bardzo elegancko, to właśnie korzystamy z tej architektury. Ale tak, wracając właśnie do pytania.
0: Znaczy, Huta to jest jedyne miasto wybudowane w Polsce po II wojnie światowej i Plac Centralny jest jakby taką naturalną wystawą polskiego budownictwa, bo no, zapraszam oczywiście nie tylko do naszego muzeum Nowej Huty, ale właśnie żeby przyjechać sobie też na Plac Centralny. No i na wprost widzimy te socrealistyczne budowle, pod którymi stoimy, ale dookoła są na przykład wieżowce wystawiane w latach 60. w epoce Gomułki. Z czasów Edwarda Gierka pochodzi projekt Centrum Administracyjnego, przepraszam, Nowochódzkiego Centrum Kultury. To jest taka klasyczna propaganda sukcesu. A za Jaruzelskiego wybudowano pierwsze postmodernistyczne osiedle w Krakowie, tak zwane Centrum E. I właśnie na tym Centrum E, tam trochę dalej za tymi wieżowcami, które stoją przy Placu Centralnym, rośnie i potężnieje nasze prawdziwe, profesjonalne Muzeum Nowej Huty, do którego zapraszam za jakieś 2 lata. To będzie takie muzeum jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy nasz rynek podziemny, zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu, właśnie takie nowoczesne. I będzie właśnie też opowiadać o Nowej Hucie od początku budowy do, powiedzmy, do naturalnej śmierci socjalizmu i tego, co się działo później.
1: Do tego muzeum, mam nadzieję, za chwilę, znaczy do tego przyszłego muzeum za chwilę przejdziemy, bo w międzyczasie zaczną padać deszcze, ale to jeszcze zapytam o to miejsce, w którym jesteśmy, bo ten projekt nie został dokończony. Słyszałem, że miał tutaj również stać ratusz, że ten plac, który dzisiaj jest otwarty na łąki nowochódzkie, że on miał być zamknięty.
0: Znaczy, zachowały się zdjęcia makiet, jak to miało wyglądać, i pierwsza Nowa Huta miała być w ogóle taką typową sowiecką ulicówką. To miała być taka gigantyczna aleja, na której miały stać tam co kilkaset metrów ratusz, teatr, inne obiekty i po boku jakieś bloki. Ale potem właśnie z tego jakby zrezygnowano na rzecz tego neorenesansowego planu, który mamy dzisiaj, który tak przypomina z jednej strony pajęczyny, a z drugiej no to jest taki plan typowego fortecznego miasta z XVI-XVII wieku, no tylko u wylotów ulic brakuje takich bastionów charakterystycznych. I zresztą praktycznie no, we Włoszech, na Sycylii jest takie miasto, które wygląda dokładnie tak jak Nowa Huta. I to była jakby zmiana. Tak? To było takie odejście od ruskiego modelu na rzecz jakiegoś modelu rodzimego, bo pamiętajmy, że w Polsce od samego początku myśmy mieli iść polską drogą do socjalizmu. Stalin stwierdził kiedyś, że narzucenie Polsce socjalizmu to jest jak osiodłanie krowy. Można to zrobić, ale za długo się na tym nie posiedzi. To można sobie rodeo obejrzeć i zobaczyć, jak to działa. Więc właśnie oni tutaj tak nie, na siłę nie przepychali pewnych rzeczy. Tak, ten pomnik Lenina był jednym z nielicznych w Polsce. Na palcach jednej ręki można by było te pomniki wyliczyć i architektura też nawiązywała do renesansu. Zostawiono całą poezję romantyczną w programie szkolnym, która jest po prostu taka zdecydowanie antyradziecka. No, tłumaczono, że to przeciwko carowi. Bolszewicy też walczyli z caratem, więc w ten sposób Mickiewicz i Słowacki stali się postępowymi działaczami robotniczymi, ale też nie zmieniono hymnu polskiego. No i stąd właśnie tutaj w tej architekturze, gdzie stoimy, która jeszcze posiada kamienne okładziny, to jest chyba jedno z trzech miejsc w Nowej Hucie, gdzie coś takiego zrealizowano, no możemy sycić oczy tymi detalami takimi a la renesansowymi, choć w płycinach brakuje mozaik, tutaj miałyby też różne płaskorzeźby, na dachach miały stać takie jakieś kule, sterczyny, posągi, to wszystko oczywiście miało być bardziej, bardzo bogate. I co jest jakby taką najlepszą cechą Nowej Huty, co wyróżnia to miasto od innych socjalistycznych miast, że utrzymano je w tak zwanej ludzkiej skali. Jak pójdziemy na MDM w Warszawie, to tam są te bloki sięgające do samego nieba, takie kolosy. A tutaj ze względu na to, że cały czas czynne było lotnisko w Czyżynach, tam było główne lotnisko miejskie, zrobiono tą architekturę stosunkowo niską. No, plac centralny to są te najwyższe bloki, potem one tak schodzą, im bardziej ku obrzeżom, coraz niższe i tu nie ma no, takiego powiewu, takiego typowego totalitaryzmu. Tak? No, nie ma takiego czegoś, co moglibyśmy tutaj porównać z MDM-em warszawskim, czy no, już nie mówiąc o jakichś takich miastach za naszą wschodnią granicą.
1: No, rzeczywiście te budynki tutaj mają mniej więcej 4 kondygnacje, no 5 tak na oko, ale dlaczego nie zrealizowano tych właśnie płaskorzeźb, to wszystko, co możemy zobaczyć na MDM-ie? Czy zabrakło po prostu środków?
0: Znaczy nie, pamiętajmy, że w socjalizmie o wszystkim decydował Komitet Centralny, a nie logika czy inne rzeczy i po śmierci Stalina razem z potępieniem kultu jednostki Stalina potępiono też socrealizm. Znaczy socrealizm w architekturze jako po prostu marnotrawstwo materiału, bo pamiętajmy, że obkładanie tych domów kamieniem podrażało budowę znacznie. Więc postanowiono te wszystkie środki, które miały iść na ratusz, na wykopanie wielkiego 2-kilometrowego jeziora na Łąkach Nowochódzkich, wszystko to skierowano na budownictwo mieszkaniowe. A jak to się mówi, zrzucono z planu, bo oficjalnie nigdy tego nie zaprzestano. Nic nie zrobiono na Łąkach Nowochódzkich, bo tam aż do lat 80. było zaznaczane jezioro przerywaną linią. Także oficjalnie jeszcze w latach 80. teoretycznie budowano ten ratusz w Alei Róż, ale już oczywiście nic z tego nie zrobiono.
1: Proponuję, abyśmy zaczęli, bo my cały czas stoimy właśnie tutaj przy Alei Róż, przy Placu Centralnym, ale bądź co bądź jest to spacer, przestało padać, więc możemy ruszyć. To ja w takim razie jeszcze zapytam, bo o tym zaczęliśmy mówić ostatnio na temat tych autochtonów, którzy tutaj mieszkali przed Nową Hutą, no bo tutaj znajdowały się różne miejscowości, różne wsie, tych ludzi wysiedlano. Co pozostało po tych miejscowościach?
0: Znaczy pozostało wszystko. Nową Hutę budowali ludzie, którzy nie byli zwolennikami komunizmu. No, często też byli ofiarami komunizmu, dlatego budując Nową Hutę starano się ją rozplanować tak, by nie trzeba było przeprowadzać żadnych wysiedleń. Pamiętajmy, że budowniczy Nowej Huty mieli taki przywilej od władzy, że mieli prawo nawet wysiedlać ludzi z Krakowa. Mogli zająć dowolne mieszkanie i po prostu wypchać tych, co im się tam nie podobali. Gdzieś indziej, no może nie podobali, ale mieli na tyle ładne mieszkanie, żeby tam zamieszkać. No ale oczywiście oni z tego nie korzystali, także planując Nową Hutę starali się budować tak, żeby tą krzywdę ludzką ograniczyć do minimum. I te tereny, po których teraz idziemy, to było takie wielkie pole pomiędzy wsiami. Także te wszystkie wsie są zachowane. Jeszcze do 2005 roku była strefa ochronna Hilu i stały jeszcze setki drewnianych chałup. To był największy skansen na terenie polskiej architektury drewnianej. No ale teraz wraz z wzrostem zamożności i likwidacją strefy pobudowały się tam eleganckie podmiejskie domy.
1: I obwodnica.
0: I obwodnica, tak, i jeszcze wiele innych atrakcji. W każdym razie tutaj jesteśmy na placu centralnym i na przykład to miejsce było nazywane ośnymi dołami, bo tutaj było takie błoto, że wozy się zapadały po same osie i między innymi zapadł się tu car Aleksander I, który uciekał po bitwie pod Austerlitz. Wiemy to z kroniki klasztoru w Mogile, że właśnie car jechał z generałem Tołstojem jako jego adiutant. No i właśnie, no jak się wóz zapadł, no to nie mógł iść generał, tylko trzeba było posłać adiutanta. I car właśnie udający adiutanta przyszedł do klasztoru w Mogile, pocałował w rękę opata. Ten właśnie zauważył, że jest coś dziwnie podobny do cara, czy tam do księcia Konstantego. On powiedział, że wszyscy Rosjanie są tacy sami. On nie jest żadnym księciem, ani carem. No i wtedy dopiero mu tam udzielono jakiejś pomocy, wyciągnęli go z błota i sobie pojechał dalej. Także tutaj właśnie znajdowało się takie bagienko.
1: Znajdowało się bagienko, ale to chyba również szlak w stronę Sandomierza tędy przebiegał.
0: Tak, stoimy na ulicy Ptaszyckiego, to bardzo ważnej postaci, bo to jest człowiek, który wykonał plan generalny, plan urbanistyczny Nowej Huty. I to właśnie on pochodził z Warszawy, tam zaczynał swoją karierę i przyjechał w Warszawie, zmontował ekipę projektantów. Potem ściągał do niej ludzi też młodych ludzi z innych miast, na przykład właśnie profesora Juchnowicza ściągnął z Gdańska, albo jakichś ludzi z Wrocławia, bo on wcześniej kierował odbudową Wrocławia, był nazywany Mister Wrocław. Tak jak Państwo będą na placu Kościuszki we Wrocławiu, to tam jest architektura podobna jak na placu centralnym w Nowej Hucie.
1: I są jeszcze łąki nowochódzkie, o których mówiliśmy. Co to za miejsce?
0: Znaczy, to jest takie wielkie torfowisko. W pierwotnych planach budowy Nowej Huty, Nowa Huta miała mieć gigantyczny park. On miał się ciągnąć od Lasku Mogilskiego aż gdzieś tam prawie do Muzeum Lotnictwa. Miało tu być takie wielkie dwukilometrowe jezioro. Do tego miały być alejki spacerowe. I teraz będziemy robić niedługo wystawę wspólnie z Dymitrowgradem. W Dymitrowgradzie był bardzo podobny projekt parku, jeśli chodzi o rozłożenie alejek, tylko tam sobie to zrealizowano. To będzie taka dobra okazja, żeby sobie zobaczyć, jak to by mogło być, gdyby towarzysz Stalin umarł trochę później. W każdym razie w rezultacie tych łąk nie ruszono. Jak mówiłem, cały czas był ten pomysł, że zrobią to jezioro i park gdzieś do lat 80. i nawet już jak był 88 rok, czy tam nawet lata 90., to nadal były pomysły, bo jeszcze była możliwość, żeby skierować wodę, już nie pamiętam z czego oni to chcieli, z Białuchy czy z Dubni, napełnić to jezioro, bo to jest też torfowisko, więc można by wydobyć torf, gdzieś sprzedać na jakieś borowiny, a poniżej są złoża żwiru, no to budowało się bardzo dużo wtedy w Polsce i można byłoby ten żwir sprzedać, ale to były już czasy, kiedy zaczęto myśleć o ekologii i tutaj właśnie zrobiono z tego użytek ekologiczny.
1: Zbliżamy się do półmetka naszej audycji, to proponuję, abyśmy teraz krótką przerwę muzyczną posłuchamy, ponieważ jesteśmy w Krakowie, to sztampowo posłuchamy Grzegorza Turnała.

0: I to była mniej znana chyba. Tak mi się wydaje, kompozycja Grzegorza Turnała. A my w międzyczasie znaleźliśmy się na tym Centrum E, czyli tym osiedlu, które powstało w późniejszym okresie, już osiedlu takim postmodernistycznym w stylu. Kiedy ono powstało?
1: Znaczy, ono powstało w latach 80. jeszcze w czasach Jaruzelskiego. I to miało być takie osiedle, no, żeby pokazać, że władza oprócz tego, że jest opresyjna, no to też jest taka frontem do ludzi, jest taka trochę wesoła, figlarna i postanowiono odejść od takiego sztampowego blokowiska, takie pojedyncze bloki stojące w miarę równym rzędzie, na rzecz właśnie takiego osiedla, które znów tak jak w socrealizmie miałby kolumienki, jakieś wykusze, półokrągłe ściany. Każdy dom byłby troszkę inny, troszkę inaczej pomalowany, stawianie pod trochę innym kątem. No oczywiście architekt musiał walczyć tutaj jak lew o tą swoją koncepcję, bo co innego pozwolić na piśmie, a co innego pozwolić potem, żeby było pozwolone. Nie? To osiedle miałoby inny projekt, ale okazało się, że ta ulica, do której doszliśmy, nie może na tej ulicy nic stać, bo tam idzie taka rura ciepłownicza z Łęgu. Więc dzięki temu udało mu się wywalczyć taką ulicę po skosie przez osiedle. Nadał mu kształt takiej jakby wielkiej litery E, no z wieloma belkami, ale to jest właśnie takie nawiązanie do nazwy tego osiedla, bo pierwotnie Nowa Huta była podzielona na sektory ABCD, potem miał być EFGHIJK, tak jak w Tychach jest. Tam zostało to rozplanowanie, właśnie są takie osiedla ABCD. No i to osiedle było o tyle ciekawe, że ono jest jakby taką historią zmagania się polskich architektów z tymi absurdami, które oglądamy w Misiu. Bo to dokładnie wszystko tutaj było. Na przykład okazało się, że farba jest tylko biała, więc musieli dodawać farbki plakatówki, żeby uzyskać niebieski kolor ściany, tak? Albo różowej, żeby uzyskać różowe. Okazało się, że Polska, która jest potentatem w produkcji miedzi, no nie ma miedzi na sprzedaż na rynek wewnętrzny, bo wszystko idzie na eksport i można kupić za dolary. Tak, a wtedy przebitka dolara była tak zupełnie absurdalna, że tam za 100 dolarów to rodzina mogła przeżyć 3 miesiące. No to oczywiście żadnej mowy o marnowaniu cennych dewiz na takie osiedle nie było. No ale mimo to udało się zrobić coś niezwykle ciekawego i co ważniejsze, bo dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tych dzielnic deweloperskich, to tu jest właśnie takie, powiedzmy, jakby osiedle pierwsze z tego cyklu, ale tym się różni, że nie jest ogrodzone. Nikomu wtedy do głowy nie przyszło, że można grodzić jakieś osiedla dookoła. No, zaczęły się pojawiać domofony, przecież tam było przeszkodą do wejścia, do klatki, a tak za PRL-u wszystko było potwierane na oścież i każdy mógł sobie wędrować jak chce.
0: To warto tutaj też zaglądnąć, bo tym bardziej, że postmodernizm aktualnie w Polsce jeszcze nie jest chyba tak do końca doceniany. To już kwestia względna i kwestia gustu, no ale wiem, jak skończył ostatnio dworzec w Częstochowie, który był takim przykładem. Ale chciałem jeszcze zapytać właśnie o te nowsze części Nowej Huty, bo właściwie czy był taki moment, kiedy powiedziano, no dobrze, skończyliśmy budować Nową Hutę, zrealizowaliśmy ten plan?
1: Oj tak, tego jeszcze nie zrealizowano do dzisiaj, bo pamiętajmy, że jest olbrzymi teren niezabudowany pomiędzy Krakowem a Nową Hutą na Czyżynach. Tam miał powstać gigantyczny park technologiczny i te budynki, które stoją od głównej ulicy, tam gdzie jeździ tramwaj, no to miały być tylko jedne z kilku gigantycznego kampusu. I tego nigdy nie zbudowano, ani też nie zbudowano tam nic innego, więc tam są takie po prostu dzikie pola do dzisiaj. I właściwie taką jedyną częścią, ostatnią częścią Nowej Huty, która była budowana planowo, są Mistrzejowice. Plan Mistrzejowic stworzony przez profesora Cęckiewicza uchodzi w ogóle za ostatnie takie dzieło myśli urbanistycznej na terenie Krakowa, bo potem już się Wolna Amerykanka, dzikie pola.
0: Podobna urbanistyka już nie istnieje w Krakowie.
1: Tak, no to się zgadza. Tak, Mistrzejowice były ostatnie, a my stoimy właśnie przy tym naszym budującym się muzeum Nowej Huty. Na razie, jak ktoś z Państwa wie, gdzie jest szkoła muzyczna, to przed szkołą muzyczną stoi Kino Światowid, gdzie jeszcze do niedawna mieliśmy ekspozycję taką poświęconą schronom nowochódzkim, a na górze była sala wystaw czasowych, no ale dzisiaj idzie to wszystko do remontu i zapewniam, będzie tip-top. Jest wydobyta ziemia dookoła, także będzie to wpuszczone w ziemię. Będą różne ekspozycje pokazujące także autochtonów. Tak on się jakby będzie zaczynać ta opowieść od tego, co tu było, że to nie były niezagospodarowane ziemie, takie jakieś nieużytki, tylko to były wioski, które sięgały swoimi korzeniami neolitu, a od XIII wieku to już o każdej były jakieś dokumenty, ale potem zaczyna się oczywiście budowa Nowej Huty i te takie kolejne zakręty. Będziemy starali się pokazać nie tylko taką dzieje polityczne, ale oczywiście też społeczne, na przykład dzieje kościoła. Tak, będzie cała taka sala, gdzie będzie model arkipana, różnego rodzaju dokumenty, jak tutaj właśnie te kościoły, no tam z wielkim trudem najczęściej powstawały na terenie Nowej Huty, ale będzie też na przykład życie codzienne, to ubrania, Pepsi Cola, inne atrakcje.
0: To jeszcze, bo wspomniał Pan o tych dołach, o tym torfowisku i też widzimy to w kinie Wajdy, tak, człowiek z marmuru, jak budowano tę Nową Hutę, to, że można było się dosłownie zapaść aż po pas w tym błocie, że no tutaj różne elementy, powiedzmy, społeczne się zjeżdżały. Czy rzeczywiście tak było i też mówi się o tym, że no trzeba było zapewnić tym ludziom jakąś rozrywkę kulturalną i wtedy też miało powstać między innymi takie miejsca jak Kino Światowid. Czy to wszystko prawda?
1: Znaczy tak, no pamiętajmy, że to była taka wielka, gigantyczna budowa, największa chyba wtedy w Polsce, na której przeznaczono olbrzymie pieniądze. Ale też szły tutaj gigantyczne środki, więc część tych środków starano się także przeznaczyć na kulturę. To koło czego teraz stoimy, to jest szkoła muzyczna, tak? Wielka szkoła muzyczna. ENCEK miał największą salę teatralną w ogóle na terenie Krakowa.
0: Narodowe Centrum Kultury. Tak. Nowochódzkie.
1: Nowochódzkie, przepraszam, tak. Nowochódzkie Centrum Kultury. Także te kina Świt i Światowid, no właśnie Świt teraz przerabiamy na muzeum, to do powstania kina Kijów to były największe obiekty kinowe w ogóle na terenie Krakowa, może nawet Małopolski. Więc tu rzeczywiście dbano o to wszystko. Powstawały liczne domy kultury. Także no, pamiętajmy, komuniści mieli taką obsesję na punkcie ludowości. Też oczywiście teatry ludowe, jakieś tam kółka gospodyń, kółka robotnicze. W każdym domu był tak zwany czerwony kącik, gdzie tam i takim to, przykład animatora takiego czerwonego kącika to Piotr Skrzynecki. To, że mamy dziś teatr pod Baranami, zawdzięczamy tylko temu, że Piotr Skrzynecki z Łodzi dostał przydział taki do Nowej Huty, do bazy autobusowej w Bieńczycach i przeniósł się do tej bazy, no zapisał się na historię sztuki, więc tam miał zajęcia w centrum Krakowa, no i tam się spiknął z kolegami i założyli właśnie ten słynny kabaret, tak? Ale normalnie pracował tu dla życia, że tak powiem, pensję brał stąd.
0: To jeszcze chciałem się zapytać o kościół właśnie. Pan o tym napomknął, o arce pana. Przedwczoraj z kolei mówiliśmy o tych walkach o Krzyż Nowochódzki w roku 1960. Widzieliśmy też późniejszy kościół, taki też postmodernistyczny, na osiedlu Szklanych Domy, tak? Ale jak to było właśnie z tą budową kościoła? No historię mniej więcej znamy, tak? No walka o zbudowanie tego kościoła. No ale właśnie Arka Pana.
1: Znaczy Arka Pana to jest oczywiście, to są lata 70, znaczy konsekracje Arki Pana to jest 76 rok, budowa zaczęła się w 66. Działo się to już po tym, jak władza no, definitywnie nie pozwoliła wystawić kościoła na osiedlu teatralnym tam gdzie stał krzyż Nowochucki. Wtedy Karol Wojtyła, który był biskupem pomocniczym, notabene to jest kolejna kariera, zawdzięcza to Nowej Hucie, ponieważ został zatrudniony na to wysokie stanowisko w młodym wieku, dlatego że trzeba było walczyć o budowę kościoła w Nowej Hucie. I ponieważ on był po naukach społecznych, dość dobrze znał marksizm, był też wybitnym marksistą, o czym się nie przypomina, to dla tych aparatczyków partyjnych był o wiele trudniejszym przeciwnikiem, niż gdyby tam dane jakiegoś zasłużonego 70-latka. I on doprowadził do tego, że 6 lat później po walkach o Krzyż Nowochucki zdobył zgodę na rozbudowę kaplicy. Ta kaplica stoi tam, gdzie stała tam, gdzie dom parafialny przy Arce Pana, to był dawny dwór bieńczycki. No i tak powiększyli tą kaplicę, że wystawili największy kościół w Polsce o bardzo ciekawej architekturze. Notabene właśnie ten kościół jest takim typowym dziełem nowochuckim. Kombinowanie, dobrzy fachowcy, którzy właśnie musieli nadrabiać swoim kreatywnością, pomysłami, bo ten kościół ma bardzo cienkie ściany. On wygląda jak wielka betonowa płyta. Ściany mają po 30 cm. Dach, który musieli wyciągać bez dźwigów, przecież na znacznej wysokości, ma taką konstrukcję jak skrzydło samolotu albo łódka. No właśnie ten Pietrzyk był namiętnym żeglarzem i aeronautą. I on właśnie zbudował ten dach pusty w środku. On ma takie właśnie dźwigary, które łączono tam na górze, wyciągano na bloczkach i tam składano to na dachu. Także to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Jak się jeszcze poznaje warunki, w jakich to powstawało, ile tam trzeba było kombinować, pokonywać różnych prawnych zarządzeń, na przykład trzeba było brać cement, a tutaj był zakaz sprzedawania na budowę kościoła, więc zbierano dowody osobiste, jeżdżono po PGR-ach i na dowody osobiste kupowano po 2 worki cementu, tak? I tak kupowano gdzieś tam na Pomorzu, ściągano tutaj. Także to myślę, to jest osobna opowieść, to tak szkoda tego marnować jako dodatek do czegoś, bo to rzeczywiście budowa Arki Pana to było prawdziwe arcydzieło.
0: To w takim razie umówimy się na jeszcze jedną rozmowę o Arce Pana i o tych kościołach nowochuckich, to ponieważ jest już godzina 13:44, to w takim razie jeszcze Pana zapytam, o to skąd Pan tak dużo wie o tej Nowej Hucie? No, ja już wiem, że Pan ma związki z Nową Hutą od wielu, wielu lat, ale właśnie, to proszę powiedzieć radiosłuchaczom, skąd Pan jest takim specem od Nowej Huty?
1: Znaczy, ja jestem, podobnie jak architekt, który zrobił to Centrum E, Romuald Legler, jesteśmy krowodrzaninami. Tak, mieszkaliśmy na Mazowieckiej w jednym bloku 125, no i jego tu rzuciło, bo wygrał konkurs na zabudowę Centrum E, a ja się tu znalazłem przypadkowo, bo pracowałem w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Pałacu Sztuki i w dworku Jana Matejki, który był filią towarzystwa, umarła dozorczyni, tam kustoszka, jakbyśmy to elegancko powiedzieli. Miałem ją zastąpić na 2 miesiące, w rezultacie mieszkałem tam ze 2 lata. Już się tak związałem z Hutą, że napisałem pierwszy taki przewodnik, tak zwaną czerwoną książeczkę moją, która jest jakby podstawą do opowieści o Nowej Hucie, bo kłopot z Nową Hutą był to, że wszyscy jej szczerze nienawidzili. Wtedy jeszcze w latach 80. była moda, że jak się mówiło o Nowej Hucie, to tylko mówiło się źle, z pogardą i tak dalej. A ja tutaj po prostu, będąc tym kustoszem dworku Matejki, historykiem, rozmawiając trochę z ludźmi, no zorientowałem się, ile tutaj jest ciekawego materiału, jakie są pokręcone dzieje tejże Nowej Huty, ile tutaj jest takich ciekawych narracji. Tak, z jednej strony właśnie wywłaszczanie najpierw kościoła, potem wywłaszczanie dworów szlacheckich, potem wywłaszczanie chłopów, przymusowa industrializacja, chwała systemu komunistycznego, ten rozpęd, potem się to wszystko załamuje w 60 roku, tworzy się tutaj takie społeczeństwo, które już w latach 80 będzie prawdziwą zgryzotą dla władz komunistycznych, a potem to wszystko upada i staje się ofiarą transformacji. To jest po prostu tak miejsce do takiego, do takiej pięknej opowieści, no nie tylko jakby o tych ludziach, którzy tu tworzyli nową hutę, a pamiętajmy, że to zgarnęli ich tu z całej Polski. Tak? To jest taka mieszaninka wielokulturowa, o której się teraz marzy. No i z drugiej strony właśnie ciekawe projekty, ciekawe pomysły. Tak na zakończenie mówił mi jeden z tych inżynierów, który stawiał nową hutę, inżynier, taki dyrektor inwestycyjny, że Rosjanie się nie spodziewali, że w Polsce nie ma węgla. Oni te wszystkie urządzenia zaprojektowali na antracyt, czyli taki węgiel, gdzie jest tam 90% węgla w węglu. U nas coś takiego jest tylko trochę pod Wałbrzychem i pod Gliwicami. No i tutaj mówi, że oni musieli tak w gruncie rzeczy przerabiać całą technologię na ten polski zasiarczony węgiel o stosunkowo niskiej ilości węgla w węglu z dużą ilością kamienia. Po prostu no, musieli projektować te maszyny zupełnie na nowo. Więc mówi, że wbrew temu, co się mówi, że to jest właśnie ruskie maszyny, tam było włożone tyle polskiej myśli technicznej, pomysłowości, sprytu, że to też jest właśnie no, jakby osobna opowieść o tym wszystkim. I gdzie się tak nie poskrobię?
0: Gdzie jest to troszkę
1: nie ruszy? Tak, to się okazuje, że właśnie tutaj wyskakują jakieś takie ciekawe historie. No bo właśnie wszystko, co dotyczy Krakowa, jest już opisane. Umówmy się, co tam można było zrobić nowego, to już zrobił Kazimierz Wielki, ewentualnie Jagiellonowie. No a tutaj się przyjeżdża i można właśnie wszystko zacząć jakby od nowa, trafić na nowy trop, nowe badanie. No i o tym będzie właśnie to nasze piękne muzeum, przed którym stoimy, te takie zgrzyty, które Państwo słyszeli, to właśnie tworzy się, buduje się. Rośnie i potężnieje jak ruch stachanowski w latach 50. nasze muzeum.
0: Powiedział pan Maciej Miezian, muzeum, znawca nowej huty, publicysta.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Autor książek.
1: O nowej hucie.
0: O nowej hucie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze mamy 10 minut, więc teraz kolejna piosenka Grzegorza Turnała, a na zakończenie tej naszej audycji kalendarium Krzysztofa Jabłonki.

0: Gawęda historyczna.
1: Pan doktor Krzysztof Jabłonka ze swoim kalendarium. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witam serdecznie. Tak, mam przygotowany kalendarium. Słuchajcie.
1: No to jedziemy.
2: To jedziemy. W kalendarium polskim dzisiaj jest rocznica, prawie okrągła, ja szybko tutaj obliczam, 2026. 485. Bitwy pod Gwoźdźcem. To jest mało znana bitwa, ale ona poprzedziła wielkie zwycięstwo pod Obertynem. Gwoździec jest gdzieś na Pokuciu, tam go należy na Dniestrze szukać i rzeczywiście armia polska zaskoczyła Mołdawię. No, dzięki temu całe to Pokucie w ogóle zostało przy Rzeczpospolitej. Mogło dotrwać i dzisiaj jest częścią Ukrainy. Jest to jakby jeden z pasów obrony kresów na całej Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że przeciwnikami byli nie tylko Tatarzy, którzy byli stałymi gośćmi, nawet się z Rzeczpospolitą zaprzyjaźnili. Byli Polacy, którzy nam ale połamali zęby pod Trembolą, ale do XVI wieku jeszcze Mołdawię. Dopiero po strasznej klęsce pod Obertynem, gdzie niestety wojska Tarnowskiego wymordowały dużą część szlachty mołdawskiej, zakończyły się te wojny. Ale jedźmy dalej. W 1550 roku wybuchła wojna z zachodem holandzkim. To jest kolejny pokus takiego zgromadzenia. Skończyło się o 1561 tak zwanym hołdem wileńskim. Mamy hołd pruski, tu mamy hołd inflancki, Wil, w którym całe państwo dawniej inflanckie, krzyżackie stało się lennem Rzeczpospolitej. I jako lenno królestwo semigalskie było najwierniejszym ziemią Rzeczpospolitej. Wytrwało przy Rzeczpospolitej aż do 1795 roku. Dopiero trzeci rozbiór złamał, stała się częścią Imperium Rosyjskiego. Owa Kurlandia i owa Semigalia. No ale następne wojny nam się szykują. W 1562 doszło do potężnej wojny litewsko-moskiewskiej, której na pomoc ruszyły wojska polskie. Był to pierwszy przejaw, jeszcze nie ma Unii Lubelskiej, a już Polacy idą. I starosta Różański, Stanisław Leśnodorski, oraz Potocki, Zamoyski, Zbolowski, Zebrzydowski, Wąsowicz, Wąsowicz to był akurat z Litwy, i Tarnowski rozgromili Rosmosali pod Newlem. Newel jest północno-wschodniej Białorusi, przepraszam. Nastąpił tam atak na obóz litewsko-polski, który działa pod Jeziorzem, takim uroczysko, pełne bagien, ustawiono tam armaty. No i po raz pierwszy z tych armat, właściwie po raz drugi, bo pod Orszą po raz pierwszy, przepędzono czy wykończono armię moskiewską, która po mokradłach musiała uciekać. No a co dalej z tym XVI wiekiem? Otóż tego dnia, 19 sierpnia 1587 roku, szlachta dokonała wyboru Zygmunta Wazy jako po matce Jagiellończyku. Oczywiście wybór nastąpił na króla Polski i wielkiego księcia Litwy. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że wybierano dwóch władców naraz. Oczywiście w jednej osobie. Na tym polegała właśnie Unia. Oczywiście wybrany został jeszcze na dokładkę Maksymilian Habsburg. Doszło do wojny, w której tenże pretendent dostał się do niewoli pod Byczyną. No i tak się zakończyło. Matejko ślicznie odmalował właśnie kapitulację Habsburga, hołd pruski. No on zaczyna, czyli Lechowenzoller na kolanach przed Zygmuntem Starym. I wreszcie hołd moskiewski, czyli szujski przed Zygmuntem Wazą. Taka triada układa się tych zwycięstw. W 1793 ratyfikowany został przez Jakuba Ziwersa drugi rozbiór Rzeczpospolitej. I też dobrze pamiętać, że nie tylko Polski, między innymi Polski oczywiście, ale przede wszystkim cała Rzeczpospolita była rozrywana, bo i Litwa, i Ukraina. A w 1887 roku bardzo ciekawe zjawisko. Nastąpiło na terenie ziem polskich całkowite zaćmienie słońca. No i nie byłoby to nic nadzwyczajnego, bo te zaćmienia się przecież powtarzają. Gdyby nie to, że zainspirowało, że to zaćmienie przeszło do naszej literatury. Zainspirowało bowiem Bolesława Prusa do napisania powieści Faraon, gdzie przecież owo zaćmienie odgrywa kluczową rolę. W 1901 roku, 19 sierpnia, nastąpiło uroczyste poświęcenie ponad 15-metrowego krzyża na Giewoncie. Rzeczywiście zbudowano go z bardzo ciekawych elementów, nie dłuższych niż pół metra. Wszystko to górale wnieśli na własnych plecach. Była to jednocześnie ekspiacja jakby, no chociażby za rzeź galicyjską, bo tam i Galicjanie się dołączyli, ale jednocześnie powitanie roku 2000. No jak wiemy, wieku 20. Wiek 20, no jak mało który był wiekiem męczeństwa i krzyża. W 1937 uderzył w ten krzyż piorun, który zabił na tym właśnie 4 osoby, ale 13 było porażonych. Na szczęście przeżyły. W czasie I wojny światowej skapitulowała rosyjska twierdza Modlin. Dziwnie to zabrzmi, ale Modlin był wtedy carski, a nasi żołnierze walczący po stronie niemieckiej i austriackiej legiony w tym też uczestniczyli. W 1919 po I wojnie powołano policję Wolnego Miasta Gdańska, która miała być w połowie polska, w połowie niemiecka, no ale wymyślono wtedy naród gdańszczan, no i ta policja właściwie przejęła władzę. A z 19 na 20, i tu moja korekta z poprzedniej naszej, z poprzedniego kalendarium, to dopiero teraz wybucha powstanie, drugie powstanie śląskie. 17, jak nadawałem, wybuchła rewolta niemiecka, tak jakby powstanie niemieckie. Odpowiedzią na nie było nasze właśnie powstanie. W 1942 zlikwidowano getto w Otwocku. No, może by to było mało znaczące, bo wszystkie getta były mordowane, uległy zagładzie. To akurat zostało w pamięci mojej rodziny. Moja mama na własne oczy oglądała, jak to getto było niszczone i jak wycieńczeni z głodu młodzi i starsi Żydzi wychodzili z ukrycia, a pewien Niemiec na peronie po prostu ich zabijał każdego kolejno, kto z kryjówki wychodził. W 1944 roku Reinhard przypuścił szturm na Stare Miasto. Szturm ten, jak wiemy, się nie powiódł. Ale mamy trochę kryminalnej kroniki. W 1962 nastąpił największy w PRL-u napad na bank we Wołowie. Zrabowano wtedy 12,5 miliona złotych. W 1969 roku wszedł na ekrany film Andrzeja Wajdy Polowanie na muchy. A w 1980, no, w momencie, kiedy startowała Solidarność Gdańska, nastąpiła największa katastrofa kolejowa. Zderzył się pociąg pośpieszny z pociągiem towarowym między Kutnem a Toruniem. Zginęło 67 osób, 64 były ranne. W 1944 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, a w 2002 zakończyła się ostatnia wizyta Ojca Świętego w Polsce. W Łagiewnikach, jak wiemy, u świętej Faustyny Kowalskiej. Od tej pory już go na ziemi polskiej nie oglądaliśmy. Dziękuję bardzo. Na tym kończę. Równo 14.
1: Powiedział.
2: Pozdrawiam.
1: Powiedział dr Krzysztof Jabłonka. Pozdrawiamy. A ja również pozdrawiam, Państwa pozdrawiam z Placu Centralnego imienia Ronalda Reagana tutaj w Krakowie. Cały spacer po tym mieście, po tej dzielnicy dzisiaj Krakowa będzie oczywiście dostępny do odsłuchania w formie podcastu na naszym portalu wnet.fm. Dużo o tym Krakowie mówimy na naszej antenie, bo wiadomo, że zbliżają się wybory prezydenckie. Ja również dzisiaj udam się o godzinie 17 na kolejny wiec, tym razem Konfederacji, ale o tym to już w innych audycjach. A tymczasem pozostawiam Państwa w rękach Jakuba Duszaka, który zaprezentuje serwis informacyjny. Tymczasem ja się z Państwem żegnam. Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Nocne powtórki wnet.

albumów tego artysty. Ja jeszcze pragnę tutaj sobie nam sekundę autopromocji, mianowicie wczoraj, we wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura miał premierę odcinek z wizją Festinalente, gdzie razem z Tymoteuszem Dąbrowskim przyglądaliśmy się pamiętnikom Jana Chryzostoma Paska, więc ci, którzy są zainteresowani sarmackim mitem, czy tym, jak autokreację dokonywał Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach, czy jak to potem wpłynęło na przyszłościowe, późniejsze teksty kultury, takie jak Transatlantyk Witolda Gombrowicza, Nieboska Komedia Krasińskiego, czy sama twórczość Sienkiewicza. To zapraszam na serwis YouTube, na kanał Wnet Kultura. Tam opowiadamy właśnie o tym dziele Paska. Teraz będziemy słuchali Baxtera Diuriego. Jeszcze oczywiście przypomnę, kim jest owy jego mość, ale może po odsłuchu dwóch utworów, które przed nami, z albumu Prince of Tears z 2017 roku, na którym najczęściej Baxter Diury takim półśpiewem, takim właśnie płaczliwym głosem adekwatnym do tytułu albumu nas raczy. Porcelain oraz Mungo z tego albumu, więc słuchajmy.

Mungo oraz Porcelain Baxter Dury z albumu Prince of Tears. Baxter Dury, który jest synem Iana Dury'ego, wokalisty, frontmana zespołu Blockheads, który bardzo późno wystartował, można tak powiedzieć, ze swoją twórczością. Dopiero po 2000 roku, mając lekko ponad 30 parę lat, wtedy zaczął torpedować wytwórnie swoimi krążkami, które sukcesywnie właśnie na przestrzeni tych 26 lat sobie wychodziły, premierowały. I teraz będziemy z kolei słuchać jedynej takiej w jego dyskografii kooperacji, gdzie, ponieważ zwykle jest on sam, oczywiście towarzyszy mu zawsze damski chór, kobiecy wokal, ale nie jest on nigdy wpisany w tytułową gościnność na utworze. To jest, ma to ogólne znaczenie, że zawsze jest to częścią jakby po prostu jego obrazu, jego imidżu Baxtera Dury'ego i jego po prostu pomysłu na siebie, więc interpretujemy to jako cały twór po prostu jego persony, ale jeden album w całej jego dyskografii ma miejsce, gdzie współtworzy go stricte z dwiema kobietami, z wokalistką oraz z producentką, z wokalistką Delilah Holiday oraz z producentką Etienne de Cressy. I właśnie będziemy wysłuchiwali dwóch utworów z tego albumu. Album o nazwie Bed, B-E-D, kropkowane, co oczywiście jest skrótem od inicjałów każdego z artystów, z pseudonimów artystów występujących, właśnie współtworzących ten album. Album króciutki, dziewięcioutworowy. Zwykle Baxter Dury tworzy dłuższe albumy, ale i wysłuchamy właśnie takie dwa króciutkie utwory. Ta toy oraz Walk Away.

0: again.
1: I mogliśmy słyszeć, że było tutaj dużo takiego dużo elementów disco, właśnie wzmożonej elektroniki, takiego ruchliwego rytmu. Jest to, występuje to u Baxtera Dureego, ale właśnie w tej późniejszej twórczości. Tutaj jest to jeszcze wyjątkiem, gdzie ta twórczość dojrzewa, ale w ostatnim albumie Albaroni mamy do czynienia z takimi też właśnie utworami, ale do tego jeszcze dojdziemy po segmencie, który jest teraz bezpośrednio przed nami. Coś fantastycznego, jeśli chodzi o tego artystę, że w 2011 roku wydał on kilka takich składanek, gdzie on sam zapowiada utwory. I posłużymy się właśnie tymi jego zapowiedziami. Teraz wypuszczę Państwu taką mini składankę trzech utworów z albumu Happy Soup, czyli szczęśliwa zupa, radosna zupa. No, sami widzą Państwo, że jest to innowacyjny człowiek. Posłuchamy utworów Isabel, który jest pierwszym utworem otwierającym ten album, oraz Leak at the Disco oraz Hotel in Brixton, i każdy z tych utworów poprzedza właśnie introduction samego Baxtera Dureego, który wprowadza nas w te utwory, więc ja już nie będę nic więcej zapowiadał, niech to zrobi sam Baxter.

I wracam do Państwa po takich 10-12 może minutach sam na sam z Baxterem Dureem, który zapowiadał Państwu utwory z albumu Happy Soup. Wysłuchaliśmy kolejno Isabel oraz Leak at the Disco oraz Hotel in Brixton. Teraz posłuchamy właśnie wspomnianego wcześniej Alba Rowney, gdzie Baxter Dury skrzyżował miecze razem z Paulem Epworthem, producentem znanym z kooperacji z Adele, z Florence and the Machine i innymi artystami wysokiej półki. Baxter Dury jako ikona brytyjskiej alternatywy, no oczywiście nie mógł sobie odmówić takiej współpracy, ale czy to może w sumie Paul Epworth nie mógł sobie odmówić. Baxter Dury, album Alba Rowney, posłuchamy Mockingjay, gdzie gościnnie również występuje J.G. Gray, bodajże tak się wymawia ten pseudonim, oraz Mr. W. Four. No i tutaj mamy do czynienia już z takimi utworami bardziej rytmicznymi, mogą Państwo potańczyć do tych utworów, zachęcam gorąco, a po nich troszkę się uspokoimy.

Mr. W4 oraz Mockingjay, album Albaroni, Baxter Dury, oczywiście wokal J.G. Grey w Mockingjayu również, a produkcja z grubsza Paul Epworth, ponieważ Baxter Dury oczywiście również często macza palce, jeśli chodzi o muzykę. Będziemy niestety kończyć, ponieważ zbiorniczek, źródełko z utworami Baxtera Dury'ego, które uważam, że są warte prezentacji dla Państwa, się wyczerpał. Zakończymy teraz utworami z albumu The Night Chancers z 2020 roku. Przed nami I'm Not Your Dog oraz Slumlord, który no, kolejny tydzień z rzędu wybrzmiewa, ale on jest takim świetnym utworem, który kończy po prostu tę audycję takim również skocznym rytmem, ale i też wartym oczywiście słuchania. Baxter Dury, tak żeby podsumować, to jest właśnie artysta posługujący się spoken word, takim gatunkiem muzycznym, gdzie właśnie pozwala swoim strumieniowi świadomości wymawiać za niego dane słowa. Jest tam duża, wielka doza improwizacji. Baxter Dury nie tylko miał ojca Iana Dury'ego, frontmana zespołu Blockheads, ale też również posiada syna Cosmo Dury, który również już współpracuje ze swoim ojcem przy jego właśnie kawałkach i tylko czekać, aż Cosmo Dury wymyśli siebie samego i zaprezentuje nam, wierzę, że również coś oryginalnego i ciekawego, ponieważ no, ta rodzina naprawdę jest wyjątkowa. Już nie wspomnę no, o samych imionach i nazwisku, gdzie już o tym wspominałem, ale które tworzą naprawdę takie gotowe, że pseudonimy, a są prawdziwymi imionami i nazwiskami. Przed nami dwa ostatnie utwory. I'm Not Your Dog to jest taki wyciszający utwór, a może nie, przepraszam. Zrobimy tak. Najpierw poleci Slumlord, a później I'm Not Your Dog. Nie zakończymy tradycyjnie Slumlordem, zakończymy właśnie tym wyciszającym może utworem, czyli ze skoku się lekko zatrzymamy. I'm Not Your Dog to jest jeden z moich ulubionych utworów tego artysty. Bardzo czekałem, aby go Państwu zaprezentować. Jest, no, generalnie no, każdy utwór Baxtera się charakteryzuje tą świetną produkcją i jego właśnie głos, który na wskroś przebija tę muzę i po prostu czasami nas po prostu wali jak młot o głowę, a czasami pięknie uśmierza ból lub koi, zaprasza do snu. Baxter Dury. Cieszę się bardzo, że mogłem Państwu go zaprezentować. Ja nazywam się Igor Toporowski, to był Przedwieczorek w Radio Wnet. Przypominam, że pamiętniki Jana Chryzostoma Paska już omówione na kanale Wnet Kultura w członie w audycji Festinalente i w jego serii Rozbiory Literackie. Zapraszam oczywiście do pozostania z Radiem Wnet, a już w następną, w tę niedzielę, zapraszam do audycji Festinalente, gdzie tym razem gospodarzem jest Tymoteusz Dąbrowski i jestem niezmiernie ciekawy, co on nam zaprezentuję. Dziękuję Państwu i życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Cyfrowe techniki informacyjne i komunikacyjne zmieniają obraz świata. Zmieniają też otaczającą nas społeczno-gospodarczą rzeczywistość i tworzą nową formację cywilizacyjną. Te słowa dzisiejszego gościa, inżyniera Andrzeja Marii Wilka, którego serdecznie witam w studio Radia Wnet.
2: Dzień dobry, w zapadany poranek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Właśnie dzisiaj deszcz takich informacji od samego rana pada. Chyba lepiej, jak jest deszcz informacji, niż susza informacyjna.
2: Sądzę, że tak jak to jest pytanie, czy lepiej jest, jak jest Sahara, czy jak jest dżungla. Ewentualnie, czy jak jest ulewa, czy jak jest piękna pogoda zbyt długo.
1: A pan urodzony w Warszawie i z tą pogodą warszawską zawsze wzrastał. I takie dzieje, że właściwie stało się, że pan był może jednym z takich wybitniejszych, ale gdzieś tak niewidocznych doktorów analiz systemowych.
2: Tak. No, robiłem swój doktorat w Instytucie Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Badań Systemowych, ale wcześniej przeszedłem przez różne inne instytucje Akademii Nauk, przez Instytut Automatyki. Tutaj pamiętam profesora Nałęcza, który w owym czasie był dyrektorem, potem stworzył cały pion biocybernetyki. Profesora Piaseckiego, który był moim promotorem i który wypromował chyba drugą, zaraz po generale Kalińskim, po profesorze Kalińskim, liczbę doktorantów i na VAT-ie, wokół VAT-u.
1: Panie inżynierze, czy technologia ma dziś służyć człowiekowi, czy coraz częściej ona jest oderwana od człowieka?
2: A to już ten jest problem odpowiedzialności, bo w klasycznym powiedzeniu nóż może służyć do krojenia chleba, a może służyć do niezbyt miłych i ładnych rzeczy. Wobec tego pojawianie się nowej technologii powoduje, że zwiększa się odpowiedzialność człowieka za to, jak wykorzystuje swoją wolność. Czyli wchodzimy już trochę w sfery może filozoficzne, ale nie można oderwać się od tego wtedy, kiedy człowiek dostaje w ręce ogromną potęgę, której do końca nie rozumie i do końca nie wie, jakie są skutki korzystania z tej potęgi. A techniki cyfrowe, czy przejście z techniki analogowej na technikę cyfrową otwiera zupełnie nowy świat, który ma swoje ryzyka, ma swoje możliwości, jest piękny, ale jednocześnie bardzo niebezpieczny.
1: Badając społeczeństwo informacyjne, czy powinniśmy przede wszystkim czego pilnować, żeby ludzie nie zgubić właśnie społeczeństwa takiego ludzkiego? Czy jak właśnie pan to widzi po wielu takich analizach i chyba wojskowych, i pocztowych, i w różnych dziedzinach?
2: No, w różnych dziedzinach miałem okazję zdobywać doświadczenie, natomiast to, co trzeba zrobić, to trzeba, tak jak w naukach medycznych na przykład, zasadniczą zasadą jest to, żeby nie szkodzić. Więc przy rozwoju różnych zastosowań trzeba mieć na uwadze ewentualne skutki tych działań i starać się tak wprowadzać różne nowe rozwiązania, żeby nie szkodzić. Co to znaczy nie szkodzić? To znaczy, żeby widoczne, negatywne skutki pewnych rozwiązań, ryzyka, które się z tym wiążą, nie były ważniejsze niż te efekty doraźne, które uzyskujemy.
1: Tak, pan często w swoich pracach, analizach zwraca uwagę na to, że człowiek wobec technologii jest taki, nie jest tylko narzędziem technicznym, ale tworzy taką przestrzeń i działania, i współpracy. I ta współpraca jest ważna, kiedy tą informację posiadamy. Zacznijmy od tego, czym jest informacja.
2: To jeszcze bardzo

0: bardzo, panie rektorze, pan bardzo trafnie jedną rzecz ruszył, a mianowicie proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy na rozwój społeczeństw różnych historycznych, które znamy, od pisma, poprzez druk, poprzez różne nowe techniki, każde pojawienie się zupełnie nowej techniki utrwalania informacji, bo informacja to jest, czy dokument to jest nośnik informacji utrwalonej, a informacja to znowu jest to cała definicja, ale nie chcę w to wchodzić. Chodzi o to, że dawniej, kiedy nie posługiwano się pismem, to notowano różne rzeczy, ilości, załóżmy, zboża, jakichś innych rzeczy za pomocą różnych technik zapamiętywania. Potem pojawiło się pismo. Pismo, które pozwoliło na zachowanie różnych treści, przekazanie wiedzy z jednego pokolenia na drugiemu pokoleniu w sposób niezniekształcony. Wcześniej opowiadania, legendy, to była forma przekazu. Potem pisemna. A w momencie, kiedy pojawił się druk, to w tym momencie zrobiła się rewolucja na świecie. Bo nagle pismo stało się dostępne dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla wybranych. Następnym etapem były gazety, było upowszechnienie. A później pojawił się telefon. A jak się pojawił telefon, pojawiły się telefonogramy, prawda? Czyli informacje urzędowe przekazywane przez telefon. A potem pojawił się faks. A po faksie pojawiły się różne nowe techniki właśnie oparte na technice cyfrowej. Komputer najpierw wielki.
1: Płytki.
0: I to różne. Nazywano jak? Nazywano przecież mózg elektronowy. W Pałacu Kultury zainstalowano mózg elektronowy. Pierwsza w Warszawie instalacja komputerowa nazywana była przez dziennikarzy, przez środowiska medialne mózgiem elektronowym. Później w latach 70. przecież inżynier Karwowski został dyrektorem wybranym przez komputer, bo on, proszę zwrócić uwagę, to było pierwsze zastosowanie sztucznej inteligencji w Polsce. Komputer wybrał pana inżyniera Karwowskiego.
1: I później serial o nim zrobiono.
0: No nie, właśnie w ramach serialu to nie było. Nie, tego nie wypuszczano z ręki, ale formalnie wybrał komputer. Prawda? A dzisiaj powiemy, sztuczna inteligencja wskazała to. Sztuczna inteligencja, czyli mamy bożka, na którego można zwalić wszystko, co zawalimy.
1: Panie inżynierze, tak wprost zapytam, bo odwołam się jeszcze do dawnych słów Jana Pawła II. Europie trzeba dać duszę, a nie tylko technologię i technikę. Czy te słowa dzisiaj są aktualne, bo kiedy przyjechał Karol Wojtyła, Jan Paweł II do Stanów Zjednoczonych i tam Carter do niego wprost powiedział na powitanie, cały świat jest nieuleczalnie chory. Tylko wiara w Boga może uzdrowić ten świat. I tak powitał papieża, pokazał, że ta technologia, ona jakby odebrała coś istotnego ludziom.
0: Panie redaktorze, ja swego czasu, ćwierć wieku temu, używałem takiego porównania bardzo często, parokrotnie, a mianowicie, że poruszając się w tej chwili w świecie rozwijającej się techniki cyfrowej różnych zastosowań, poruszamy się wąską ścieżką demokracji między Scyllą Charybdy, między Scyllą anarchii, a Charybdą totalitaryzmu. I teraz każdy może odpowiedzieć, czy my jesteśmy bliżej jednego czy drugiego. Czy chaos, z którym się spotykamy, jest chaosem anarchii, czy chaosem totalitaryzmu. To jest niezwykle ważna sprawa, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, już ćwierć wieku temu widać było, że zastosowanie technik cyfrowych w administracji jest kolejnym obszarem, gdzie nagle zrobi się ogromna liczba wolnych miejsc pracy. To, co dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji, ale to już 25 lat temu wiadomo było, że wejście na większą skalę z dokumentem elektronicznym, z przetwarzaniem informacji w ten sposób, spowoduje skutki bardzo dla miejsc pracy. No i co się okazało? biurokracja zamiast wykorzystać nowe techniki dla zmniejszenia i liczby zatrudnionych osób, mnoży coraz to nowe stanowiska i gromadzi coraz to nowe informacje o nas. Czyli nagle znajdujemy się w takiej coraz bardziej pajęczej sieci, z której trudno się wydostać.
1: Tak. A ten cały świat, on jest niedoinformowany czy przeinformowany? Jak pan to widzi? I tak patrząc od strony takiej czy gospodarczej, czy ekonomicznej, czy finansów, jak te informacje one rzutują? Bo pan informacje widzi jako zbiór takich danych, ale te księgi wieczyste, one zostały udostępnione i dzisiaj wszyscy mają do nich dostęp, a przecież w Polsce one były chyba największym źródłem i największym skarbem narodowym.
0: Może nie największym, ale jednym z podstawowych zasobów informacyjnych, dlatego że one zawierają informacje o własności. Jeżeli jest wyprowadzona informacja, to bardzo prosto jest zidentyfikować, kto ma jaką własność, kto ma duży majątek, kto ma mały majątek, który majątek jest, leży odłogiem od 50 lat czy 60 i w związku z tym mogą się nagle znaleźć spadkowiercy. To jest oddanie ogromnej części informacji o społeczeństwie w dowolne ręce.
1: Dlaczego to zrobiono? Czy inne kraje też tak zrobiły?
0: Nie śledziłem innych krajów, ale my mamy tendencję bycia prymusem. To znaczy, jeżeli rzucane jest jakieś hasło o charakterze ideologicznym czasami, no to my chcemy wykazać, że my jeszcze więcej. Że my tyle zrobimy, jeszcze więcej. I w rezultacie mamy, jedni z pierwszych wprowadzamy podatek KSeF, prawda, czyli rejestrację faktur.
1: Jest różne rozwiązania. Czyli jesteśmy takim laboratorium troszkę.
0: Różne rozwiązania, które gdzieś są zaproponowane, to u nas są wdrażane jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. I teraz jest pytanie, czyja to inicjatywa, no, gdzie autor. No ale jak się pojawia wołanie o autora, to nagle nie ma, że tak powiem, autorów punktów KPO, prawda? Kamieni milowych KPO. No nie ma, do dzisiaj nie wiadomo. Szukamy i nie wiemy kto.
1: Ale panie inżynierze, tak wprost, jeśli wyciekają takie dane osobowe, księgi wieczyste udostępniane do obcych wywiadów, to dlaczego państwo polskie nie zabezpieczało tych danych?
0: Generalnie rzecz biorąc, zasadnicza sprawa przy wejściu techniki cyfrowej jest konieczność nowego spojrzenia na informacje, na bezpieczeństwo informacji i na znaczenie różnych informacji. Otóż w przypadku techniki papierowej informacja, na przykład ta dotycząca ksiąg wieczystych, była rozproszona do poszczególnych sądów. Żeby uzyskać informację o jakiejś lokalizacji, która nas interesowała, trzeba się było udać do sądu, wykazać interes prawny i wtedy można było uzyskać podstawowe informacje.
1: A dzisiaj nie trzeba tego interesu prawnego wykazać?
0: A dzisiaj wystarczy zapłacić i z serwera zagranicznego można uzyskać odpowiednie wyciągi z naszych ksiąg wieczystych. Chwalił się tym jeden z ludzi, który właśnie stwierdził, że on tak upowszechnił tę informację, że już w kilku serwerach za granicą już te informacje są dostępne. My jesteśmy otwarci, nic nie mamy do ukrycia. Potem jest tylko problem, bo nagle pojawia się zagadnienie zabezpieczenia PESEL-u. No, czy sobie państwo, tu niedawno pan redaktor Stanowski słusznie zwrócił uwagę, mówiąc sorry, to kto odpowiada za bezpieczeństwo systemu rozpoznania osoby, czyli sposób identyfikacji osoby. Jeżeli PESEL służy do identyfikacji osoby i jest to system państwowy, no to w końcu państwo odpowiada, ministerstwo odpowiada za zabezpieczenie informacji i sposobu weryfikacji danej osoby. A druga rzecz, jeżeli instytucje różnego rodzaju mają możliwość rozdawania kredytów i potem nie one odpowiadają za właściwą weryfikację osoby, tylko ten, pod czyją tożsamość ktoś się poczuł, to chyba coś jest nie tak.
1: Takie słowa ostrzeżenia, że nigdy i nigdzie same traktaty, same przepływ informacji nie doprowadził do stworzenia wspólnoty. Więc to w jakiś sposób zagraża naszej wspólnocie narodowej, ale nie tylko naszej tożsamości. Jak zapobiec takiemu, nie wiem jak to nazwać, złomowaniu czy niszczeniu Polski, czy finansowemu, czy kulturowemu, czy właśnie takiemu personalnemu wprost?
0: Myślę, że to jest bardziej złożona sprawa. To znaczy jest problem zasadniczy taki, że obowiązuje zasada sui generis. To jest zasada prawna, która mówi, że właścicielem bazy danych nie jest ten, kto dostarczył dane, tylko ten, kto te dane zebrał i zgromadził. Wobec tego, jeżeli my za bezdurno wyprowadzamy nasze informacje, masowe informacje, to w tym momencie dostarczamy zasoby do czyjegoś majątku. I dzisiaj tą informację możemy dostać nieodpłatnie albo odpłatnie za niewielką kwotą, no ale jutro, jak się okaże, te systemy zagraniczne są bardziej kompleksowe, bardziej pełne, to może się okazać, że informacje o sobie będziemy szukali na zagranicznych portalach, a w ślad za tym wyprowadzali kasę. Bo tu nie chodzi o samą zabawę, o jakieś udostępnianie różnych rzeczy, tylko chodzi de facto o pieniądze, wpływy i dostęp do zasobów. A informacja staje się obecnie podstawowym zasobem. Obok surowców informacja.
1: Tak pewnie uda nam się przejść powolutku do tego tematu, że celem AI w edukacji także jest taki podwójny. Podnoszenie człowieka z jego wad, ale też rozkwit jego zdolności takich personalnych, osobowych, tak? W każdym takim wymiarze. I tu łączymy jakby taką łączność krytyczną. Pan będzie to widział. Jak to podnoszenie człowieka z jego wad dzisiaj powinno wyglądać? Bo przecież człowiek nie ma się rozwijać, tylko te narzędzia mają technologicznie się rozwija, ale człowiek i jego, prawda, charakter, jego osobowość, to chyba jest istotne. Jak pan inżynier na to patrzy, analizując różne te dane i informacje?
0: To jest dla mnie bardzo trudne pytanie, dlatego że na to mogą odpowiedzieć specjaliści, którzy się zajmują nie od strony techniczno-systemowej, tak jak ja podchodzę, tylko od strony bardziej człowieka, jego duchowości, jego... Jest niewątpliwie konieczność zapewnienia w miarę integralnego rozwoju, warunków do integralnego rozwoju człowieka. Pojawienie się nowej techniki, tak przełomowej jak technika cyfrowa, powoduje, że człowiek... Technika, którą jest stosowana, może wpływać na funkcjonowanie mózgu człowieka. Dlatego, że jeżeli człowiek na przykład stale korzysta z systemów nawigacyjnych przy najdrobniejszych rzeczach, to później zmniejsza się wyobraźnia przestrzenna człowieka. Może się okazać, że w nowym świecie ta wyobraźnia przestrzenna nie będzie potrzebna. Ale może
1: a jakiej zabraknie?
0: Ale może się okazać, że jak zabraknie tego przewodnika, tego...
1: naturalnego instynktu.
0: To w tym momencie ludzie będą, że tak powiem, się błądzili, nie mogli znaleźć miejsca. Po prostu to jest stwierdzone właśnie pewne ograniczenie zdolności człowieka w jednym zakresie, a rozwinięcie tych zdolności w innym zakresie. I teraz... No, zadbanie o to, żeby człowiek mógł funkcjonować poza tym matriksem, jest niezwykle ważne. Jest taka książka, która wyszła z 15 lat temu. Akurat to wyszła wtedy, kiedy myśmy organizowali konferencję dotyczącą tej tematyki. Ona się nazywa Blackout i to była książka napisana przez austriackiego dziennikarza Marka Exberga. I on napisał po prostu scenariusz takiego wydarzenia jak zakłócenie systemu energetycznego na skutek wadliwego oprogramowania wmontowanego w liczniki energii elektrycznej i w generatory, i w system. I pokazywał jak gdyby katastrofę w Europie, położenie się systemów energetycznych i zachowanie społeczne i to, co się dzieje, jakie mamy czasy na reakcję, jak to wszystko wygląda. Oczywiście kończy się happy endem, jest to pięknie zrobione, no ale pokazuje pewne uzależnienie. I to było 15 czy 17 lat temu. Natomiast my przy okazji różnych zakupów i wyposażenia naszych sieci elektroenergetycznych w liczniki, no nie kierowaliśmy się tym, żeby te liczniki były koniecznie krajowe czy kontrolowane całkowicie przez nas, ale kupowaliśmy najtańsze, spełniające formalnie wszystkie normy. No i teraz narażamy się wobec tego, zyskujemy parę groszy. Nie mamy własnej produkcji odpowiednio inteligentnych systemów i narażamy się na spełnienie jakiegoś fragmentu tego scenariusza, który został w blackoucie przedstawiony. To jest ryzyko, z których nasi rządzący powinni sobie zdawać sprawę. Tyle tylko, że musieliby myśleć w kategorii kilkunastu lat do przodu albo i więcej, a nie w kategorii do najbliższych wyborów.
1: I licząc się też z taką podróżą sentymentalną w przeszłość, bo historia zawsze jest nauczycielką życia. I my to zrobimy właśnie. Od jakiej piosenki z Lwowa zaczniemy? Bo pan lubi jako warszawiak wracać do Lwowa.
0: No, część mojej rodziny była związana z Lwowem. Ja niestety nie widzę...
1: My dwaj, oba dwaj, czy jak zarobiłem 200 zł, czy Sztajera?
0: Nie, jak zarobię 200 zł, bo to było bardzo taka optymistyczna i miła piosenka, którą jeszcze pamiętam z dzieciństwa jako kołysankę właściwie. Także na takie przebudzenie lekkie.
1: Poprosimy Szymona. Tak. Jak zarobimy...
0: Jak zarobię 200 zł.

0: Cyfrowe linie życia. To pytanie do naszego gościa, do inżyniera Andrzeja Marii Wilka. Czy jesteśmy dzisiaj bardziej bezpieczni dzięki cyfryzacji, czy bardziej w ogóle od niej uzależnieni? I w ogóle kiedy zauważono ten problem takiej informacji społeczeństwa i społeczeństwa informatycznego w Polsce? I czy ma pan sprzymierzeńców w swoich analizach?
1: No, po pierwsze, panie redaktorze, to nie dużo są moje analizy.
0: Tak.
1: To cała dziesiątka, setki osób, tysiące nawet zajmują się tą problematyką w różnych aspektach. Natomiast u nas w Polsce trwały dyskusje między różnymi resortami jeszcze pod koniec poprzedniego wieku. Natomiast no, nie było żadnego takiego silniejszego akcentu. I taki akcent polityczny pojawił się w momencie, kiedy w Sejmie został zorganizowany zespół poselski na rzecz społeczeństwa informacyjnego. To miało miejsce na samym początku 2000 roku. I tu chciałbym wyraźnie powiedzieć i wspomnieć obecnie europosła, a wtedy posła Kosmę Złotowskiego, który będąc humanistą, zaangażował się w zorganizowanie takiego zespołu, chwycił bakcyla, zrozumiał, jak istotna jest to problematyka dla rozwoju kraju i taki zespół stworzył. Notabene był to jeden z nieistniejących obecnie, czy rzadkich obecnie zespołów, w skład którego wchodzili różni przedstawiciele, różni posłowie. Przewodniczącym był Kosma Złotowski, ale wiceprzewodniczącym był pan Waldemar Pawlak. Wiceprzewodniczącym był przedstawiciel Unii Demokratycznej, w tej nie pamiętam, jak to się nazywało. No, w każdym razie właściwie wszystkie środowiska, od lewicy do prawicy, miały swoich przedstawicieli w tym środowisku. I w związku z tym, z inicjatywy tego zespołu poselskiego, przedstawionej czy zaprezentowanej wstępnie na pierwszej konferencji Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego.
0: Kongres już 27. To jest. To
1: w tej chwili jest 27, 28 niedługo. W każdym razie od roku 2000 co roku się odbywają konferencje Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, ale wtedy była pierwsza.
0: Ciągle w drodze. A jak daleka ta droga?
1: No, czasami jest droga, można powiedzieć, do nieskończoności. I rozwój społeczeństwa opartego o technikę cyfrową jest taką drogą, w której nie bardzo wiemy, co za kolejnym narożnikiem nam wyskoczy. Jakie zjawiska, które dzisiaj się wydają marginalne, okażą się bardziej istotne. A poza tym no jest coś takiego, że coraz większa specjalizacja powoduje uzależnienie. Dzisiaj jesteśmy wszyscy uzależnieni w ogromnym stopniu, bo po to, żeby wyprodukować jakiekolwiek urządzenie, to trzeba ściągnąć części z kilku kontynentów często i w rezultacie każde zakłócenie w systemach łączności, każde zakłócenie w systemach transportowych może powodować ogromne zachwianie gospodarcze. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mówimy u nas w kraju często, mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji, o zastosowaniach, o wejściu w tą problematykę. Natomiast nic nie robimy dla zapewnienia odpowiedniej ilości energii elektrycznej dla ferm komputerowych, dla ferm serwerowych, które obsługują właśnie tą sztuczną inteligencję. No niektórym się wydaje, że sztuczna inteligencja to jest taki pudełeczko i ma połączenie z siecią, czyli nie widzi całej reszty. On widzi tylko komputer na biurku i że ma połączenie z siecią i sztuczna inteligencja mu odpowiada.
0: Mhm. Wczoraj przyglądałem się tutaj z balkonu jak próbowali Chińczycy, bo to tam głównie Chińczycy byli, na Placu Zamkowym z jakimiś Polakami zaprezentować takiego robota, panią i pies. Ten pies w miarę tam jakoś chodził, ale ta kobieta, no jakoś tak w ogóle, no i ja byłem jakiś taki rozczarowany. Patrzyłem, te dzieci najpierw pogłaskały tego psa, ale on wykonywał wszystko mechaniczne ruchy i to wszystko zaczynało być takie, ale patrzę i oba w pewnym momencie wygasły i nie było już żadnych pokazów. Wszyscy rozczarowani odeszli. Trzeba było doładować. I to po bardzo krótkim czasie. Czy możemy mówić o rozwoju właśnie sztucznej inteligencji w Polsce, skoro nie mamy jeszcze pewności, że będziemy mieli wystarczającą ilość silnej energii? Bo my w ogóle tych zasobów chyba, jak pan inżynier to postrzega?
1: Znaczy... Pan redaktor wrzucił kilka tematów tak. z bardzo różnych dziedzin, od robotyki, no bo to jest de facto robotyka, jeśli chodzi o różnego rodzaju humanoidalne roboty, aż po zasilanie energetyczne systemów informatycznych, po zasilanie systemów łączności. Myślę, że to jest ogromne pole, w którym należałoby różne rzeczy stopniowo omawiać, ale krótko mówiąc, rozwój techniki cyfrowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego zwiększa uzależnienie od energii elektrycznej i od samej łączności. Przy czym kolejność jest często taka, że uzależnienie od łączności jest bezpośrednie, no bo teoretycznie jest możliwość podtrzymania energetycznego jeszcze przez pewien okres czasu. Natomiast pośrednie z pewnym drobnym opóźnieniem to jest uzależnienie od energii. I cała nasza cywilizacja jest dzisiaj budowana w oparciu o pewne założenia. Założenia stałego dostępu do łączności, do sieci internetowej i stałego dostępu do energii. I teraz te założenia oparte są na założeniach, że to zawsze będzie i zawsze będzie dostępne. Historycznie z XIX wieku wiemy, że pierwsze sieci telegraficzne, które były zainstalowane...
0: Przez Atlantyk, jak szły, tak?
1: Nie, jeszcze nie przez Atlantyk, jeszcze były lokalne. Mhm. To zostały popalone sieci ze względu na wytrysk promieniowania słonecznego. I w XIX wieku, w latach bodajże 30., było tego typu zdarzenie, które spowodowało, że jonizacja była tak duża, że nastąpiło uszkodzenie sieci w łączności. Ja, oczywiście można założyć, że ówczesnej sieci łączności. Można założyć, że nasze sieci są znacznie lepiej zabezpieczone niż były poprzednio. Natomiast no, różnego rodzaju mogą się zdarzyć wydarzenia, że pojawi się impuls elektromagnetyczny, pojawi się jakieś zakłócenie, czy to na skutek właśnie zdarzeń kosmicznych, czy zdarzeń celowo wywołanych na danym terenie przez jakiegoś przeciwnika. No i w tym momencie nagle jesteśmy bez energii elektrycznej, jesteśmy bez łączności. I proszę sobie wyobrazić, że nagle nasz gaśnie światło, nie mamy komórek. No i w gruncie rzeczy kończy się zabawa. A jeszcze
0: radość... A co się stanie z Polską, gdy tak na kilka godzin przestanie działać internet albo telefonia komórkowa, no albo na kilka systemy godzin, tak, płatności?
1: Na kilka godzin to jeszcze po pewnym chaosie to jeszcze można sobie wyobrazić łatwe postawienie całej sprawy. Natomiast proszę wziąć taką książkę jak Marka Exberga Blackout i tam jest opisany scenariusz lepiej, gorzej.
0: Co nas czeka.
1: Ale jest pokazane, co się wtedy dzieje, jak nie można niczego kupić na przykład w sklepie. A jeszcze w naszej sytuacji, ponieważ my jesteśmy jak zwykle przodujący i mamy różnego rodzaju dokumenty i wszystkie osobiste inne rzeczy w komórce, w związku z czym, jeżeli nasza komórka padnie, to praktycznie nie mamy w jakiej taki sposób wykazać się, że jesteśmy tym, kim jesteśmy.
0: Czyli lepiej mieć notes w szufladzie. A czy Polska technologicznie wystarczająco jest suwerenna, żeby w takiej sytuacji kryzysowej, bo to może być też jakiś atak hybrydowy, tak?
1: Proszę o następne pytanie.
0: Nie być zależna od tych zagranicznych dostawców.
1: Proszę o następne pytanie. No, ja żartuję, ale
0: dobrze.
1: Problem polega na jednej rzeczy. No, o czym my możemy mówić, jeżeli my nie mamy, produkując dowody osobiste, z tego co wiem, bo może jest coś, czego nie wiem, posługuję się wyłącznie jawnymi źródłami, więc o ile wiem, no to chipy w dowodach osobistych są kupowane z zagranicy, to nie są nasze. Jest szereg różnych rzeczy, że nie mamy technologii. Problem polega na tym, że my angażujemy się w tworzenie różnych pięknych gadżetów, nie mając podstawowej technologii, która, na bazie której te gadżety funkcjonują. Czyli no, zachwycamy się różnymi
0: gadżetami,
1: pięknymi rzeczami, które
0: frędzlami
1: w każdej chwili
0: ale
1: mogą...
0: Ale istota rzeczy, tak. Dlatego pan ten kongres, Światowy Dzień Telekomunikacji...
1: Nie, to nie jest kongres. Nie, to jest, corocznie jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny z siedzibą w Genewie, to jest agenda ONZ-u, są od wielu, wielu lat obchodzone Światowe Dni Telekomunikacji.
0: Tak, jeden one dzień, we wrześniu zawsze
1: wypadają. One wypadają, nie, to jest 17 maja. To jest z okazji tego, że w połowie XIX wieku odbył się pierwszy kongres telegraficzny, który ujednolicał, wprowadzał standardy w zakresie łączności i od tego czasu zaczęła się międzynarodowa...
0: A dlaczego w tym roku jest to hasło cyfrowe linie życia, wzmacnianie odporności w połączonym świecie?
1: I co roku właśnie są różne hasła, które mają charakter istotny dla społeczności telekomunikacyjnej. I tak jak sztuczna inteligencja była hasłem 8 lat temu czy 10, bo już wtedy było widać, jakie są możliwości ograniczenia. Tak w tej chwili problem bezpieczeństwa sieci cyfrowych, ja nawet nie wiem, czy to nie Nigeria wniosła tą propozycję tego tematu. W każdym razie chodzi o to, że cyfrowe linie telekomunikacyjne, cyfrowe linie doprowadzające internet do wielu krajów stanowią jak gdyby formę drogi komunikacji, drogi przesyłu informacji i pozwalają na funkcjonowanie internetu również w każdym z tych krajów. Dlatego, że internet jest strukturą globalną i w związku z tym na najwyższym poziomie jest takich 12 centrów, które zapewniają funkcjonowanie całego internetu. I jedynie największe państwa czasami testują różne możliwości funkcjonowania samodzielnie. Ale to jest tylko...
0: Czy ta konferencja, ona też hybrydowa, ona odpowiedzą pan, goście na tym spotkaniu, czy największym zagrożeniem takiej przyszłości to jest sam cyberatak, czy człowiek, który potrafi wykorzystać właśnie tą technologię do manipulowania ludźmi?
1: Myślę, że my jesteśmy już, że tak powiem, z jednej strony znacznie dalej, ale im więcej, bardziej w las, tym więcej drzew. Otóż tych problemów jest znacznie więcej i one już nie są tak proste i tak egzystencjalnie jasne, jak to, co pan formułuje. Otóż Światowy Dzień jest 17 maja. My mamy równolegle z obchodami Światowego Dnia, gdzie jest konferencja, jakieś dyskusje. W tym roku to były właśnie cyfrowe linie życia, były tym podstawowym leitmotivem spotkania z okazji Światowego Dnia. Natomiast oprócz tego jest konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego i my w tym roku chcemy dyskutować, rozmawiać o bezpieczeństwie i odporności rozumianej szeroko, czyli państwa, społeczeństwa, gospodarki, w tym infrastruktury krytycznej społeczeństwa informacyjnego, czyli tak jest szerokie spojrzenie i chcielibyśmy omówić, to ma być 21 września, i chcielibyśmy omówić takie tematy jak człowiek i cywilizacja w świecie techniki cyfrowej. Na początek zawsze staramy się mieć jakiś wykład humanistyczny, jakiś wykład właśnie ludzki. Tutaj akurat ksiądz profesor Stanisław Dziekoński od szeregu lat jest osobą, z którą blisko współpracujemy i która nam swojej wiedzy użycza. Ale panel, i mamy, mają być 4 panele, jeden poświęcony zagadnieniu blackoutu jako egzystencjalne ryzyko współczesności. Tutaj ma prowadzący być pan doktor inżynier Mirosław Gajer. Drugi panel to ma być sieć, telekomunikacje, internet jako kluczowe wyzwanie dotyczące sieci cywilizacji, bo to sieć cywilizacji w zakresie łączności.
0: Tak, czy na tym panelu na przykład, bo wiemy już dobrze, że telefon, internet, one są już elementami infrastruktury elektronicznej, a bankowość elektroniczna...
1: Ale to wszystko to jest tak? jedna spójna jedna. Całość, bo telekomunikacje obsługuje wszystkich, przy czym oczywiście są czasami wyspecjalizowane sieci, na przykład sieć bankowa jest sieć przesyłu SWIFT na przykład, czy to jest sieć pozwalająca na transfer międzybankowe, na transfery międzybankowe. To są wyspecjalizowane sieci, ale oprócz tego normalnie telekomunikacja obsługuje szereg urzędów, placówek, także
0: tak,
1: placówek bankowych.
0: Wiadomo, że to cyberbezpieczeństwo to jest problem informatyków nie tylko, bo to jest całego społeczeństwa.
1: Tak, tak, ale świadomość informatyków, telekomunikantów, nawet można powiedzieć, że jest taka triada 3 dziedzin, które się zintegrowały, a mianowicie telekomunikacja, informatyka i technika medialna. I proszę spojrzeć, w technice radiowej to już widać, ale technika telewizyjna to już jeszcze więcej. To jest kreowanie rzeczywistości i pan nie będzie wiedział, czy to, co jest pokazywane, to jest rzeczywistość rzeczywista, czy to jest rzeczywistość wykreowana na potrzeby przekazu. Już dzisiaj w internecie pan czasami nie wie, gdzie sztuczna inteligencja coś generuje, a gdzie to człowiek. I kolejny ten panel, jeszcze 2, to będzie, ma być przemysł obronny o zwiększonej odporności, w tym inicjatywa reindustrializacji w postaci COP2. Tutaj ma być prowadzącym profesor Paweł Soroka. I wreszcie odporność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
0: W jeden dzień to wszystko.
1: Tak, to mają być krótkie sygnały dotyczące pewnych problemów. I tutaj tą odporność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej ma prowadzić pan profesor Zbigniew Piotrowski. I podsumowanie, może jakiś panel prowadzących, może mieć profesor Ryszard Romaniuk, który jest szefem oddziału elektroniki, informatyki i telekomunikacji.
0: Jaki ślad może zostawić taka właśnie konferencja?
1: Można powiedzieć, że te konferencje zostawiają coroczne ślady. Przy czym założenie konferencji jest jedno. No nie chcemy wyrzekać, nie chcemy mówić, że ktoś coś zawalił. To jest ważny stan wyjściowy, natomiast staramy się formułować kierunki działania, które powinny być podjęte, żeby z tego stanu, w jakim się znajdujemy, wyjść. I wobec tego pokazujemy złożoność pewnej sytuacji i kierunki, w których to należałoby podjąć działania. Niestety różnie bywa z tym podejmowaniem działań, no ale my jesteśmy na zasadzie wołującego trochę na puszczy.
0: Ale zauważyłem, że w tych wszystkich panelach zabrakło o tych danych, o tych księgach wieczystych. Czy ten temat on został już rozstrzygnięty?
1: Ale ten temat jest już faktem. To tylko jest pokazanie stanu wyjściowego. Owszem, gdzieś 15 lat temu, 20, akurat księgi wieczyste były w tych materiałach, które przygotowywałem na poszczególne konferencje. Wymieniałem jako przykład zbioru danych, który ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania państwa. No, niestety w międzyczasie główny geodeta kraju wyprowadził te informacje ówczesne. No i te informacje zostały udostępnione szeroko. Także tu wiele rzeczy miało charakter wypowiedzi ostrzegawczych, no a jak się ułożyło, to To już od nas jest czasami niezależne.
0: Posłuchajmy włoskiego kodu informacyjnego społeczeństwa i Gen Verde i Tempo di Ricominciare, czyli czas, by rozpocząć.

0: Nie dlatego miłujemy Polskę, bo nas żywi, ale dlatego, że jest z ustanowienia Pana Boga, Bożego, tak mówi Piotr Skarga. Czy dzisiaj w tym świecie informacyjnym, kiedy no, tak łatwo no, się pomylić, bo teraz przed chwilą słuchaliśmy utwór, ściągamy informacje, a otrzymujemy coś innego. Mamy dane, a zupełnie inny utwór. Jenny Rosso to jest zespół samych mężczyzn, śpiewają kobiety. Tytuł się zgadza, ale coś innego podają komputery. Jak może dojść do takich pomyłek? Jak pan to widzi? W świetle chociażby właśnie takich prostych przekazów.
1: Żartobliwie można odpowiedzieć w ten sposób, że w świecie cyfrowym można wykreować dowolną rzeczywistość. W związku z czym łatwo jest pytanie czasami, która rzeczywistość jest prawdziwa. A czasami usiłuje się nas przekonać, że tych prawd jest wiele i każdy obraz rzeczywistości jest oddzielną prawdą. Prawda? I wobec tego tu jest pewne antropologiczne zakłócenie w ogóle, które powoduje pogorszenie obserwacji rzeczywistości, bo trudno nam jest spojrzeć na rzeczywistość, jeżeli wydaje nam się, że każdy ma swoją prawdę, a nie wspólnie dążymy do wspólnej prawdy.
0: A jak właśnie zarządzać tą wiedzą osobistą? Kto ma informacje, mówimy, ma władzę, nie tylko nad sobą, ale i szerzej, nad innymi.
1: Tak, tak, ale to dlatego właśnie myśmy to, bo to organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Od tych 35 lat mniej więcej jest organizowany Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, a od 2000 roku konferencja Okrągłego Stołu. I zwracamy uwagę jako stowarzyszenie na problemy, które występują, na to, że z jednej strony cywilizacja cyfrowa może powodować zamęt, jeżeli się coś... Było takie powiedzenie, że jeżeli się komputeryzuje bałagan, to się tylko pomnoży ten bałagan. Jeżeli się wprowadza na przykład bałagan w pojęciach myślowych i wprowadza się sztuczną inteligencję, to można tylko namieszać zupełnie i doprowadzić do sytuacji braku panowania nad logiką myślenia i nad tymi rzeczami wszystkimi. Więc stąd jest bardzo ważne nie zgubienie tej głównej busoli, czyli nie zgubienie tego, że mamy dążyć do prawdy, że prawda jest jedna. I w związku z powyższym trzeba szukać tej prawdy, zbliżać się do niej, a nie zakładać, że każda prawda jest tak samo dobra jak inna, bo wtedy nas
0: a
1: mamy...
0: A czy grozi nam deficyt tej prawdy? Czy jest taka bariera od strony AI, że znaczy, ona nam tą prawdę zamarzy czy zafałszuje?
1: Jest, dlatego że jeżeli sztuczna inteligencja, czy systemy sztucznej inteligencji, czy systemy no, odpowiednio słownikowe są zbudowane w taki sposób, że bazują na określonym zasobie wiedzy, to one przetwarzają tylko ten zasób wiedzy. One nie wymyślą rzeczy, których zupełnie nie ma w tym materiale, który one analizują.
0: A czy można zbudować takie systemy absolutnie odporne na to, żeby nie fałszowały i nie było tej...
1: Nie, to jest kolejny temat, panie redaktorze, bo problem sztucznej inteligencji jest z jednej strony wygodnym chwytem, a z drugiej strony faktycznie jest to narzędzie niezwykle skuteczne do niektórych zastosowań. Na przykład przy zastosowaniach słownikowych się sprawdza doskonale przy budowaniu tekstów, które są prawidłowo skonstruowane, ale to nie znaczy, że ich treść wewnętrzna jest prawidłowa. Poza tym sztuczna inteligencja jest również jak gdyby poprawiana, szkolona. W związku z czym pewne treści, które są generowane z analizy większych materiałów, które nie są właściwe dla tego, kto ocenia, mogą być eliminowane i w związku z tym sposób myślenia, w cudzysłowie sztucznej inteligencji, może być ustawiany na tory tych, którzy przygotowują tą sztuczną inteligencję do eksploatacji.
0: Natomiast... Pan jest pracownikiem sekcji techniki?
1: Nie, ja nie jestem pracownikiem, ja jestem już w tej chwili szczęśliwym emerytem. O. Natomiast działam społecznie, jestem przewodniczącym sekcji technik informacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
0: Wydajecie takie czasopismo Spektrum?
1: Tak, tak. Tu jest Spektrum, to jest biuletyn informacyjny, mamy jeszcze przegląd telekomunikacyjny, którym były publikowane różne materiały dotyczące kolejnych światowych dni, ale również inne materiały techniczne zagadnień telekomunikacyjnych. Ostatnio właśnie cały materiał z konferencji Światowego Dnia Telekomunikacji 26 znalazł się w biuletynie informacyjnym.
0: Czy w takim biuletynie też na przykład są podane informacje, że pan inżynier 26 sierpnia, więc niebawem będzie obchodził urodziny i no, związane data taka wyjątkowa, bo przecież rodzice w Warszawie pana poczęli, ale jak to się stało, że w takim dniu, który jest no, dla Polski taki wyjątkowy, bo patrzymy na tą stronę duchową informacji.
1: No, duchowo to urodziłem się w Dniu Matki Boskiej Częstochowskiej, w związku z tym mam drugie imię Maria. Co nie jest za częste, ale jest. No i mam zawsze bardzo...
0: Dobrą protekcję.
1: Bardzo dobrą, bardzo... I w wielu różnych działaniach, które miałem, zawsze, że tak powiem, odwoływałem się do szefa w górze i liczyłem na jego wsparcie i jakoś...
0: To tak jak papież, jak latał samolotem, odmawiał wina, bo mówi, blisko szef jest.
1: Tak, tak.
0: No ale więc, panie doktorze, takie pytanie bardzo radiowe, jedno na zakończenie. Gdyby miał pan wskazać taką jedną rzecz, którą Polska powinna zrobić dzisiaj, nie patrzę już tak na perspektywę 10 lat dalej do przodu, bo w jakim świecie obudzimy się, w którym bez cyfrowych systemów nie potrafilibyśmy funkcjonować. Co by pan wskazał?
1: Uważam, że powinniśmy przede wszystkim mieć przygotowany system obrony cywilnej i system zapewniający podstawowe warunki do przeżycia społeczeństwa przez okres kilku miesięcy, roku. Zdolność do zachowania produkcji żywności, podstawowej energii, do tego, żeby móc funkcjonować w warunkach, kiedy systemy rozbudowane, cyfrowe, na skutek różnych przyczyn mogą ulec czasowemu wstrzymaniu albo awarii i do przywrócenia po prostu tych możliwości powinniśmy mieć zdolność przetrwania własnymi siłami.
0: System edukacyjny w Polsce pewnie już temu służy, tak mamy nadzieję. I miarą socjalizacji jest stopień takiej podatności na dezinformację. To też już mamy i nieuleganie propagandzie i to wszystko już jest, ten postęp chyba jest wdrażany.
1: Tak, tak. Nie, no my jesteśmy wszyscy zwarci, gotowi
0: A jak jest rzeczywiście?
1: Bardziej do ucieczki usłyszymy, niż do działania.
0: Usłyszymy na tym forum, na tej konferencji.
1: A co trzeba zrobić w poszczególnych obszarach? Jakie działania należy wesprzeć?
0: I zaprasza wszystkich inżynier dr Andrzej Maria Wilk.
1: 21 września.
0: Za spotkanie Szymonowi Chrystianusowi za realizację w tym tygodniu. Dobrego tygodnia i na koniec Carmen, bo pan lubi bardzo Torreadora song.
1: Tak, to tak ożywczo pozwala wejść w dzień.
0: Wyśmienitej konferencji.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Tomasina na Madagaskarze. 63-letni oblat pochodzi z Wolsztyna, a na Madagaskarze posługuje od ponad 30 lat. O nominacji poinformowało w środę Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Biskup nominat urodził się 15 sierpnia 1963 roku w Wolsztynie w archidiecezji poznańskiej. Filozofię i teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. No i w Obrze śluby wieczyste złożył 8 września 91 roku, a święcenie kapłańskie przyjął 21 czerwca 93. Rosyjskie pociski balistyczne zabiły nad ranem w Kijowie co najmniej 5 osób, a ponad 20 kolejnych zostało rannych, poinformowały ukraińskie władze. Atak spowodował uszkodzenia budynków i pozbawił część ukraińskiej stolicy dostaw prądu. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że w jednym z budynków mieszkańców

0: Jakiemukolwiek państwu. Nie podał jednak szczegółów ani nie wskazał konkretnych krajów. Do zapowiedzi doszło po wygaśnięciu w poniedziałek 60-dniowego zawieszenia broni z Iranem. Najnowsza decyzja Trumpa wydaje się rozszerzeniem kampanii nacisku pod nazwą Operacja Gospodarcza Furia, rozpoczętej w kwietniu. Jej celem jest nakładanie sankcji na zagraniczne banki i firmy prowadzące interesy z Teheranem.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie, miejscami burze, a lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 stopnie w centrum, do 31 na południu.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
5: To była autopromocja.
9: Niewyobrażalne. 100 lat temu lot samolotem był czymś niewyobrażalnym. Dziś możesz razem z setkami innych osób przelecieć z Warszawy do Toronto w mniej niż 10 godzin. Kiedyś pokonanie tego dystansu zajmowało kilka tygodni. 70 lat temu przeszczepy serca były niewyobrażalne. Dziś tysiące biorców narządów prowadzi normalne życie. 30 lat temu niewyobrażalny był wszechobecny wpływ internetu. Dzisiaj to niezastąpione narzędzie komunikacji, pozyskiwania informacji i prowadzenia biznesu dla setek milionów ludzi. Dziś dla wielu sama myśl o Jezusie, o niebie i piekle jest niewyobrażalna. Ale rzeczy niewyobrażalne dzieją się cały czas. 2000 lat temu na krzyżu, na wzgórzu zwanym Golgotą, Bóg wypisał wiadomość krwią swojego Syna. Brzmi ona: powrócę. To, co stało się na tym krzyżu, było dla Ciebie. Dlaczego do mnie nie dołączysz? Dlaczego mi nie ufasz? Pragnę być z Tobą przez całą wieczność. Podpisano: Jezus.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. 20 sierpnia, czwartek, razem ze mną dzisiaj Małgosia Kleszcz, Ksenia Parmańczuk, Szymon Chrystianus realizuje, Jakub Węgrzyn właśnie wszedł do naszego studia i będzie nam robił zdjęcia i relacjonował wszystko, a także Tomasz Owsiński, ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, nie wiem, czy już powtarzam to po raz drugi. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się w polskiej polityce, ale także spojrzymy na sprawy międzynarodowe. No to zaczynamy. Z nami jest już pierwszy gość w studio, pan Wiktor Ferfecki, dziennikarz Rzeczpospolita. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To chyba mój komputer, jeszcze dźwięk nie wyłączony. Witam, dzień dobry jeszcze raz. A to może zacznijmy od dzisiejszej pierwszej strony Rzeczpospolitej. Nowe podatki, nowe stawki PIT i CIT od 2027 roku. Drugi próg podatkowy pojawia się 24%, pierwszy zwiększony do 130 tysięcy. Jak pan patrzy na te nowe rozwiązania, które wprowadza rząd Donalda Tuska?
1: No, na pewno jest poczucie niedosytu. Wszyscy liczyli na więcej, tak? To jest trochę taki miś na miarę naszych możliwości, chciałoby się powiedzieć. Więc dużo, dużo mówienia, mało robienia.
0: Chyba wszyscy czekają na tę kwotę wolną od podatku, prawda? Która była deklarowana w kampanii wyborczej.
1: No tak, jak zobaczymy na listę spełnionych obietnic tych 100 konkretów, to nie jest ona zbyt długa, a mam wrażenie, że czasami wręcz potrafi się zmniejszać. Na przykład jedną z niewielu zrealizowanych obietnic było stworzenie Ministerstwa Przemysłu, które potem zostało zlikwidowane.
0: Tak, tego jest sporo, ale tak jak mówię, nowe stawki PIT i CIT, które wczoraj ogłosili razem na konferencji Donald Tusk i pan minister Andrzej Domański, no i nie pojawia się ta kwota wolna od podatku, to miało być aż 60 tysięcy złotych, no i cały czas z wytęsknieniem mam wrażenie, wszyscy bardzo o tym mówią, no i jest to też bardzo mocne paliwo dla opozycji dzisiejszej, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, tak, oczywiście, ale myślę, że chciałbym, żebyśmy przeszli do tego tematu, w którym zostałem zaproszony, czyli sytuacja w stadnie na koni arabskich.
0: Rozumiem, tylko tak. No to jest jedynka dzisiaj. Wszyscy o tym mówią, wszyscy dużo nad tym się zastanawiają. Ja tylko Państwu przypomnę, że 10 miliardów złotych, o tym piszą dzisiaj dziennikarze Rzeczpospolitej i o tym zresztą mówili wczoraj politycy koalicji rządzącej, będzie nas kosztowała ta zmiana. Ale tak, oczywiście już pędzimy do wczorajszej pierwszej strony i jednego z ważniejszych artykułów właśnie Gazety Rzeczpospolita, czyli sytuacji w stadninach koni arabskich. Przypomnijmy, ostatnia aukcja Pride of Poland, minister Stefan Krajewski i pan Smolarz cieszyli się z tego, co zostało osiągnięte. Posłuchajmy fragmentu takiej wypowiedzi, rolki, którą panowie nagrali.
2: Pride of Poland 2026, wielki sukces polskiej hodowli. Wszystkie z 16 wystawionych koni sprzedane za 1 000 000 euro. Średnia cena ponad 62,5 tysiąca euro. Najdroższa pila osiągnęła aż 160 tysięcy euro. A przecież nie zawsze tak było. Rok 2017 sprzedano 5 z 25 koni. Rok 2018 tylko 3 z 14. A w 2022 roku realnie 10 z 20. Do tego w 2023 tuż przed wyborami wyprzedawano niezwykle cenny materiał hodowlany, osłabiając potencjał naszych stadni. Dziś jest inaczej. Nie wyprzedaż, lecz odpowiedzialna hodowla i odbudowa polskiej marki. Ostatnie 3 lata pokazują wyraźnie, że dobre zarządzanie, właściwi ludzie i ciężka praca przynoszą konkretne wyniki. Można chronić narodowy dorobek i jednocześnie osiągać świetne wyniki. Polska hodowla koni arabskich wraca na należne jej miejsce.
0: To powiedział Henryk Smolarz, szef Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Co pan myśli, jak pan słyszy takie słowa?
1: No, wydaje mi się, że jest to po prostu propaganda sukcesu. Po pierwsze, same wyniki aukcji Pride of Poland nie są aż tak dobre, jak to jest przedstawiane, bo to nie tylko są te wypowiedzi po aukcji ministra rolnictwa i szefa KOWR-u, ale też było dużo wpisów w mediach społecznościowych, na przykład na oficjalnym profilu PSL-u o tym, że teraz jest świetnie w stadninach. Wielu polityków Koalicji Obywatelskiej mówiło o wielkim sukcesie. Tymczasem jak się zobaczy na średnią cenę za konia, jak również na jakby cały urobek tej aukcji, to naprawdę jest dosyć przeciętny. Nie tylko jak się go porówna z wynikami z czasów rządów PiSu, ale z tymi wynikami sprzed 2015 roku. Tak naprawdę jedynym takim widocznym sukcesem jest to, że sprzedano wszystkie konie, a po drugie, o tym już zarówno pan minister, jak i szef KOWR-u nie powiedzieli, no są bardzo złe wyniki finansowe stadnin za poszczególne lata po przejęciu władzy przez tą nową, obecnie rządzącą koalicję.
0: Tak, pana artykuł, który się ukazał wczoraj, między innymi o tym mówi. Straty przynoszą ponad 10 milionów złotych. Skąd? No bo tłumaczą jakoś państwu, tak, te wyniki obecnie rządząca ekipa.
1: To znaczy, no rządząca ekipa bardzo dużo, w zasadzie takim dominującym wytłumaczeniem jest zwaleniem wszystkiego na Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Jest taka jedna rzecz dotycząca stadnin, która zapewne państwa zaskoczy, mianowicie stadniny nie zajmują się tylko hodowlą konia arabskiego, ale też są gospodarstwami rolnymi. No na przykład produkują mleko. Mówimy tutaj o dwóch stadninach konia arabskich w Michałowie i w Janowie Podlaskim. Te dwie największe, najsłynniejsze, bo o tym właśnie napisałem o ich wynikach. Na przykład stadnina w Michałowie ma dwa stada bydła. No i generalnie wpływ na wyniki stadnin ma na pewno ta produkcja rolna, która nie idzie najlepiej, szczególnie w Janowie. Janów zawsze miał trochę problem z tą produkcją rolną, szczególnie, że on uprawia ziemię na dosyć słabych glebach. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka trochę niezależna, teraz już przechodząc do samych koni arabskich, druga rzecz taka troszkę niezależna, można powiedzieć, od Polski jest taka, że rzeczywiście popsuła się trochę koniunktura na konie arabskie. I tutaj chciałbym obalić taki pewien mit, którym jesteśmy chyba karmieni jak odbiorcy mediów, bo nam się wmawia, że w Polsce konie arabskie są naszym dobrem narodowym, są czymś niesamowitym, o czym zabijają się zagraniczni kupujący.
0: No tak jest to kształtowane, tak? Prawda, taki obraz.
1: Jest. Prawda jest trochę inna, mianowicie w świecie koni najcenniejsze konie to są konie wyścigowe, czyli w szczególności konie pełnej krwi angielskiej, które po prostu potrafią swoją cenę, jakby zarobić na swoją cenę, biorąc udział w wyścigach. I one potrafią być sprzedawane nawet po kilkadziesiąt milionów dolarów w tych najskrajniejszych przypadkach. Konie arabskie to jest trochę taka zabawa dla hobbystów. To jest trochę jak kupowanie, nie wiem, jakiegoś wspaniałego samochodu albo drogiego obrazu.
0: Tak, coś bardzo ekskluzywnego.
1: No, w związku z tym, ich główną wartością jest to, że bardzo ładnie wyglądają. I dlatego ten rynek, ponieważ to jest taki trochę rynek dobra luksusowego, no to jest taki chimeryczny, podlega pewnym wahaniom. Raz się lepiej sprzedają te konie, raz gorzej. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ewidentnie te konie się trochę gorzej sprzedają niż powiedzmy te 10-15 lat temu. Raczej trudno jest w dzisiejszych czasach uzyskać cenę miliona dolarów za jedną klacz, co jeszcze na przykład w 2015 roku w Polsce osiągnięto, więc na pewno osiadła sprzedaż koni arabskich na całym świecie, co też jest związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo tam jest dużo nabywców z tamtego rejonu. No a trzecia rzecz, która wpływa na sytuację stadnin, no to rzeczywiście błędy w tym zarządzaniu hodowlą konia arabskiego. I nie ma co ukrywać, że rzeczywiście zaczęło się to psuć za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, mamy ten rok 2016, to były te głośne zwolnienia, między innymi pana Marka Treli, a czy pana Jerzego Białoboka, też bardzo ważną osobą była Anna Stojanowska, ale te osoby dzisiaj wróciły, dzisiaj wspierają stadniny, prawda?
1: No właśnie, wtedy zwolniono te osoby i ja nie chcę tutaj dorabiać teorię, że to są jacyś nie wiadomo jacy fachowcy najwybitniejsi, że ich zwolnienie to coś niewyobrażalnego.
0: No, na pewno znają bardzo dobrze branżę od kilkudziesięciu lat.
1: Główny problem był taki, że wtedy, kiedy ich zwolniono z zarządów PiSu, to nie było pomysłu, kim ich zastąpić. Gdyby zwolniono tych fachowców, ale byli od razu kolejni dobrzy na ich miejsce, to sytuacja by wyglądała inaczej, a tymczasem...
0: No tak, było chaotycznie bardzo, prawda? Tak, szybko się zmieniali ci dyrektorzy.
1: W Janowie Podlaskim następcą tego Marka Treli słynnego został taki pan Skomorowski, współzałożyciel Solidarnej Polski, który powiedział, że się nie zna na koniach, ale już widzi, że to będzie jego pasja. I te jego słowa...
0: Ciekawe, czy do dzisiaj ma sentyment.
1: No właśnie on koni. Potem okazało się, że on nie był wcale chyba najgorszym z tych prezesów, którzy byli w stadninach. On potem na chwilę został nawet prezesem w Michałowie. On się chyba szybko uczył. Taki zły chyba nie był, ale w każdym razie te jego słowa jakby są takie symboliczne, tak, pokazują, jacy ludzie przyszli.
0: No ale ci, którzy odpowiadali za te lepsze czasy, no wrócili, tak jak
1: no
0: pan
1: właśnie,
0: mówi.
1: No właśnie, i zaczęła się karuzela kadrowa w Stadninach, tam się czasami co kilka miesięcy na przykład w Janowie Podlaskim zmieniali prezesi i w końcu po zmianie władzy był głośny powrót tej trójki zwolnionych fachowców. Oni nie wrócili dokładnie na te same stanowiska, co wcześniej. Na przykład Jerzy Białobok nie został z powrotem prezesem Stadniny w Michałowie, ale wiceprezesem.
0: A pan Trela doradza,
1: został,
0: tak?
1: Został doradcą, chociaż w rzeczywistości, mówiąc szczerze, to on chyba jest najważniejszą postacią w Stadninie, mimo że formalnie nie jest prezesem. Można powiedzieć, że wrócili ci zwolnieni fachowcy, ale...
0: No pani Stojanowska jest też doradcą,
1: tak. No w zasadzie wrócili na swoje stanowiska, mówiąc w praktyce. I sytuacja się nie poprawiła i oni twierdzą, że to jest wina PiSu. Mianowicie...
0: Czyli już zaraz będą 4 lata, tak? Jak jest po wyborach.
1: Tak. Oni twierdzą, że przede wszystkim za czasów PiSu... No, zmieniali się często prezesi, więc nie była prowadzona jakaś taka hodowlana, można powiedzieć, ciągłość, jeśli chodzi o plan krzyżowania ze sobą tych koni i pozyskiwania potomstwa. A po drugie, oni uważają, że w czasie rządów PiSu, żeby można było odtrąbić sukcesy podczas kolejnych aukcji Pride of Poland, wystawiano bardzo dobre klacze i wyprzedano
0: ten dobry
1: materiał. W związku z tym teraz już nie można sprzedawać takich dobrych klaczy. Muszą być sprzedawane klacze średnie, których zawsze w hodowli jest najwięcej. No po to, żeby te dobre klacze mogły jeździć na pokazy, pokazywać się na czempionatach, żeby było się czym promować. No i to jest to wytłumaczenie właśnie, że dlatego po prostu wciąż nie osiągamy takich wyników, jakbyśmy chcieli.
0: Pan pisze o tych 10 milionach strat, to rozumiem lata 24-25, a teraz...
1: Teraz początek roku też przynosi wielomilionowe straty, ale to jest w sumie dosyć normalne w Stadninach, bo tak jak wspominałem, one prowadzą gospodarkę rolną, więc początek roku to jest zakup różnych elementów, które są potrzebne, czyli nawozów, tak i tak dalej. Te plony są potem zbierane pod koniec roku i dodatkowo aukcja koni arabskich jest zawsze rozliczana na koniec roku, więc to, co się udało sprzedać na Pride of Poland, to będzie widać w wynikach spółek pod koniec roku, więc to w sumie jest normalne, że początek roku przynosi straty, no ale na pewno no nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli, żeby było w tych Stadninach.
0: Na pewno tak jest, ale też w tym środowisku związanym z końmi pojawiają się takie opinie, między innymi związane pewnie z pana artykułem, że mamy taki duży sukces Pride of Poland i nie umiemy się z niego cieszyć, tylko od razu pojawiają się takie artykuły i to wszystko niszczy ten dobry przekaz radości właśnie między innymi z tej aukcji. Jak pan się odniesie do tego?
1: No cóż, ja napisałem o wyniku finansowym, to są liczby, przecież nie wymyśliłem ich, po prostu spółka oficjalnie je pokazuje w dokumentach w KRS-ie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest niepokojąca moim zdaniem, mianowicie za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie tylko się popsuła jakby sytuacja finansowa Stadnin, ale zaczęły się pojawiać takie niepokojące informacje dotyczące Pride of Poland. Mhm. Zaraz po tym, jak PiS objął władzę, w 2016 roku była aukcja, podczas której wystawiono klacz Emirę, która była licytowana podwójnie. Czyli za pierwszym razem ktoś wylicytował, po czym powiedział, że nie będzie płacił tej ceny i wylicytowano jeszcze raz. Tak dla laików. Chodzi o to, że prawdopodobnie Stadnina miała swojego słupa podczas licytacji, który po prostu podbijał cenę, tak? Sztucznie, aha, żeby ci prawdziwi kupujący rzeczywiście zaczęli jak najwięcej, więc bo niektórzy słyszą podwójna licytacja, nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi właśnie o taki mechanizm. Później była taka sytuacja, że na przykład w 2022 roku do aukcji Pride of Poland dopuszczono Francuza, który wylicytował 4 konie za 1 000 000 euro z uśmiechem na twarzy. I zaraz po aukcji Marek Szewczyk, były naczelny konia polskiego, taki dosyć znany specjalista od koni, napisał na swoim blogu, że ten człowiek jest znanym w środowisku mitomanem, że na pewno nie zapłaci za te konie. No, prawdopodobnie osoba z jakimiś zaburzeniami. Więc no, dla ludzi znających się na koniach nie było tajemnicą, że ten człowiek nie powinien zostać dopuszczony do aukcji. I rzeczywiście za te konie nie zapłacił. Więc za czasów PiSu zaczęły się pojawić takie historie związane z Pride of Poland, które dodatkowo podkopywały wizerunek Stadnin i wydawało się, że jak się zmieni władza, wrócą ci słynni fachowcy, no to przynajmniej na tym Pride of Poland nie będzie bałaganu. I co się okazało? W 2024 roku gwiazdą aukcji była klacz o imieniu Ziggy Zana, która nie została odebrana.
0: Nie zapłacono za nią
1: w bardzo dziwnych okolicznościach, bo aukcja ma swój szczegółowy regulamin. Wynika na przykład z niego, że nie można licytować przez pośredników, czyli ten, kto licytuje, musi zapłacić. To nie jest tak, że na przykład ja licytuję w imieniu jakiegoś kogoś, kto sobie siedzi w Arabii Saudyjskiej i nie znamy jego nazwiska. Tymczasem po aukcji Jerzy Białobok mówił, no nie używał słowa pośrednik, ale wprost mówił, że licytowano dla kogoś innego. Nie naliczono odsetek za niezapłaconego konia. Umowa powinna być zgodnie z regulaminem aukcji bardzo szybko zerwana, jak nie wpływa płatność, tam jest jakiś termin. Tego też nie zrobiono. W końcu po kilku miesiącach okazało się, że klacz nie zostanie sprzedana, nie zostanie odebrana. Tak więc po prostu zmieniła się władza, wrócili fachowcy, a znowu na Pride of Poland mieliśmy po prostu no, bardzo podobną sytuację do tego, co było za tych rządów PiS-u.
0: Więc... I jeszcze tak?
1: Tak, no więc to pokazuje, że jakby...
0: Problemy są po prostu, niezależnie od tego,
1: mimo tego głośnego powrotu fachowców, jakby... Trudno powiedzieć, żeby jakoś się naprawdę bardzo to pozytywnie zmieniło. Na pewno pozytywną zmianą jest to, że skończyła się karuzela kadrowa w Stadninach.
0: I to jest bardziej stabilne. Ale pisze pan jeszcze, na tym nie koniec kontrowersji. W tym roku oprócz 16 koni na aukcję trafił embrion, którego rodzicami są utytułowani czempioni, sprzedawany razem z surogatką. No i tutaj też zdania są rozbieżne, że do takich sytuacji raczej nie powinno dochodzić na takim etapie.
1: Znaczy, generalnie sprzedaż embrionów jest dopuszczona przez polskie przepisy, zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa jeszcze w ubiegłych latach, więc pod względem prawnym jest to możliwe. Sprzedaje się też embriony koni arabskich na świecie, ale nie zmienia to faktu, że no budzi to spore wątpliwości. Ja przeglądałem różne wpisy w mediach społecznościowych ludzi, którzy się naprawdę dobrze znają na koniach i tam było bardzo, bardzo duże kontrowersje, czy to się powinno robić, no bo to w praktyce wygląda tak, że zapładnia się klacz w drodze inseminacji, więc no trochę to przypomina procedurę in vitro u ludzi, tylko że się nie stosuje się iniekcji plemnika, tylko inseminację. Potem się wcześniej oczywiście u tej klaczy, która jest dawczynią, no trzeba przeprowadzić stymulację hormonalną, żeby jak najwięcej powstało jajeczek. Też ta klacz, która jest surogatką, musi być przygotowana hormonalnie, więc to się pakuje w te konie bardzo dużo hormonów. Wypłukuje się te zarodki, przenosi się zarodek do klaczy. I ta klacz, która jest tą surogatką, jest traktowana trochę bardzo przedmiotowo, mówiąc wprost. Nie było, mimo że wystawiono zdjęcia, jej nie pokazano w trakcie Pride of Poland w ogóle. Nie pokazano jej zdjęcia w katalogu aukcyjnym. Do końca nie wiadomo, co z taką klaczą się stanie, kiedy ona zostanie sprzedana z tym zarodkiem i w końcu się oźrebi w tej docelowej...
0: Czyli dużo wątpliwości takiej natury etycznej
1: trochę to, można powiedzieć, przypomina jakieś tam kontrowersje wokół surogacji u ludzi. Tak?
0: Suma summarum, nie została sprzedana ta klacz, tak?
1: Ostatecznie nie została sprzedana. No, sam fakt, że został wystawiony, też prawdopodobnie świadczy o tym, że już wcześniej się z kim prawdopodobnie znaleziono jakiegoś chętnego, który miał się pojawić na aukcji. Dlatego prawdopodobnie taka dziwna oferta została po raz pierwszy od chyba 7 lat na Pride of Poland, bo kiedyś był też taki przypadek w 2019 roku.
0: No ale nie zostało i tak sprzedane. To na koniec naszej rozmowy. Czy pan jeździ konno?
1: Nie, jeżdżę, moje córki jeżdżą konno.
0: Czyli gdzieś tam bakcyl w rodzinie jest.
1: Można powiedzieć.
0: A był pan kiedyś na Pride of Poland?
1: Nie byłem.
0: To polecam bardzo serdecznie, bo to jest takie przyjemne wydarzenie. W Janowie Podlaskim jest ciepło, więc zachęcam. Ja kilkukrotnie miałam okazję być, więc jak najbardziej proszę się wybrać może kiedyś. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Wiktor Farfecki, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z całym artykułem, a my za kilka chwil, drodzy Państwo, przeniesiemy się już do Maroka, bo tam też dużo się dzieje w relacjach z Hiszpanią. A przez kilka chwil z nami Andrzej Saucha.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Drodzy Państwo, poranek w net trwa, godzina 7:32, a w naszym studio przyjaciel Radia Wnet, tak mogę Maćka na pewno określić,
0: absolutnie,
7: który przez lata związany był z naszą redakcją, podróżnik, dziennikarz Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Cześć Magdo, dzień dobry Państwu.
7: W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o sytuacji pomiędzy Marokiem a Hiszpanią, a to w związku z tym, że przez jakiś czas w Maroko mieszkałeś i znasz tamtejszą sytuację, to opowiedz nam, jak wyglądają te relacje pomiędzy Marokiem a Hiszpanią.
0: Żeby o tym dobrze opowiedzieć, wydaje mi się, że powinniśmy rzucić się do średniowiecza, ale będziemy tutaj robili taki szybki parkour.
7: Duże kroki.
0: Tak, duże kroki. Także 711 rok, to jest Ibn Tariq, przechodzi przez cieśninę obok słupów Heraklesa. Ta cieśnina później będzie nazywana jego imieniem Gibraltar. I dostaje się do Hiszpanii. I tak muzułmanie znajdują się w Hiszpanii. Później są z niej wyrzuceni w XV wieku. Natomiast dla dwóch obecnie dzisiaj istniejących hiszpańskich miast, tak zwanych eksklaw lub jak częściej w języku polskim mówimy enklaw w północnym Maroku, dla Ceuty i Melii, ten okres średniowieczny i późniejszy lekko jest ważny. Otóż Ceuta do 1415 roku, a właściwie terytorium tego miasta, czy na którym to terytorium powstała później Ceuta, należało to terytorium do różnych dynastii muzułmańskich, do Marinidów, do Almohadów, Almoravidów. I dopiero w 1415 roku Portugalczycy pod królem Janem I, zwanym Dobrym, zdobyli ten fragment lądu i tam powstała Ceuta, która to była portugalska, wtedy kiedy Portugalia została uzależniona od korony Hiszpanii, czyli właściwie od Kastylii i Aragonii, stała się hiszpańska. Natomiast po uniezależnieniu Portugalii w XVII wieku, w połowie XVII wieku, Ceuta w 1640 roku stwierdziła, że ona nie chce być z Portugalią, chce być częścią Hiszpanii i stała się miastem hiszpańskim. Druga eksklawa, Melia, istniała, a właściwie terytorium, na którym powstała Melia, być może już za czasów muzułmańskich, należała do dynastii muzułmańskiej, do Wattasydów. I dopiero w 1497 dostała się ona, została zdobyta przez flotę kastylijską, która to była po prostu częścią Unii Kastylijsko-Aragońskiej. I te dwie eksklawy są znane nam dzisiaj. Dlaczego one nie są marokańskie? Otóż nie są marokańskie z przyczyn geopolitycznych. W średniowieczu, jak pamiętamy, Hiszpania prowadziła rekonkwistę, co polegało na wyparciu muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast te eksklawy miały też funkcję taką, żeby upewnić się, że do kolejnej konkwisty muzułmańskiej, czyli inwazji muzułmańskiej na Półwysep Iberyjski, nie dojdzie. To były takie strażnice, były to też miasta portowe. I one trwały tak do dzisiaj. Natomiast Hiszpania swego czasu też miała więcej terytoriów w Maroku. W XIX wieku Hiszpania zaczęła zajmować kolejne terytoria. Zresztą z błogosławieństwem innych państw kolonialnych, państw europejskich. W 1884 roku mieliśmy konferencję berlińską, w ramach której w dużym uproszczeniu Hiszpania uzyskała prawa do marokańskiej Sahary, którą dzisiaj możemy znać jako zachodnia Sahara. I ten ogromne pasmo terenów ciągnące się wzdłuż wybrzeża marokańskiego od północy do południa. Możemy sobie wyobrazić, że od połowy dzisiejszego Maroka razem z Saharą Zachodnią aż do jego dzisiejszych granic na południu, ten teren stał się hiszpański.
7: To jest w takiej dużej pigułce, powiedzmy, ten fragment historii, ale porozmawiajmy o tym, co dzieje się dzisiaj. Ceuta generuje bardzo dużo problemów. Cały czas ci migranci do Ceuty napływają. Jak wyglądają te relacje z Marokiem? No bo przecież Ceuta miała być taką bramą chroniącą Europę przed napływem migrantów.
0: Żeby to zrozumieć, musimy zostać na Saharze Zachodniej jeszcze chwilę. Jak to się mówi, fast forward do 1975. Wtedy to Maroko, które uzyskało już powiedzmy dwie dekady wcześniej niepodległość, dzieje się coś bardzo nadzwyczajnego. Otóż król marokański mówi, że Marokańczycy mają prawo do Sahary, i że teraz wszyscy, którzy chcą, mogą się tam udać po prostu pieszo, ciężarówkami. Są też postawiane ciężarówki przez agencje rządowe. I 350 tysięcy Marokańczyków w tak zwanym Zielonym Marszu trafia na Saharę Zachodnią, tudzież hiszpańską, która staje się Saharą Marokańską w tamtym momencie, przynajmniej w optyce marokańskiej. Ponieważ Hiszpania jest w sytuacji, Franco umiera, nie ma mocy sprawczej i nie chce kolejnego konfliktu, więc oddaje tę Saharę Zachodnią. Dlaczego mówię o tym marszu? Ponieważ to jest dyktowanie polityki przez fait accompli, czyli metodą faktów dokonanych. Mamy masę ludzi, którzy gdzieś zmierzają, gdzieś się znajdują, tak? Nie chcę tutaj powiedzieć, że te liczne, ponieważ mieliśmy w niedawnej historii więcej przykładów szturmowania właśnie granicy Unii Europejskiej, ale nie strefy Schengen, przez grupy migrantów większe lub mniejsze. Tak dużej grupy jak teraz, tam są różne wahania, wiadomo, 50 do 70 tysięcy, różnie podają, nie było wcześniej. Natomiast jest to pewne narzędzie wywierania wpływu, tak?
7: No ogromne, mimo to, że Maroko dostaje przecież dużo pieniędzy, dużo euro z Unii Europejskiej za to, że tą bramą ma być. Co się zadziało, że jednak doszło do takiego przesilenia?
0: Każde państwo jest w stanie wytworzyć, czy tak pokierować, czy tak napisać, albo przedstawić swoją historię, że naród będzie miał pewne czułe punkty, takie odciski, na które można nadepnąć. I dla Marokańczyków są to przynajmniej dwa punkty. Król i Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia od lat 70. tak naprawdę, od przyjęcia przez Maroko, nieco wcześniej już były zarzewia konfliktu, jest na celowniku Algierii. Algieria chciałaby Saharę Zachodnią i dlatego też od lat 70. wspierała ruch Polisario, który walczy o niepodległość Republiki Saharyjskiej. Natomiast Maroko nie może oddać Sahary Zachodniej, nie tylko ze względu na surowce, ale również ze względu na to, że jej rywal Algieria miałaby dostęp do Oceanu Atlantyckiego. Teraz Algieria nie ma bezpośredniego dostępu. W lipcu, kilka tygodni lub nawet dni poprzedzających ten
7: szturm,
0: tak, widzieliśmy zwiększoną aktywność algierskiej dyplomacji. W W Algierii pojawił się Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii, i doszło do oficjalnego odnowienia stosunków przyjacielskich, można tak rzec, które zostały zerwane kilka lat wcześniej. To nie było tylko gestem ogólnej przyjaźni, ale też chodziło o wznowienie działań różnych agencji rządowych, czy powiedzmy raczej grup konsultacyjnych, za czym idzie też potencjalne podpisanie tam umów związanych z przesyłem zasobów naturalnych, chodzi o gaz przede wszystkim, do Hiszpanii, a więc poniekąd do Unii Europejskiej. W tym samym miesiącu też przedstawicielstwo Algierii miało spotkanie w Berlinie, więc też z Niemcami rozmawiało. Algieria generalnie stara się zbliżyć do Unii Europejskiej, a upraszczając, Unia Europejska chce sobie przyciągnąć Algierię, dlatego że Algieria często sympatyzuje z Rosją. No a Maroku się temu nie, to się nie podoba. Dlatego, że wszystko, co wspiera Algierię, może potencjalnie wspierać Front Polisario, który obecnie jest w słabej sytuacji, ale zawsze może dojść do ponownego...
7: Czy ten kryzys pomiędzy Madrytem a Rabatem nasila się, czy trochę się uspokoił przez ten okres 3 tygodni po tym szturmie?
0: On się o tyle uspokoił, że Maroko daje znać i podejmuje działania, żeby zaprzestać czy odciąć możliwości szturmowania Ceuty. Marokańska policja kilka dni temu zatrzymała dużą falę.
7: Co Rabat chciał osiągnąć tym działaniem? Jakie cele przede wszystkim?
0: Rabat chciał wybić z głowy państwom europejskim, zwłaszcza Hiszpanii, pomysły rapprochement, czyli pojednania się z Algierią.
7: Czy to się udało? Czy udaje?
0: Nie jestem ani członkiem gabinetu Sancheza, ani nie znam też prezydenta Tabuna z Algierii osobiście, ale nie wygląda na to, żeby Maroko odwołało swojego ambasadora z Madrytu, co często się dzieje, kiedy właśnie ktoś kwestionuje marokańskość Sahary Zachodniej albo podważa autorytet króla. Nie wydaje mi się, żeby na tym etapie doszło jeszcze do większego zaognienia czy eskalacji między Hiszpanią albo Marokiem.
7: Tak, wiemy, że ten kryzys migracyjny w Ceucie generuje różnego rodzaju problemy. Ten konflikt możemy przeczytać też wśród publicystów. Pozostanie jeszcze długo nierozwiązany i będzie powiązany z tym, jaki rząd jest u władzy w Madrycie. Tak jest?
0: Tak jest. Obecnie są to socjaliści, no więc też jakoś ideologicznie premier, który jest socjaldemokratą, też chyba się nie łączy z ideą monarchii, ale w polityce to nie przeszkadzało, prawda? Sanchez bodajże w 2022 roku był w Maroku, doszło wtedy do ocieplenia, ponieważ Maroko otrzymało to, co chciało, a otrzymało wsparcie Hiszpanii w tym pomyśle autonomii Sahary Zachodniej w ramach terytorium marokańskiego, a o to walczy cały czas dyplomacja Maroka, zażarcie i na wszystkich frontach świata.
7: A myślę, że kryzys migracyjny w Ceucie będzie jeszcze powracał, będziemy o nim na pewno rozmawiać, ale teraz muzycznie przenieśmy się w tamte regiony. Co, Maćku, tak?
0: Właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że ten utwór, który państwo usłyszą, to utwór autorstwa Ayuba Humany. Jest to marokański muzyk łączący muzykę gnawa, czyli tradycyjną muzykę marokańską, z desert blues, czyli pustynnym bluesem. I możecie państwo go też usłyszeć na żywo w Warszawie. Często grywa w różnych lokalach. Jest takim łącznikiem Polski i Maroka.
7: Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, podróżnik, dziennikarz. Dziękuję, Maćku, za
0: wizytę. Dziękuję.
7: To my teraz słuchamy, a później przeniesiemy się do Paryża.

0: Kronika paryska.
1: To ja tylko słowem uzupełnienia powiem Państwu, że umówiliśmy się z Maćkiem Jastrzębskim na to, że dokończymy rozmowę na temat Maroka w takim kontekście geopolitycznym. Porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i Izraelu, na pewno jeszcze na antenie Radia Wnet. A teraz witam serdecznie pana redaktora.
2: Witam panią, pani redaktor, witam państwa. Dzisiaj będzie o życiu wśród sław. Po krótkim pobycie w domu wariatów mój znajomy malarz francuski, pielęgnowany skutkiem delirium, nie mógł się nachwalić doświadczenia. Zamknięcie wprawdzie niemiłe, mówił, ale za to jakież towarzystwo. Samych Napoleonów jest dwóch, Aleksander Wielki, Einstein. Na oddziale kobiecym można podobno spotkać także Marię Antoninę, Katarzynę Wielką i panią Thatcher. Naturalnie cały ten high life nie jest rzeczywisty, jest w całym tego słowa znaczeniu urojony, z czego mój rozmówca doskonale zdaje sobie sprawę. Prawdziwi od dawna nie żyją. A jednak miło się otrzeć o wielkości, nawet jeżeli są fałszywe. Francuzi lubią być kimś innym lub choćby przebywać w otoczeniu kogoś innego, zwłaszcza jeżeli jest to sława. Do Muzeum Grévin w Paryżu chętnych było tak wielu, że nie mieścili się w przestronnym pasażu Geoffroy, odkąd otwarto dla nich wejście od strony wielkich bulwarów. Kolejki nawet poza sezonem sięgają odległej ulicy Faubourg Montmartre. W odróżnieniu od innych muzeów na świecie Grévin nie wystawia obiektów oryginalnych, lecz kopie. Kopie słynnych ludzi. Podróbki, imitacje, sobowtóry, celebrytów, to idoli. Znane osobistości figurują na okładkach tygodników ilustrowanych, ale prawdziwą sławą stajesz się dopiero, jeżeli przyjmiecie do swego grona ekskluzywne towarzystwo Muzeum Grévin. Jest tu sztuczna królowa angielska Elżbieta i Pablo Picasso, Donald Trump i Netanyahu. Był także Putin, ale po inwazji na Ukrainę został odniesiony do magazynu. Nie tyle za karę, to z obawy, aby mu zwiedzający nie uszkodzili oblicza. Sobowtóry są jak żywe, zrobione z wosku z nadzwyczajnym oddaniem podobieństwa i ubrane w stroje znane z fotografii, w których przeszli do historii. Picasso w koszulce marynarskiej, królowa w bardzo dziwnym kapeluszu i z kanciastą torebką. Muzeum idzie z duchem czasu i wymienia figury na nowsze, jeżeli nad obecnymi zapadnie zasłona zapomnienia. Żyjesz naprawdę, jeżeli jak Picasso wciąż jesteś w Muzeum Grévin. Francuzi lubią się przebierać, lubią być kimś innym. Na początku XX wieku bohaterem kilku pokoleń stała się postać zmyślona, ale wiecznie żywa, mistrz przebierania Arsène Lupin, dżentelmen-włamywacz. Po II wojnie światowej, kiedy partia komunistyczna Francji była najsilniejsza, kraj zalała fala noworodków, którym cywilnie nadano imię Iwan Józef, na cześć Stalina Ilicz, na cześć Lenina Sasza. Wśród dziewcząt Natalii, Natasza, Wiera, Francuzi chcieli być Sowietami. Kalinka, Kalinka śpiewał po francusku basem Iwan Rebrow, Niemiec, który udawał Rosjanina. Gilbert Beko opiewał rewolucję październikową w rozdzierającej piosence Natalii. W latach 60. Francuzi zdjęli bolszewicką czapkę scytyjską i stali się Amerykanami. Zapanowała inna muzyka w eterze, rock and roll, rhythm and blues, soul. Słynni francuscy Amerykanie nazywali się Eddie Barclay, w cywilu Edouard Rouault, Eddie Mitchell, w cywilu Claude Moine, Leon Smet, występujący jako Amerykanin Johnny Hallyday. Amerykanie nie chcieli francuskiego Belga, który udaje Amerykanina, nie ze względów narodowościowych, lecz artystycznych, bo wył, a nie śpiewał. Zrobił za to oszałamiającą karierę we Francji, mniej muzykalny niż Ameryka i w krajach frankofońskich o znacznie niższych niż gdzie indziej wymaganiach artystycznych. Sprzedał za życia 110 milionów albumów. Rzecz charakterystyczna, dobry jazz. Pozostał tutaj muzyką elitarną, zarówno New Orleans, jak Hot i Cool. Powszechny zachwyt obudził wyjący Johnny. Wielka popularność Johnny'ego przybrała jeszcze za jego życia formy prawdziwego kultu. Podsycał ekstazę sam zainteresowany. W latach, kiedy Madonna i inne celebrytki parodiowały świętą rodzinę chrześcijańską, ocierając się o bluźnierstwo i profanację, Johnny nosił na piersiach krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego gitarzysty. W oficjalnym butiku z pamiątkami pod Johnny można wciąż taki krzyż nabyć w cenie 25,99 €. Interesami zarządza ostatnia żona, Letycja, zwana wesołą wdówką. W epoce kultury masowej sławne osobistości są rozrywane. Nie starcza ich dla wszystkich. Wzięła się stąd instytucja sobowtórów. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czyż Maurice Chevalier, zanim stał się międzynarodową sławą, nie zaczynał kariery jako sobowtór popularnego Dranema? Po przeszło 100 latach nikt dzisiaj nie wie, kto to był Dranem. Maurice'a Chevalier niektórzy sobie jeszcze przypominają. Nie ma dobrej wiejskiej zabawy ani imprezy na kampingu bez celebryty. Wynajmem sobowtórów zajmują się agencje specjalistyczne. Agencja Bleu Paillette ma do wyboru 16 artystów. Wśród nich jednego niemego, Charlota, który został uznany przez rodzinę Charlie Chaplina za oficjalny sobowtór wielkiego komika. Pełnia sezonu trwa od połowy czerwca do 15 września. Po sezonie sobowtóry śpiewają na rejsach. Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Morze Śródziemne, dlaczego by nie? Najlepszy Michel Sardou stał się trudno osiągalny, od kiedy podpisał kontrakt zagraniczny. Agencja poleca za to wyjątkowego Claude'a François, o którym mówią, że jest lepszy od oryginału. Ma także Dalidę, Patrycję Cass, Michaela Jacksona. Nieżyjący od dawna Claude François, mało znany poza Francją, wciąż cieszy się tutaj dużym wzięciem. Najlepiej jednak, jeżeli jest to Halliday. Agencja dysponuje jednym tylko Johnnym. Inny, Johnny Cadillac, rozchorował się z nadmiaru pracy i musiał ograniczyć ilość występów. 62-letni Johnny Vegas również się oszczędza, nie przyjmuje zamówień na więcej jak 80 koncertów rocznie. W braku najlepszych Hollidayów można wziąć Johnny'ego Miradora, który wyje w departamentach północnych. Za dwugodzinny show z muzyką z taśmy zaledwie 500 euro. Za pełny show z dobrymi Holidayami trzeba liczyć 12 tysięcy. Niewiele w porównaniu z ceną oryginału, jednak nie każdy wiejski komitet obchodów może sobie na to pozwolić. Zarząd naszego miasteczka w Pirenejach zadawala się koblą, tradycyjną orkiestrą katalońską, i raz do roku urządza wielkie święto. Przyjeżdża 30 młodych Afrykańczyków, którzy przez kilka dni chodzą z wartą grupą po pryncypalnej ulicy i bębnią co sił przywiezione tamtamy. Nazywa się to Międzynarodowy Festiwal Muzyki. Ale nie traćmy nadziei. Postęp techniczny niepowstrzymanie idzie naprzód. Sztuczna inteligencja już dzisiaj potrafi naśladować każdy głos, a drukarka 3D odtworzyć każdą sylwetkę. Za rok, może za dwa, zapełnią świat Holidayami, Napoleonami, Putinami, panią Thatcher i Goldami Meyer, Netanyahami i Trumpami w niespotykanej nigdy przedtem obfitości. Świat zamieni się wówczas w prawdziwy dom wariatów. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Oczywiście to był pan redaktor Piotr Wit. W każdy czwartek, a my, drodzy państwo, zbliżamy się już do godziny 8:00, a po godzinie 8:00 zapraszam na rozmowę z Olgą Semeniuk, Stowarzyszenie Rozwój Plus, była poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także 8:40 i redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. To wszystko przed nami.
3: Wystokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni? No i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat. patronite.pl/radiownet
4: Wiadomości. Co najmniej 8 osób poniosło śmierć, a 33 zostały poszkodowane w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Alarm przeciwlotniczy w ukraińskiej stolicy trwa już od ponad 8 godzin. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w jednym z budynków mieszkalnych uwięzieni zostali ludzie, a w kilku miejscach wybuchły pożary. Uszkodzone zostały również obiekty niemieszkalne, magazyny oraz szpital dziecięcy. W związku z atakiem Polska poderwała w powietrze własne i sojusznicze myśliwce, które zakończyły już swoje działania. Jeden z rosyjskich dronów rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części Rumunii, poinformował o tamtejszym MON. Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Tomasina na Madagaskarze. 63-letni oblat pochodzi z Wolsztyna, a na wyspie posługuje od ponad 30 lat. O nominacji poinformowało wczoraj biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Biskup nominat urodził się 15 sierpnia 63 roku w Wolsztynie w archidiecezji poznańskiej. Filozofię i teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym misjonarzy oblatów Marii Niepokalanej w Obrze. Śluby wieczyste złożył 8 września 91 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 2 lata później również w Obrze. Korea Południowa wyśle w sobotę statek kontenerowy do Europy trasą arktyczną. Rejs ma sprawdzić, czy szlak otwierający się wraz z topnieniem lodu morskiego może być opłacalny komercyjnie. Jak pisze Reuters, wyprawa może jednak wywołać napięcia w relacjach z zachodnimi sojusznikami, ponieważ wymaga współpracy z Rosją. Statek Pan Star Akro wypłynie z portu w Pusanie na północ. Po drodze ma zawinąć do Felixstowe w Wielkiej Brytanii, Rotterdamu w Holandii oraz do Gdańska, a następnie powrócić do Korei Południowej. Cała podróż ma potrwać od 40 do 45 dni. Stany Zjednoczone wyciągną ogromne konsekwencje gospodarcze.

0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, przez 24 w centrum, do 31 na południu.
1: Wiadomości sportowe.
2: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek wygrała i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka zwyciężyła tenisistkę z Francji, Diane Parry, w dwóch setach. Dwa razy po 6-3 i to nawet lepiej niż podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, chociaż tam Diane Parry mniej ugrała, ale rzeczywiście być może tamten pojedynek nawet był nieco bardziej intensywny. Chociaż tutaj w pierwszym secie zawodniczka z Nicei grała bardzo ambitnie, świetnie dysponowana Iga jednak po prostu była o ileś klas lepsza i wygrała pierwszego seta 6-3, nawet w pewnym momencie odskoczyła na 4-1. W dziewiątym gemie musiała co prawda bronić breakpointa, ale wykorzystała trzecią piłkę setową. Drugi set był podobny, Świątek była pewna swojej gry i umiejętności, no i rzeczywiście było to widać na korcie. Diary w zasadzie zrobiła co mogła, ale na Igę tego dnia po prostu nie starczyło i brawo Iga, bo wygrała też do trzech i to zarazem dziewiąte zwycięstwo z rzędu, pamiętając, że zwyciężyła turniej w Toronto. Teraz jest na dobrej drodze, by obronić tytuł w Cincinnati. W ćwierćfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Będzie to więc powtórka finału z Toronto, gdzie Iga spotkała się z zawodniczką z Kazachstanu, zwyciężając. Mecz Świątek Rybakina jutro o 1:00 w nocy naszego czasu. Dobre doniesienia ze Stanów Zjednoczonych po raz drugi, bo Iga gra świetnie w Cincinnati, a Robert Lewandowski strzela kolejną bramkę dla Chicago Fire i to w meczu wyjazdowym. Polski napastnik zdobył gola w meczu z Orlando City. Strażacy wygrali w lidze MLS 2-1. Gol Polaka był tym zwycięskim, strzelony w 69 minucie. Dzięki temu Chicago odniosło szóste zwycięstwo z rzędu, tym cenniejsze, że właśnie odniesione na stadionie w Orlando. Spotkanie było przerwane na ponad godzinę ze względu na burzę, która gdzieś w okolicy szalała. Przepisy w Stanach są oczywiście bezwzględne, tak jak pamiętamy na Mundialu. Trzeba było zrobić przerwę, ale nie zdeprymowało to zawodników z Chicago, tym bardziej reprezentanta naszego kraju, no, który naprawdę zagrał bardzo dobrze. I taki ciekawy pojedynek po dwóch stronach boiska. Z jednej strony Robert Lewandowski, a barwach Orlando Antoine Griezmann. Dziś mecze polskich drużyn w europejskich pucharach o godzinie 18:00. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Iberia 1999 Tbilisi. O godzinie 19:00 Lech Poznań Thun 1898. Godzina 20:00 Górnik Zabrze AS Monaco. I godzina 21:00 Hajduk Split Raków Częstochowa. O tych meczach też na pewno więcej w sporcie po godzinie 9:00. I jeszcze jedna informacja także dotycząca tenisa, bowiem no, przegrała Sabalenka w tym turnieju, taką klamrą zamknijmy to, te sportowe wiadomości w Cincinnati. Był już po północy, gdzie z turniejem, właśnie tym samym, gdzie Iga tak wspaniale gra i wygrywa, pożegnała się Arina Sabalenka. Najwyżej rozstawiona tenisistka sensacyjnie przegrała z Sarą Bejlek po szalonym dwusetowym pojedynku. No i to kolejny nieudany występ liderki rankingu WTA, a więc Sabalenka rzeczywiście ma momentami swoje kryzysy i być może właśnie też akurat to Cincinnati, wcześniej Toronto, to jest etap przygotowań do oczywiście US Open, ale ta znakomita forma Igi jest naprawdę nieoceniona. Sabalenka musi sobie pewnie przerobić, bo Sara Bejlek, Czeszka, wygrała 7-6 właśnie w tiebreaku pierwszego seta, a później 6-4. I tak to wygląda w sporcie po godzinie 8:00. Zapraszam na sport po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

Jest godzina 8:08. Zapraszamy Państwa do dalszego słuchania Poranka Wnet. Druga godzina przed nami, za kilka chwil Olga Semeniuk, później Paweł Lisicki, a teraz Ray Charles.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Poranka Wnet jest pani Olga Semeniuk-Patkowska, poseł Stowarzyszenie Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry,
2: dzień
1: pani
2: dobry,
1: poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: To może na początek dzisiejsza informacja, chyba dosyć ważna. Nowe stawki PIT i CIT od 2027 roku. Co pani sądzi o tych zmianach wprowadzanych przez Donalda Tuska i pana Domańskiego?
2: Powiem potocznym językiem, trochę młodzieżowym. Wspaniała ściema Donalda Tuska i brak zrozumienia, czym jest klasa średnia z propozycji podatkowych, oprócz tego, że wynika dużo chaosu, dużo niepewności, znowu nadregulacji. Wynika jedno. Nikt z osób, które zarabiają do 10 tysięcy złotych oraz emerytów, którzy też są opodatkowani, z tego nie skorzysta.
1: Kto pakietu najbardziej skorzysta?
2: Ja to nazywam, jak Piotr Arak, jeden z ekonomistów Welobanku. Ja to nazywam, tak jak on zresztą to wczoraj nazwał, to jest klasa średnia plus, czyli menadżerowie, czyli ludzie, którzy zarabiają powyżej 10, powyżej 11 tysięcy złotych, mogą na tym skorzystać, tylko znowu, to jest trochę tak, jak to jest opisywane w mediach, to jest pakiet przygotowany dla ludzi, którzy zarabiają 150 tysięcy rocznie. I teraz to nie jest klasa średnia, dzisiaj klasa średnia poprzez inflację, poprzez wzrost cen produktów, usług, koszyk dóbr i usług też zupełnie inaczej dzisiaj wygląda, jest o wiele droższy, plasuje się zupełnie inaczej. I teraz jest jeszcze jeden aspekt tej całej historii, no bo oczywiście Donald Tusk wiedział, że dostanie pytanie, skąd pieniądze, no, zamykane szpitale wczoraj w Bytomiu.
1: No tak,
2: kolejny
1: bo to
2: oddział
1: się mówi
2: wewnętrzny.
1: O rzędu około 10 miliardów
2: tak
1: złotych.
2: I tam,
1: tak?
2: są dwa takie filary, które zostały wczoraj zaprezentowane dla mnie w sposób śmieszny, czyli danina solidarnościowa podwyższona z 4 do 5% i CIT z 19 do 22%. Tylko problem polega na tym, pani redaktor, że większość firm, po pierwsze CIT jest dobrowolny, więc większość firm, która odprowadza ten CIT, to są korporacje zagraniczne, które mają potężne departamenty prawne, potężne również departamenty księgowe. I teraz moim zdaniem ci, którzy wczoraj zyskali na tej pseudozmianie i tym chaosie, który zapanował, to są duże firmy doradcze podatkowe, które już od wczoraj przekazują informacje zarządom, prezesom różnych firm, że spokojnie i to ominiemy, bo wczoraj nie został przedstawiony żaden wariant ani hamulec, który doprowadziłby do braku możliwości wyprowadzania kapitału polskiego poza granicę. I to jest też tak, że my mamy dużo firm, to nie jest tylko Lidl. Gdyby pani redaktor zobaczyła, ile my mamy firm, które zarabiają w Polsce, ale nie rozbudowują polskiego PKB, to naprawdę nie starczyłoby nam czasu w audycji, żeby o tym opowiadać. I to jest problem, że nie ma żadnego hamulca, ani to zresztą o tym również pisał Rafał Komarewicz z jednego z ugrupowań od Szymona Hołowni. Ja już się też pogubiłam, jak te ugrupowania się nazywają. W każdym razie napisał prostą rzecz, że brak możliwości właśnie zaklinowania takiego transferu tych środków finansowych poza granicę kraju jest problematyczne i jest taką trochę demagogią, o której opowiada
1: Donald
2: Tusk.
1: Chyba najbardziej zabrakło jednak kwoty wolnej od podatku, tak? Bo na to bardzo długo czekamy.
2: No czekamy długo. Andrzej Domański wielokrotnie mówił o tym, że z 30 do 60 tysięcy tak to jest kwestia czasu. Wczoraj Donald Tusk powiedział jasno.
1: No nie mamy na to pieniędzy.
2: Ani w przyszłym roku. Ale generalnie, panie redaktor, my nie mamy na nic pieniędzy. My jesteśmy zakredytowani.
1: Skąd teraz takie posunięcie rządu Donalda Tuska, gdzie pani upatruje?
2: Prekampania, wybory. To jest rok. Doskonale wiedzą, że ze 100 obietnic, które złożyli 3 lata temu, spełnili tam 4 czy 5. Mają problem z systemem podatkowym, mają problem z kwotą wolną od podatku i to są rzeczy, myślę,
1: ten ryczałt też jest niepokojący. Przypomnijmy, 250 tysięcy euro to jest nowy limit rocznych przychodów, powyżej którego nie będzie można korzystać z ryczałtu. Dziś to jest 2 miliony euro. Państwo to wprowadzali, rząd chyba Mateusza Morawieckiego. Skąd też taka tutaj obniżka? No bo to uderzy w działalności.
2: Pamięta pani redaktor konferencję Rafała Brzoski z ubiegłego roku z Donaldem Tuskiem na temat regulacji gospodarczej?
1: No miał
2: tego,
1: tam
2: żeby
1: zespół
2: była
1: działać i tak dalej.
2: No i teraz właśnie wczoraj polskie firmy z sektora MŚP zostały zaskoczone, bo to, do czego się przyzwyczaili i na co przeszli, bo to jest oczywiście niższa skala podatkowa, ryczałtowa, staje się już znowu przeszłością i teraz będą musieli wchodzić na liniowy podatek. I to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ jest to chaos gospodarczy. tarczy, do którego zostali zmobilizowani ludzie. Oczywiście mamy głowę państwa, mamy prezydenta Nawrockiego. Ja też jestem zdumiona, że nie jest to przygotowane w kilku ustawach, tylko Donald Tusk zapowiedział, że to będzie jeden pakiet ustaw, co oznacza, no pamiętajmy również, Konfederacja dzisiaj to mocno wykorzystuje, ta umowa toruńska, która była, deklaracja toruńska, która była podpisana przez prezydenta dzisiaj Nawrockiego w kontekście braku podwyżek różnego rodzaju podatków. No nie można nad podatkami, nad polityką fiskalną rozmawiać en bloc w jednym jakby projekcie ustawy.
1: Ale już Donald Tusk mówi o tym, że zakłada przynajmniej taki scenariusz, że jednak Karol Nawrocki może zawetować te przepisy związane z nowymi stawkami, jak pani uważa?
2: Paweł Szefernaker wczoraj już z kancelarii prezydenta napisał jasno. To, co zostało wczoraj zaprezentowane, to jest jakiś stand-up Andrzeja Domańskiego i Donalda Tuska. Jest to związane z chaosem i jeszcze raz podkreślam o najważniejszym czynniku, czyli silne korporacje z kapitałem zagranicznym już dzisiaj wiedzą, jak ominąć propozycję Donalda Tuska. To nie jest sprawnie działające państwo. Tak nie powinna
1: czyli
2: wyglądać reforma podatkowa.
1: Czyli Karol Nawrocki powinien to zawetować, pani poseł?
2: Nie mi to oceniać, natomiast uważam, że to są rozwiązania, które nie dochodzą i nie w ogóle nie rozumieją, nawet nie dotykają klasy średniej i Donald Tusk w mojej ocenie nie rozumie klasy średniej. To jest program przygotowany dla liberałów, czyli dla elektoratu Platformy Obywatelskiej.
1: No do swojego elektoratu naturalne zwraca
2: jasne.
1: Się no, Donald
2: Tusk. Szkoda, że klasa średnia tym kosztem się redukuje.
1: A podatki zostawiamy. Teraz powstanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie służby deportacyjnej, bezwarunkowa asymilacja oraz prowadzenie rozwiązań zachęcających polskich emigrantów do repatriacji. No i zastanawiają się dziennikarze, publicyści, jak to ministerstwo miałoby działać, kto miałby być wpisany na taką listę, czy wszyscy, którzy dostają zezwolenia na pobyt w Polsce, pracę, ten monitoring, jak to miałoby wyglądać?
2: Po pierwsze, panie redaktor, wczoraj w jednym z programów publicystycznych dostałem pytanie, to dlaczego państwo tych pomysłów nie przedstawili w 23 roku, czy
1: no
2: w 22? No to pierwsza odpowiedź, no trudno, żebyśmy wszystkie pomysły dostosowane do przyszłości przedstawiali kilka lat temu. Świat się zmienia. Świat od 23, a w zasadzie od maja 24 roku mocno się zmienił. Pakt migracyjny stał się w zasadzie faktem. Niestety skutki uboczne tego w Polsce również. I brak systemowego przygotowania też, brak programu asymilacyjnego jest też faktem. Dlatego wraz z premierem Morawieckim i z posłem Łukaszem Schreiberem i z całym Stowarzyszeniem Rozwój Plus przygotowaliśmy 5 filarów. Dla mnie najbardziej kluczowe filary z tych 5 to są 2. Po pierwsze powrót do Polski, zostań w Polsce. Dlatego, że rynek pracy i polska gospodarka będzie silna wtedy, kiedy będzie kapitał. I dla mnie Polacy przebywający poza granicami kraju powinni mieć warunki, w których mogą rozpatrywać,
1: czyli rozumiem,
2: rozpatrywać powrót
1: ulgi,
2: do Polski.
1: Tak,
2: 50%
1: zachęty.
2: Ulga w PIT-cie przez pierwsze 5 lat po powrocie Polaków z poza granic Polski. Drugie to oczywiście dostępność do kredytów, ale też najmu mieszkaniowego. Ale trzecia rzecz bardzo ważna, o której się mało mówi. No my dzisiaj żyjemy w takim pędzie internetowej sztucznej inteligencji, w której uzyskujemy szybkie informacje. Polacy, którzy przebywają poza granicami kraju, tworzyli różnego rodzaju certyfikaty, odbywali różnego rodzaju szkolenia. Ja bym chciała, żeby nostryfikacja dyplomów, aby też uznaniowość tych wszystkich certyfikatów prawa jazdy była po prostu zdigitalizowana, była automatyczna.
1: Ale wróćmy do tego nadzoru, tak? No bo ma być
2: indywidualne
1: konto
2: imigranta.
1: To
2: tak.
1: Coś, każda osoba, która dostaje zezwolenie na pracę, będzie miała takie konto?
2: Oczywiście, tak powinno
1: czyli
2: wyglądać
1: wszyscy?
2: Państwo prawa. Panie redaktor, my dzisiaj mamy aberrację. Mamy dzisiaj pośredniczące agencje, mamy dzisiaj trzeci sektor, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często angażują się w pomoc obcokrajowcom, którzy chcą mieć stały pobyt w Polsce i niestety dochodzi też często do naginania, czyli do powstawania szarej strefy z tym związanej, jeżeli chodzi o chociażby
1: czyli
2: dokumentację.
1: Czyli co, teraz rejestr dla kilku milionów osób?
2: Nie chcemy,
1: osób?
2: Absolutnie tak, to jest do zrobienia. My nie chcemy tej szarej strefy, nie chcemy sytuacji, w której nie wiemy, skąd dany pracownik pracuje, na przykład w dziale logistyki w danej firmie w Polsce. Chcemy mieć kontrolę nad tym, co to jest za osoba, czy jest zaadaptowana do tej rzeczywistości, w jakim zawodzie pracuje, a oprócz tego, i to się łączy też z indywidualnym kontem imigranta, mówimy o alercie deportacyjnym.
1: Co to znaczy?
2: Ale alert deportacyjny, czyli w momencie złamania prawa przez obcokrajowca przebywającego
1: no,
2: w Polsce.
1: Ale chyba nie jakieś wykroczenie, czy
2: ale mówimy o konkretnym. No, oczywiście podlega każdy obywatel i polski, i zagraniczny, mając obywatelstwo polskie, polskie podlega pod prawo w Polsce, więc tu oczywiście nie mówimy o małym. Nie mówimy. To są indywidualne przypadki i zależność od tego, jak zostało to prawo złamane. Natomiast mówimy jeszcze o jednej rzeczy, dlatego że państwo dzisiaj nie bierze odpowiedzialności za rynek pracy, za profilowanie zawodów, w których nam kapitał zagraniczny jest potrzebny. A my jasno jako Stowarzyszenie Rozwój Plus mówimy, że migracja musi być systemowa i mądra. To znaczy ten program asymilacyjny musi pozwalać również kapitałowi zagranicznemu na pracę. Mamy branże strategiczne, panie redaktor. To jest na przykład polityka zbrojeniowa i uważam, że tutaj te kryteria powinny być o wiele bardziej podwyższone niż w stosunku na przykład do branży, no chociażby budowlanej czy branży meblowej. I znowu, rozmowa na temat tego, jak profilować te zawody i jakie to zawody powinna być po stronie państwa, a nie agencji.
1: Dziennikarze na przykład Gazety Wyborczej zastanawiają się i piszą tak. Mateusz Morawiecki ma plan na państwo strachu, aplikacja, alert i mundur. Jego służba deportacyjna to sposób na to, jak zhańbić polski mundur dla kilku procent w sondażach.
2: Ja rozumiem. To rozumiem, że pani redaktor przytoczyła Gazetę Wyborczą.
1: Tak, to jest
2: a ja przypominam sobie programy publicystyczne z przedstawicielami wtedy opozycji Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że zapora na granicy z Białorusią jest niepotrzebna i głosowali przeciwko.
1: Ale też
2: dzisiaj się z tego wycofują i mówią o tym, że ona ma 100% praktycznie skuteczności, co dla mnie jest śmieszne. Wie pani, za co ja wtedy byłam atakowana? Za to, że nie ma zamówień publicznych w odpowiedni sposób robionych, że robimy to ekstraordynaryjnie.
1: Ale Donald Tusk wczoraj powiedział o tym, że Mateusz Morawiecki jest jedną z ostatnich osób, które mogą mówić na temat polityki migracyjnej i asymilacji. No i przytacza dane, tak? Rok 2021, rekordowa liczba wydanych zezwoleń, ponad 500 tysięcy. Dzisiaj, 2025 rok, jest ich już połowę mniej, 251.
2: Populizm Donalda Tuska, który jeszcze mówił byłym ministrze Wawrzyku, pokazuje jedno. Najwyższa Izba Kontroli też miała swoje liczby. Mówiła o 300 tysiącach nielegalnie wydanych wiz. Okazało się, że komisja śledcza, która powstała w Sejmie, za którą my, jako podatnicy płaciliśmy duże pieniądze, bo to jest skala ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie za doradztwo, nie wykazała nieprawidłowości powyżej 30 czy tam 300.
1: Ale czy te liczby są prawdziwe, te 500 tysięcy wtedy
2: Ja mam problem, żeby ocenić...
1: To jest Ministerstwo Polityki i Pracy,
2: ja mam problem,
1: prawda?
2: Żeby ocenić rzeczywisty stan tych liczb, bo niestety dochodzi w instytucjach państwowych często do manipulacji tymi danymi, więc mi jest ciężko dzisiaj powiedzieć.
1: Ale te 500 tysięcy w 2021 roku nie było
2: Panie redaktorze, no trudno mi ocenić to z lotu ptaka, czy było to 500, czy było to 450,
1: tak,
2: czy było to 450. Łatwo jest w polityce powiedzieć, że coś było rekordem i przytoczyć pewne dane, które również mają swoje odbicie w innych danych, bo
1: to
2: te dane tymi danymi...
1: Też, tak, które
2: a
1: o
2: to
1: tym
2: z GUS-em,
1: mówi.
2: Ja już rozmawiałam o tym w wielu programach, GUS jednak potrafi
1: Czyli
2: manipulować.
1: Czyli pani podważa teraz zasadność w ogóle instytucji państwa?
2: Nie, ja nie podważam zasadności instytucji państwa, ale przestrzegam naszych słuchaczy i widzów przed taką pełną wiarą w te dane, które pojawiają się często w tych podmiotach, bo to są instrumenty często zmanipulowane i wykorzystywane. A jeżeli chodzi jeszcze o rynek pracy i przyjmowanie obcokrajowców w Polsce, to panie redaktor, ponad 60% osób, które dzisiaj spoza Polski przebywa w Polsce, to Ukraińcy. Mówimy jasno o rynku pracy, który musi być wypełniony, ponieważ prognozy Banku Światowego pokazują, że do 2035 roku mamy redukcję osób w wieku produkcyjnym o 1,5 miliona. Do 2050 o kolejne kilka milionów. No przecież gospodarka musi płynąć. Gospodarka potrzebuje, firmy polskie będą potrzebowały tych rąk do pracy, więc przyjmowanie w ramach systemu zdobywania tego obywatelstwa polskiego w Polsce i chęci po stronie obcokrajowców do tego, aby adaptować się w Polsce wszystkich zezwoleń i zgód, ale też wejście na rynek pracy jest dla nas czymś okej. Okay. Tylko to okej okay musi być przełożone na konkretny system i odpowiedzialność po stronie państwa, aby profilować te zawody i pokazywać, w jakich zawodach tych rąk do pracy pracujemy. My nie mówimy całkowicie nie, my mówimy mądrze i mówimy systemowo.
1: Pani poseł, to teraz skupmy się już stricte na sprawach politycznych i bardziej może kadrowych. 13 sierpnia była decyzja związana z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości. Mieli państwo tydzień na złożenie odwołania. Dzisiaj chyba, tak? 20 sierpnia mija ten tydzień. Czy pani takie odwołanie składała?
2: Nie, ja takiego odwołania nie składałam. Dla mnie wiążące były słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które zostały wypowiedziane stosunkowo wcześniej, dotyczące braku miejsca dla ponad 40 parlamentarzystów wtedy jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Ale myślę też, że opinia publiczna jest już zmęczona i znużona tą taką kłótnią na prawicy. prawicy. Z jednej strony moi koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości mówią pokój na prawicy, z drugiej strony widzę co kilka dni jakieś takie przepychanki słowne, które są absolutnie dzisiaj niepotrzebne. Powinniśmy wejść absolutnie tylko i wyłącznie na tor merytorycznego przygotowania konkretnych rozwiązań programu, bo ja widzę po specyfice młodego pokolenia ludzi z pokolenia Z, milenialsów, że oni oczekują dzisiaj nie awantur, nie kłótni, nie konkretnych nazwisk, tylko rozwiązania tych konkretnych problemów, z którymi się na co dzień mierzą. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest stworzenie programu gospodarczego, również nad którym Stowarzyszenie Rozwój Plus pracuje i to jest coś, do czego chciałabym przyłożyć swoją rękę.
1: Piotr Müller, Michał Dworczyk, Waldemar Buda w dalszym ciągu formalnie pozostają w Prawie i Sprawiedliwości. Jak to się stało?
2: No, stało się to tak, że inna procedura dotyczy europarlamentarzystów, inna parlamentarzystów i myślę, że to też, no, zresztą Michał Dworczyk wczoraj w jednym z wywiadów powiedział, że o decyzjach, które będą zapadały, w jakiej formacji będą i jak będą, co będą zakładać, na pewno na bieżąco będą panowie europosłowie informować.
1: A grillowanie Morawieckiego, dzisiejszy tekst Rzeczpospolitej, Jarosław Kaczyński stracił cierpliwość do byłego premiera. Wyrzucenie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus z partii to nie koniec. W PiS zapowiadają walkę z nowym klubem parlamentarnym i zastanawiają się, jak zachowa się prezydent, a rozeszło się między innymi o mocną krytykę z ust pana premiera Morawieckiego pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Taktyka salami, to czeka Rozwój Plus i jeszcze możemy przeczytać, że chodzi między innymi o tym, że niepisane zasady były takie, że nie atakujemy się przesadnie i nie palimy mostów. A Mateusz przekroczył tę granicę, pani poseł.
2: Każdy z klubu Prawa i Sprawiedliwości, z moich koleżanek i kolegów, który karmi tego typu artykuły, robi źle, bo ja uważam, że jeszcze raz podkreślam, w polityce nigdy nie wolno kłócić się na zawsze, w polityce nigdy nie wolno mówić, że coś jest na pewno, bo polityka jest fluktuacją, jest zmiennością.
1: Ale
2: i
1: czy
2: też
1: Mateusz
2: nie uważam...
1: Morawiecki właśnie nie przekroczył tej granicy tego Rubikonu
2: panie,
1: w atakowaniu
2: panie redaktor,
1: pana
2: Mateusz Morawiecki przez 7 lat bycia premierem, biorąc na siebie decyzje związane i z COVID-em, i z wojną, ale też inne decyzje, chociażby z polityką węglową, ma prawo do tego, żeby w programach publicystycznych, żeby w podcastach mówić, jak ta prawda wyglądała. A to, że to się komuś nie podoba, albo że ma inne zdanie...
1: Nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak?
2: Albo że ma inne zdanie, to jest oczywiście prawo tej osoby. No niemniej jednak, no musimy zderzać...
1: Ale czy to nie jest tak, że on się trochę wybiela, Mateusz Morawiecki,
2: ale
1: zrzuca z siebie odpowiedzialność.
2: Ale za co? Za co Mateusz Morawiecki zrzucił z siebie odpowiedzialność?
1: No na przykład mówiąc o kobietach i o strajku kobiet, że on jednak zostałby przy tym konsensusie, ale
2: Mateusz Morawiecki dokładnie to samo,
1: naciski.
2: Panie redaktor, dokładnie to samo, co ja mówiłam i za co niestety byłam, można tak powiedzieć, ukarana w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
1: W jaki sposób?
2: Będąc w rządzie po wyroku Trybunału, powiedziałam głośno w jednym z programów, że to był błąd i to był błąd polityczny. Uważam, że nie trzeba było w ogóle ruszać kompromisu aborcyjnego i nie było tam nam to do niczego potrzebne i to wywoła tylko
1: no,
2: i wyłącznie lawinę negatywnych komentarzy.
1: Ale to chodziło o dzieci z zespołem Downa i chodziło o
2: ja rozumiem,
1: o te
2: ale to są
1: główne
2: indywidualne,
1: wady.
2: Panie rektor, to są indywidualne przypadki. Był ten kompromis, nie przeszkadzało to również szerokim warstwom społecznym i uważam, że naruszenie tego kompromisu spowodowało deficyt poparcia politycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. I to Mateusz Morawiecki również mówił od początku i byliśmy w tym wiarygodni.
1: No, ale wybory zostały wygrane po tym przecież.
2: Zostały wygrane z brakiem zdolności koalicyjnej. O tym też Mateusz Morawiecki mówił. Wygraliśmy wybory, tylko problem polega na tym, że przywódcy europejscy dzwoniący do Mateusza Morawieckiego mówili: gratulujemy, kiedy nowy rząd. Ten rząd nie powstał. W polityce liczy się skuteczność, a nie aspiracje.
1: To jeszcze zapytam o te informacje, które się pojawiają właśnie w związku z Rozwojem Plus i Prawem i Sprawiedliwością, że dla Mateusza Morawieckiego oczywiście jedynym ratunkiem jest tylko Karol Nawrocki. Prezydent ma dobre relacje z byłym premierem. Pałac jest obsadzony ludźmi Morawieckiego. Prezydent nie chce silnej, tym bardziej dominującej pozycji PiS, a za to prezes potrzebuje Nawrockiego, który potajemnie spotykał się z Morawieckim w ostatnich tygodniach.
2: Prezydent Nawrocki jest ratunkiem dla całego społeczeństwa
1: jak
2: polskiego,
1: pani
2: dla ogółu społeczeństwa.
1: Patrzy na taką sekwencję
2: ja patrzę na tego typu artykuły. artykuły jako kolejne próby rozbijania tej prawicy, która w mojej ocenie w sposób lojalny, ale też jednościowy musi w przyszłym roku pójść do wyborów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby dojść do ponownego wygrania wyborów przez koalicję obywatelską, koalicję rządzącą, a niestety tego typu awantury, spinowanie też części tych artykułów temu służy.
1: No ale Karol Karski mówi wyraźnie. Rozwój Plus skupił się na atakowaniu PiS i Jarosława Kaczyńskiego, a nie Donalda Tuska i obecnej koalicji rządzącej. No mówi to, rzecznik dyscyplinarny.
2: Rozumiem.
1: Jednak.
2: Który nie podpisał się pod wnioskami o usunięcie nas z partii, tylko
1: to
2: były to
1: podpisał?
2: Trzy gminy. A na przykład były prezes UODO Jan Nowak, który jest częścią Sądu Koleżeńskiego Prawa i Sprawiedliwości.
1: I
2: serdecznie go pozdrawiam. No jeszcze kilka innych osób. Ale to zresztą to jest publiczne. Niektórzy z naszych posłów upubliczniali tę informację.
1: Ale jak pani tłumaczy to, że Karol Karski się akurat nie podpisał.
2: Nie mam pojęcia dlaczego, natomiast odpowiadając mojemu koledze Karolowi Karskiemu, powiem jedno. Ataki, których dokonało Prawo i Sprawiedliwość na nas w sposób absolutnie niepotrzebny i wypchnięcie nas z Prawa i Sprawiedliwości po wielu tygodniach prób negocjacji ze strony Mateusza Morawieckiego było niepotrzebne, ale dzisiaj jesteśmy w nowej rzeczywistości, nie obrażamy się, dostosowujemy się do niej i idziemy dalej.
1: No ale PiS jednak mówi, że państwo przekroczyli tę granicę i zaczęli atakować partię matkę.
2: Im dłużej, pani redaktor, takie rozmowy będą trwać, kto kogo i dlaczego, tym gorzej dla prawicy w Polsce.
1: A to jeszcze na koniec pakt senacki i tutaj widać chęć ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki to jest ta osoba, która powinna nad tym paktem senackim w wyborach...
2: Absolutnie wszystkie sondaże pokazują, że prezydent Nawrocki jest czołowym liderem prawicy. Zmieniają się pokolenia, zmienia się podejście do polityków. Jest to prezydent i polityk młodego pokolenia stosunkowo, jeżeli chodzi w ogóle o życie polityczne. Więc uważam, że taki pakt senacki ma sens, powinien powstać. Dla mnie bardzo kluczowy zapowiedzią ze strony pana prezydenta Nawrockiego jest stworzenie przez 700 doradców Pałacu Prezydenckiego programu dla prawicy. Uważam, że to jest coś, przy czym powinniśmy jak najszybciej przy stole usiąść.
1: To jeszcze na koniec pan premier Gawkowski i problemy. Po pierwsze z wyciekiem danych, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, i druga sprawa, no problemy z metą i big techami, które jednak w Polsce mają się dobrze. Jak pani ocenia dzisiaj działalność polskich służb w sumie w kontekście tego wycieku i tych spraw związanych między innymi z metą?
2: Słucham, co ludzie mówią i ludzie przede wszystkim boją się już dzisiaj gdziekolwiek, jakiekolwiek swoje dane przekazywać, bo jeżeli dochodzi do wycieku danych, i to ponad 2 lata temu już, medycznych, wrażliwych, dotyczących chorób, to jest to coś, co zabiera podwaliny poczucia bezpieczeństwa Polakom. Jeżeli chodzi o metę, przyglądam się również temu, co robi Rafał Brzoska i jaką tutaj
1: batalię
2: toczy z metą. Ja uważam, że duże korporacje zagraniczne powinny przede wszystkim skoncentrować się na płaceniu w Polsce podatków i pozostawianiu tych środków w Polsce, a to nie do końca się niestety w wielu przypadkach dzieje. Mamy do czynienia w przestrzeni internetowej z dużą ilością hejtu, z brakiem, z fake newsami, z wieloma informacjami, które są niezweryfikowane i nieprawdziwe, i nad tym też Ministerstwo Cyfryzacji i minister Gawkowski powinien się pochylić, ale tam chyba nie ma woli do tego, aby systemowo zacząć mieć kontrolę nad tym, co nasze rodziny, nasi najbliżsi, my sami i ludzie czytają w internecie.
1: Są różnego rodzaju oświadczenia, są różnego rodzaju apele, ale mam wrażenie,
2: tylko wirale są w oparciu o emocje bardzo często fałszywe. A potem oświadczenie, które jest wydawane jako prostujące, niekoniecznie dochodzi i odbija się takim echem, jakim powinno. Uważam, że tak jak państwo funkcjonuje w pewnych normach i zasadach i w prawie, tak samo internet powinien to prawo i te normy i zasady mieć.
1: No ale tutaj jest rozporządzenie DSA, które jednak zawetował prezydent Karol Nawrocki. To był ten moment, że powinno ono zacząć obowiązywać w Polsce?
2: Dwie dyrektywy europejskie, i DMA, i DSA, to jest bardzo wielowątkowa historia. Jedna dyrektywa dotyczy platform i big techów dużych wchodzących na rynek, druga również ocenzurowywania różnych wypowiedzi prawicowych. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiejkolwiek cenzury, jeżeli to wynika z prawa europejskiego, a często niestety nadregulacje europejskie wtłaczają różnego rodzaju kruczki prawne, które dotyczą właśnie chociażby ograniczenia wolności słowa, no to myślę, że i państwo jako dziennikarze, i publicyści, redaktorzy, ale my też jako politycy powinniśmy strzec wolności dostępu do tego słowa.
1: Ale premier Gawkowski mówi właśnie, że to weto między innymi doprowadziło do tego, że nie ma narzędzi egzekwowania pewnych
2: no, czym innym jest segregacja wypowiedzi na lewicowe, prawicowe, a do tego tak naprawdę, i tutaj cieszę się, że to weto po stronie Pałacu Prezydenckiego nastąpiło, a czym innym jest cenzurowanie czy wykazywanie treści niewłaściwych czy fejkowych, które w internecie nie powinny powstawać.
1: To jeszcze na koniec, pani poseł, 15 października, rozumiem, konwencja, spotkanie, co się odbędzie tego dnia?
2: Przede wszystkim, tak jak premier Mateusz Morawiecki mówił, do 15 października chcemy ukonstytuować już klub w polskim parlamencie. Dzisiaj trwają rozmowy ze strony tutaj naszego wiceprzewodniczącego, głównie posła Łukasza Schreibera. 15 października na pewno będziemy chcieli się skupić wokół tego, co zostało obiecane, niespełnione przez rządy Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska.
1: No ale to wszyscy o tym mówią, dużo. Pani poseł. Pani redaktor, i Konfederacja, i Prawo i Sprawiedliwość. Nic nowego.
2: Za mało, a myślę, że świadomość wyborców na przyszłoroczne wybory parlamentarne powinna być większa.
1: No dobrze, to czego Donald Tusk nie dokonał, a z czym państwo będą...
2: Prościej by było powiedzieć, znaczy inaczej, no nie dokonał w zasadzie niczego, jeżeli chodzi o blok gospodarczy, który jest mi bliski sercu mojemu. Wyhamował inwestycje strategiczne w Polsce, doprowadził do tego, że jeżeli chodzi o polską strefę inwestycyjną, żadne w zasadzie umowy są niepodpisane strategicznie z punktu widzenia polityki zbrojeniowej. Doprowadził do ruiny.
1: Doprowadził.
2: A pani redaktor, to ja zadam inne pytanie. Ile amunicji od 2000, polskiej amunicji zostało wytworzone w Polsce od 2023 roku?
1: No zapraszam. Ja nie wiem.
2: No właśnie, zero. I to jest problem, to jest również pozakonstytucyjne przyjęcie programu SAFE, pożyczki, która tak naprawdę nie wiadomo, w którym kapitale którego państwa zostanie ostatecznie, z brakiem konkretnego procentowania. Łamanie prawa i brak uruchomienia inwestycji gospodarczych to są dla mnie takie dwa najważniejsze aspekty, z którymi będziemy się mierzyli nie tylko 15 października, ale myślę, że w kolejnych latach, bo chyba nie trzeba tutaj udawać, że kampania ruszyła bardzo mocno wyborczo.
1: Wiemy o Ministerstwie do Spraw Migracji i Asymilacji. Co jeszcze pojawi się 15 października? Na czym państwo przede wszystkim będą się skupiać?
2: I tak jak mówiłam na początku, no o szczegółach nie będę mówiła, ale dla mnie najważniejszym strategicznym blokiem jest blok gospodarczy. W skład niego również wchodzi tematyka energetyczna. To są rzeczy, nad którymi będziemy pracowali. No i oczywiście muszę użyć tego słowa, dojechany wczoraj przez Donalda Tuska z sektora małych i średnich firm, tą pseudoreformą podatkową. To jest coś, nad czym
1: myśli pani, że będzie zmiana na fotelu premiera?
2: Myślę, że ten spin, który się dzieje wokół pani Sobkowiak-Czarneckiej jest głupi, jest nieprawdziwy. Donald Tusk na pewno nie odda, znaczy w polityce nie mówi się znowu na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że nie odda swojego steru rządzenia i premierostwa do wyborów w przyszłym roku, chyba że faktycznie zobaczy sondaże, które lecą na łeb i na szyję. Dzisiaj nie widzę takiej przestrzeni krajobrazu, który mógłby zamienić Donalda Tuska na innego kandydata.
1: Ostatnie sondaże dają państwu niewielkie, ale wejście jednak ponad próg. Będą mogli państwo jako Rozwój Plus, jako partia wejść do parlamentu. Koalicja z Konfederacją PiS-em i Konfederacją Korony Polskiej. To ten scenariusz?
2: Nie, pani redaktor. My dzisiaj musimy robić wszystko, żeby faktycznie elektorat, który decyduje się na głosowanie na Brauna, już dzisiaj deklaruje, że na Grzegorza Brauna takie głosy odda. Jednak widział również inne opcje polityczne. My jako Stowarzyszenie Rozwój Plus, za chwilę partia polityczna, będziemy szli również po niezdecydowany elektorat, który w sondażach wychodzi, aczkolwiek ja na sondaże patrzę z dużym dystansem. Dziwię się swojemu koledze, europosłowi Patrykowi Jakiemu, że tak z taką dużą dynamiką i emocjonalnością podchodzi do tego, że nas nie ma, że nie mamy tego poparcia jako Stowarzyszenie Rozwój Plus i na pewno znikniemy. Ja nie pamiętam czasów, aby Solidarna Polska miała na starcie po wyjściu 12% poparcia. Wydaje mi się, że to oscylowało zdecydowanie niżej, ale to są takie znowu utarczki między konkretnymi osobami niepotrzebne, nie rozmawiajmy o sondażach, idźmy po wyborców.
1: Ale dlaczego ten układ polityczny, o którym powiedziała wybrałam te cztery partie, to nie jest ten scenariusz.
2: Jeszcze raz podkreślam, dla mnie głosy oddane na Grzegorza Brauna i Koronę Polską to głosy zmarnowane i chcemy o tym mówić szeroko. Mówimy tutaj chociażby o opowiadaniu społeczeństwu, że COVID nie istnieje albo że nie istniał, że nie mierzyliśmy się z problemami z tym związanymi we wszystkich możliwych obszarach, ale również inna tematyka, która dotyczy Grzegorza Brauna, czyli takie happeningi, które spowodowały wybicie jego społeczne i danie mu rozpoznawalności.
1: No ale jest ogromne zapotrzebowanie, luka, którą wypełnił na scenie politycznej.
2: Tylko pytanie, czy od teorii, które głosi, do praktyki i pragmatyzmu, czyli zarządzania państwem, jest jakaś więź i możliwość połączenia? W mojej ocenie nie.
1: 2027 rok, to się wtedy na pewno dużo okaże. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Olga Semeniuk-Płatkowska, poseł. Dziś jeszcze Stowarzyszenie Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Kiedy partia?
2: Do 15 października.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: A godzina 8:39, a za kilka chwil rozmowa z Pawłem Lisickim.
0: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
8: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: Słuchawki gotowe, 8:41. Widzę i słyszę pana redaktora Pawła Lisickiego, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, także pisarz, autor licznych książek. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, pani.
2: Kilka minut temu zakończyłam rozmowę z panią Olgą Semeniuk, Rozwój Plus. Duży artykuł w Rzeczpospolitej dzisiejszej, grillowanie Mateusza Morawieckiego. No i temat związany z tym, że Jarosław Kaczyński po licznych wypowiedziach Mateusza Morawieckiego będzie starał się i jego partia, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, usuwać z przestrzeni publicznej i że Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że Mateusz Morawiecki przekroczył granicę krytyki prezesa. No i jak pan patrzy na to, co się stało od tych 2-3 tygodni, kiedy już oficjalnie wiemy, że ten rozłam jest?
3: To znaczy, no, trzeba sobie oczywiście zadać pierwsze pytanie, skąd się ten rozłam wziął? No bo tak na pierwszy rzut oka wydaje się to być dosyć nielogiczne, tak? To znaczy, Mateusz Morawiecki był premierem przez 6 lat i duża część, czy wielu spośród jego obecnych współpracowników, no to są ludzie, którzy byli w rządzie albo byli z rządem związani. Wicepremierem tego rządu przez długi czas był Jarosław Kaczyński, a de facto oczywiście stanowisko wicepremier tu nie miało żadnego znaczenia. Jarosław Kaczyński mógłby być wiceministrem. Tak naprawdę był to rząd pod auspicjami kierowany, zarządzany, nadzorowany przez Jarosława Kaczyńskiego. I w związku z tym no, powstaje pytanie, o co tak naprawdę chodzi i skąd się wzięło to rozejście?
2: No niektórzy mówią, panie redaktorze, że to jest rozejście kontrolowane.
3: Znaczy, są dwie możliwości. A, jest to rozejście kontrolowane, polegające wtedy na tym, że pojawił się taki pomysł, że skoro samo Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przekroczyć tam, nie wiem, 24-25%, to część tak zwana centrowa, umownie mówiąc, wystartuje samodzielnie, żeby zdobyć dodatkowe głosy i, że tak powiem, w roku 2027 stać się, czy zbudować, czy pozwolić powstać większej koalicji. No to jest wersja, nazwijmy to, racjonalna.
2: Ale ona, a teraz spiskowa jakaś.
3: No spiskowa i moim zdaniem, ja w nią nie wierzę, żeby była jasność, wydaje mi się być kompletnie wydumana z dwóch powodów. Wyraźnie widać, że emocje towarzyszące rozejściu nie wskazują na to, żeby tutaj się był jakiś tajny układ zawarty gdzieś tam za plecami. Oskarżenia ze strony niektórych, no, słynna wypowiedź Jacka Kurskiego chociażby, prawda, który wprost stwierdził, że Mateusz Morawiecki realizuje de facto program Berlina albo program Tuska. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że to wszystko byłoby takie ułożone i ustalone. Ja sądzę, że główną przyczyną rozejścia była ambicja Mateusza Morawieckiego. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie uznał, że jemu się należy znacznie większy wpływ na PiS niż mu zaproponowano, że był właśnie tych 6 lat premierem, był twarzą rządu PiSu i że tak naprawdę teraz jest jego czas. No ale problem polega na tym, że to jego przekonanie, ta jego ambicja, żeby przejąć PiS, zderzyła się z przekonaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i dużej części samych działaczy PiSu, która uznała, że Mateusz Morawiecki tak długo, jak będzie główną twarzą, główną postacią PiSu, no tak długo nie będzie w stanie, że tak powiem, przynieść tego, o co każdej partii chodzi, czyli zwycięstwa. Dlaczego? Ponieważ w międzyczasie, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, na polskiej scenie politycznej pojawiły się, właściwie jedna istniała wcześniej, ale wzmocniły się, jedna się pojawiła, a druga się wzmocniła. Dwie formacje polityczne. Najpierw to jest Konfederacja Bosaka-Mencena, a następnie Korona Brauna, których wcześniej nie było i które były w głównym stopniu zasilone odpływem elektoratu z Prawa i Sprawiedliwości. Elektoratu, który był zniechęcony sposobem, w jaki to PiS rządził. No i w ten sposób no, została złamana, czy został odrzucony skądinąd bardzo słuszny polityczny dogmat prezesa Kaczyńskiego, że na prawo od PiSu nic nie powinno być. No bo to rzeczywiście, jeśli się kontroluje prawą stronę sceny politycznej, to jest to taka partia, ma, że tak powiem, no, niemal zwycięstwo jak w garściu, tak można było powiedzieć. Ale w momencie, kiedy za sprawą Mateusza Morawieckiego PiS bardzo mocno wysunął się w lewo i w centrum, zaczęły powstawać na prawo od niego te dwie formacje, które teraz, łatwo zauważyć, łącznie mają tyle samo głosów.
2: No i pewnie stąd, panie redaktorze, teraz ten pomysł rozwoju plus o odnośnie ministerstwa na przykład do spraw migracji i asymilacji, które się pojawiło, tak, o tym, żeby był aplikacja, która będzie nadzorowała, kontrolowała imigrantów. No rozwój plus chyba się zorientował, gdzie jest.
3: Tak, to znaczy to są tylko te pomysły, jedną rzeczą są pomysły, a druga jest wiarygodność ludzi, które pomysły zgłaszają. No, Mateusz Morawiecki równie dobrze mógłby na przykład ogłosić pomysł, nie wiem, zero podatków. Na przykład, prawda? Dlaczego nie? I uznać, że on będzie walczył z panem Mentzenem o lepsze i ogłasza, że od jak tylko Rozwój Plus dojdzie do władzy, zostanie zniesiony.
2: Ale tym bardziej, że podałam liczby w rozmowie z panią Semeniuk, że w 2021 to właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki wydali najwięcej zezwoleń w historii na pracę. Było to ponad 500 tysięcy.
3: Ale bo to, znaczy to jest coś, z czego PiS właśnie się nie rozliczył. Zresztą tak jak mówię, wracając jeszcze tylko na chwilę do tych przyczyn. Kluczem moim zdaniem było to, że po roku 2023, kiedy PiS przegrał wybory, znaczy no wygrał, ale przegrał, utracił władzę, chociaż dostał najwięcej głosów, nie zrobiono tego, co powinno było się zrobić, o czym zresztą wielokrotnie również u Państwa mówiłem, czyli nie dokonano rozliczeń. No powinno nastąpić wtedy, listopad, nie wiem, grudzień 2023, powinna nastąpić wtedy rzeczywista rozmowa dotycząca tego, co zrobiono złego, jakie błędy popełniono. Wtedy powinna nastąpić no, tak zwana cywilizowana wymiana lidera i uznanie, że Mateusz Morawiecki był, no, nie wiem, może i dobrym premierem, ale popełnił też różne błędy i to jest ten moment. Ale z tym bardzo długo czekano, z bardzo prostego powodu, że Jarosław Kaczyński wtedy ogłosił dogmat, że nie popełniliśmy żadnych błędów. Jak żeśmy żadnych nie popełnili, to wszystko się wewnętrznie kotłowało. Te frakcje powstawały, ambicje rosły, prawda? I tak dalej. A w sensie merytorycznym, teraz przechodzę do tego, o czym pani powiedziała, to jest oczywiście dokładnie tak. W czasie rządów Mateusza Morawieckiego Polska wydawała najwięcej wiz w swojej historii, tych wiz pracowniczych.
2: Tak, zezwoleń.
3: I to każdy dostrzegał, każdy widział. Oczywiście później Platforma Obywatelska podczas kampanii zrobiła, znaczy dokonała, jak to zwykle ona, przekłamania i nagle się okazało, że istnieje tak zwana afera wizowa. Nie było żadnej afery wizowej. Wszystko to był jeden wielki humbug, ale to, co było prawdą, to nie żadna afera wizowa dotycząca kilkuset być może wiz wydanych nielegalnie przez jakiegoś tam skorumpowanego urzędnika jednej lub drugiej ambasady, tylko problemem był masowy napływ migrantów z powodów pracowych wskutek decyzji podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. No to jest to, co zmieniło obraz ulic w Polsce i co sprawiło, że ludzie mieli takie poczucie, że coś jest nie tak. No bo z jednej strony PiS mówi o obronie przed masową falą migracji, ale z drugiej strony wychodzi człowiek na ulicę, prawda? I gołym okiem widzi, że wsiada do Ubera, wsiada do taksówki, idzie gdzieś i nagle wszystko się zmienia.
2: Panie redaktorze, zastanawia mnie też to, że w takim mocnym tonie, w takim agresywnym wręcz pod adresem Grzegorza Brauna wypowiadają się politycy Rozwoju Plus. Mówią o tym, że głos na Konfederację Korony Polskiej to są zmarnowane głosy. Czy nie boją się takiej narracji, a przede wszystkim z czego ona może wynikać, aż tak radykalna?
3: A pod tym względem to akurat Rozwój Plus niespecjalnie różni się od Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnę taki wywiad prezesa Kaczyńskiego dla Wirtualnej Polski sprzed chyba 3 tygodni, gdzie on w ogóle bardzo ostro mówił na temat Grzegorza Brauna, mówił o tym, że to jest człowiek, który musi zniknąć ze sfery publicznej, że z nim nie ma żadnej możliwości rozmowy i tak dalej, i tak dalej. No, z jednej strony myślę, że są dwie możliwości. A, tak zwany pragmatyzm, partie walczą tego samego, o ten sam elektorat i jak walczą o ten sam elektorat, no to nic dziwnego, że wytaczają najpotężniejsze działa. Moim zdaniem im ostrzej Brauna atakują, tym więcej sobie szkodzą, ponieważ ludzie nie lubią tak ostrych ataków i, że tak powiem, umieszczając Brauna w centrum i właśnie, że z nim nie można, że on nie, że głos stracony, że to jest człowiek, z którym się nie rozmawia, używając tego rodzaju argumentów, to sprawia, że elektorat widzi w Braunie przeciwnika obecnego systemu.
2: Tak, establishmentu.
3: Establishmentu i w związku z tym do niego się zwraca. A drugi powód ma moim zdaniem niestety znaczenie inne, zewnętrzne. No nie jest przypadkiem, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie kilka razy publicznie mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie wyobrażają sobie rządu z udziałem Grzegorza Brauna. No więc zakładam, że jakaś część polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakaś część polityków Rozwoju Plus uznaje za swojego suwerena ambasadę amerykańską w Warszawie i realizuje po prostu jej wytyczne, no bo trudno mi inaczej zrozumieć, dlaczego nagle w taki sposób działają. Tak jak powiedziałem, działają moim zdaniem, atakując tak mocno Brauna w taki sposób, działają przeciwskutecznie, no to znaczy umacniają go, a nie osłabiają.
2: Panie redaktorze, bardzo dużo mówi się w kontekście ostatniego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości o Karolu Nawrockim. Poniekąd widzi się w nim nadzieję na scalenie, na ocalenie prawicy. Czy pan uważa, że to właśnie Karol Nawrocki będzie powoli wchodził w rolę tego głównego lidera środowisk prawicowych, no bo jest i pakt senacki, nad którym ma objąć taki honorowy patronat, a może nie tylko honorowy. Czy to jest właśnie ten kierunek?
3: Znaczy, no przede wszystkim, znaczy, to jest trochę tak, że on siłą rzeczy staje się swego rodzaju takim punktem odniesienia z dwóch powodów. No po pierwsze, w przeciwieństwie do innych różnych grup prawicowych, jego popularność, zaufanie do niego i pozycja w sensie jakimś społecznym rośnie, no to pokazują wszystkie możliwe sondaże, które są dostępne. No i to jest pewnego rodzaju fakt społeczny, z którym nie sposób dyskutować. A druga rzecz, czy drugi powód, dla którego ta jego pozycja staje się tutaj tak istotna, to jest to, że został wybrany głosami w drugiej turze nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale również Konfederacji Bosaka i Mencena oraz Korony Brauna. Tak? Zresztą Braun bezpośrednio wezwał do głosowania na Karola Nawrockiego, a Mencen pośrednio, to znaczy tam przez podpisanie tej umowy, tam, która podczas kampanii miała miejsce. W związku z tym, no to jest w pewien sposób idealna pozycja, żeby odgrywać rolę trochę takiego mentora, patrona no całej prawicy, o tak można by było powiedzieć. Natomiast jest oczywiście pytanie, co są z tym związane dwa niebezpieczeństwa. No pierwsze jest takie, że no, mamy do czynienia z prezydentem. W polskim systemie, nazwijmy to konstytucyjnym, prezydent nie jest kimś, kto uczestniczy w bezpośredniej polityce. To się zwykle źle skończyło i nie bardzo wiadomo, jak ta popularność prezydenta przekłożyłaby się na bezpośredni wpływ polityczny, prawda? No, prezydent musiałby powołać coś w rodzaju własnej partii politycznej, no taki bezpartyjny blok współpracy z prezydentem, do którego zapisałby inne partie. No, nie wygląda na to, żeby taki pomysł mógł być, czy budzić jakiekolwiek zainteresowanie u poszczególnych formacji. A po drugie, w sensie wypowiedzi już teraz dalszych i takiego innego działania, wydaje mi się, że no, wciąż te różnice programowe, które też są bardzo istotne między różnymi siłami tutaj na prawicy, a zapleczem prezydenta występują, więc no, też inaczej, to jest trochę tak, on może być mentorem, patronem, natomiast nie wiem, czy cokolwiek więcej z tego może wyniknąć właśnie ze względu na te ograniczenia. Może jeszcze jedna uwaga. No, do tej pory opowieści o pakcie senackim, one są bardzo popularne w mediach, ale jedyny pakt, jaki został zawarty, to między, zdaje się, Jarosławem Kaczyńskim a panem Wochem, tak? Więc no to jesteśmy na takim etapie i nic nie wskazuje na to, żeby ten pakt
2: ale miał... Patryk Jaki mówi o tym, że dobrze by było taki pakt zawiązać z Konfederacją. Pani Semeniuk również mówi, więc te głosy chętne są.
3: Ale właśnie warto zauważyć, że po pierwsze, no, jak Mateusz Morawiecki wspomniał o współpracy z Sławomirem Mencenem, to Sławomir Mencen powiedział, że nigdy w życiu.
2: Nie, nigdy w życiu, dokładnie zacytujmy. Facet, tak, który 6 lat był premierem, wdrażał te wszystkie złe rzeczy, teraz przedstawia się jako nowa jakość, ocenił Sławomir Mencen.
3: No więc właśnie, no to znaczy, bo...
2: Ale nie wykluczył tej koalicji po wyborach.
3: Nie, no wszystko, no, nikt niczego nie może wykluczyć.
2: O, niektórzy wykluczają, panie redaktorze, przecież.
3: A bo jesteśmy przed wyborami. Ale ogólnie rzecz biorąc, teraz wchodzenie w tego typu układy przez na przykład Konfederację jest ryzykowne, ponieważ siłą Konfederacji jest sprzeciw wobec panującego poprzednim, prawda? Jaki interes miałby teraz Sławomir Mentzen, żeby wejść w porozumienie z Mateuszem Morawieckim, który jest synonimem wszystkiego tego, na czym Mentzen się zbudował? No to byłoby nielogiczne, bo to by oznaczało, że to jest taki powiedzenie wyborcom, słuchajcie, wybierzcie mnie, będzie po staremu. No nie, wybierzcie mnie, będzie po nowemu. To jest przekaz.
2: To jest oczywiście ten przekaz, ale jeszcze zapytam się o jeden ruch. Profesor Marcin Matczak ostatnio nawołuje do tego, żeby stworzyć radykalne centrum, że mają to być takie na początek ośrodki, a miejsca spotkań. Jak pan patrzy na tą inicjatywę? To jest coś poważnego? Czy jednak nie przejmować się za bardzo?
3: Nie, że patrzę na to jak na typową inicjatywę pięknoducha. No jest taka grupa ludzi wokół polityki, która chciałaby, żeby tak rozmawiać, debatować, żeby ludzie byli razem i żeby to trochę inaczej wyglądało niż wygląda. No niestety, to wygląda tak jak wygląda, nic z tego nie będzie. Jak słyszę o radykalnym centrum, to ogarnia mnie pusty śmiech. No centrum ma to do siebie, że nie jest radykalne. Sama nazwa wskazuje, radykalizm oznacza pewną skrajność, prawda? Pewne przywiązanie do jakiejś idei czy jakiegoś programu na tyle radykalne, że znosi możliwość porozumienia czy kompromisu. No, to jest zawarte w samym tym systemie naszego języka. A centrum z kolei, no to jest trochę tak jak podczas rewolucji francuskiej bagno. Określano tak po prostu tych, którzy tak do końca nie wiedzieli, gdzie są. A trochę tu, a trochę tam. I żeby było dobrze, i żeby tak było dobrze. A nie chcemy walczyć z jednymi, ale tak niespecjalnie walczyć z drugimi. To znaczy tacy ludzie bez, że tak powiem, bardzo sprecyzowanych poglądów, którzy mogliby być po jednej stronie czy po drugiej stronie i których, prawda, silniejsi i mocniejsi próbują przejąć, żeby zbudować sobie silniejsze zaplecze.
2: A czy taki śmiech ogarnia pana również, jak słyszy pan, że panią Pełczyńską na Łęcz ma zastąpić Szymon Hołownia, który wraca do rządu, który przejmuje dowodzenie i scala trzecią drogę i idą dalej razem, już nie tak bardzo podzieleni, do wyborów?
3: To jest moment, w którym zacytuję właśnie Szymona Hołownię, to jest moment, kiedy sobie trzeba kupić dużo popcornu i Coca-Coli. O, to jest dokładnie ta chwila i przyglądać się heroicznym zmaganiom Szymona Hołowni z panią Pełczyńską na Łącz i temu, jak dzięki Szymonowi Hołowni jako potencjalnemu wicepremierowi ma nastąpić odrodzenie.
2: No ale zakłada pan, że będzie to jednak interesujący film, no bo dużo popcornu i dużo coli.
3: No i bardzo śmieszne przede wszystkim. Nie, no bo to są oczywiście takie już... To znaczy jedna rzecz dla mnie jest pozytywna, że biorąc pod uwagę, że to są tak nieświeże i zgrane karty, więc nic z tego pozytywnego...
2: No to co jest tą świeżością na polskiej scenie politycznej? Co może być tym odnowieniem, jeżeli chodzi o teatr?
3: Na razie takie odnowienie się nie pokazało. Moim zdaniem takim odnowieniem, nie wiem czy do tego dojdzie, byłoby powstanie faktycznej koalicji po prawej stronie po roku 2027. Przy czym ja patrzę na to szerzej niż wielu komentatorów związanych z, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że taka koalicja nie będzie możliwa bez udziału jednak partii Grzegorza Brauna. I to wynika po prostu z arytmetyki. No, można się na to obrażać, można mówić, że my tego nie chcemy i tak dalej, ale wszystko wskazuje na to, że mając obecnie poparcie około 10-12%, bo tyle ma korona Grzegorza Brauna, jest nie do obejścia. I w związku z tym wszystkie inne próby, opowieści o tym, że ona zniknie albo my przyjmiemy, albo coś tam, są niepoważne. Druga opcja jest tylko taka, że będzie zachowanie rządów Tuska, który sobie dobierze jakąś część w tym przypadku. Jedynym potencjalnym partnerem do takiego układu byłby Rozwój Plus, chociaż Rozwój Plus się zarzeka, że nigdy w życiu, ale moim zdaniem to są tylko takie właśnie przedwyborcze.
2: Naprawdę? Myśli pan, że Mateusz Morawiecki mógłby się do tego posunąć?
3: Nie wiem, czy się posunąć Mateusz Morawiecki, ale przeczytałem wywiad z panem Budą w Gazecie Wyborczej.
2: Który notabene jeszcze jest w PiSie.
3: No właśnie, który jest europosłem PiS-u notabene, i ten wywiad warto go przeczytać z jednego podstawowego powodu, że na wszystkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych, nie emocjonalnych, merytorycznych, padają odpowiedzi, które równie dobrze mógłby wypowiedzieć jakiś polityk Platformy Obywatelskiej. No, że trzeba racjonalnie, pragmatycznie, że Unia Europejska, że nie ma odejścia od Zielonego Ładu, że my musimy ETS dalej wdrażać, że no krótko mówiąc, ja tam nie widziałem ani jednego elementu, który by sprawił, że współpraca między tymi formacjami byłaby niemożliwa, przynajmniej jeśli chodzi o element programowy. Czymś innym są emocje, ale z emocjami jest tak, że jeśli pan Buda tyle mówi o racjonalizmie i pragmatyzmie, to znaczy, że w jakimś momencie emocje również mogą zejść na boczny tor.
2: Tak więc, drodzy państwo, zachęcamy do lektury wywiadu z panem Waldemarem Budą, a ja serdecznie panu redaktorowi dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: A mówił pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, publicysta, pisarz. My już, drodzy państwo, się żegnamy. Szymon Chrystianos, Małgosia Kleszcz, Ksenia Parmańczuk, Jakub Węgrzyn i Tomek Owsiński. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk. Życzę państwu pięknego dnia i do usłyszenia.

Szpital w Miastku ogłosił upadłość, jak pisze Fakt. Placówka jest zadłużona na ponad 40 milionów złotych. Wcześniej NFZ nałożył na nią wielomilionową karę w związku z rozliczeniem zabiegów neurochirurgicznych i udostępnianiem swojej przestrzeni prywatnej spółce neurochirurgicznej z Mogilna. Lekarze zarabiali nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. W wyniku całego procederu szpital odsyłał własnych pacjentów do innych placówek. Burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz poinformował, że

0: szpital dziecięcy. W związku z atakiem Polska poderwała w powietrze własne i sojusznicze myśliwce, które zakończyły już swoje działania. Jeden z rosyjskich dronów rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części Rumunii, poinformowało tamtejszy MON. Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Tomasina na Madagaskarze. 63-letni oblat pochodzi z Wolsztyna, a na wyspie posługuje od ponad 30 lat. O nominacji poinformowało wczoraj biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Biskup nominat urodził się 15 sierpnia 63 roku w Wolsztynie w archidiecezji poznańskiej. Filozofię i teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Śluby wieczyste złożył 8 września 91 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 2 lata później również w Obrze. Korea Południowa wyśle w sobotę statek kontenerowy do Europy trasą arktyczną. Rejs ma sprawdzić, czy szlak otwierający się wraz z stopnieniem lodu morskiego może być opłacalny komercyjnie. Jak pisze Reuters, wyprawa może jednak wywołać napięcia w relacjach z zachodnimi sojusznikami, ponieważ wymaga współpracy z Rosją. Statek Panstar Akro wypłynie z portu w Pusanie na północ. Po drodze ma zawinąć do Felixstowe w Wielkiej Brytanii, Rotterdamu w Holandii oraz Gdańska, a następnie powrócić do Korei Południowej. Cała podróż ma potrwać od 40 do 45 dni. Śmiertelny wypadek stawia TikToka pod lupą irlandzkich parlamentarzystów, którzy zwrócili się do firmy o wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania i usuwania treści, które gloryfikują nielegalną działalność na irlandzkich drogach. Wszystko po niedzielnym wypadku, w którym zginęło 15-letnich chłopców. Ich samochód jechał pod prąd po autostradzie i zderzył się z innym pojazdem. Poważnie ranne zostały 3 kobiety i dziecko, którzy podróżowali na lotnisko w Dublinie. Nagrania i fragmenty filmów wykonywane w samochodzie nastolatków, a także w innych pojazdach uczestniczących w podobnie niebezpiecznych zachowaniach były szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Irlandzcy policjanci zajmujący się tą sprawą twierdzą, że liczne grupy młodych mężczyzn próbują prześcigać się w publikowaniu filmów przedstawiających ich interwencje z udziałem policji oraz jazdę pod prąd po autostradach.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu, w centrum oraz na wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 19 na wybrzeżu, około 24 stopni w centrum, do 31 na południu.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka zwyciężyła tenisistkę z Francji, Diane Parry, 2-6 w setach. Urodzona w Nicei zawodniczka starała się grać ambitnie, ale na tak dysponowaną Igę to było zbyt mało w pierwszym secie. Nasza zawodniczka odskoczyła na 4-1. Iga co prawda w 9 gemie musiała bronić breakpointa, ale wykorzystała 3. piłkę setową, zwyciężając do 3. Drugi set był bardzo podobny. Świątek była pewna swojej gry, umiejętności i kolejny raz zwyciężyła tego seta do 3. Iga Świątek odniosła 9. zwycięstwo z rzędu, pamiętając, że wygrała w Toronto. Teraz jest na dobrej drodze, bo obronić tytuł w Cincinnati, stan Ohio na pewno służy Idze, bo teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Jeleną Rybakiną, a więc będzie to powtórka finału właśnie z Toronto. Pojedynek Igi z zawodniską z Kazachstanu jutro o 1:00 w nocy naszego czasu. Tymczasem pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, tyle że z Ohio udajemy się na Florydę, gdzie Chicago Fire w składzie z Robertem Lewandowskim wygrywa swój mecz w lidze MLS z Orlando City 2-1. I to właśnie reprezentant Polski strzela decydującego gola, 69. minuta. Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który później sam wykorzystał, zamienił na bramkę. Bardzo cenne zwycięstwo, 6. z rzędu Chicago Fire. No i właśnie jeszcze tym cenniejsze, że na stadionie w Orlando na Florydzie była pewna przerwa związana z burzą, 2 godziny, ale to jest w przypadku Stanów Zjednoczonych no, rzecz, której już nauczyliśmy się, poznaliśmy pewnie podczas właśnie Mistrzostw Świata. Przepisy są bezwzględne, ale zawodnicy wrócili na plac gry, na boisko i tam po prostu Robert Lewandowski zagrał fantastycznie, prowadząc Chicago Fire do

0: zwycięstwa, a z kolei w Orlando gwiazdą od tego sezonu jest Antoine Griezmann i właśnie na tych dwóch wielkich gwiazdach, na Polaku i na Francuzie, skupiona była uwaga, no ale 2-1 dla Chicago Fire Roberta Lewandowskiego. Tymczasem małe postscriptum do informacji o Idze Świątek z tego samego turnieju, a więc WTA 1000 w Cincinnati, odpadła Aryna Sabalenka, którą wyeliminowała Czeszka Sara Bejlek. Wracamy do piłki nożnej, bowiem dziś pierwsze mecze polskich zespołów w europejskich pucharach, odpowiednio 18 godzina, Jagiellonia, Iberia, Saburtalo, Tbilisi. O godzinie 19 Lech Poznań, szwajcarski Thun. Godzina 20 Górnik Zabrze, AS Monaco i godzina 21 Hajduk Split, Raków Częstochowa. Tymczasem rozegrano pierwsze mecze w eliminacjach do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. I tak Celtic Glasgow rozgromił u siebie Lask Linz z Austrii 3-0. Nijmegen przegrywa z Bodoglimt 1-3. Slovan Bratysława remisuje 1-1 z NK Celje, a Hapoel Berszewa wygrywa z Sabat Baku 2-1. I tutaj dla drużyny z Azerbejdżanu bramkę, może nie bramkę, ale asystę zalicza były reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz. A więc takie informacje. Cieszymy się bardzo na pewno i wielkie gratulacje dla Igi Świątek, dla Roberta Lewandowskiego. Teraz to wszystko dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.
5: Dlaczego? Jak się skończy? No przecież jak to nie skończy? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie?
6: No żebyś wiedział.
7: Żebyś wiedział.
8: A żebyś wiedział.
9: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś 20 sierpnia, jest godzina 9.11. Dziś będzie muzycznie i to muzyka poważna. Na początku będzie rozmowa o festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, a później o festiwalu Chopinowskim, o którym Stanisław Bukowski opowie i który, ja już Państwu zapowiem, w przyszłym tygodniu będzie zdawał relację z tego festiwalu o godzinie 9.15 przez cały tydzień. Tak. Ale zanim muzyka poważna, to jeszcze będzie trochę muzyki popularnej. Yazoo to jeden z najważniejszych brytyjskich duetów synth-popowych, który powstał na początku lat 80. Bardzo krótko działał, bo tylko od 81 do 83 roku. Vince Clark i Alison Moyet, to było tych dwóch panów, którzy tworzyli ten wyjątkowy duet. No i dziś mija dokładnie 44 lata od daty, kiedy został wydany ich pierwszy album właśnie jako duet, Upstairs at Eric's, a na nim utwór, który Państwo na pewno bardzo dobrze znają i teraz z przyjemnością, mam nadzieję, wysłuchają, Only You.

0: To teraz będziemy rozmawiać o 64. Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim, który odbędzie się w Kudowie Zdroju już pod koniec sierpnia, 28-29 sierpnia, a z nami na łączach dyrektor artystyczny tego festiwalu, pan Stanisław Rybarczyk. Dzień dobry panu.
1: Tak, to dzień dobry, witam państwa.
0: To może powiedzmy, co w tym roku będzie się na festiwalu działo, co będzie można usłyszeć, kogo zobaczyć, a my później troszeczkę wprowadzimy słuchaczy, którzy może jeszcze nie słyszeli, jeśli to jest możliwe, o tym festiwalu, żeby trochę przybliżyć historię. No ale tak jak powiedziałam, to pytanie jest, co na 64. Festiwalu Moniuszkowskim, dlaczego na niego przyjechać?
1: Szanowni Państwo, oczywiście to ogromne lata propagowania twórczości Moniuszki po 64 lata, to nie jest żart, nazwijmy to. Zapraszamy Państwa na spotkanie nie tylko z twórczością Stanisława Moniuszki, czyli naszego wielkiego, wybitnego kompozytora, ojca polskiej opery narodowej, ale także zaprezentujemy kompozycję żyjących jemu współcześnie twórców. A także, jak to zwyczaj festiwalu i mój zwyczaj też nakazuje, zaprosimy Państwa na spotkanie ze współczesnymi twórcami, którzy napisali utwory inspirowane twórczością Moniuszki lub też wzięli jego utwory, aby je, jak nazwijmy to, po trochę uspółcześnić. Myślę, że największymi gwiazdami tegorocznego festiwalu, zresztą wszyscy śpiewacy, wszyscy muzycy, wszyscy artyści będą wspaniali, to jest spotkanie z, proszę Państwa, dwójką niesłychanych artystów, braćmi Kozłowskimi. Proszę Państwa, tenor wybitny Karol Kozłowski i jego brat Misza Kozłowski to artyści, którzy robią niebagatelną karierę. Sam Karol Kozłowski był uprzejmy już nagrać partie najważniejsze i w Strasznym Dworze, i w Halce, a podczas naszego festiwalu w Kudowie wykonają zarówno pieśni Stanisława Moniuszki, ale także Ignacego Jana Padereckiego, Władysława Żeleńskiego, czy też Zygmunta Noskowskiego. I proszę Państwa, właśnie za pieśni Władysława Żeleńskiego w roku 2024 otrzymali najważniejszą polską nagrodę muzyczną, czyli Fryderyka. Zatem, żeby usłyszeć, jak wspaniale śpiewa Karol Kozłowski, a jak akompaniuje i gra również partie solowe Misza Kozłowski, zapraszam Państwa właśnie do Kudowy. Ale będzie też spotkanie z fantastycznym tenorem, proszę Państwa, Sławomirem Naborczykiem, który wykona tradycyjny koncert balkonowy, albowiem od wielu lat są takie w stylu kiepurowskim troszkę koncerty balkonowe. Publiczność gromadzi się w Parku Zdrojowym, a z balkonu hotelu Polonia dobiegają najpiękniejsze pieśni. W tym roku będzie to zarówno Stanisław Moniuszka, ale także, proszę Państwa, będzie to między innymi Nino Rota i Johann Strauss, czy też Mieczysław Karłowicz i pieśni neapolitańskie. Zapraszam też serdecznie na koncert, który dla Państwa przygotowało niebagatelne trio. Trio, proszę Państwa, akordeonowe, trio Aquarte związane z Katowicami i wspaniała sopranistka młodego pokolenia Adriana Garstka-Saciłowska. Proszę Państwa, w ich wykonaniu usłyszymy wybór pieśni ze śpiewników domowych Moniuszki i o dziwo z akompaniamentem nie fortepianu, tylko proszę Państwa z akompaniamentem tria akordeonowego. Do tego młody polski, no młody, już względnie dojrzały kompozytor Mikołaj Majkusiak, Pięć myśli o Moniuszce, napisane nie tak dawno, zainspirowane Starym Kapralem, Dziadem i Babą, Pieśnią Wieczorną, a na koniec Karol Szymanowski, 12 pieśni kurpiowskich. To proszę Państwa, po raz pierwszy publiczność kudowska będzie mogła usłyszeć te pieśni znakomite na sopran i trzy akordeony. Proszę Państwa, finałem tegorocznego festiwalu będzie spotkanie z wybitnymi wrocławskimi artystami, no nie tylko wrocławskimi, bo dzisiaj artyści są obywatelami świata przede wszystkim. Joanna Klisostka, świetna sopranistka koloraturowa i Piotr Rojek, organista, profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, i zaprezentują zarówno utwory Stanisława Moniuszki, jak i też z innych kompozytorów, częściowo z czasów Moniuszki. Między innymi słyszymy i Feliksa Mendelssohna, arię z oratorium Paulus, arię zatytułowaną Jeruzalem, a także Vincenzo Belliniego. Proszę Państwa, do tego codziennie usłyszymy hejnał z balkonu Teatru Zdrojowego. Do tego koncert plenerowy w Muszli, który zagra czeska orkiestra z pobliskiego Chronowa, ze Szkoły Artystycznej Młodzieżowej. Do tego, proszę Państwa, reportaże z ubiegłorocznych, znaczy z reportaży telewizyjnych z lat ubiegłych, a także chcę jeszcze podkreślić, że wraz ze Sławomirem Naborczykiem wystąpi Anna Kostiuk, która będzie i akompaniować, i grać na fortepianie utwory solowe. Jest to bardzo ciekawa postać, urodzona w Portugalii, a która w Kijowie ukończyła konserwatorium, a od lat mieszka w Polsce i cieszy polską publiczność swoimi występami. Krajsa, chcę podkreślić, że ten program, który nie jest zbyt obszerny, albowiem w tym roku sytuacja festiwalowa jest jaka jest, ale myślę, że pełnia tego programu przyciągnie, jak każdego roku, mam nadzieję, publiczność do naszych wnętrz. Niestety nie możemy skorzystać w tym roku z Teatru Zdrojowego, który jest od jakiegoś czasu w remoncie, ale parafie kudowskie zapraszają nas serdecznie do swoich wnętrz kościelnych, gdzie większość koncertów się odbędzie. Otwartość proboszczów tych kościołów jest dla mnie niezwykle wartościowa i inspirująca, aby po prostu razem przybliżać publiczności, razem przybliżać kudowianom, wczasowiczom, kuracjuszom, gościom za granicy, których Kudowa też jest pełna, twórczość i zarówno Stanisława Moniuszki, ale też kompozytorów jemu współczesnych i tych, którzy dzisiaj cieszą nasze ucho nowymi kompozycjami, nowymi utworami.
0: Można po prostu przyjść? Czy któryś z tych koncertów są biletowane?
1: Od samego początku, czyli od 1962 roku, mnie nie było wtedy jeszcze dyrektorem, proszę o tym pamiętać, wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Zapraszam Państwa serdecznie, nie trzeba kupować żadnych biletów. Jesteście wszyscy zaproszeni, a ja tam stoję i czekam.
0: 1962 rok to pierwsza edycja Festiwalu Moniuszkowskiego. Dlaczego w Kudowie Zdroju? Jaki był ten zamysł? Jaka była historia? Kto był inicjatorem?
1: Pani redaktor, no ja miałem wtedy około 4 lat i niestety nie widziałem tego na własne oczy. Jestem poza tym z urodzenia wrocławianinem, a do Kudowy oczywiście zajeżdżałem wcześniej też, zanim zostałem dyrektorem festiwalu, między innymi zapraszany wraz z zespołami różnymi na festiwalowe koncerty. Wiem, że inicjatorem to był taki pewien kolaż pomiędzy obywatelem Warszawy i obywatelem Kudowy, czyli Władysław Skoraczewski, harcmistrz, dyrygent, taki człowiek niezwykle inspirujący. On do tej Kudowy zjechał, spotkał się z ówczesnym chyba burmistrzem, ale to nazwijmy, że burmistrza chyba wtedy nie było, ale może szef był Rady Narodowej, może jakaś to inna była postać. I razem w jakiś sposób wpadli na ten pomysł, że Kudowa jest pięknym miejscem na to, żeby uczcić postać Stanisława Moniuszki. Może to pewna zazdrość też wtedy była, albowiem nieopodal w Dusznikach Zdroju festiwal Chopinowski, starszy od Moniuszkowskiego, a jeszcze w Polanicy były też różne wydarzenia, więc myślę, że tu była ta inspiracja, ale pan Skoraczewski był niezwykle też związany z twórczością moniuszkową, jemu szalenie na tym zależało. I proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, że na pewno Fryderyk Chopin był w Dusznikach, natomiast czy Moniuszko, czy Stanisław Moniuszko był w Kudowie, tego nie wiemy, ale wiemy, że wystawiał dzięki życzliwości Bedrzycha Smetany, wielkiego czeskiego kompozytora, jedną ze swoich oper w czeskiej Pradze. Zatem być może on przejeżdżał przez tą Kudowę i ten jego duch w tej Kudowie pozostał. I dzisiaj ciągle jest to jeden z najważniejszych festiwali moniuszkowskich w Polsce, który nieustannie z całym zaangażowaniem tą twórczość pokazuje. Oczywiście przez lata to były różne oblicza tego festiwalu. Myślę, że ogromny wpływ na ten festiwal odcisnęła wielka polska śpiewaczka i reżyserka operowa Maria Fołtyn. 20 lat była dyrektorem tego festiwalu i działy się wtedy rzeczy zupełnie niesłychane. Też przyjeżdżali odtwórcy z całego świata. Wiele lat również dyrektorem festiwalu był dyrektor wielu teatrów operowych Sławomir Pietras, który wniósł swoje oblicze tego festiwalu, bo każdy przecież ma jakieś inne predylekcje co do tego. Ja jestem dyrektorem od 50. edycji i niewątpliwie próbuję przywołać tego nieznanego Stanisława Moniuszkę, bo proszę Państwa, ku mojej takiej temu głębokiemu żalowi, dzisiaj to jest przeszło 200 lat, proszę Państwa, obecności Moniuszki w Polsce, to nie ma edycji dzieł wszystkich Stanisława Moniuszki. Zatem szukamy tych dzieł i proszę sobie wyobrazić, że wiele z tych dzieł, tych rękopisów, tych pierwszych druków spoczywa dzisiaj gdzieś na Białorusi, w Petersburgu, w Rosji, na Ukrainie. Wyobraźcie sobie, jak można dzisiaj do tego bez problemu dostrzec. Jest to szalenie trudne. Wiem, że są osoby, które poświęcają temu strasznie wiele, ale przed nami ogromny czas na to, żeby przywołać pełną twórczość i tą prawdziwą Stanisława Moniuszki do obiegu kulturowego. Dzięki mojej współpracy z wybitnymi muzykologami, między innymi z Maciejem Prochaską, z reżyserem Roberto Skolmowskim, udało nam się pokazać w Kudowie na przestrzeni kilku lat 6 młodzieńczych oper Stanisława Moniuszki, czasami nazywanych wodewilami, operetkami, ale to były takie wczesne opery Stanisława Moniuszki i ja jestem z tego zachwycony, dlatego że to nie tylko pokazaliśmy w Kudowie, ale i we Wrocławiu, ale także w Warszawskiej Operze Kameralnej i myślę, że dzięki temu też wielu z słuchaczy, może i nawet wielu z muzykologów, wielu z artystów zobaczyło inne oblicze Stanisława Moniuszki. I pomimo wielu różnych trudności, które się mnożą...
0: A inne,
1: przecież,
0: czyli jakie oblicze?
1: Jeszcze raz, jakie
0: inne
1: oblicze?
0: Inne oblicze, czyli jakie?
1: A, no właśnie, bo chcę powiedzieć tak, że jeżeli słuchamy tradycyjnego Strasznego Dworu, no to... Proszę Państwa, to nie jest instrumentacja oryginalna Stanisława Moniuszki. Ona została poprawiona przez jednego z wielkich autorów podręczników, nazwisko nie będę przywoływał, podręczników do kontrapunktu i do harmonii. Moniuszko był dzieckiem swoich czasów i on oczywiście studiował w Berlinie u wielkiego profesora i kompozytora Rungenhagena i tam słyszał, jak grają, jak śpiewają chóry świetnego miejsca ówczesnego w świecie, czyli Berlina, jak brzmi orkiestra. I on próbował to brzmienie romantyczne, bo pamiętajmy o tym, że Moniuszko był wielkim romantykiem i w tej jego twórczości to wszystko jest. Moniuszko nie jest taki pompatyczny, jak próbuje się jemu dołożyć taką powiedzmy sobie, taką przestrzeń, taką łatkę. Moniuszko, wiele jest tych jego partytur, wymaga pewnego odchudzenia. Na dokładkę jest tak, że w tych te jego utwory wymagają też ze strony wykonawców niezwykłego podejścia do niego. To znaczy tam trzeba często dać wielkie przestrzenie własne, czyli to, co jest w emocjach, to, co jest w ekspresji, to jest w mistrzostwie wykonania. I to są rzeczy, które są ważne. Ale najważniejsze, proszę Państwa, to jest to, żeby tą twórczość przywoływać do życia, szczególnie tą część, która nie istnieje. Według moich wiedzy to jest około 70% twórczości Stanisława Moniuszki nie została nigdy wydrukowana i wiele z tych rzeczy po prostu jest nieznanych. Słyszałem wiele utworów, które na co dzień nie są pokazywane, nie słyszymy ich i one czasami robią wrażenie zupełnie niesłychane.
0: Zupełnie niesłychane, a ja jeszcze zapytam pana dyrektora. Międzynarodowy to znaczy co? Jakie jest to oblicze festiwalu? Co międzynarodowego jest w festiwalu moniuszkowskim w Kudowie Zdroju?
1: To wszystko zależy od tego, na ile Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne zbierze środków finansowych, a dyrektor dogada się z różnymi ludźmi. Chcę powiedzieć, że w zeszłym roku była to niesłychane święto w ogóle. Kilka lat temu domówiłem się z wybitnymi japońskimi kompozytorami, między innymi z panem Yamamoto, i którzy zainspirowani tą twórczością Moniuszki napisali współczesne utwory, które były zainspirowane całą twórczością nie tylko Stanisława Moniuszki, ale oni użyli do tego tekstów Adama Mickiewicza czy też Wisławy Szymborskiej. I proszę Państwa, ci kompozytorzy, to była grupa 4-5 kompozytorów, oni przylecieli do Kudowy z Tokio i z innych miejsc miast japońskich, przylecieli też wykonawcy. I w Kościele Miłosierdzia Bożego w większości tych przypadków nastąpiły prawykonania utworów, które były zadedykowane i poświęcone Stanisławowi Moniuszce. Proszę Państwa, Kościół był przepięknie pełny, tak nazwijmy to, przepięknie pełny publiczności. I ta muzyka nie była prosta, ale w jakiś sposób i tym japońskim kompozytorom, i twórcom, i myślę w pewnym sensie mnie, który prowadził ten koncert jako gospodarz, udało mi się zaczarować tą publiczność i ta muzyka brzmiała do ostatniego akordu z wypełnionym kościele. Każdego roku próbujemy oczywiście zaprosić wybitnych artystów z całego świata i na tym festiwalu praktycznie z każdego kontynentu byli, bo i z Ameryki Północnej, Południowej, z Azji, z Europy oczywiście i z gdzieś tam z jakichś państw niektórych afrykańskich. I to jest właśnie to, że często zainspirowany różnymi pomysłami proszę tych artystów, żeby zechcieli też zaśpiewać Moniuszkę. Często po raz pierwszy w życiu zderzają się z tym i jeżeli jest to osoba, która jest z zupełnie innego kręgu kulturowego i śpiewa Moniuszkę po polsku, tak jak na przykład Gruzini śpiewali po polsku, to było niesłychane, bo wysiłek tych ludzi, aby opanować język polski, był zupełnie olimpijski. I taki koncert był, chór Batumi z Gruzji. Chór Batumi, proszę Państwa, męski, tradycyjny, i który śpiewa Moniuszkę w języku polskim, to było jedno z wydarzeń. Były oczywiście też teatry operowe, chociażby z pobliskich Czech, czy też była Opera Lwowska. Tak mi się jakoś ułożyło, że w tym momencie, kiedy rozpoczęła się ta straszna i nieszczęśliwa wojna, to ja miałem jakąś potrzebę zaproszenia na festiwal w tamtym roku artystów z Ukrainy i z Białorusi. I tak się wydarzyło. Przyjechała Opera Lwowska w znakomitym składzie. Byli artyści z Wolnego Chóru Białoruskiego, którzy uciekli po prostu z Białorusi i mieszkają w większości w Warszawie. I były dwa koncerty, które promowały też, oprócz tego, że Stanisława Moniuszkę, to promowały, proszę Państwa, wolność, czyli to, co jest immanentne najbardziej człowiekowi. Ja osobiście jako człowiek wszystko bym oddał za to, żeby każdy mógł mówić to, co po prostu myśli, co w nim jest. Ta wolność jest szalenie ważna. Ale wróćmy do Kudowy. Tam, proszę Państwa, przyjeżdżają często ci wybitni artyści, którzy są zachwyceni tym miejscem, tym atmosferą tego festiwalu, tym, że można spotkać często znakomitych redaktorów, dziennikarzy, którzy w zależności od roku próbują zapraszać jak najwięcej. Bywają też fantastyczne wykłady, które przybliżają wszystkim te obszary, które nie zawsze są na co dzień znane. Także ta międzynarodowość właśnie w tym się zasadza. Niemniej jak przyjechałem do Kudowy i zostałem dyrektorem, przez 3 lata był przywołany do życia przeze mnie konkurs wokalny imienia Andrzeja Chiolskiego, gdzie w ogóle już przekrój tych młodych artystów to był już niesamowity zupełnie. Kolory skóry były rozmaite, miejsca, z których oni przyjechali, ich doświadczenie artystyczne było wspaniałe. Ja się cieszyłem z całego serca, że Kudowa żyje właśnie w ten inny sposób, że Moniuszkę śpiewają nie tylko Polacy, że Moniuszkę śpiewają ludzie z wielu kontynentów. No niestety pewne trudności organizacyjne spowodowały, że ten festiwal, ten konkurs wokalny nie ma swojej kontynuacji. Może kiedyś się uda, a jednym z laureatów jest Jadwiga Postrożna, znakomita mezzosopranistka dzisiaj, między innymi opery wrocławskiej, ale przecież nie tylko. Także to jest miejsce Kudowa, która ciągle promieniuje tą twórczością moniuszkową i ciągle inspiruje też do różnych rzeczy, bo chciałbym jeszcze nawiązać, że jednym z moich ważnych takich nowości, które wprowadziłem, to było zaproszenie do zainteresowania moniuszką ludzi zupełnie z innych obszarów muzycznych. Stąd był koncert Moniuszko na jazzowo z udziałem wybitnego saksofonisty Piotra Barona. To też był na przykład Moniuszko po klezmersku, gdzie Magda Brudzińska, świetna piosenkarka krakowska wraz z klezmerami, wzięła na warsztat pieśni Moniuszki. Były to rzeczy zupełnie niesłychane. To był spektakl Moniuszko hip-hopowo, tak? To Zbyszek Lesień, znakomity aktor, wraz z grupą świetnych aktorów i śpiewaków warszawskich przywiózł tego Moniuszkę na hip-hopowo, proszę Państwa, ale to było też wiele różnych odsłon. Tak jak w tym roku spotkamy się ze Stanisławem Moniuszką i triem akordeonowym Aquarte. To też będzie wydarzenie, które dowodzi, że jego twórczość, że postać Stanisława Moniuszki jest ciągle żywa i że inspiruje współcześnie twórców do tego, aby pokazywać świat, nie tylko moniuszkowy, ale ten swój świat własny poprzez jego dokonania, poprzez jego pryzmat. Czyli ten imperatyw moniuszkowy, myślę, że w społeczeństwie istnieje. Zresztą tak się to jakoś złożyło przez te 64 lata, że jak mówimy Kudowa, to Moniuszko. Jak mówimy Moniuszko, to Kudowa. I niech tak zostanie, proszę Państwa.
0: To jest cel, który przyświeca, ale dopytam, pan już naście lat jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Co cel jeden pan wymienił, trwa i żeby trwało i żeby Kudowa to było Moniuszko, a Moniuszko kojarzył się z Kudową, ale co by pan chciał osiągnąć dalej tym trwaniem festiwalu, które już pan kilkukrotnie podkreślił, nie jest wcale takie łatwe, żeby ten festiwal co roku się odbywał, bo są różne przeciwności losu.
1: Myślę, że w Kudowie brakuje infrastruktury do tego festiwalu i bardzo bym sobie winszował, bo jest teatr w tej chwili zdrojowy w remoncie, ale ja nie wiem, jak ten remont wygląda, bo nikt mnie nie zaprosił, żebym popatrzył albo może zastanowił się, czy doradził jakiś sposób do, jak to zrobić. Teatr pod blachą wymaga poważnych nakładów, bo to jest po prostu forma open air, gdzie jest taki wielki dach w parku zdrojowym i on jest uzupełniany budowaną sceną, kulisami, horyzontem, różnymi takimi elementami. To trzeba oczywiście oświetlić, nagłośnić i tak dalej. To oczywiście wymaga ogromnych środków finansowych. Na przykład w tym roku festiwalu nie stać na to, żeby taki teatr pod blachą zbudować. Mnie się marzy, bo w okolicy nie ma czegoś takiego, żeby powstał w takim miejscu, gdzie pulsuje Stanisław Moniuszko, a obok w Dusznikach pulsuje Fryderyk Chopin, a w Polanicy Zdroju różne rzeczy się dzieją, a dookoła naprawdę nic nie ma, żeby powstał jakiś taki amfiteatr kryty, którym można by było nie tylko Moniuszkę pokazywać i to w warunkach XXI wieku, a nie siermiężnych takich zupełnie, które jego są. I myślę, że to jest jeden aspekt, aby coś się z inspiracji po prostu władz i lokalnych i wojewódzkich, myślę, że również centralnych, bo przecież na miły Bóg Stanisław Moniuszko jest po prostu naszą wspólną sprawą. Czyli to jest jedna sprawa, poprawienie tej infrastruktury, bo czasami z wielką trudnością przedzieramy się przez te różne obszary. Druga rzecz to jest pewność finansowa festiwalu. Proszę Państwa, Państwo nie zdajecie sobie z tego sprawy, że zwykły spektakl operowy, a przecież festiwal moniuszkowski to festiwal operowy w dużej mierze. Jeden spektakl kosztuje około 120-150 tysięcy złotych. Ja nie będę przywoływał tegorocznego budżetu, bo on jest bardzo trudny, ale były lata, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na wiele wydarzeń. Myślę, że stałe wsparcie ze strony ważnych instytucji samorządowych, ale przede wszystkim rządowo-ministerialnych, to jest bardzo ważne. Cieszymy się wsparciem ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest ważne, że można liczyć na to wsparcie, ale przypomnijmy, że Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne to nie jest instytucja w takim rozumieniu potocznym, to jest rodzaj NGO-su, czyli społecznie ludzie pracują i zabiegają o środki finansowe i o możliwości zorganizowania tego festiwalu. Zatem wsparcie ze strony samorządowej, a także ze strony rządowej jest szalenie ważne, bo no cóż, prawda jest taka, ja jestem dyrygentem osobiście i wiem, jak wygląda wiele rzeczy, byłem dyrektorem też wielu innych, jestem instytucji, czy też przestrzeni, czy festiwali, czy cyklów koncertowych i ja potrzebuję osobiście, no powiedzmy sobie, co najmniej tych kilku lat, żeby zaprosić naprawdę jakąś wielką gwiazdę, bo gwiazdy mają kalendarze wypełnione na kilka lat. Udało mi się kiedyś zaprosić pana Rucińskiego, no wielkiego, znakomitego śpiewaka, który właśnie był w trakcie wspinania się na szczyty i dzisiaj jest na tych szczytach, śpiewa na największych scenach operowych Nowego Jorku, w La Scali, czy tam, gdzie wypada. I on śpiewał w Kudowie właśnie takie gwiazdy, które tam przyjeżdżają i wcale nie trzeba zapłacić za bilet. Tylko można przyjść na ten koncert i usłyszeć w największym, najlepszym, mistrzowskim, świetnym wykonaniu to, co najpiękniejsze. Zatem winszuję sobie i temu festiwalowi tej stabilizacji, która jest potrzebna i wsparcia ze strony wszystkich tych, którym kultura polska i Stanisław Moniuszko jest po prostu, leży na sercu, a mam nadzieję, że on i w ogóle cała kultura polska powinna być wyłączona z jakichkolwiek sporów, które dzisiaj jak gdyby w naszym kraju one prześladują wiele inicjatyw. Po prostu zawsze kultura powinna być niezależna od wszystkich innych rzeczy i cieszyć się wsparciem ze wszystkich stron, bo przecież ten nasz dorobek kulturalny wypracowany przez tyle pokoleń jest najważniejszy. I najważniejsze jest również to, żeby pokazywać to, co zostało stworzone przez polskich autorów, przez polskich mistrzów, całemu światu, bo to są rzeczy, które jak wielokrotnie jeździłem po wielu krajach, to przywołują te utwory, niesłychane emocje i później niesłychane refleksje i rozmowy. I przecież znakomici też śpiewacy, znakomici muzycy, znakomici aktorzy, czy też twórcy z innych obszarów kulturowych, oni przynoszą sławę i splendor i jesteśmy wtedy w stanie dołożyć naszą cegiełkę tą umowną do budowania kultury świata, kultury człowieka. A to jest niebagatelne. Mamy coś w tym aspekcie do przekazania i do powiedzenia.
0: O czym powiedział dyrektor artystyczny Festiwalu 64. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego, pan Stanisław Rybarczyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja też serdecznie, panie redaktor, dziękuję i czekam na państwa w Kudowie 28-29 sierpnia z otwartym sercem.
0: I my państwa tam zapraszamy, a Radio Wnet tam będzie relacje zdawało, no ale jeśli jeszcze państwo nie wiedzą, co pod koniec sierpnia, jak te wakacje zakończyć, no to może warto właśnie do Kudowy Zdroju się wybrać i Moniuszki posłuchać, tak jak zrobimy to teraz, fragment Teresa Kubiak zaśpiewa arii z Halki, Gdybym rannym słonkiem, a zaraz potem Stanisław Bukowski i opowieść o festiwalu chopinowskim, jakim to państwo się zaraz dowiedzą. Ja mówię państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Szymon Christianus. Do usłyszenia i Teresa Kubiak teraz śpiewa.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Witamy, witamy serdecznie. Stanisław Bukowski i mojego gościa witam serdecznie. Dyrektor Stanisław Leszczyński.
5: Kłaniam się bardzo nisko.
4: Dyrektor, przede wszystkim co nas interesuje, festiwalu Chopin i jego Europa, który zaczyna się już w niedzielę. Który to już, Stanisławie, jest?
5: 22.
4: Czyli w 2005
5: roku zaczęliśmy.
4: W 5 roku zaczęło się. No i zaczęło się i jest to w tej chwili, przynajmniej dotychczas, zobaczymy jak będzie w tym roku, jeden z najważniejszych festiwali w Europie. Na pewno, a może jeden na świecie. No, ja to porównuję kiedyś jako stały bywalec z Promcami, to trudno mi było powiedzieć, że Promcy są lepsze od festiwalu.
5: Ja powiem skromnie, że ten festiwal jest bardzo dobry i tyle.
4: Ale jako festiwal czy tegoroczny festiwal?
5: Jako festiwal, bo te kryteria, które przyjęte zostały, są bardzo, bardzo bezkompromisowe i tak jest w tej chwili.
4: Nie, no, tak można było. Można było zaobserwować w czasie tych ponad 20 lat, że w zasadzie byli tu wszyscy. Wszyscy. Przede wszystkim znakomite orkiestry. Orkiestra XVIII wieku. Genialna po prostu. To znaczy genialna, nie lubię tego określenia, bo jest często nadużywana, ale naprawdę doskonała jest to orkiestra. Europa Galante, Collegium 1704. No pełno tych orkiestr w ogóle.
5: Tak, lejesz miód na moje serce, dlatego że wymieniasz orkiestry grające na instrumentach historycznych, a to był ten jeden z pierwszych i zasadniczych jakby kierunków polityki programowej tego festiwalu. Oczywiście orkiestra XVIII wieku i Franz Bruchen to jest to wartość, która...
4: Nieodżałowany, 12 lat temu umarł chyba, prawda?
5: Tak. I tuż przed kolejnym przyjazdem do nas, no ale pozostawił piękne, piękne nagrania dla nas, dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. No, ale całe szczęście potem pojawiła się na polskim tak zwanym rynku muzycznym formacja, którą staramy się w tej chwili popierać, bo jest bardzo dobrą i idącą w ślady tych najlepszych, czyli orkiestra Och Martyny Pastuszki. I ona realizuje taki bogaty program nam nie tylko z powodu tego brzmienia wspaniałego, ale z powodu no, mniej znanej literatury polskiej, muzycznej, która absolutnie powinna godne miejsce zająć na estradach nie tylko polskich.
4: Ale mówisz o Janiewiczu na przykład?
5: Myślę o Janiewiczu, ale myślę
4: Mikuli
5: również,
4: teraz
5: ale również myślę o Moniuszce,
4: ach, no
5: myślę
4: tak,
5: o Leszlu,
4: tak,
5: o Dobrzyńskim,
4: tak,
5: o Kurpińskim. To jest cały garnitur XIX-wiecznych twórców, naprawdę bardzo znakomitych.
4: Chwała Ci za to. I za instrumenty historyczne, które starasz się, proszę Ciebie, żeby nie zniknęły z naszego punktu widzenia. I cały czas jest to ten Twój pomysł konkursu chopinowskiego, drugiego jak gdyby międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach dawnych. No i będzie
5: tak, trzeba było zaznaczyć, że pierwszy konkurs dał nam wspaniałe rezultaty, bo wyłowił Tomasza Rittera.
4: Który będzie w tym roku.
5: Tak, no jest właściwie każdego roku już w tej chwili. Fantastyczny pianista, niezależnie od kategorii instrumentów. I właśnie ten pianista, który nam realizuje przywracanie tych wspomnianych twórców. W tym roku dwukrotnie pojawi się. Wykona Janiewicza koncert piąty. Może rzeczywiście i najlepszy i niezwykle atrakcyjny dla słuchaczy. W wersji na fortepian i orkiestrę, która, wiemy o tym, istniała w XIX wieku, ponieważ Janiewicz był niezwykle popularnym kompozytorem. A drugi koncert to już tak zapowiedź następnego roku 2027, bo oprócz stulecia konkursu Chopinowskiego, no przede wszystkim będzie to przez cały świat czczony rok Beethovena. I Ritter na historycznych instrumentach wykona tym razem czwarty i piąty koncert.
4: A może Wielickim?
5: Właśnie orkiestra Och Martyny Pastuszki, bez dyrygenta. I muzycy...
4: No Martyna wystarczy sama.
5: Tak, muzycy, tak udowodniła już. Muzycy przygotowują też kompletne nagranie. Będzie to nagranie poza Krystianem Zimmermanem, drugie dokonane przez polskiego artystę, kompletu koncertów Beethovena.
4: No, ale wróćmy teraz do najbliższego festiwalu.
5: Bardzo nietypowy. Bardzo nietypowy, ponieważ...
4: Mów o orkiestrach, błagam cię, bo to dla mnie największe wydarzenie, bo ci wspaniali chopiniści, którzy będą grali, no to słyszałem ich teraz w Dusznikach.
5: No zaraz, ale oni właśnie będą grali, bo to jest cała idea tych wielkich orkiestr.
4: Z tymi wielkimi orkiestrami będą grali, czy też o wielkie orkiestry będą grali.
5: Chodzi o to, żeby
4: grali
5: przyspieszyć ten prestiż konkursu, laureata konkursu, żeby nie czekał na te wielkie zespoły jak Amsterdam, jak Montreal, jak Pittsburgh. Tylko już z nimi zaprezentował się, czy pojawił się w Warszawie. Wszystkie te orkiestry zgodziły się, no oprócz Amsterdamu, ponieważ tutaj będziemy mieli wielki debiut Olafsona na festiwalu. Te orkiestry to rzeczywiście jest szczególny rodzaj sukcesu każdego organizatora, bo przerzucenie tej masy artystów za oceanu i oni wszyscy dają podwójne programy. I z nimi zagra i Bruce Liu, i Kevin Chen, i Eric Luke, ten z ostatniego triumfatora.
4: Pierwsza nagroda, a kiedyś czwarta.
5: Kiedyś
4: czwarta.
5: Wspaniały pianista, mimo kontrowersji, które wzbudził.
4: Powinni wzbudzać artyści kontrowersje. Dlaczego nie?
5: Jeśli chodzi o kontrowersje, to w Polsce mamy pewną gwarancję wzbudzania ich.
4: No tak, szczególnie jeżeli chodzi o jury, czy... Jakie by nie było, jakie metody by nie stosowały, jakie by nie były przepisy, to są zawsze niedobre.
5: Przede wszystkim chodzi o radiowców, którzy...
4: Tak. I to nie masz na myśli pewnie Radia Wnet.
5: Ależ skąd?
4: No to dobrze. To powiedz mi o Montrealu, bo to jest może nie najstarsza z tych orkiestr, bo i Pittsburgh, a szczególnie koncert Hebau z Amsterdamu jest starsze, ale to jest też z 1934 roku i wspaniali przecież
5: No tutaj wiek nie jest może najważniejszy, chociaż tradycja grania symfonicznego.
4: No, Mejta, Ditua, prawda?
5: W Ameryce jest wielka.
4: Nagano.
5: Oni otworzą nam w tym roku festiwal. No i pod Rafaelem Pajarem, który, jak sam mówi, bardzo wiele zawdzięcza w swoim życiu artystycznym Pendereckiemu, dlatego też od niego, od Krzysztofa Pendereckiego, Symfonietty numer 1 rozpocznie ten program. Potem koncert Chopina z Kevinem Chenem.
4: No druga nagroda, przypominam, tak. W ubiegłorocznym konkursie.
5: I 10. symfonia Szostakowicza, która jest przykładem właściwie walki Szostakowicza o humanizm w sztuce.
4: Rok śmierci Stalina, przypominam, została napisana po śmierci Stalina.
5: Tak.
4: Szybko zresztą bardzo.
5: Tyle tylko, że to tylko zewnętrzna jest otoczka.
4: No tak, oczywiście, oczywiście.
5: Tak, tak naprawdę.
4: Bo jeszcze usłyszymy i 5. jego symfonię.
5: Chodzi o niezwykle głęboki wyraz i treść. To nie jest,
4: no tak, tak.
5: To nie jest utwór polityczny.
4: Dyskutowałbym z tą, że na co nie mamy czasu, znaczy, że on nie jest polityczny, w sensie takim humanistycznym jest oczywiście, bo to...
5: Szostakowicz musiał tę pozę przyjąć i przyjmował. Dzięki temu mógł w pewnym sensie autonomicznie, nawet nie w pewnym sensie, tworzyć te swoje wielkie arcydzieła.
4: Tylko że po śmierci Stalina on mógł się już rozbierać i kłaść do łóżka, bo normalnie spał z walizką ubrany na wszelki wypadek, że przyjdą po niego.
5: No właśnie.
4: No i czyli Pendera, Szostakowicza, no i jeszcze Chopina oczywiście.
5: No to powiedziałem.
4: Aha, tak. Chopinie, dobrze, tak. Dziękuję. A następnego dnia będzie już Eric Lu, czyli ta pierwsza nagroda, o której mówiliśmy.
5: Tak, i tutaj drugi koncert Chopina zabrzmi, no i...
4: Debussy,
5: tak. I Życie bohatera Straussa.
4: No to wielka tak, muzyka. Tak, jedno tak. I drugie, zresztą ta wyspa radości, czy też szczęśliwości, nie wiem jak to się...
5: No i zaraz potem coś, co charakteryzuje program tego festiwalu, czyli olbrzymie kontrasty, bo mamy i solistów młodzież z wielką tradycją i mistrzami. Tymi mistrzami są między innymi Andras Schiff i Michał Pletniew.
4: Jeszcze nie znamy programu Schiffa na przykład.
5: Nie, Schiff ostatnio
4: będzie nam mówił,
5: ostatnio jest takim tajemniczym, nie. Aha. Tylko pięknie gra, ale również zaskakująco i czekamy na to, mówi o swoim programie. Wiem tylko, że zdecyduje się zagrać na instrumencie współczesnym pierwszą część i na instrumencie historycznym, i to co? Preludia, gigantyczne arcydzieło, preludia, 24 preludiów Chopina. No ale ten kontrast to właśnie pomiędzy Ericiem Lu a Michałem Pletniewem i tak dalej, ale również ta w pełni brzmiąca symfoniczna muzyka i kameralna. A w kameralnej chciałbym zwrócić uwagę na absolutną perłę, dlatego że będziemy mieli recital Rola Diltiensa. To jest absolutnie jeden z najwspanialszych wiolonczelistów grających na instrumentach historycznych, który z Brawlejem, znanym nam z recitalu z René Capuçon.
4: Ale to już lata temu, prawda?
5: Tak, to było ponad chyba nawet 10 lat temu.
4: Tak. Czy to wtedy z Martą Archewicz oni grali obaj Capuçon?
5: Nie, to był inny festiwal. Co ważniejsze, zagrał piękny program Franchomme i Chopina razem. Zderzenie tych dwóch przyjaciół. Jedni na drugich oddziaływali, znaczy jeden na drugiego.
4: Chopin dla niego napisał sonatę, prawda? Tę ostatnią.
5: Tak.
4: Która otwierała nową muzykę w ogóle, no, zresztą nową epokę.
5: Dokonywał szereg, można powiedzieć, korekt pod dyktan do takich techniczno-warsztatowych pod dyktando wiolonczelisty. No i chciałbym też nadmienić, że obaj artyści przed swoim występem dokonają nagrań tych utworów dla instytutu.
4: Tak. Wspaniale. No a Xavier de Maistre?
5: Xavier de Maistre też powraca po wielu latach. To jest symbol, tak jak kiedyś Zabaleta był, tak teraz...
4: I to też na niezłej harpie gra, Lion Hilly bodajże.
5: Na jakiej harpie zagra jeszcze nie wiadomo. I zagra zresztą dokładnie to samo, tyle tylko, że tym razem nie z orkiestrą Mosia z Katowic, tylko z orkiestrą też Pastuszki.
4: Och. I wtedy Janiewicza też usłyszymy, tak?
5: Wtedy Janiewicza, powtórzy koncert Boillier, bardzo ulubiony kompozytor Chopina.
4: No Staszku, jeszcze powiedz, na co byś namawiał? Na wszystko byś namawiał,
5: Absolutnie na wszystko, chociaż z pewnym trudnością i zażenowaniem, dlatego że praktycznie nie ma możliwości zakupu biletów, chociaż podobno tam jeszcze jakieś...
4: Zawsze można dostać. Ktoś rezygnuje, jakieś są i każdy znajdzie nawet miejsce na widowni.
5: Ale tym razem rzeczywiście rozeszły się te bilety w...

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
3: Wiadomości wnet.
4: Do 12 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. 34 osoby są ranne. W nocy pod ostrzałem znalazły się m.in. budynki mieszkalne i magazyny uszkodzone. Uszkodzone zostały także szpital dziecięcy oraz szkoła. Rosyjskie MON oświadczyło, że celem ataku były obiekty wojskowe i magazyny. W związku z atakiem Polska poderwała w powietrze własne i sojusznicze myśliwce. Z kolei jeden z rosyjskich dronów rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części Rumunii, o czym poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Decyzją Dolnośląskiego Sądu Koleżeńskiego Anna Konieczyńska została usunięta z Koalicji Obywatelskiej. Powodem są zarzuty dotyczące sposobu przyznawania pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. Sprawa dotyczy 4,5 miliona złotych, które po powodzi w 2024 roku przekazano trzem podmiotom. Według informacji nie poniosły one strat w wyniku żywiołu. Równolegle sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jego funkcjonariusze przeprowadzili czynności w ratuszu w Jeleniej Górze. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował natomiast o odwołaniu prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz całej Rady Nadzorczej. Szpital w Miastku ogłosił upadłość. Jak pisze Fakt.pl, placówka jest zadłużona na ponad 40 milionów złotych. Wcześniej NFZ nałożył na nią wielomilionową karę w związku z rozliczeniem zabiegów neurochirurgicznych i udostępniania swojej przestrzeni spółce neurochirurgicznej z Mogilna. Lekarze zarabiali nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. W wyniku całego procederu szpital odsyłał własnych pacjentów do innych placówek. Burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz poinformował, że wniosek jako upadłość szpitala został złożony wczoraj. Jak podkreślił, nie ma to oznaczać końca opieki medycznej dla mieszkańców. Od początku sierpnia wygasły jednak umowy placówki z NFZ na świadczenia szpitalne, specjalistyczne i rehabilitacyjne. Iran dokonał dziś egzekucji mężczyzny skazanego w związku z udziałem w ogólnokrajowych protestach, które odbyły się w styczniu, poinformowały państwowe media. Według komunikatu straconym był Quem Hosseini, obywatel innego państwa. Władze twierdzą, że brał on udział w wydarzeniach, które podczas protestów doprowadziły do śmierci członków sił bezpieczeństwa. Śmiertelny wypadek stawia TikToka pod lupą irlandzkich parlamentarzystów, którzy zwrócili się do firmy o wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania i usuwania treści, które gloryfikują nielegalną działalność na irlandzkich drogach. Wszystko po niedzielnym wypadku, w którym zginęło 15-letnich chłopców. Ich samochód jechał pod prąd po autostradzie i zderzył się z innym pojazdem. Poważnie ranne zostały 3 kobiety i dziecko. Nagrania i fragmenty filmów wykonane w samochodzie nastolatków, a także w innych pojazdach uczestniczących w podobnie niebezpiecznych zachowaniach były szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Policjanci zajmujący się tą sprawą twierdzą, że liczne grupy młodych mężczyzn próbują prześcigać się w publikowaniu filmów z interwencji policyjnych z ich udziałem oraz jazdę pod prąd po autostradach.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
10: Była autopromocja.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
12: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
13: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto.

0: Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
1: Pan od książek pisze, a my w Radio Wnet mówimy. Godzina 9:10. Odyseja wyborcza startuje. Ten szelest to tygodniki, które przeglądam i które staram się ostatnio czytać jakby uważniej i wydobywać z tych tygodników ważne tematy, o czym za chwilę się Państwo przekonają, ale tylko tytułem wstępu powiem, po pierwsze, atak rosyjski na Kijów wczoraj w nocy, to Kijów atakował Moskwę, dzisiaj Moskwa atakuje Kijów i tak to trwa. Odwet rosyjski o tyle skuteczny, że Ukraina nie ma już rakiet Patriot do swoich systemów, więc niebo nad Kijowem już, jeśli chodzi o te rakiety balistyczne manewrujące, jest niechronione i to przynosi efekt. O tym postaramy się w Odysei Wyborczej słów kilka powiedzieć, ale też będzie o tym dziwnym spocie Marka Polska, wyprodukowanym za duże pieniądze, a wyglądającym jakby ktoś robił coś od niechcenia i bardzo na kolanie. Do tego jeszcze dziwna postać nowej pani wiceminister, która się Marką Polską ma zajmować. O tym wszystkim powiemy z Miłoszem Rodowskim po godzinie 11. Przed 11 z kolei godziną zajrzymy do sytuacji w PiS-ie. Naszym gościem będzie Paweł Rybicki, osoba, która w tej chwili zaczyna zarządzać przekazem medialnym Prawa i Sprawiedliwości, więc postaram się Państwu pokazać, co tam piszczy w ciągle jeszcze największej partii opozycyjnej, chociaż te sondaże są różne, a zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ale na początek o tych tygodnikach Państwu powiedziałem, to słowa dotrzymam. Przede mną różne tygodniki, także tygodnik powszechny i okładkowy tekst. Nowa Polska Wieś, biedy już nie ma, już nie jest biała, nie jest katolicka. Raport Jakuba Dymka, który jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jest i tygodnik, jest i książka Rewolucja Ambicji. Tekst czytałem, książki jeszcze nie, ale udało mi się od pana redaktora wyłudzić ten egzemplarz, więc jak go zabiorę ze sobą i książkę przeczytam, to się spotkam następnym razem, ale...
2: Trzymam za słowo.
1: Ale zanim Polska Wieś i zanim książka, to zapytam w ramach rozbiegówki. Wczorajsza konferencja premiera i ministra finansów, którzy pokazują zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg PIT idzie do góry, pojawia się trzeci próg PIT-owski, ale nie ma ruszenia kwoty wolnej od podatku. Dla kogo jest ta zmiana podatkowa, twoim zdaniem?
2: Myślę, że dla tych, którzy głośno domagają się podniesienia tego drugiego progu, ale mam tu na myśli konkretnie prezydenta Karola Nawrockiego i panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Ta reforma służy przede wszystkim temu, żeby przed wyborami odebrać pozostałym partiom i środowiskom na scenie jeden z głównych postulatów, czyli podniesienia tego progu podatkowego i uwolnienia środków w portfelach, w budżetach domowych tych, którzy po prostu za ten próg wpadali.
1: Więc no dobrze, ja uważam, dlaczego to jest? Patrzymy na te wyliczenia, jest dla osób, które zarabiają, jak rozumiem, od 12 do 15 tysięcy brutto miesięcznie na umowę o pracę, bo oni skorzystają. Ubożsi nie, bogatsi też niespecjalnie.
2: Żeby odpowiedzieć na to pytanie uczciwie, musielibyśmy cofnąć się o krok. W Polsce, wbrew wszelkim logicznym miarom, za klasę średnią uważa się 76% obywateli.
1: Jest autoidentyfikacja.
2: Tak.
1: Ktoś się pyta, czy pan jest, to mówi, jestem.
2: Tak. I jeżeli ktoś wykonuje zawód taki jak pielęgniarka, nauczyciel, lekarz stażysta, kierowca autobusu miejskiego, generalnie zawód uznawany za zawód średnio klasowy w Polsce, to uważa, że skrajną niesprawiedliwością jest to, gdyby miał płacić takie same podatki jak osoby najzamożniejsze. Skompresowanie tych progów i zamrożenie de facto drugiego progu podatkowego na wysokości tych 120 tysięcy doprowadziło dokładnie do tej sytuacji, że osoby, które przez lata zarabiały po prostu przeciętnie, nagle przez kilka miesięcy w roku otrzymują mniejsze wynagrodzenia, ponieważ płacą takie podatki jak zamożniejsi, a zarazem żaden rząd nie ma odwagi tych zamożniejszych, naprawdę zamożniejszych, uchwycić za dochody pochodzące nie z pracy, z kapitału, z dywidend, z renty, z wynajmu nieruchomości, z wielu innych źródeł przychodu, z których większą część przychodu mają ci zamożniejsi. Ta reforma jest próbą politycznego, powiem raz jeszcze, kompromisu pomiędzy interesami obydwu tych grup, a przede wszystkim wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kampanii wyborczej. Ja oceniam, co do zasady w ogóle, na tle wszystkich polskich ministrów, ministra Andrzeja Domańskiego wcale nie najgorzej. Tym niemniej o tej reformie mogę powiedzieć tyle, że jest to półreforma, jest to półśrodek, jest to kompromis i raczej swego rodzaju rolowanie konieczności dużej podatkowej reformy, której z powodu siły najróżniejszych lobby w Polsce, przemożnej siły głosu przedsiębiorców, z powodu dysfunkcyjnej struktury w ogóle polskiego systemu podatkowego, który premiuje niskorentowne jednoosobowe działalności gospodarcze, żaden rząd nie miał odwagi albo siły przebicia zrobić, bo analogicznie przecież skończyło się z Polskim Ładem, który w pierwszym kształcie był reformą idącą dużo dalej, bardziej progresywną, bardziej spójną, a w wyniku poprawek, wpływu najróżniejszych lobby i sejmowej obstrukcji także ugrupowania Jarosława Gowina, ostatecznie Polski Ład wrócił do nas jako propozycja dużo bardziej wybrakowana niż ta, z jaką premier Morawiecki wtedy zaczynał. Nie inaczej jest i tym razem.
1: Ale co mnie uderzyło, to jest stanowisko jednego z byłych działaczy stowarzyszenia Koliber, czyli konserwatywno-liberalnego stowarzyszenia Onegdaj, który zajmuje się gospodarką i podatkami, który powiedział, napisał na platformie X, panie premierze, lepiej by było, gdyby pan jednak ruszył kwotę wolną od podatku, bo to by także pomogło tym uboższym. A tutaj to jest zmiana podatkowa kierowana do tych, którzy zarabiają, jak powiedziałem, ponad 12 tysięcy miesięcznie, a tych w Polsce jednak mimo wszystko wydaje się być mniejszość.
2: Jest ich mniej, ale znowu, bo to są... Najnowszy CBOS pokazał, że w Polsce 88% osób uważa, że żyje średnio dobrze lub wręcz luksusowo. Jesteśmy w momencie zadowolenia, satysfakcji z posiadanego majątku i takiego poczucia pewności siebie, o tym dużo piszę w książce, nie bez powodu ją tutaj przyniosłem, że to zmienia całą naszą scenę polityczną. Zauważ, że rozmowa o biednych, o wykluczonych, o tych, którzy na transformacji ucierpieli, została w naszej debacie publicznej zepchnięta na bardzo wąski margines. O tym się w ogóle nie rozmawia. Kampania prezydencka była tylko o bogatych, o ich przywilejach, o kryptoaktywach, o nieruchomościach, o obniżaniu im podatków, w ogóle znoszeniu podatków. O tym była cała kampania prezydencka. Teraz znowu wszyscy biją się o klasę średnią, ale też zrozumianą w bardzo wyjątkowy sposób, no bo gdyby ktoś dzisiaj słuchał nas w mniejszym polskim miasteczku, który pracuje na przykład w samorządzie, dla samorządu, albo w sektorze publicznym, albo w bibliotece, albo w ośrodku pomocy społecznej w moim mieście i on słyszy, tak ktoś nas słucha, że ktoś, kto zarabia w Warszawie na przykład 12 tysięcy na rękę, uważa siebie za poszkodowaną klasę średnią, to też miałby prawo wzruszyć ramionami i zapytać, to kimże ja jestem, tak? Jeżeli ktoś, kto w Warszawie zarabia te kilkanaście tysięcy swobodnie i jeszcze domaga się, prawda, obniżek podatków, to co ze mną? I właśnie dlatego, że ta klasa społeczna jest dzisiaj w Polsce bardzo głośna, bardzo asertywna, bardzo twardo potrafi stawić na swoim, to w tym kierunku idą te reformy podatkowe. Z drugiej strony mamy prezydenta, który swoimi wetami deficyt konsekwentnie powiększa, odrzucając podwyżkę akcyzy, odrzucając podatek od nadzwyczajnych zysków korporacji paliwowych, odrzucając...
1: A to jest cały materiał, dość głośny zresztą na kanale Zero, tak, twojego autorstwa, gdzie, co jest wyjątkowe, bo kanał Zero raczej popiera prezydenta, to raczej patrzy przychylnie na Karola Nawrockiego, a ty miałeś cały taki materiał, który krytykuje, że właśnie prezydent źle robi, ale prezydent dał obietnicę. Nie podniosę, nie podpiszę ustawy podwyższającej podatki. No i możesz się nie zgadzać, możesz się zgadzać, ale słowa dotrzymuje.
2: Prezydent podpisał ustawę podnoszącą CIT dla banków na przykład, więc uczciwym pytaniem...
1: Chociaż powiedział, nie podniosę Polakom, tak? Więc tu można dyskutować, czy podnosząc banki faktycznie nie podnosi Polakom, no dyskusja akademicka.
2: Bo dyskusja o definicję polskości. No, najwyraźniej pan prezydent uważa na przykład niemieckie korporacje alkoholowe za Polaków i polskie podmioty, czy wielkie międzynarodowe korporacje cyfrowe za Polaków, których zysków nie można tknąć, a zarazem uważa, że banki jak najbardziej tak. No to już jest coś, o co trzeba prezydenta pytać. Ja jestem głęboko rozgoryczony, że dziennikarze tego nie robią i udają, że tego powiększania deficytu przez prezydenta Karola Nawrockiego po prostu nie ma. Ale dlaczego o tym mówię?
1: Nie, ale właśnie... jednak budżetem zarządza rząd, bo to no,
2: nie,
1: tak
2: prezydent uważa
1: jakbyś...
2: inaczej. Właśnie ten polega problem, że prezydent uważa inaczej. Prezydent uważa, że on ma kompetencje w dziedzinie polityki fiskalnej i że on może wetować ustawy wpływające na budżet, czego jego poprzednicy raczej z definicji nie robili. I to też jest sedno problemu. No właśnie, że jeżeli...
1: No nie, ustawy budżetowe są ustawami. Prezydent ma prawo zawetować ustawę.
2: prezydent nie ma prawa w polskiej konstytucji zawetować ustawy budżetowej.
1: Tej jednej nie może.
2: No właśnie.
1: Każdą inną, no właśnie. Także podatkową, może.
2: Nie, oczywiście, że może. Znaczy może zawetować 100% ustaw, tylko spór dotyczy tego, czy rzeczywiście jest to w interesie Polski i Polaków, a tych prezydent obiecywał chronić. W moim przekonaniu i bronię tego w moim materiale i bronię tego także przed tobą i przed naszymi słuchaczami dzisiaj, nie jest w interesie Polski z czystej politycznej złośliwości powiększać dziurę budżetową, ponieważ, a w szczególności dziurę w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu emerytalnego, dlatego, że w przeciwieństwie do samego budżetu te dwa systemy nie mogą mieć deficytu. W związku z tym trzeba będzie je wyrównać. W związku z tym, tak czy inaczej, obywatele za te podatki, których dzięki prezydentowi Nawrockiemu nie zapłacą na przykład niemieckie koncerny alkoholowe albo wielkie koncerny paliwowe, zapłacą w postaci własnych składek i podatków do tych dwóch systemów, ponieważ budżet będzie musiał je wyrównać. To, co dzięki tym wetom się dzieje, jest de facto transferem z kieszeni do kieszeni. Z kieszeni Polaków do kieszeni tych wielkich firm, które po prostu zapłacą mniejsze podatki, mniejsze akcyzy, mniejsze składki i ja się temu w moim tekście przyjrzałem. Słuchaj, nie bez powodu ten tekst był tak głośny i cieszę się, że spotkał się z dużą recepcją, bo nikt o tym nie mówi. To jest problem. I dzisiaj minister Domański pracuje w realiach, w których z jednej strony jest bardzo duża presja na to, żeby wydatki zbrojeniowe utrzymywać na bardzo wysokim i wciąż rosnącym poziomie, z drugiej strony nie podwyższać żadnych innych składek, bo Polacy ich nie lubią, a zarazem trzecia presja, która na nim ciąży, to ta ze strony wszystkich liberalnych komentatorów i opozycji, żeby deficyt zmniejszać. No. I w jakiś sposób musi to zrobić i ta półreforma jest być może niedoskonałym, ale jakimś sposobem wyjścia z tego klinczu.
1: Rzeczywiście było tak, że ta deklaracja, że żadnych podatków nie podwyższymy, była także tutaj dyskutowana, czy właśnie korporacjom cyfrowym, czy bankom nie podwyższać. Bankom podwyższył, ale korporacjom cyfrowym, czy paliwowym nie. I to od początku było także w radiowie sygnalizowane, że to może być potencjalny kłopot dla króla Nawrockiego. Co zrobić z reformami podatkowymi, które nie uderzają w płatników PIT-u, czy CIT-u, czy to są pracownicy, czy to są przedsiębiorcy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czy to są firmy, to okej, to można zrozumieć, ale co zrobić właśnie z takimi sektorowymi podatkami, jak te wobec cyfrowych gigantów, to będzie kłopot. Przejdźmy do wsi, a propos tych, którzy są bogaci i biedni. Nowa Wieś. Co było podstawą, żeby napisać tekst o polskiej wsi? To jest analiza pisana za biurka w Warszawie? Czy ty gdzieś byłeś i gdzieś widziałeś tą nową polską wieś?
2: Ja ją widzę bardzo często, nie tylko dlatego, że przynajmniej w połowie moja rodzina po prostu pochodzi z bardzo małej wsi w województwie podlaskim, ale przede wszystkim dlatego, że ja po prostu Polskę oglądając z roweru widzę ją inaczej niż warszawscy komentatorzy, którzy widzą Polskę albo z okien własnego samochodu, albo pociągu dużych prędkości do Krakowa, Poznania czy Gdańska. I jeżdżąc te kilka tysięcy kilometrów rocznie rowerem, ja po prostu widzę miejsca, które się zmieniają. Widzę miejsca, które się, niektóre niezwykle bogacą, czego miasto na temat polskiej wsi nie wie, nie rozumie, nie jest w stanie zaakceptować, ale widzę też takie, które stoją w miejscu. Te stoją w miejscu nie od roku czy pięciu, ale w niektórych wymiarach od kilkudziesięciu lat. Widzę przede wszystkim zatem pogłębiającą się różnorodność i nierówności na polskiej prowincji, bo to może byłoby bardziej opisowe słowo niż tylko wieś. Widzę też, że w bardzo nierówny sposób rozłożyły się zmiany tej ostatniej dekady. Dekady, w której po pierwsze popłynęły do Polaków duże pieniądze w ramach nowych transferów społecznych i wyższych pensji i wyższego wzrostu gospodarczego, ale z drugiej strony doszło do radykalnej depopulacji prowincji, przyspieszenia depopulacji prowincji i wysysania kapitału, inwestycji, miejsc pracy i ludzi przez duże ośrodki z mniejszych miast. Gdzie w tym wszystkim jest dzisiaj polska wieś, która jest różnorodna, będę to podkreślał, która jest nieoczywista, która jest być może w najciekawszy sposób zmieniającym się miejscem w Polsce? O tym jest ten tekst i na te pytania spróbowałem odpowiedzieć.
1: Ale to każdy, kto przyjeżdża przez polską wieś częściej lub rzadziej, widzi te zmiany, chociażby...
2: Nie byłbym tak optymistyczny, nie powiedziałbym, że każdy.
1: Istotne zmiany własnościowe. Mało już jest gospodarstw małorolnych. Bardzo mało jest tych, którzy mają hektar, dwa i nad tym gospodarują, z tego żyją. Jak się przez polskie wioski przejeżdża, to ja mam taką wioskę, gdzie spędzałem jako dziecko wakacje. Tam ubyło połowę domów. A gospodarstw rolnych jeszcze więcej. Nie to, że ziemia leży odłogiem, jest uprawiana, tylko jest w rękach nie kilkudziesięciu, tylko kilku gospodarzy. Czy to jest obraz większości polskich wsi, że nagle pojawiły się duże, zasobne gospodarstwa?
2: Znaczy, przede wszystkim należy powiedzieć, że zmniejszyła się w ogóle liczba osób pracujących w sektorze rolnym. Zmieniła się struktura tych gospodarstw, to oczywiste, ale coś, co myślę, że umyka uwadze obserwatorów, to, że zmieniła się też narodowość ludzi pracujących w gospodarce, przede wszystkim w przetwórstwie rolnym i w tych biznesach, które znajdują się daleko od wielkich metropolii. To jest coś, co się dzisiaj w głowie miejskim obserwatorom nie mieści, bo gdy oni słyszą, że miastami z największym udziałem obcokrajowców w Polsce nie jest Gdańsk, Kraków czy Warszawa, ale Mszczonów, Mława czy Kępno, no to oni wariują, bo oni nie rozumieją, jak to się stało.
1: To ja odczytam ten fragment. Najnowsze dane GUS mówią, że jeśli chodzi o odsetek obcokrajowców, Kraków ma 11%, Warszawa ma 14,5%, no i nie mogą się równać z Mszczonowem wspomnianym 31,7%, czy Mławą 27,8%, tylko że ani Mszczonów, no może Mszczonów bardziej, Mława mniej, to nie jest polska wieś i te osoby, ten odsetek 37% w Mszczonowie to nie są pracownicy, którzy są zatrudnieni przez polskich rolników, czy chciałoby się powiedzieć bauerów niemalże.
2: Nie, sadowni. Nie, konkretnie to jest przemysł
1: tylko
2: sadowniczy.
1: To są magazyny
2: i
1: na przykład też, to jest które są rozsiane tak, poza Warszawą tak. I się, tworzą się miasteczka, ale nawet nie sadowników, tylko tych, którzy mają duże hale magazynowe.
2: Oczywiście.
1: Pod Mszczonowem duże zagraniczne firmy.
2: Oczywiście, no to jest, nie, duże zagraniczne firmy, to jest generalnie głównie zachód polski, raczej powiedziałbym, to jest logistyka, spedycja, magazynowanie, handel hurtowy i przemysł, ale...
1: A jak to wygląda z tą imigracją? Bo piszesz prowokacyjnie w tytule Polska nie jest już biedna, nie jest biała i nie jest katolicka.
2: Tak, no cieszę się, że ta prowokacja się udała, no bo dzisiaj w polskim sektorze przetwórstwa rolnego i produkcji żywności pracuje kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy obcokrajowców, z tym, że dane oficjalne te liczby zakłamują, ponieważ w statystykach ci ludzie, którzy są do Polski ściągani przez agencje pracy tymczasowej, a czasami wprost przez mafię i przemytników ludzi, figurują jako na przykład pracownicy sektora usług dla biznesu albo pomocniczy pracownicy administracyjni. No i w związku z tym można sobie wyobrażać, że dziesiątki tysięcy obywateli Indonezji, Bangladeszu, Konga czy Indii pracują w Polsce rzeczywiście gdzieś w kampusach biznesowych pod Krakowem, podczas kiedy w rzeczywistości oni pracują w rzeźniach, zakładach rozbioru drobiu, hurtowniach jajek, firmach zajmujących się właśnie przetwórstwem żywności czy handlem hurtowym mięsem. I to jest wieś. Wieś i prowincja, jasne, no bo to rozgraniczenie jest też dość płynne. To znaczy firma może mieścić się w małym, lokalnym miasteczku, ale zakłady, sady czy pola mieć rozsiane po całym powiecie. Zarazem, nie wiem, o produkcja pasz na przykład. Tak? No produkcja pasz, duże zakłady zatrudniające wiele osób, to już jest stricte przemysł mający swoje siedziby i zakłady produkcyjne i hale na polskiej wsi. I ona też zatrudnia wielu obcokrajowców. W tekście cytuję przedstawicieli branży mięsnej i rybnej, znowu to nie jest raczej wielkomiejski przemysł, którzy mówią wprost, że zatrudnianie cudzoziemców jest, cytuję, niezbędne ze względów ciągłości operacyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie wyobrażają sobie w ogóle kontynuacji produkcji bez tego skrajnie sprywatyzowanego, zderegulowanego i na poły nielegalnego systemu migracji, który w Polsce
1: no dobrze, ale to
2: wprowadzono
1: są
2: w minionej dekadzie,
1: rozumiem, to są rzeźnie, sady, które należą, no właśnie, bo wieś to raczej nie dotyczy, to jest też taki mój zarzut, bo wydźwięk jest taki, używa słowa folwark. Folwark tak. Nam się kojarzy z gospodarstwem, które produkuje zboże i wydaje się, że ci rolnicy, którzy protestują teraz w Holandii, w Polsce również, którzy obsiewają kukurydzę, pszenicę, żyto, jęczmień, inne zboże, to tam akurat chyba tych migrantów nie ma, czy są twoim zdaniem, bo no właśnie, jak to wygląda? Czy to jest raczej konkretne branże, jak drób, jak futerka, jak sady?
2: To jest to drugie, o czym mówisz. Przy czym rolnicy zajmujący się hodowlą, uprawą zbóż, to akurat od zawsze korzystali z pracy sezonowej, tylko że raczej obywateli Białorusi i Ukrainy, szczególnie na wschodzie Polski, którzy po prostu przyjeżdżali i pracowali. I rzeczywiście te branże, które dzisiaj w największym stopniu polegają na pracy migrantów, to jest raczej raczej sadownictwo, przetwórstwo żywności i branża mięsna oraz rybna. Ale znowu, to jest cały ciąg produkcji, który nie ogranicza się do jednego gospodarstwa czy jednego zakładu. No to te towary trzeba przewieźć, zmagazynować, wysłać gdzieś za granicę do konsumenta, obrobić, pakownie, zapakować. I to są dzisiaj w Polsce setki tysięcy obcokrajowców.
1: Którzy pracują dla kogo?
2: Którzy pracują dla polskich przedsiębiorców na prowincji.
1: Przedsiębiorców, którzy...
2: W sektorze rolnym, w sektorze spożywczym, w sektorze przetwórczym. Jeżeli pytasz się mnie o dokładne dane, tak, to mogę ci powiedzieć, że tragedią jest to, że nikt nie chce ich zbierać, ale zarazem rozumiem, do czego pijesz. Znaczy do tego mitu, że winnym ściągania do Polski obcokrajowców są zagraniczne koncerny i korporacje.
1: Chociaż pewnie też są, no bo w dużych miastach, gdzie większość komentatorów żyje na co dzień, no to imigrant to jest dostawca jedzenia albo taksówka.
2: Tak, i to jest kwestia tego, że polscy politycy są właściwie bezradni wobec korporacji amerykańskich, tak? No, powołują lobbystów tych korporacji do swoich rad, jakichś tam doradczych, powołują ich w miejsce ekspertów, biorą te wielkie firmy amerykańskie za sponsorów swoich wydarzeń. No to nie można się dziwić, że to jest kompletna nomen omen, wolna Amerykanka i że te firmy, które zajmują się znowu jakąś taką półlegalną, a na pewno nieuregulowaną pracą tych cudzoziemców w Polsce, mają w wielkich miastach Eldorado, ale ja właśnie dlatego nie zajmowałem się wielkimi miastami, bo po pierwsze trochę to już znamy, trochę mamy to opowiedziane, trochę to rozumiemy, a po drugie właśnie dlatego, że dzisiaj w Polsce niechęć do migracji, do tego modelu, który sobie zafundowaliśmy w ostatniej dekadzie, napędza przede wszystkim coś, co ja nazywam w mojej książce szokiem migracyjnym prowincji. W dużym mieście mimo wszystko obecność wielu obcokrajowców i tak trafia do ośrodka, gdzie jest więcej miejsc mieszkaniowych, noclegowych, gdzie są lepiej działające usługi, gdzie oni się po prostu rozprowadzają po dużym ośrodku. Koniec końców i tak trafiają na przedmieścia. Dzisiaj znowu ci obcokrajowcy, którzy dowożą jedzenie warszawiakom, nie mieszkają w większości w Warszawie, tylko w podwarszawskich miejscowościach. To też jest trochę o wsi, ponieważ Warszawa jest tego mniejszym przykładem, chociaż też, bo miejscowości w jej dawniej wsie zamieniają się po prostu w zabudowę łanową i gminy miejsko-wiejskie z taką nową napływową ludnością. To są najszybciej rosnące w ogóle gminy w Polsce, ale to jest też mój rodzinny na przykład Wrocław, gdzie już typowe wsie, nie takie podmiejskie miejscowości, ale typowe wsie stają się miejscami tak naprawdę skoszarowania pracowników. Ale tu wracam do tego, dlaczego w mieście to jest wciąż mniejszy szok, bo tych ludzi da się łatwiej ukryć. Oni mieszkają poza, stają się niewidzialni, czego też trochę ta miejska klasa średnia, klasa wyższa trochę po prostu chce. Natomiast na wsi i na prowincji pojawienie się nawet relatywnie niewielkiej ilości obcokrajowców, Kolumbijczyków, Ukraińców czy Hindusów, generuje dużo większy szok kulturowy i ryzyko dużo większych napięć, ponieważ nawet przy najlepszych chęciach, zakładając dobrą wolę wszystkich stron, tym ludziom będzie się trudniej zintegrować.
1: Ale ewentualna, użyję tego słowa, żeby trochę podgrzać temperaturę, podmiana populacji, nie wiem, co na to powie algorytm YouTube'a, może zachować się niestandardowo. Ona się dokona na polskiej prowincji. Tak. Wywołał taki szok, informacja może trochę pompowana, ale jednak coś mówiąca wedle danych GUS-u. Również takie małe miasteczko Mikstad na pograniczu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, gdzieś między Kaliszem czy pod Kaliszem, ale daleko od Poznania, daleko od Wrocławia, daleko od Łodzi, było pierwszą polską miejscowością, gdzie statystycznie więcej było imigrantów niż Polaków.
2: No tak, no za to możemy podziękować poprzedniej władzy i temu modelowi.
1: I to właśnie nie jest Poznań, nie jest Łódź, nie jest Kraków, to jest maluteńkie, dalekie tak. Od miast wojewódzkich, naprawdę równa odległość między Poznaniem, Wrocławem, a Łodzią, maluteńkie, tak. Wielkopolskie miasteczko pod Kaliszem.
2: Tak. No bo
1: to jest symbol tego, że tam się ta imigracja, ta trochę rewolucja imigracyjna zachodzi.
2: Dokładnie. To jest moją tezą, że trudno byłoby sobie wyobrazić, choćby nawet w bardzo katastroficznych scenariuszach, 51% udział cudzoziemców w Warszawie czy w Krakowie, a jednocześnie właśnie w mniejszym ośrodku tak jest. Tylko na czym polega paradoks tej sytuacji? Paradoks polega na tym, że w wkurzeni na tę sytuację mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi i prowincji, którzy widzą negatywne skutki albo po prostu ryzyka związane z takim modelem migracji, głosują na partie, które poprzez swoje przywiązanie do deregulacji, stawianie na przedsiębiorczość i de facto bycie swego rodzaju po prostu partiami reprezentującymi interes tych biznesów, które na pracy migrantów w największym stopniu polegają, tylko pogarszają problem. No dzisiaj głośno jest o tym, że jeden z największych sponsorów ruchu Grzegorza Brauna ma być przedsiębiorcą zarabiającym na ściąganiu do Polski pracowników hinduskich, ale są liczne wypowiedzi Ewy Zajączkowskiej-Hernik, Sławomira Mencena, polityków Konfederacji obu, którzy mówią wprost, że tak, my tych pracowników potrzebujemy, oni są polskim przedsiębiorcom potrzebni, my musimy ich ściągać, no przecież nikt nie chce Polski zamknąć na legalną migrację.
1: Ale rzeczywiście, żeby tutaj była jasność, to jest, chodzi o pana Cezarego Sygockiego, to jest przedsiębiorca, plantator, prowadzi agencję pracy Charleston, która sprowadza i zatrudnia pracowników w szczególności z Ukrainy, ale jest równocześnie szefem Konfederacji Korony Polskiej w powiecie grujeckim.
2: No.
1: Sam pytany twierdzi, że tu nie ma sprzeczności między tym, że jest liderem partii Grzegorza Brauna w jednym powiecie, a i tam sprowadza imigrantów, na czym zarabia, z Ukrainy, i sponsoruje kongresy Grzegorza Brauna, a z drugiej strony właśnie jest w partii, która ma na sztandarach całkowity niemalże zakaz migracji i wyrzucanie tych, którzy już są w Polsce. No bo podobnie jest w Konfederacji, to jest ten problem tej prawicy antysystemowej, że ona z jednej strony chce mieć tych przedsiębiorców, chce mieć ich pieniądze, które pochodzą z pracy imigrantów, a z drugiej strony chce mieć nośne hasła, które są popularne siłą rzeczy, które są sceptyczne wobec masowej imigracji.
2: No oczywiście, że tak. Taka mieszanka, czyli partia wolnorynkowa, skrajnie, domagająca się skrajnej deregulacji i zarazem antyimigrancka, jest konceptem wewnętrznie sprzecznym. Nie można mieć skrajnej liberalizacji rynku pracy, deregulacji i prymatu przedsiębiorców w państwie, a zarazem zamkniętych granic, ponieważ czy przedsiębiorcy nie chcą zamkniętych granic? Oni są, tak jak cytowałem w moim tekście, uzależnieni od tej pracy. Co więcej...
1: Przedsiębiorcy, działajcie, macie odpowiednie ramy wolnościowe, ale za to macie zakaz sprowadzania taniej siły roboczej. Może to jest ta propozycja, którą Sławomir Mencen czy Grzegorz Braun daje.
2: Nie wierzę w to. Raz, że nie daje, a dwa, że zupełnie w to nie wierzę.
1: Przynajmniej takie są deklaracje oficjalne.
2: No dobrze, no mam na tyle już lat, że w oficjalne deklaracje polityków, szczególnie takich, po prostu zwykłem nie wierzyć. Oni sobie mogą to opowiadać, ale koniec końców ich działaczem ich partii jest kto? Lokalny sadownik, właściciel firmy transportowej, rolnik, właściciel, nie wiem, zakładu meblarskiego, który chce czego? Niskich podatków, taniej pracy, deregulacji i tego, żeby państwo mu się w jego biznes nie wtrącało, a zatem, żeby też się nie wtrącało w to, kogo on chce zatrudniać. Ja cytuję anegdotę, którą powiedział mi jeden z polskich geografów politycznych, badaczy polskiej prowincji, który rozmawiał z burmistrzem mniejszego miasta na wschodzie Polski, który powiedział mu wprost: ja popieram Konfederację, ale przedsiębiorcy w moim okręgu, w moim miasteczku, w moim powiecie chcą zatrudniać Hindusów i inne jak najtańsze nacje, więc ja jestem mądry, mówi dalej w tej anegdocie ten burmistrz, więc ja ściągam Kolumbijczyków, bo to są katolicy. No i uważa, że dzięki temu zhakował system, mówiąc kolokwialnie, że on jest mądrzejszy.
1: Chociaż jak się patrzy na incydenty przemocy z Kolumbijczykami, to chyba nie jest to najlepsze wyjście i najlepsze zhakowanie systemu, bo parę brutalnych, niezwykle brutalnych ataków przez Kolumbijczyków już mamy odnotowane.
2: Ale to też jest na przykład Przemysław Czarnek, tak, który mówi, że to, jak powinna w Polsce wyglądać migracja, jest decyzją przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorcy chcą na przykład w województwie lubelskim mieć pracowników do pracy do pracy przy przetwórstwie żywności czy w sadownictwie, to on po prostu uważa, że oni powinni móc ściągać ich tyle, ile chcą.
1: Całkiem niedawno rzeczywiście rozróżnia bardzo silnie nielegalną i legalną migrację, twierdząc, że nielegalna jest problemem, a legalna problemem już
2: to
1: być
2: nie. To samo robili politycy niemieccy w latach 70., którzy kolei doprowadzili do tego, że w Niemczech dzisiaj jest
1: studentów tyle, ile jest. Krzysztof Bosak, kiedy jeszcze nastrój w Polsce był co nieco inny, parę ładnych lat temu w tym studio, ale też w innych miejscach właśnie o imigrację dopytywany, mówił wprost, tak, znaczy musimy się pogodzić, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, ale za bezpieczeństwo. I to jest, i to jest warte. I to było stanowisko jednego ze współliderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, czyli, że kosztem określenia imigracji oczywiście będzie niższy rozwój, ale to jest bardzo dobra wymiana zdaniem Krzysztofa Bosaka.
2: I nie mam wątpliwości.
1: Czy to jest uczciwe postawienie twoim zdaniem sprawy?
2: Tak, bo to jest... zobacz. W Polsce wszyscy mówią o tym, że musimy skończyć z modelem konkurencji tanią pracą, podczas kiedy w rzeczywistości prawie nikt tego nie chce. Ponieważ dla dużej części polskiego biznesu jedyną szansą, żeby jeszcze powiększać swoje marże, swoje zyski i utrzymywać wysoki udział eksportu w ogóle w Unii Europejskiej, przy rosnących w Polsce płacach, rosnącym zabezpieczeniu socjalnym dla Polaków, malejącym bezrobociu, jest zatrudnianie obcokrajowców. Tylko dzięki temu, że oni mogą zatrudniać poniżej stawek, które płaciliby Polakom, Kolumbijczyka, Hindusa, w coraz mniejszym stopniu już Ukraińca czy Ukrainkę, oni dalej mogą tanio eksportować na rynki europejskie i de facto obchodzić przepisy o płacy minimalnej i minimalnej stawce godzinowej. To jest dla tej części polskiego biznesu właściwie ich święty graal. Oni nie pozwolą tego ruszyć. Ponieważ jeżeli im powiesz, że mieliby zatrudniać ludzi kodeksowo, zgodnie z prawem pracy i płacić im stawkę taka, jaka wynika z ustawy, to oni stwierdzą, że ich biznes zbankrutuje. I oni powiedzą, że oni w takim razie zamykają tę firmę, bo już zbudowali sobie model konkurencji na tym, że pracuje nie Polak 8 godzin za pełną stawkę, tylko Kolumbijczyk 14 za 2/3 albo połowę tej stawki.
1: To już powoli puentując naszą rozmowę, ten krajobraz polskiej wsi, jak podkreśliłeś, jest różnorodny. Są takie wsie, które jeszcze część elitki warszawsko-krakowskiej pamiętają z lat 90. i tam się niestety niewiele co zmieniło. Pewnie takie, czy w województwie dawnym Słupsk, czy na Warmii i Mazurach takie obszary jeszcze pewnie można niestety znaleźć, ale są też te miejsca, gdzie mamy silną wymianę ludności, gdzie ci rolnicy, sadownicy, przedsiębiorcy, rolni de facto robią nam podmianę ludności. Ci ludzie zostają, ci Kolumbijczycy, Hindusi, inne nacje tanio sprowadzane, oni zostaną w tych miasteczkach? To będzie za chwilę problem istotny, czy popracują i wyjadą?
2: Nie no, popracują i wyjadą, to jest znowu ta fantazja, którą miał także biznes niemiecki od lat 50. Czy holenderski, czy brytyjski. No, to wiemy, że się nie ma prawa udać przy zmieniającej się demografii. Bowiem, szanując też czas naszych słuchaczy i ramy naszej audycji, o jednej szokującej rzeczy, przynajmniej szokującej dla tych, którzy nigdy o tym nie pomyśleli. Dzisiaj mediana wieku polskiej kobiety na wsi to 43 lata. Deficyt, czy różnica między kobietami i mężczyznami na wsi dzisiaj wynosi 166 tysięcy, a zarazem współczynnik dzietności na polskiej wsi stał się właściwie nieodróżnialny od tego w mieście i wynosi 1,15 dziecka na parę. To wszystko oznacza, że odkładając na chwilę jeszcze na bok jakby interesy tego biznesu, który ściąga masowo migrantów na polską prowincję, ona się będzie zmieniać także dlatego, że po prostu będzie wymierać. Tam już więcej pary za bardzo nie będzie powstawać, bo no jakby to powiedzieć, no wiek 43 lat to już jest słaby moment na zakładanie rodziny. Tym bardziej, że też ci mężczyźni, którzy zostają na wsi, tej partnerki po prostu znaleźć nie mogą. Dopiero się zrobi, powiem groteskowo, gdy oni zaczną domagać się z kolei ściągania kobiet z innych części świata jako przyszłych partnerek i małżonek, co też przecież na prowincji, nie wiem, prawda, szwedzki, holenderski czy niemiecki też ma.
1: Ostatnie 2 czy 3 lata na pewno dwa śluby Polaków z osobami spoza zagranicy to są raczej właśnie śluby mężczyzn niż kobiet.
2: I to też będzie zmieniało demografię polskiej wsi.
1: Przez lata było odwrotnie, ale raczej zarazem, Polki tak. wychodziły za mężczyzn z zagranicy, w tej chwili częściej tak, to Polacy tak, wychodzą tak, za tak, kobiety z innych
2: tak, a zarazem przy całej tej depopulacji polska wieś ma najlepsze saldo migracyjne od chyba 89 roku. Więcej Polaków przeprowadza się na wieś niż wraca do Polski z zagranicy. Tyle tylko, że na jaką wieś? W większości mowa o tych wsiach, które de facto stają się amerykańskimi w stylu rozlanymi suburbiami wielkich metropolii, podczas kiedy ta wieś, o której teraz rozmawiamy, warmińska, pomorska, rzeszowska, wyludnia się w tempie radykalnym i tam pomimo najlepszych starań żadnemu rządowi nie udało się jeszcze przełamać tego trendu, w którym dystans między metropolią a wsią, jeżeli chodzi o inwestycje, poziom edukacji, poziom kapitału, czy nawet miejsc w szpitalach, po prostu się skrajnie rozjeżdża.
1: A z drugiej strony, jak możemy przeczytać w tekście Jakuba Dymka dla Tygodnika Powszechnego, na prowincji też są duże pieniądze, więc one też będą ściągać. Co dla często mieszkańców Warszawy, Krakowa czy Gdańska może być szokujące, jak to jest możliwe. A tak to właśnie wygląda. Nowa Polska Wieś, raport Jakuba Dymka jest dostępny, można czytać, tak jak książka Rewolucja Ambicji, o której porozmawiamy za 2-3 tygodnie.
2: Świetnie, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, a my będziemy czas nadrabiać. Teraz czas na krótką piosenkę. Cóż my tu mamy najkrótszego naszej playliście? Black Sabbath, a zaraz potem kolejny gość. Thank you.

0: Odyseja wyborcza.
1: No i tak, po rozmowie o polskiej wsi, czas na rozmowę o polskiej polityce. W naszym studiu Paweł Rybicki, socjolog, ale też, uśmiechnąłeś się, panie redaktorze, ale też właśnie bloger, a od jakiegoś czasu osoba, która już nie jest tylko blogerem, nie jest tylko doradcą politycznym, jest także osobą, która zarządza, czy współtworzy przekaz polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. No może nie zarządzam, biorę udział w tworzeniu, powiedzmy, przekazu, tak?
1: Po zmianach, po tym jak rozeszły się drogi Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości i trochę polska prawica zaczyna się formułować na nowo, jak to wygląda z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości?
2: Czy na się też nie chcę opowiadać za partię, ani, bo też nie jestem rzecznikiem prasowym, mogę opowiadać...
1: We własnym imieniu.
2: We własnym imieniu też jako osoba,
1: socjolog,
2: bo Paweł Rybicki, czasami mnie mylą, słynny ojciec polskiej socjologii, który zmarł jakieś 40 lat temu.
1: Politolog.
2: Ja jestem po wykształceniu politologiem, jednym chyba z niewielu politologów w Polsce, gdzie się przydaje czasami to wykształcenie, bo faktycznie to, co jakby się nauczyłem na to temu na studiach, mi się potem przydawało nieraz. Więc to nie jest tak, że politolog, ale tylko papierek, no ale to też zależy od wydziału. Mój był bardzo dobry, są słabszy.
1: To prawda, chociaż kiedyś Donald Tusk miał słynny cytat o politologii, wtedy zrobiło to karierę. No dobrze, to okiem blogera, okiem politologa, jak ten rozjazd wygląda?
2: Czy ja to obserwowałem z bliska i od środka niejako. No, moje zdanie jest takie, że oczywiście dobrze się nie stało. Niedobrze, że takie działania były podjęte przez pana premiera Morawieckiego i tak to się skończyło, no ale to też bynajmniej nie jest nowy proces. Być może ludzie, tak jakby powiedzmy szeregowy wyborca tego, czy nawet działacz PiSu tego nie dostrzegał, chociaż działacze PiSu to raczej dostrzegali wszędzie, bo no, to środowisko premiera Morawieckiego bardzo się rozpychało, czasami na plecach innych i to jest też kwestia tego, że to się po prostu nie podobało. To nie było coś, co może wszyscy dostrzegali. Nie było też nawet analizowane właśnie przez dziennikarzy za bardzo, bo jakby pomijali jakby to, co się dzieje. Chociaż często sam wiem, że było, że wielu, prawda, znanym polskim dziennikarzom politycznym było tłumaczone, co się w PiSie dzieje, ale udawali, jakby nie wiedzieli, prawda, i nagle są zaskoczeni. No to nie jest zaskoczenie, to co się działo jest efektem procesu, który się zaczął nawet nie, że po przegranych wyborach, nawet nie, że w czasie rządów Morawieckiego, tylko od samego początku, kiedy on i jego ludzie się zjawili przy PiSie, tak bym powiedział.
1: Od początku? To jest tak, że to była próba, co to był przeszczep? Czy to było jakieś takie wejście, które się nie udało? Jak pan by to ocenił?
2: No to jest długa historia. No wiadomo, to się zaczęło w 15 roku, no bo wtedy też Morawiecki wszedł do rządu PiSu. Jeszcze przypomina, nie był posłem, nie był politykiem formalnie, był takim ekspertem, prawda, bankierem tutaj, który się zna na gospodarce. Chociaż też pamiętajmy, bo tu też jest okłamanie, już ludzie nie pamiętają, no to już trochę lat minęło. On nie był ministrem finansów od początku, był ministrem rozwoju gospodarki, tam czegoś nie pamiętam, jak to się nazywało, szczerze mówiąc. No, ministrem finansów był pan Szałamacha i to on na przykład przygotował tak naprawdę program finansowy, zaplecze programu 500+, tak? Bo słyszałem takie wypowiedzi, przecież Morawiecki przygotował 500+. Nie, Morawiecki nie przygotował 500+, i był tak naprawdę, tak jak zresztą wtedy pewne wycieki medialne sugerowały, tak naprawdę sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego.
1: No, a nie jest tak, że to brzmi teraz także w komunikacji politycznej niewiarygodnie, że osoba, która była 2 lata wicepremierem, 6 lat premierem, posłem, wiceprezesem PiSu, jak dochodzi do rozstania, to nagle profesor mówi, no nie, on to nie było od nas, my go sobie co znamy, że to jest niewiarygodne.
2: Nie, czyli... to niestety, to może tak wyglądać, no ale no, co ja mogę powiedzieć, ja też nie jestem jakby, ja z PiSem przy różnych kampaniach współpracowałem już od 15 roku, jeździłem autobusem w 15 roku z prezydentem Dudą, tak to się zaczęło. Potem też pracowałem w administracji państwowej jakiś czas, no bardzo wiele rzeczy, nie byłem na samej górze, ale też nie byłem na samym dole, a tak pozycja, powiedzmy, którą zajmowałem, była najlepsza do obserwowania tego, co się dzieje, nie tylko ja to obserwowałem. No mogę powiedzieć chociażby to, że kiedy Morawiecki został premierem, no to jego ludzie, wchodząc do KPRM-u, od razu zaczęli robić czystki, jakby oni przyjmowali, jakby tam, nie wiem, nawet nie Platforma rządziła, jakby, nie wiem, jakby to był całkowicie wroga organizacja dla nich, tak? Stąd się wzięło też dużo tak zwanej złej krwi, no bo oni zaczęli wyrzucać wszystkich, którzy byli związani tak naprawdę z PiS-em, zaczęli wprowadzać swoich ludzi, to kiedy wiele osób było w szoku, patrząc na to, no bo się wydawało właśnie, że jesteśmy jedną drużyną. No nie było tej jednej drużyny dla pana Morawieckiego, więc jakby...
1: Był ciałem obcym w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Chciał być tym ciałem, bo on nawet się nie starał, czy jego ludzie, żeby, nie wiem, tworzyć właśnie jakąś wspólnotę z resztą partii, czy nie partii, tylko zwolenników. Oni po prostu traktowali to trochę jakby tak, takie wrogie przejęcie, tak? To takie korpo właśnie. Pan Morawiecki, często premier Morawiecki lubi się powoływać na swoje KPI, na te korpo doświadczenie. No właśnie korpo doświadczenie wcale w polityce nie jest takie dobre, bo jakby jego podejście od początku sprawiało, że zrażał wobec siebie wielu ludzi. To, że on ostatecznie no, nie zdobył sobie zbyt wielu sojuszników w PiSie, czy w ogóle na prawicy, to się wzięło właśnie z tego podejścia. No mówię, no oni zaczęli, wszyscy ludzi, którzy tak naprawdę zbudowali władzę PiSu wtedy w 16 roku, oni po prostu, i to nie chodzi tylko o pracowników, powiedzmy, administracji, tylko nawet o ministrów, wiadomo, po prostu traktowali, Morawiecki otrzymawszy władzę, no taka była wizja partii, żeby on ją objął, to zaczął się zachowywać jako osoba tak naprawdę no, niegodna tego zaufania, którą to partia go obdarzyła. Tak jest prawda. Rozumiem, że to nie było w pełni dostrzegane na zewnątrz, ale w środku było o tym wiadomo od początku. Tak?
1: A w środku to już wyglądało tak, że nie dało się tego utrzymać. To było kontrproduktywne, że chociażby w ramach kampanii pod tytułem takiego projektu, tak to nazwijmy, politycznego, premier Przemysław Czarnek, to się okazało, że to już nie da się dalej efektywnie w tych dwóch grupach działać?
2: No, pamiętajmy, co się działo w ostatnich miesiącach też, kiedy pojawił się ruch z kandydatem Przemysławem Czarnkiem, no to ze strony tak naprawdę, i mówię to z pełną odpowiedzialnością premiera Morawieckiego, czegoś środowiska, nie było wielkiego wsparcia. To nie chodzi o dla osoby Czarnka, tylko ogólnie dla partii, tak? Może tam deklarował oczywiście formalnie, werbalnie gdzieś w mediach, że popiera, ale było widać, że bynajmniej nie. Plus zaczęły się problemy, no kiedyś się pojawiła kwestia stowarzyszenia. Zaraz potem, tak? Właśnie na tym polegał problem, jak mówiłem o komunikacji. Że partia jako PiS no, ma jakąś koncepcję strategiczną, powiedzmy, że teraz promujemy tego kandydata, budujemy wokół niego kampanię, a tu nagle pojawia się pan Morawiecki, który zaczyna mówić o swoich stowarzyszeniach, że mu się podoba, że on teraz będzie tak robił, no to zakłóca komunikację partii, bo z zewnątrz, właśnie dla ludzi, no to co, to nagle było, że w PiSie jest chaos, tak, że tutaj mamy Czarnka, a nagle, prawda, tutaj Morawiecki coś tam mówi. Zresztą nie oszukujmy się, dla każdego też, kto zna sytuację, wie, że to jakby ludzie, nie będę wskazywał palcem, ale że wiele info, tak zwanych wrzutek medialnych pochodziło właśnie z wnętrza partii. Te wszystkie ciągle wrzutki, które się pojawiają, że Czarnek na pewno zostanie zastąpiony, tak? No to pochodzi, moim zdaniem, nie mówię, że tak jest, ale sądzę, że nie jest z dużą pewnością, że tak jest, to właśnie z tego środowiska, tak? Oni po prostu, bo to też nie jest nowa sytuacja, oni robili takie wrzutki cały czas, to też miało duży wpływ na sytuację w partii. Bo oczywiście to jest tak, że politycy często coś tam nadają, jakieś proteczki dziennikarzom. Tak to wygląda w każdej partii, ale to też można było obserwować, że od momentu tak naprawdę, kiedy Morawiecki, jego ludzie, może to nie robi sam premier Morawiecki, może ktoś, kto stoi za nim, gdzieś tam jego współpracownicy, ale zaczęli nadawać informacje prosto z wnętrza partii, z wnętrza rządu, które nigdy nie powinny trafiać do mediów, tak? To też spowodowało złą sytuację w partii. No bo jak inni politycy zobaczyli, że oni tak robią, no to też zaczęli tak robić. Tak? To jest analizowane. Często mówiono, o czemu z PiSu ciągle tak cieknie. Jak spojrzymy na Platformę, tam faktycznie tak nie cieknie. Tak? To jest inna sprawa, bo wbrew pozorom PiS jest partią dużo bardziej demokratyczną i złożoną niż Platforma, gdzie po prostu...
1: Rzeczywiście, jako dziennikarz potwierdzę, z Platformy mało co wycieka. Trzeba się nachodzić, żeby czegoś się dowiedzieć, a w przypadku partii prawicowych, w szczególności PiSu, to samo przychodzi.
2: A w 2015 roku, na przykład, czyli kampanię PiS, dlatego wygrał w 2015 roku, że tak naprawdę żadnej ważnej informacji nie wyciekały. Bo też chodzi o kwestię, to nie chodzi o poteczki, że ten polityk myśli o czymś, o jakimś coś.
1: O tak? Informacje,
2: że teraz wydarzy się to, że partia właśnie zamierza zrobić to. No to od razu było wywalanie informacji, że partia zrobi to i to, planuje to i to. No to nie jest dobre, bo to powoduje problemy czysto nawet techniczne, prawda, bo trzeba coś tam przesuwać, zmieniać. Jest atmosfera takiego właśnie nieufności, niepewności. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Mam wrażenie, że teraz będzie tych informacji wypływać mniej, no bo ci ludzie, którzy te informacje wynosili, zostali po prostu odcięci, więc z punktu widzenia po prostu sprawności, bo niektórzy to analizują, wiadomo, ale ludzie, czemu przecież Morawiecki taki dobry, no dlaczego, prawda? Tu chodzi czysto w dużym stopniu o kwestie techniczne, tak? Wbrew pozorom w polityce, no ja też się tym zajmuję, ważne są technikalia właśnie, organizacji pewnych eventów, planowanie pewnych strategii. W momencie, jeżeli wiadomo, że coś się, nie wiem, wymyśli, stworzy, a po kilku godzinach trafi to do mediów, no to nie jest dobra sytuacja.
1: Naszym gościem Paweł Rybicki, politologką, osoba, która zajmuje się doradztwem politycznym w tej chwili no, od wielu lat, od ponad dekady blisko przy kampaniach Prawa i Sprawiedliwości pracujący. Jak w tej chwili będzie wyglądał projekt Przemysław Czarnek? Bo jest to kanoniczne pytanie, które się pojawia. Czy się udał? Czy rzeczywiście, czy jest efekt Czarnka? Jest, czy go nie ma? A jeżeli jest, to w jakim wymiarze?
2: To trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Efekt polityczny i efekt taki czysto ludzki. Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrą osobą do tej roli, którą teraz pełni. No bo jest też pracowity, ma energię. Codziennie jakieś konferencje prasowe.
1: Dzisiaj rano, tak. Czyli bardzo ciekawa konferencja, o tym tak. Zaraz powiemy.
2: Tak, ale też konferencje są bardzo, bardzo często. Wyjazdy, spotkania z ludźmi. Ja pamiętam, że jeszcze tak naprawdę nie ma kampanii wyborczej. I wiadomo, że Przemysław Czarnek będzie twarzą PiSu, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą w przyszłym roku, która tak naprawdę dopiero się rozkręci i to dopiero będzie się działo. I to jest właśnie to, żeby to, co moim zdaniem dziennikarze często pomijają w tych swoich proteszkach, bo to mnie po prostu już irytuje, może no właśnie nie jako człowieka, tylko po prostu jako człowieka, który się też trochę na tym zna, więc jak czytam, prawda, doniesienia, proteszki tych czy innych dziennikarzy, a zwłaszcza niektórych dziennikarek, że tu zaraz wymienią Czarnka albo coś tam, to jest pomijanie wielu kluczowych rzeczy. Po pierwsze, Przemysław Czarnek wziął na siebie jako osoba dużą odpowiedzialność, duży ciężar, to jest ciężar osobisty. Dla każdego polityka, który pełni taką rolę, no ja to widziałem przy okazji prezydenta Dudy, prawda, przy okazji premier Szydło, to jest zawsze pierwsza wielka odpowiedzialność, ale też mnóstwo pracy, którą trzeba poświęcić, mnóstwo czasu. To nie jest tak, że człowiek, który się na to decyduje, to on zaraz się, nie wiem, wręcz zgodzi odsunąć. Prezes Kaczyński, sądzę, też to wie. To nie jest tak, że on teraz powie, to Przemek idź sobie, tak? No bo to trochę inaczej wygląda w relacjach też międzyludzkich. Jeżeli mamy człowieka, który oddaje jakby całego siebie na pracę właśnie dla partii, dla zwycięstwa wyborczego, poświęca jakby swój twarz, swój wizerunek, codziennie jest obserwowany przez media, prawda? To nie jest coś, co się tak wymienia. Plus wcale nie jest łatwo znaleźć osobę, która będzie spełniała odpowiednie warunki, żeby być takim właśnie kandydatem.
1: Dobrze, ale to jest cel chyba wprost postawiony przed Przemysławem Czarnkiem, także przez Jarosława Kaczyńskiego. Ten cel brzmi odebrać, czy przekonać tych wyborców, którzy byli w PiSie, na pewno byli tam w roku 19, a teraz i w roku 23 również w dużej części, a teraz są przy Konfederacji, a w szczególności przy Grzegorzu Braunie. To jest cel wykonalny, pańskim zdaniem?
2: Moim zdaniem jest wykonalny, a na pewno trzeba próbować, bo to niestety była wizja, tu wracamy do kwestii jakby wewnętrznych środowisku premiera Morawieckiego, bo takiego zdania, że w ogóle nie ma co się bić o tych wyborców, tak? Mimo, że wiadomo, że to jest duża liczba, duża ilość ludzi, tak? I wiadomo, że oni odeszli w okresie właśnie drugiej kadencji, za to środowisko Morawieckiego mówi, musimy się bić o to mityczne centrum tak zwane, czyli przesuwać PiS jeszcze bardziej w to centrum, w lewo tak naprawdę, pod wieloma względami, czyli pozostawiając jeszcze większe pole Konfederacją, no to jedna i druga partia to Konfederacja, a to nie o to chodzi. No, na prawicy jest bardzo dużo do zagospodarowania. Zresztą z wszelkich badań wynika, że społeczeństwo polskie jest generalnie prawicowe i staje się jeszcze bardziej prawicowe, że młodzi ludzie stają się prawicowi. To też jest kwestia tego, że w tej chwili bardzo dużo młodych ludzi ma tak naprawdę poglądy prawicowe. Znaczy tam silna polaryzacja. Jedni są bardzo prawicowi, drudzy bardzo lewicowi.
1: I to idzie często po wektorze płci.
2: Też.
1: Mężczyźni tak, prawicowi, kobiety młode raczej tak. Lewicowe.
2: Przede wszystkim, ale nie ma tam centrum właśnie, jak się tak, tak. To też. I generalnie chodzi o to, że jest bardzo dużo do zagospodarowania, więc jakby wiara w to, że PiS ma nagle iść szukać tego mitycznego centrum, kiedy jest wielkie morze wyborców po tej prawej stronie, no wydawała się dosyć absurdalna. I owszem, no celem Przemysława Czarnka właśnie jest przemówienie do tych prawicowych, konserwatywnych.
1: A PiS może być dla nich wiarygodny po 8 latach rządów, no bo ile jest wektorów takiej niechęci do PiSu? To jest COVID, to jest wojna, to jest imigracja. Jest parę tych wektorów, które ludzie mówią, no PiS może i to zrobił dobrze, no ale tu i popełnił takie błędy, że ja wolę inną prawicę. Macie taką teraz po tym rozstaniu taki koncept, propozycję programową, także personalną, żeby tą wiarygodność odzyskać?
2: No, wydaje mi się, że właśnie Przemysław Czarnek jest taką osobą, bo on zawsze mówił to, co mówił, tak bym powiedział, jest spójny, jeżeli chodzi o podejście ideologiczne do pewnych spraw, więc wydaje mi się, że właśnie on jako osoba, która no, wiedziała, co mówi, może właśnie być dobrą ofertą dla tych osób. Wiadomo, że PiS ma z tym problem. To jest też, jak się rządziło te lata, to zawsze się pojawiają problemy. To też jest trochę na tym przejmowanie się teraz tym, że mamy się, znaczy w sensie, że pismo się przyjmować wszystkim, że ktoś coś powie, że coś tam się stało 7 lat temu. No nie, nie o to chodzi, też idziemy do przodu. Władza Tuska sądzę teraz pokazała, no, jak źle może wyglądać Polska. Więc oczywiście, że można dyskutować o rzeczach, które rządy PiSu źle zrobiły zdaniem niektórych osób, ale no, to nie znaczy, że teraz trzeba się, prawda, kajać i myśleć tylko o tym. No, trzeba przedstawiać swoją ofertę. To też sądzę, że dla wyborców prawicy właśnie, no PiS jest ciągle punktem odniesienia. To też w ogóle jest ciekawe, bo jak się rozmawia o, z ludźmi ogólnie, no, z wyborcami prawicy, ale właśnie niekoniecznie PiSu, tylko takimi, którzy przeszli, popierają teraz Konfederację albo Brauna, to oni bardzo dużo mają do powiedzenia o PiSie. Oni ciągle przeżywają, co się właśnie w PiSie dzieje. To jest takie trochę dziwne, bo ja im mówię, no, skoro głosujesz na Brauna, co się przyjmujesz co z PiS-em, tak? Wyborca, nie wiem, PSL-u nie przyjmuje się co tam z Tuskiem, prawda? Głosuje na swoją partię i tyle. Moim zdaniem to się bierze z tego, że po pierwsze PiS no ciągle jest największą partią na prawicy, a to znaczy, że też ludzie to widzą i wiedzą, że jeżeli, no, że jeżeli odsuwać Tuska od władzy, no to największą szansę ma na to PiS w tej chwili ciągle, mimo tych turbulencji. I wydaje mi się, że no, pamiętajmy, że jeszcze jest ponad rok do wyborów, w ogóle rok, za rok będzie się zaczynała kampania wyborcza tak naprawdę, prawdziwa. Będzie koniec sierpnia, no wybory będą pewnie w październiku, no to kampania wyborcza będzie się zaczynać za rok. To
1: jest jednak sporo czasu. A nie jest tak, że jednak w tej chwili te kampanie są dłuższe, to już na koniec pytanie o tą technikę polityki, że te kampanie są dłuższe. No i coś, co być może zaprezentowało Mencenowi, czyli to, że on najwcześniej zaczął kampanię prezydencką. Jako pierwszy się zgłosił i jeździł, kiedy jeszcze różne partie dyskutowały, kto może być ich kandydatem, że teraz PiS poszedł podobną drogą. Jako pierwszy zgłosił kandydata na premiera, jako pierwszy de facto wystartował z taką zorganizowaną prekampanią.
2: Tak, trzeba to robić, tylko mi chodziło bardziej o to, że jest rok, a patrząc na to, jak szybko gnije ta władza Tuska, to za rok będziemy jeszcze w zupełnie innej sytuacji, też jak chodzi o sondaże, jak chodzi o poparcie. No jeżeli w tej chwili już ponad 53% Polaków w sondażach mówi, że jakby no, nie cierpi rządu Tuska, z czego ponad 30% zdecydowanie i skoro sondaże wykazują, że poparcie dla rządu jest niższe niż w sondażach partyjnych, poparcie dla partii, które tworzą rząd, no to znaczy, że jest wielki potencjał do tego, żeby to poparcie dla Tuska jeszcze spadało. Teraz jest na prawicy, no też na prawicy.

0: premiera Morawieckiego, mam wrażenie, że to takie rozedrganie na prawicy właśnie wzięło się z tego, no bo oni wprowadzają to rozedrganie. Oni powiedzieli, że PiS robi źle, wszystko źle. To też pamiętajmy, że to środowisko właśnie spinowało do mediów, że wszystko, co robi PiS, jeżeli chodzi o właśnie kwestie medialne, strategie, to jest źle, tak? Mimo, że PiS cały czas się robił, prawda, właśnie tworzy, z partii idzie na bardziej do przodu, czyli już zaczyna tak naprawdę kampanię wyborczą, wyznacza kandydata, jest bardzo dużo działań, konferencji, codziennie to się dzieje, to nie mimo, że nic się nie dzieje, tak? No to tworzyło rozedrganie, teraz ci państwo mają szansę
1: sami... Czyli z waszego punktu widzenia polityków, ale także sztabu prewyborczego Prawa i Sprawiedliwości, w tym wypadku ten podział to jest, jak mówi przysłowie, może trochę teraz niepoprawne, baba z wozu konią lżej.
0: Tak, sam tak mówię w rozmowach, bo tak to wygląda, prawda? No niestety. Zobaczymy oczywiście, jak to się dalej potoczy. Ja osobiście nie sądzę, żeby jakby to środowisko rozłamowców zdobyło jakieś bardzo duże poparcie. Zwłaszcza, że właśnie też z badań wynika, że co, oni na razie bazują tylko na elektoracie PiS-u, tak? To jest takie pasożytnictwo, nawet na ludziach PiS-u. Nagle się okazuje, że oni nie mają swoich ludzi, żeby prowadzić działania bieżące. Muszą ich w cudzysłowie podkradać, prawda, z klubu PiS-u czy z Nowogrodzkiej. No to jest bardzo słabe, to jest raz. Ale dwa też, że pokazuje, że oni nie mają zaplecza, żeby w ogóle działać. I to też jest kwestia tego, że kto obserwował sytuację, to wiedział, że bardzo wiele tych osób, które tam są, no to oni też w PiS-ie, oni są nazywani harcerzykami niektórzy, ale ostatnio się pojawiło pojęcie takie hrabiowie, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że wszystko właśnie za nich robi ten sztaby pisowskie, ród pisowski, że oni przyjeżdżają na gotowe i zbierają wyniki, prawda? No teraz muszą sami zadbać o swoje wyniki. Zobaczymy, jak to zrobią. Na razie widać, że mają problem, żeby właśnie sobie konferencje prasowe organizować, tak?
1: I to jest ta polityka widziana od drugiej strony, której często państwo i my jako widzowie nie widzimy, a ona tak też technicznie wygląda, tak wygląda warsztat polityki. Paweł Rybicki, politolog Prawo i Sprawiedliwość, to chyba trzeba przedstawiać w tej chwili już od dłuższego czasu, działacz, ale też współtwórca kampanii wyborczych. Mam nadzieję, że tym razem przedstawienie i pożegnanie jest zgodne z faktycznym zakresem działań. Paweł Rybicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wy jesteś w studio.
0: Dziękuję.
1: 11:07. Za chwilę serwis informacyjny, a potem wracamy do studia o marce polskiej. Porozmawiamy za sekundę naszym gościem Miłosz Lodowski.
2: Odyseja wyborcza.
3: Służby wciąż nie mają koronnego dowodu, że Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Tyraspolu, ustaliła Rzeczpospolita. Serca nieoficjalnie zaprzeczają, że pomogli ukryć się byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w parafii w Naddniestrzu. Jak czytamy, list do polskiego sądu wysłany 25 lipca z poczty w Tyraspolu, który jest wnioskiem o list żelazny, nosi biologiczne ślady Marcina Romanowskiego. Z informacji gazety wynika, że śledczy skłaniają się do wersji, iż autorem listu rzeczywiście jest poseł PiS, ale sam list został wysłany z miejsca odległego od tego, w którym były wiceminister rzeczywiście przebywa. Decyzją Dolnośląskiego Sądu Koleżeńskiego Anna Konieczyńska została usunięta z Koalicji Obywatelskiej. Powodem są zarzuty dotyczące sposobu przyznawania pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. Sprawa dotyczy 4,5 miliona złotych, które po powodzi w 2024 roku przekazano trzem podmiotom. Według informacji pochodzących z czterech źródeł nie poniosły one strat w wyniku żywiołu. Równolegle sprawą zajmuje się CBA. Jego funkcjonariusze przeprowadzili czynności w ratuszu w Jeleniej Górze. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował natomiast o odwołaniu prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz całej Rady Nadzorczej. Szpital w Miastku ogłosił, jak pisze Fakt.pl, placówka jest zadłużona na ponad 40 milionów złotych. Wcześniej NFZ nałożył na nią wielomilionową karę w związku z rozliczaniem zabiegów neurochirurgicznych i udostępnianiem swojej przestrzeni prywatnej spółce z Mogilna. Lekarze zarabiali nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. W wyniku całego procederu szpital odsyłał własnych pacjentów do innych placówek. Burmistrz Miastka informował, że wniosek o upadłość szpitala został złożony wczoraj. Jak podkreślił, nie ma to oznaczać końca opieki medycznej dla mieszkańców. Od początku sierpnia wgasły jednak umowy placówki z NFZ na silne specjalistyczne i rehabilitacyjne. Użyciel Evergrande, giganta rynku nieruchomości znajdującego się w centrum kryzysu

0: mieszkaniowego w Chinach został skazany na dożywotnie więzienie. Sąd orzekł również konfiskatę całego jego prywatnego majątku. Hue Kaiyan przyznał się w kwietniu do szeregu zarzutów, w tym defraudacji aktywów i korupcji gospodarczej. Sąd ludowy średniego szczebla w Shenzhen nałożył również na byłe spółki Jana kary finansowe w łącznej wartości 15 miliardów 820 milionów juanów, czyli nieco ponad 8 miliardów złotych. Zarzuty obejmowały m.in. fałszowanie dokumentacji i ukrywanie zadłużenia. Według sądu Jan i jego przedsiębiorstwa poważnie zakłócili funkcjonowanie chińskiego rynku nieruchomości, powodując znaczne straty gospodarcze.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, grafik, publicysta, architekt, dyrektor kreatywny. Dzień dobry.
4: Przejdę, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie.
3: Ściągam Cię tak na szybko na rozmowę, bo jest afera za wiele milionów złotych. Spot wyprodukowany przez, no właśnie... No, przy okazji działań nowej pełnomocniczki, jak sama się przedstawia, rządu do spraw promocji marki Polski. To wszystko podbudowane raportem think tanku Marka Polska. Dużo pieniędzy poszło, efekt zadziwia swoją miałkością i to zadziwia dość powszechnie bardzo mało jest osób, które bronią tego typu działalność. No i pytanie, czy to jest niefrasobliwość, czy to jest po prostu wyciąganie publicznych pieniędzy na, pod hasłem, że budujemy jakąś markę polską. Jak ty jako dyrektor kreatywny, dyrektor reklamowy patrzysz na ten projekt, który się wyłonił z polskiego rządu?
4: Pierwsza sprawa, to trzeba pewne sprawy wyjaśnić tutaj, bo mam wrażenie, że pewne rzeczy zostały źle rozpoznane. Mianowicie cała kampania ma dotyczyć trzech destynacji, więc to jest tylko pierwszy ze spotów. Tam zdaje się jeszcze ma być Kraków i Trójmiasto w ramach tej kampanii. To jest pierwsza sprawa, a to już zmienia jakby rzeczy, bo tutaj też włączone w ten budżet, który został podany przez Ciebie i Państwo usłyszeliście go, są także koszty emisyjne, no więc to także zmienia postać rzeczy. Pytanie, gdzie ten spot będzie emitowany, w jakich mediach, w jakich nośnikach i to wtedy...
3: Znaczy, wiele osób mówi lepiej, żeby w ogóle nie był emitowany, bo tak wygląda.
4: A, to jest już inna sprawa. To dotyczy już warstwy, powiedziałbym, konceptualnej. Natomiast, wiesz, jeśli opowiadamy sobie pewne sprawy, to wyjaśniajmy kwestie, bo koszty emisyjne mogą być różne, bo na przykład ktoś mógł chcieć, nie wiem, w Nowym Jorku, na środku billboardu, puścić ten spot i wtedy te koszty wcale nie musiałyby być takie drastyczne. Natomiast już przechodząc do meritum, no, te spoty mają krótkie formaty, bo 30-sekundowe, i ponieważ tam są w większości packshoty osób, to znaczy jest bardzo silne sfokusowanie z głębią ostrości właśnie na postaci, więc trzeba wykorzystywać wyłącznie marki, które są globalnie rozpoznawalne. No więc w tym pierwszym spocie taką marką jest tylko i wyłącznie Robert Lewandowski. Natomiast no, z całym szacunkiem do pani Ani Rubik, czy dla pana, zdaje się, Rozbickiego, bo to on zagrał Chopina. No, w tak krótkiej formie i jednocześnie z tak szybkim montażem, to po prostu no, mam wrażenie, że to nie spełnia warunku ani zajawienia problemu, ani zainteresowania, bo wszystkie destynacje w tle są po prostu niewidoczne, a jedyną widoczną, która jest podkreślona przez amerykańskiego reżysera z polskim obywatelstwem, jest Pałac Kultury i Nauki. I nie wiem, czy to jest element, z którym Polska chce i powinna się utożsamiać na wieki wieków. Amen. Więc mam wrażenie, że tutaj problemem jest po prostu brak pomysłu, a cała reszta jest skutkiem już egzekucji tego pomysłu, który był taki, a nie inny. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi cholernie niepokoi, muszę Państwu powiedzieć. Przepraszam za język, ale to jest rzecz, która no po prostu mnie strategicznie dotyka. To znaczy hasło, prawda? Poems, more than you expected, prawda? Czyli tłumacząc na nasze, Polska, więcej niż oczekiwałeś. Znaczy, to jest zdumiewające na polską i jak na polską organizację turystyczną. Co to znaczy? To znaczy, że co, tak mało siebie szanujemy, żeby komunikować cały kraj, który jest piękny, wyjątkowy, porównywalny z bardzo wieloma najlepszymi destynacjami na świecie, żeby obniżać poziom, żeby ludzie się zachwycili dopiero jak już go zobaczyli. Przecież tysiące influencerów na całym świecie od mniej więcej 2-3 lat robi gigantyczną kampanię wirusową na rzecz Polski. Więc ludzie już się spotykają, właściwie ludzie przyjeżdżając do Polski już mają przekonanie, że tu jest coś wyjątkowego, więc to jest w ogóle odwrócenie logiki, która tu powinna być.
3: Ale to też znaczy, jak ta ekipa, bo to jest, oczywiście nie wiem, czy tam bezpośrednio można Donalda Tuska i mówić, że wina Tuska, przysłowiowo jak kiedyś to obśmiewał wielki zwolennik obecnego premiera, ale też no, wybitny poeta swego czasu, Wojciech Młynarski, ale rzeczywiście no, jest to pewien wykwit grupy dookoła premiera, pewnego nawet nurtu intelektualnego, zobacz, który właśnie pokazuje też, że tamten spot jest skupiony na jednostkach, na tych, które udały się wyrwać de facto z Polski.
4: Zrobić osiągnąć sukces na zewnątrz, dokładnie.
3: Tak. Mhm. Taki sposób myślenia, który wydawałoby się już w Polsce nie istnieje, że
4: no, ale
3: istnieje może w tym liberalnym salonie dookoła obecnej władzy.
4: No i tu jest jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że jeśli się zostawi ten spot jako przedłużenie linii, która jest w owym raporcie, który został opublikowany, bez względu jak nazywać ten raport, bo ja się chyba nad nim poznęcam dzisiaj, on już został pięknie opisany na X-ie przez jednego z X-owiczów, ale mimo wszystko ja tam jeszcze znalazłem parę ciekawych kwiatków. W każdym razie ten raport Marki Polska, który rozumiem, że ten spot ma przenosić jakby wartości, które tam zostały zauważone. No to jeśli jednym z elementów jest niedoestymowanie nas samych w naszych własnych oczach, no to hasło więcej niż się spodziewałeś, to jest, powiedziałbym, przeniesienie wszystkich, po prostu wszystkich rzeczy, które są określone w tym raporcie jako patologie, włącznie z tymi twarzami, które reklamują Polskę i tym sposobem pokazywania destynacji. Powiem więcej, jak się 6 milionów złotych ma w dzisiejszych czasach, to się robi konkurs dla młodych twórców na TikToku za 6 milionów z nagrodami. I drodzy Państwo, w ciągu miesiąca mamy taką kampanię światową o takiej skali globalnego zaangażowania i też w związku z tym można sprowadzić troszeczkę TikTokerów ze świata za te pieniądze. I mamy kampanię, która nie będzie miała po jednym dniu, bo tyle ma ten spot, zdaje się 240-250 lajków ma ten spot, a 33 tysiące zasięgu przy skali kontrowersji, którą już on wzbudził. No to przecież to jest nic. Tyle, drodzy Państwo, to ja niespecjalnie się wysilając mam w ciągu godziny na moim kanale, jeśli trafię w tempo i trafię z ciekawym tematem, a na pewno więcej lajków ma każdy mój materiał, więc to nie jest to, że ja się chwalę. To po prostu pokazuję Państwu skalę. Jakoś, no chyba, że po prostu ten sposób nie podoba i dlatego tak mało zebrało cenę, ale 230 to znaczy, że nawet Ministerstwo Turystyki całe nie wyklikało tych lajków. Czyli nawet osoby, które wydały nasze pieniądze podatnicze na tą twórczość, nie znalazły tutaj czasu. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest niepokojąca w tym spocie, mianowicie tam jest taki dopisek, że coś zostało wygenerowane za pomocą AI, no to może całość trzeba było wygenerować za pomocą AI, skutek byłby jeszcze lepszy, spot tańszy, skutki spektakularniejsze, a to by opowiedziało tak naprawdę umiejętności Polaków i to, że jesteśmy jednym z najlepszych na świecie w AI, prawda? Przecież w końcu Eleven Labs jest polski, można było zvoice'ować wszystko sztucznie i potem powiedzieć, że te wszystkie rzeczy niedawno, przedwczoraj się dowiedzieliśmy się, że kolejny jednorożec z Polski, Pathway, osiągnął kapitalizację $500 milionów. No przecież w związku z tym wszystkie rzeczy, które są z Polski, można było opowiedzieć właśnie, budując pewnego rodzaju kontrowersje, że całość została wygenerowana, ale właśnie dzięki temu powstały te wszystkie narzędzia, że Polacy wszędzie pracują, prawda? I to oni są tak zdolni. To na wszystko trzeba mieć po prostu pomysł. Jeśli nie ma pomysłu, to nawet wsadzenie Ani Rubik, Roberta Lewandowskiego i jest jeszcze jeden problem. No, Ja rozumiem świetnego reżysera oscarowego, tak, jeden Oscar ma na koncie, ale to jest jeszcze nie ten czas, żeby jego twarz budowała taką rozpoznawalność, żeby generowała wartość dodaną. Po prostu marka aktorska w świecie, która ma moc przyciągania, musi mieć daleko większy zasięg i dużo bardziej utrwaloną markę niż jednak osoba, no, poniekąd na początku swojej kariery, nawet jeśli ona uzyskała polskie obywatelstwo. I dlatego, jeśli Państwo pamiętacie, były takie spoty z udziałem hollywoodzkich gwiazd, no, był spot, który kiedyś promował Polskę z udziałem Mela Gibsona. I to jest marka o charakterze globalnym. I dlatego to miało szansę przyciągać uwagę i nie tylko budować sposób. Ja rozumiem, że Mel Gibson w ogóle nie jest związany z Polską, prawda? Ale to jest tak, wszystko da się zaplanować strategicznie i opowiedzieć strategicznie. I właśnie no mam wrażenie, że tutaj wszystko leży, ale dlaczego to leży, to warto przeczytać ten raport, który został opublikowany.
3: Przygotował think tank Marka Polska. I to jest raport, w którym też pracę miała brać udział pani Barbara Mróz-Gorgoń, czyli ta świeżo upieczona od początku tego miesiąca pełnomocniczka
4: ja mam
3: promocji, który zdaje się, jak dowodzi wielu analityków, miał kosztować Ministerstwo Sportu i Turystyki 200 tysięcy złotych, a został, zdaje się, wygenerowany w dużej części albo i w całości przez sztuczną inteligencję.
4: Narzędzia pokazują, że 91% to jest jednak duża zawartość, aczkolwiek tam jest bardzo wiele niekonsekwencji, po prostu pospolitych błędów. No, powiedziałbym zarówno na przykład Wrocław, a on się tam pojawia, i Katowice nie leżą na północy Polski, to już powiedzmy o takich, to bardziej drastycznych.
3: Faza druga, zogniskowane wywiady grupowe, miasta Olsztyn, północny wschód, Szczecin, zachód, Katowice, północne centrum, Wrocław, północny zachód, zostały uwzględnione w celu uchwycenia zróżnicowania regionalnego.
4: No ale to tam jest więcej rzeczy, które są niespójne. Podaje się grupę pokusową, która ostatecznie ma tam blisko 50 osób, prawda, a w danych badania jest 160, zdaje się. No, nie mam przed sobą raportu, który sobie zrobiłem, przygotowując dzisiejszy materiał, ale przyznam szczerze, że jak siądę sobie pisząc dzisiejsze chłodne okiem, to mogę Państwu obiecać, że wieczorem dostaniecie naprawdę bardzo szczegółowe opracowanie i tego spotu, i też tego materiału. Po prostu to jest tak, że... I tu już, drodzy Państwo, muszę się przyznać do swojej winy i winy bardzo wielu kolegów z branży. My naprawdę tak cholernie ciężko pracujemy, że nie mamy czasu na robienie kariery naukowej. I to jest chyba największy błąd, że profesorami w Polsce zostają ludzie i potem edukują młodych ludzi, którzy, przepraszam, ale gówno wiedzą o branży. Po prostu. Natomiast świetnie się ubiorą, mają na to czas i wiecie Państwo, branża reklamowa jest bardzo wyczerpująca. Naprawdę. To jest kupę godzin. Ja znam naprawdę ludzi, którzy mają gigantyczne umiejętności, ale po prostu nie mają czasu na to, żeby zrobić doktorat. Czasem jest problem z magisterium. Bo ludzie po prostu od razu wchodzą w branżę. I to jest chyba największa wina, że ludzie, którzy są praktykami, zjedli na tej branży naprawdę zjedli w tej branży bardzo wiele, zderzyli się z wszystkim i mają gigantyczną wiedzę i mogliby pięknie opowiedzieć Polskę, po prostu nigdy do was nie trafią, dlatego że siedzą cały czas w komercji. Nie ma nikogo, kto by ich przekonał, żeby tą komercję porzucili, dlatego że Polska, jakkolwiek, kiedykolwiek porzuca się cokolwiek i próbuje się coś dla Polski zrobić, to potem niszczy kariery komercyjne. I tak to wygląda od strony czysto merytorycznej. I to jest najsmutniejsze, że potem opowiadają Polskę ludzie, którzy mają tytulatury, natomiast nie mają kompletnie pojęcia o tym, wszystko znają z książek, bo ja nie wierzę, że ta pani mogła dopuścić do stworzenia takiego raportu, jeśli to jest podpisane czymś, za co odpowiada, siedząc nawet w branży z AI-em. Po prostu. Bo człowiek, który twórczo w branży reklamowej wykorzystuje AI, potrafi to zrobić tak, żeby to było niezauważalne, dlatego że tak naprawdę osią AI-a jest jego głowa, a nie jakiś silnik technologiczny. AI powoduje, że po prostu urastają nam ręce w ilości 100 dodatkowych i kreatywna osoba po prostu to twórczo wykorzystuje do zwiększenia swojej efektywności, a nie do zamaskowania swoich nieumiejętności. I to jest najsmutniejsze.
3: To już na koniec ten raport zapłacony za państwowe, generowany przez AI, ten spot, mamy do czynienia z nieudolnością, z ekipą, która nie rozumie Polski, nie rozumie polskiej marki, czy mamy do czynienia z aferą i skokiem na kasę?
4: Prawdę mówiąc, nie wiem, bo musiałbym zobaczyć naprawdę rozliczenie wszystkich rzeczy, bo to naprawdę jest ważne, gdzie ten spot ma być puszczany i w związku z tym, jakie osiąga efekty. I to nie na zasadzie, że ktoś potem będzie ratował efektywność spotu, kupując dodatkowe strumienie ruchu, prawda? Tylko trzeba zobaczyć, jak to wygląda naturalnie. Więc jeśli się patrzy na generalnie fanpage, czy stronę Polskiej Organizacji Turystycznej na YouTubie, to ona ma gigantycznie małe zasięgi, jak na budżety, którymi dysponuje. Po prostu. Tam nie ma dobrego zarządzania marką w związku z tym, Poland Travel. Czy Travel. I to są naprawdę, znaczy, tu brakuje według mnie podstaw po prostu. Nikt się nie zastanowi, po co robią. Robimy, no to robimy, róbcie. Coś nam wyszło, to wyszło. Bo te wnioski w tym raporcie też są banalne, to znaczy, to są często wnioski, które znamy od 20 lat. Wiele rzeczy się z tego zmieniły. Wiele rzeczy wypadałoby w związku z tym zrewidować. No, to jest tak, że wiecie państwo, nawet jak się niczego nie posiada, to jeśli się ma zmysł wywołany tym, że po prostu człowiek, który pracuje bardzo długo gdzieś, no ma po prostu pewnego rodzaju piąty zmysł, albo szósty nawet zmysł, który powoduje, że wyczuwa pewne rzeczy, nawet nie posiadając badań. Po prostu intuicyjnie szuka dróg, dlatego że wie, jak myślą jego odbiorcy, ma to przetestowane na już wielu grupach fokusowych i po prostu stara się dostosować przekaz do tego, co może być, co może chwycić, bo już zna te sztuczki. No, to jest, z każdym zawodem artystycznym w ten sposób jest, że od pewnego momentu zaczynamy się posługiwać często sztuczkami, a nie tylko i wyłącznie rzeczami wynikającymi z kalkulacji. I jeśli ktoś tego nie ma, to znaczy, że nie ma branżowego otrzaskania. A polska branża akurat reklamowa bardzo ostro uszy. I tu się pracuje bardzo dużo, bardzo tanie w stosunku na przykład do Londynu i w związku z tym ludzie pracują za ciężko w stosunku do tego, co jest opłacone. A to już skutkuje gigantycznym doświadczeniem. My po prostu tego doświadczenia od lat nie wykorzystujemy do tego, żeby opowiadać Polskę pięknie. I to jest zdumiewające.
3: I to jest, no właśnie, tak mogłoby być, a nie jest. Na koniec tylko powiem, że jeden z internetów mnie rozbawił, oglądając ten spot, który powiedział, że no właściwie to bardzo fajna reklama banku i chętnie by sobie w tym banku założył konto. Bo tak też ten spot wygląda jak reklama banku i to tak sprzed 10 lat bardziej niż współcześnie.
4: Nie, z 10 nie, ale powiedzmy sprzed 5. Tak to może wyglądać, bo po prostu tu chodzi o to, żeby był tylko i wyłącznie pack shop, a na koniec wjeżdża plansza, która sprzedaje, tak? I tak to jest zbudowane. Natomiast tak, tutaj elementem miał być marketing miejsca. Więc powiedziałbym, geniusz Loci powinno być oddane. To powinna być historia, która coś opowiada, coś, co jest tajemniczego, coś, co wciąga narracyjnie. No w 30 sekund da się takie rzeczy zrobić, ale trzeba mieć pomysł.
3: No właśnie, trzeba mieć pomysł. Pomysły mam Miłosz Lodowski, a wydaje się, że opłacanie przez rząd za duże pieniądze, no nie wiem, czy specy, ale osoby zajmujące się marką polską, tych pomysłów nie mają. I oto, i to jest problem. Jak ktoś, kto nie ma pomysłu, zabiera się za promocję marki, za marketing, o czym mówiliśmy z Miłoszem Lodowskim. Dziękujemy
4: to
3: bardzo.
4: To jest pytanie, czy oni tą markę kochają, bo to też jest bardzo ważne. Jak
3: no się, czy można marki, promować to czegoś, czego się nie kocha. To prawda.
4: No
3: to
4: jest właśnie. I to jest największy problem, bo właśnie w takich sytuacjach wychodzi próba rzeczywistości. To jest jak próba trafu u Wiedźminów. To jest najtrudniejsze.
3: Czy można promować czego się nie kocha albo nawet nie lubi. A tak ten spot wygląda, jakby ta ekipa, która się za to zajęła, niespecjalnie Polskę kochała, nawet się trochę jej wstydziła. No to już moje osobiste odczucie. Miłosz Lodowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11:33. Kończymy odysję wyborczą. Usłyszymy się dzisiaj wieczorem o 19:00. W Wieczorze Wnet wracamy z doktorem Józefem Orłem do naszych cotygodniowych rozmów o polskiej i nie tylko polskiej polityce. No ale jeszcze na Radia Wnet wiele ważnych audycji, tak więc zostańcie państwo z nami. Do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm
5: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Od 23 sierpnia mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza Polską, o czym mówił dziś premier Donald Tusk.
1: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym. Po drugie, tak jak było już do tej pory, pary, które będą się czuły pokrzywdzone przez brak decyzji czy odmowę decyzji, będą miały, jestem pewien, dość szybką ścieżkę sądową wobec samorządu, który odmówi. Ja wolałbym, żeby to prawo było jasne, czytelne i żeby nie budziło jakichś wątpliwości.
0: Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał powyższe rozporządzenie za niezgodne z konstytucją. Służby wciąż nie mają koronnego dowodu na to, że Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Tyraspolu. Ustaliła Rzeczpospolita, a Sercanie oficjalnie zaprzeczają, że pomogli ukryć się byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w parafii w Naddniestrzu. Jak czytamy, list do polskiego sądu wysłany 25 lipca z poczty w Tyraspolu, który jest wnioskiem o list żelazny, nosi biologiczne ślady Marcina Romanowskiego. Z informacji gazety wynika, że śledczy skłaniają się do wersji, iż autorem listu rzeczywiście jest poseł PiS, ale sam list został wysłany z miejsca odległego od tego, w którym były wiceminister rzeczywiście przebywa. Niedawno premier Donald Tusk powiedział, iż na 99% Marcin Romanowski przebywa w Tyraspolu, o czym poinformowały polski rząd obce służby. Decyzją Dolnośląskiego Sądu Koleżeńskiego Anna Konieczyńska została usunięta z Koalicji Obywatelskiej. Powodem są zarzuty dotyczące sposobu przyznawania pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. Sprawa dotyczy 4,5 miliona złotych, które po powodzi w 2024 roku przekazano trzem podmiotom. Według informacji nie poniosły one strat w wyniku żywiołu. Równolegle sprawą zajmuje się CBA. Jego funkcjonariusze przeprowadzili czynności w ratuszu w Jeleniej Górze. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował natomiast o odwołaniu prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz całej Rady Nadzorczej. Szpital w Miastku ogłosił upadłość. Jak pisze Fakt.pl, placówka jest zadłużona na ponad 40 milionów złotych. Wcześniej NFZ nałożył na nią wielomilionową karę w związku z rozliczaniem zabiegów neurochirurgicznych i udostępnianiem swojej przestrzeni prywatnej spółce z Mogilna. Lekarze zarabiali tam nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. W wyniku całego procederu szpital odsyłał własnych pacjentów do innych placówek. Iran dokonał dziś egzekucji mężczyzny skazanego w związku z udziałem w ogólnokrajowych protestach, które odbyły się w styczniu, poinformowały państwowe media. Według komunikatu straconym był Kuem Hoseini, obywatel innego państwa. Władze twierdzą, że brał on udział w wydarzeniach, które podczas protestów doprowadziły do śmierci członków sił bezpieczeństwa. Śmiertelny wypadek stawia TikToka pod lupą irlandzkich parlamentarzystów, którzy zwrócili się do firmy o wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania i usuwania treści, które gloryfikują nielegalną działalność na irlandzkich drogach. Wszystko po niedzielnym wypadku, w którym zginęło 5-letnich chłopców. Ich samochód jechał pod prąd po autostradzie i zderzył się z innym pojazdem. Poważnie ranne zostały 3 kobiety i dziecko. Nagrania i fragmenty filmów wykonane w samochodzie nastolatków, a także w innych pojazdach uczestniczących w podobnie niebezpiecznych zachowaniach były szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Policjanci zajmujący się tą sprawą twierdzą, że liczne grupy młodych mężczyzn próbują prześcigać się w publikowaniu filmów z interwencji policyjnych z ich udziałem oraz jazdę pod prąd po autostradach.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem, na termometrach od 19 na wybrzeżu, przez 24 stopnie w centrum do 31 stopni na południu.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w tej audycji wakacyjnej, krajoznawczej Wnet tu i tam, podróże małe i duże. Dzisiaj podróż troszkę dalsza niż w ostatnich dniach, bo przypomnę, że i w poniedziałek, i w środę byłem w krakowskiej Nowej Hucie i tam robiliśmy dwa spacery. Zresztą mogą Państwo odsłuchać tych bardzo ciekawych rozmów z panem Maciejem Miezianem, znawcą Nowej Huty, historykiem, na naszej stronie internetowej w formie podcastu, a dzisiaj postanowiłem pojechać trochę bardziej na południe, do Łopusznej. Jesteśmy jednym słowem już na Podhalu. Łopuszna znajduje się kilkanaście kilometrów na wschód od Nowego Targu. Aby dojechać do Nowego Targu, trzeba jechać po prostu za Kopianką, a Łopuszna znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Nowym Targiem a Zalewem Czorsztyńskim. Tutaj już jesteśmy w tej krainie, gdzie mamy mnóstwo miejscowości o dość charakterystycznych nazwach. Waksmund, Dursztyn, Frydman, Czorsztyn i tak dalej, i tak dalej. To między innymi dlatego, że tutaj są to ziemie, gdzie było osadnictwo niemieckie. Też Landskrona to inna miejscowość, która ma taką też nazwę i o której robiłem już audycję w ramach tego naszego wakacyjnego cyklu. Ale dzisiaj jestem właśnie w Łopusznej. Stoję sobie przed dworkiem Tetmajera, który jest dzisiaj filią Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Muzeum, który ma długą historię i którą za chwilę poznamy, ponieważ jest tutaj już ze mną, prawie minął mnie teraz pan rozmówca Grzegorz Kamoń,

0: który za chwilę nam opowie o tym miejscu, ale to Łopuszna to oczywiście również miejsce związane z księdzem Józefem Tischnerem i również rozmowa będzie właśnie na temat Tischnera, na temat Łopusznej. Tak więc to jest nasz plan, jeżeli chodzi o rozmowy, ale będzie także miejsce na muzykę. Dzisiaj postanowiłem, że będziemy słuchali muzyki greckiej, ponieważ zapewne mamy słuchaczy, którzy tę końcówkę wakacji spędzają właśnie na Peloponezie. I tak jak już mówiłem, jest ze mną mój pierwszy dzisiaj rozmówca, pan Grzegorz Kamoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pracownik Muzeum Tatrzańskiego, filia tutaj w Łopusznej. Zgadza się?
1: Wszystko się zgadza.
0: No to proszę opowiedzieć troszkę o tym pięknym miejscu. Ja może tylko opiszę, co widzę. Widzę biały dwór z tym takim charakterystycznym dachem. Przyznam szczerze, że uciekło mi. Jak nazwałem taki łamany dach?
1: Ja od razu zaznaczę na samym wstępie, że my jesteśmy świeżo po remoncie i dlatego już te ściany są tak białe, otynkowane i mamy nowy tynk na naszym tutaj dworze w Łopusznej. To jest dwór taki typowy, szlachecki, ziemiański z końcówki jeszcze XVIII wieku. Wybudował go Romuald Lisicki około 1790 roku, więc to jest na ten nasz tutaj teren dosyć taka perła, można powiedzieć, architektury drewnianej, bo ponieważ on ma już ponad 230 lat i to jest jedyny, trzeba też podkreślić, zachowany na Podhalu dwór szlachecki, ziemiański. Co więcej, to jest wręcz zespół dworski. Czyli mamy ten tutaj, jak pan wspomniał, obielony dwór i z tym właśnie łamanym dachem, gątem pokryty, bo faktycznie szlacheckie dwory najczęściej były drewniane i on jest drewniany, ten nasz dwór w Łopusznej, bo jest w środku modrzewiowy, a ten dach taki mansardowy, łamany, pokryty jest z kolei smrekowymi, czyli świerkowym gątem. Zespół dworski wspomniałem, ponieważ to jest to, co ciekawe, że budynek ten pana, czy ten szlachecki, dworski jest otoczony też i budynkami gospodarczymi. Na ten majątek zajeżdżało się i dalej zajeżdża się, raczej teraz się już wchodzi, bo zwiedzający raczej tutaj do nas już zachodzą, nie zajeżdżają, jak to w dawnych czasach było, raczej tu się wiadomo, bryczką zajeżdżało, czy jakimś powozem przed taki dwór na taki majątek. Przy bramie wjazdowej znajduje się spichlerz, przy mniejszej bramie stróżówka, jest również i piwnica dworska. Kolejne części to kuchnia dworska przylegająca do dworu, a z kolei z tej kuchni dworskiej wychodziło się do studni. My ją faktycznie też już mamy po remoncie, więc zwiedzający też mogą tak zwanie rzucić sobie okiem na taką ocembrowaną starą studnię. Przy tej studni wozownia, stajnia i taki nowy budynek, ale kiedyś tam była tak zwana mleczarnia. A poza tym nasz tutaj teren jest w sąsiedztwie ze stadniną koni, więc zwiedzający, którzy odwiedzą tu nasze progi też dworskie, mają okazję też gdzieś wokół zobaczyć konie, które faktycznie bardzo się wpisują w taki, komponują dokładnie w taki majątek, więc ta stadnina i te konie gdzieś cały czas tutaj wokół tego zespołu dworskiego towarzyszą.
0: Ale to mnie pan zaskoczył, że to jest jedyny dwór, który zachował się tutaj na Podhalu. Tych zespołów było więcej kiedyś?
1: Jak najbardziej. Podhale raczej to nie kojarzy się z dworami, ponieważ tu było bardzo mało ziemi, a zresztą ta ziemia też nieurodzajna, długie zimy i znaczy, trzeba było się dosyć tak zmagać z tymi różnymi warunkami atmosferycznymi, zatem też ziemiaństwo, które tutaj na Podhalu miało te swoje majątki, raczej oni byli tacy średnio majętni, ale oczywiście były inne jeszcze dwory na Podhalu. Najbardziej takim, można powiedzieć, znanym dworem był dwór Tetmajerów właśnie w Ludźmierzu. Ludźmierz, miejscowość koło Nowego Targu i ona jest bardzo taka znana, ta miejsce, ze względu na to, że znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, takiej gaździny Podhala, więc nawet parę dni temu, czyli 15 sierpnia, można rzec, że cała rzesza górali Podhalan, czyli w ogóle turystów właśnie zjeżdżało się, czy schodziło się, bo pielgrzymki do tej właśnie gaździny Podhala w Ludźmierzu. I wracając do tych dworów, ten Ludźmierz, niedaleko tego sanktuarium był dwór Tetmajerów. On oczywiście już tak zwanie nie istnieje i nie ma po nim po prostu już śladu. Był też obok Łopusznej, jest miejscowość Harklowa. I w tej Harklowej był również niemały, znaczy mały raczej dwór Krobickich. Dalej idąc, czy jadąc w stronę Czorsztyna, a konkretnie właśnie w Czorsztynie był pod zamkiem dwór Drohojewskich. A jeszcze dalej jadąc w stronę Szczawnicy, dwór w Grywałdzie. I akurat taka ciekawostka, że my po wojnie po prostu w dworze tutaj drugiej nie ocalały jakiekolwiek sprzęty, meble, wyposażenie, ale nam udało się jako Muzeum Tatrzańskiemu pozyskać właśnie z dworu w Grywałdzie Dziewolskich, bo tam akurat ten ród Dziewolskich panował, można tak rzec, takie wyposażenie podhalańskiego dworu. My, jak wspomniałem, jesteśmy po remoncie i obecnie nie mamy jeszcze wystawy stałej ukazującej wnętrza dworu w Łopuszczu, czy jakokolwiek wystawy stałe, jak wspomniałem. Chwilowo mamy tą właśnie wystawę czasową o dzieciństwie na Podhalu, ale cały czas faktycznie zapraszamy i dwór można po tym remoncie chociaż kawałek obejrzeć. A zamysł jest taki, że w przyszłym roku, w drugiej połowie 2027, zwiedzający będą mogli całość wnętrz dworu zobaczyć właśnie z tym wyposażeniem.
0: Wspomniał pan właśnie o Tetmajerze. Postać Tetmajera tutaj związana. Jaki związek tutaj z tym dworem?
1: Prawda. Ale tak krótko przedstawiając historię dworu w Łopusznej, bo on najfaktycznie najczęściej jest gdzieś w mass mediach, można rzec, przedstawiany i mówiony o dworze Tetmajerów, ale trzeba zaznaczyć, że dwór był trzech rodów szlacheckich, może nawet i czterech, bo pierwszymi właścicielami tutaj jako dominium Łopusznej, czyli właścicielami wioski byli Lisiccy, następnie Tetmajerowie, Lgoccy i przez krótki jeszcze czas Kietlińscy. Także w budowniczym tego obiektu, który do dziś już istnieje ponad 230 lat, jak wcześniej wspomniałem, był Romuald Lisicki. Tak się zdarzało, że te właścicielki tu były, czyli bardziej dwór był dziedziczony tak zwanie po kądzieli, czyli po kobiecie, niż po mieczu, czyli po z kolei męskim potomku. Romuald Lisicki miał córkę Ludwikę Lisicką. A jak wspomniałem, w tym Ludźmierzu był dwór Tetmajerów. I między innymi w dworze w Ludźmierzu Tetmajerów był Leon Przerwa Tetmajer i on po prostu tutaj się, można rzec powiedzieć, wrzenił w ten majątek z Ludźmierza do Łopusznej, więc po Lisickich zaczęli rządzić Tetmajerowie. Z kolei Ludwika Lisicka Tetmajerowa i Leon Przerwa Tetmajer oczywiście też mieli dzieci. Tak się zdarzyło, że mieli najstarszą córkę Justynę Kamilę Tetmajerównę, a ona z kolei wyszła za mąż za Kazimierza Lgockiego, więc już po Tetmajerach nastąpił trzeci ten ród Lgockich, a jeszcze, jak wspomniałem, po Lgockich była trzecia, czwarta ta rodzina Kietlińskich do 1949 roku. Tak krótko, jak wspomniałem, ale wracając do pana pytania w związku z Tetmajerem, a często jest pytania zwiedzających, czy to był ten dwór tego najbardziej znanego z przedstawicieli rodu Tetmajerów, czyli Kazimierza Przerwy Tetmajera. Myśmy dzisiaj mogli takiego celebryty młodej Polski, czyli najbardziej takiego rozpoznawalnego poetę, jeżeli chodzi o ten okres przełomu XIX i XX wieku. Także wspomniałem, to nie był dwór Kazimierza Przerwy Tetmajera, tylko stryjostwo, czyli ten Leon Przerwa Tetmajer, który tutaj właśnie się wrzenił z tego Ludźmierza, był stryjem, można rzec wujem dla Adolfa Przerwy Tetmajera, a ten Adolf Przerwa Tetmajer z kolei właśnie był tym ojcem najbardziej znanych z przedstawicieli Tetmajerów, czyli Włodzimierza Przerwy Tetmajera, późniejszego malarza, artysty związanego oczywiście z Krakowem, a najbardziej z Bronowicami. Zresztą ten Włodzimierz Przerwa Tetmajer został uwieńczony na kartach dramatu Wyspiańskiego Wesele, ponieważ w Bronowickim dworze Włodzimierza Przerwy Tetmajera odbywało się to słynne wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, następnie Rydlowej. A drugi, najbardziej można powiedzieć ten przedstawiciel Tetmajerów, Kazimierz Przerwa Tetmajer, czyli poeta, pisarz, propagator góralszczyzny. Oni tu w dworze w Łopusznej bywali jako mali chłopcy. Właśnie przyjeżdżając sobie z tego Ludźmierza do stryjostwa, leonostwa Tetmajerów, odwiedzali swoją rodzinę, przecież w dawnych czasach, może nie aż tak dawnych, obecnie też, ale może już to tak się nie odbywa, należało się odwiedzać i te swoje więzy rodzinne cały czas pielęgnować. Zatem nawet jak był jakiś obiad proszony, załóżmy w niedzielę, więc tacy mali chłopcy jak Kazio, znaczy bardziej Włodzio i Kazio, bo to byli bracia przyrodni, Włodzio był trochę starszy, 3 lata od Kazia. A do Łopusznej zajeżdżali i odwiedzali swoją rodzinę. Gdy już byli dorosłymi, powiedzmy już takimi rokującymi artystami, jak mówiłem, Kazimierz jako poeta, pisarz, tłumacz i redaktor, bo też udzielał się jako redaktor w różnych krakowskich czasopismach, gazetach, periodykach, a Włodzimierz już jako ten w miarę już uznany artysta, malarz. Też odwiedzali tutaj dwór w Łopusznej, ale nawet bardziej ten Włodzimierz przerwa Tettmajer, bo mamy tutaj w Łopusznej w księgach parafialnych złożony autograf w księdze ślubów. Właśnie ten trzeci ród tutaj Lgockich, jako Aleksander Lgocki, współwłaściciel Łopusznej, gdy brał ślub z Anielą Szczytnicką, to Włodzimierz przerwa Tettmajer złożył i był świadkiem po prostu na tym ślubie w Łopusznej i cały czas już jako dorosły artysta zajeżdżał tutaj bryczką właśnie z żoną, z Hanką Mikołajczykówną Tettmajerową i takie było jakieś poruszenie na wsi wśród takich, ja to znam taką lokalne tutaj jeszcze przekazy, że gdy Włodzimierz zajeżdżał z tą swoją żoną Hanusią Mikołajczykówną Tettmajerową, bo ona miała nosić się faktycznie po tak zwanie po krakowsku, po chłopsku, a z kolei wiadomo, artysta już w innym odzieniu, w bryczce, to te góralki nasze miejscowe się dziwiły, jak to taka właśnie, chłopka mogła na takim powozie na majątek zajeżdżać. No właśnie, ale to właśnie był ten okres młodej Polski. Ja no, dokończę i ten wątek. Włodzimierz wychowany na Podhalu, więc on w tym ludźmierskim, jeszcze raz podkreślę, dworze. Zatem w ogóle czy Włodzimierz czy Kazimierz, oni od małego tak zwanie tą kulturę Podhala chłonęli, ponieważ obcowali też z tymi dziećmi i góralskimi i temuż doskonale potrafili się tą gwarą góralską posługiwać, a plus oczywiście ten język ojczysty, który no oczywiście miał panować ogólnie wśród rodziny czy na salonach.
0: No właśnie to było moje pytanie, jakie były związki tutaj między tymi właścicielami tego dworu, czy tych dworów, które już nie istnieją, a właśnie tutaj tą lokalną ludnością, która też miała bardzo mocną, nadal ma taką mocną tożsamość właśnie podhalańską, góralską.
1: Bardzo często przecież na majątkach pracy robotę, nawet bardziej, bo to mówimy o robocie bardziej fizycznej, bo należyło przecież ogarnąć, można tak rzec, te wozownie, te stajnie, te zwierzęta, te pola, ten las, więc właściciele najczęściej lokalnych po prostu górali czy góralki zatrudniali, albo po prostu wynajmowali na potrzebę danej sytuacji, nie wiem, były żniwa, czy wykopki, czy zasiew, więc lokalni znajdowali też zatrudnienie chwilowe, czy takie czasowe, no właśnie we dworze. Zatem jeżeli służba porozumiewała się po góralsku, więc ci właściciele ziemiańscy tak samo doskonale rozumieli i także mogli tak zwanie też i gwarzyć, ale wiadomo, gdy się przechodziło już na innej tak zwanej sfery, no to już trzeba było się tą prawidłową polszczyzną porozumiewać. No a jeszcze mówimy o tym XIX wieku, no to już francuski. Czyli taka francuszczyzna musiała oczywiście na tych salonach panować, więc wiadomo, wykształceni, obyci właściciele, ale i też potrafili z tymi lokalnymi dogadać się tak zwanie po nasem.
0: To w takim razie ostatnie pytanie, takie praktyczne. Kiedy można tu przyjechać, bo jest końcówka wakacji, do kiedy można ten dwór sobie zwiedzać?
1: Cały rok. Cały rok, ale jak jeszcze raz wspomnę, chwilowo na razie mamy we dworze otwartą tylko można rzec tak zwaną południową część pod wystawę czasową o tym dzieciństwie na Podhalu, czyli też można sobie też zobaczyć te góralskie dzieci, jakie one miały dole i powspominać, bo widzę, jakie są reakcje tutaj młodzi przyjeżdżają, przychodzą z rodzicami, to inny dla nich to świat, dla seniorów jest to przypomnienie, jak to jeszcze tak w sumie niedawno było. Planowy otwarcie dworu, całego dworu, czyli wszystkich pokoi, łącznie z, można powiedzieć, z aneksem kuchennym, czyli z kuchnią, która też wcześniej przed remontem też była udostępniona dla zwiedzających. To jest plan przyszłego roku, czyli druga połowa 2027. A plus my mamy jeszcze na tym tu naszym zespole dworskim chałupę góralską, która wcześniej też przed remontem była udostępniana. Zatem zwiedzający mieli okazję zobaczyć sobie i poznać sobie strefę, można rzec, szlachecką. Następnie przechodziliśmy ze zwiedzającymi do chłopskiej warstwy, czyli do tej chałupy. A co więcej, obok dworu w Łopusznej jest najstarszy budynek czyli kościół z przełomu XV i XVI wieku, który jest udostępniany przez okres wakacji i tam też w tym kościele jest obsługa, można rzec. Zatem zwiedzający w przyszłości, mówię, za rok będą mogli te trzy warstwy, można zobaczyć, czyli i szlachecką, i dwór, i chłopską, i chałupę. A jak będą chcieli, no to można też do tego kościoła, czyli do tego plebana też się udać, bo to jest, są, mówię, parę kroków od dworu.
0: I my oczywiście Państwa zapraszamy już teraz, aby do Łopusznej zaglądnąć. Bardzo dziękuję, pan Grzegorz Kamoń, Muzeum Tatrzańskie.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: I teraz, no właśnie, bo ja również teraz mam spotkanie z plebanem, tylko że w położonym niedaleko, mniej więcej 9 minut od Łopusznej, Dębnie Podhalańskim. Czemu akurat tam, to państwu wyjaśnię, gdy tam dotrę. Tutaj zwracam się do Szymona Chrystianusa, który realizuje dzisiejszą audycję, ponieważ będziemy teraz mieli dłuższą przerwę muzyczną, ponieważ właśnie tutaj spod dworu w Łopusznej muszę przedostać się, przemieścić się szybko do Dębna Podhalańskiego, znajdującego się 6 kilometrów od miejsca, w którym stoję. Tam czeka już mój kolejny rozmówca. Tak więc przeniesiemy się teraz na chwilę do Grecji muzycznie, ale proszę pozostać przy radioodbiornikach, ponieważ dopiero zaczynamy naszą tutaj wędrówkę po Łopusznie. I po Łopusznej i okolicach.

0: I tak, proszę Państwa, kończymy przerwę grecką. Mam nadzieję, że się Państwu podobały te utwory, które razem z Tomaszem Rosunem dla Państwa dobraliśmy. Grecja chyba w tym roku jest popularna, ale my nie jesteśmy w Grecji, bo dojechałem w rekordowo szybkim czasie z Łopusznej tutaj do Dębna Podhalańskiego i stoję tutaj w towarzystwie księdza proboszcza, księdza Jarosława Sroki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No to jest kolejny, od razu mówię, jest to kolejny obiekt UNESCO, przed którym stoimy. Co to za obiekt?
1: Nasz kościółek został wybudowany w 1490 roku według pięknej legendy przez zbójników, którzy po spotkaniu z Michałem Archaniołem nawrócili się w cudowny sposób. No, ale pozostała jeszcze pokuta. No i za pokutę otrzymali nakaz wybudowania kościoła. Ale żeby sprawa nie była taka prosta, to musieli dostosować się do takiego wymagania, że nie mogą użyć ani jednego gwoździa. I to jest właśnie nasz kościółek wykonany bez jednego gwoździa. No tyle legenda, ale prawda jest też taka, że jest to budowla w stylu zrębowym, czyli rzeczywiście nie mamy tutaj żadnego gwoździa.
0: Podobny kościół widziałem właśnie w Łopusznej, tam też stoi taki podobny.
1: Tak, tutaj na tym szlaku od Nowego Targu przy drodze do Krościenka, drodze do Szczawnicy, możemy zobaczyć 5 takich pięknych kościółków, powstałych też mniej więcej w tym samym czasie, czyli pod koniec XV wieku. I jeśli byśmy przyjęli kierunek od Nowego Targu, to warto się wybrać w Nowym Targu na cmentarz, tam jest kościół świętej Anny. Następnie dojeżdżamy do Łopusznej, to jest kościół Trójcy Przednajświętszej, a potem Charklowa, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, nasz kościółek świętego Michała Archanioła i jeszcze jest w Grywałdzie również bardzo podobny kościół. Też pięknie zachowane, bo wszystkie są pięknie zachowane.
0: To warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli mówimy o tych drewnianych kościółkach, to często myślimy o Beskidzie Niskim, ale te cerkwie tam, one są inne zupełnie, jeżeli chodzi o architekturę.
1: Tak, tak. Tutaj mamy jednak kościół katolicki, świątynię katolicką. No i ona troszeczkę inne ma kształty, jeśli chodzi o konstrukcję dachu, prawda, nie ma tych charakterystycznych takich cebulkowych pokryć. Czy wiesz, no i jest też, nie ma ikonostasów, tak, to zobaczymy potem w środku, to znaczymy z panem tutaj rektorem, zobaczymy państwo,
0: przyjadą. No ale oczywiście będziemy próbowali opowiedzieć jak najlepiej, ale to może jeszcze pytanie, dlaczego w ogóle tutaj, czym tutaj powstał akurat ten kościółek? Co wiemy, czy wiemy coś o fundatorach, czy wiemy w ogóle, dlaczego ten kościółek powstał, poza legendą?
1: Jeśli chodzi o fundatorów, to parafia należała do opactwa cystersów w Szczyżycu, ale ja podejrzewam, że tutaj chodziło o to, że tu był trakt wiodący z Budapesztu do Krakowa i te kościółki były taką, można powiedzieć, wizytówką Polski. Każdego, kto wjeżdżał, zmierzał do Krakowa, no to mógł tutaj przystanąć, pomodlić się.
0: Tym bardziej, że znajdujemy się tutaj na historycznym pograniczu między Polską a Węgrami. No dzisiaj jest to Słowacja, ale jesteśmy tutaj, nie wiem właśnie, czy to jest jeszcze Podhale, czy to już jest Spisz?
1: To jest ostatnia wioska Podhala. Dosłownie mamy tutaj wpadający Dunajec do Jeziora Czosnowskiego, a od strony południowej wpływa Białka i za Białką już zaczyna się Spisz.
0: A kim są w takim razie mieszkańcy Dębna?
1: Dębna to są górale. Oni tak mocno się identyfikują, że są góralami. I stroje o tym świadczą. Bo rzeczywiście następna parafia, już na przykład Frydman. Zobaczycie Państwo, jeśli przyjedziecie tutaj, to zobaczycie różnicę. Tu jest typowy strój podhalański, czyli portki z parzenicami. No i też kolorowe spódnice. A tam już jest troszeczkę inaczej. Inny kolor, inne wzory. No zupełnie inne. To trzeba zobaczyć. Trudno opisać. Ja się na modzie nie znam.
0: No dobrze. To w takim razie, bo planowaliśmy przerwę muzyczną, ale to proponuję, żebyśmy przeszli od razu może do środka, jeżeli ksiądz proboszcz pozwoli.
1: Przed nami wielka krata, ale zaraz się będzie powoli otwierać.
0: Zaraz będzie się otwierać. Tutaj przy wejściu możemy zobaczyć takie oznaczenie, że Dębno, że kościółek świętego Michała Archanioła znajduje się, zostało wpisane został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 3 lipca 2003 roku. No i cóż, wchodzimy.
1: Ale zanim wejdziemy, to warto tutaj zwrócić uwagę, bo mamy w takim przedsionku dwa zdjęcia tutaj miejscowego artysty Józefa Janosa. On bardzo dużo rzeczy wykonał do kościoła. Był inwalidą, a stracił palca w wyniku działań I wojny światowej. No, był na tej wojnie.
0: Urodzony w 1895.
1: A zmarł w 1985. Więc przeżył pięknie 90 lat. No i tu mamy taką notkę o nim, bo sam o sobie pisał. Ja prostacek, jestem nic nie okrzesany, tylko w drzewie dłubać, wiercić, jestem w tym to zakochany. No tak sobie napisał. No i może potem w kościele zobaczymy rzeczy, które on zrobił.
0: Dobrze. Dobrze. Wchodzimy w takim razie. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj dobry zasięg. Jeżeli nie, Szymon Chrystianus powie mi tutaj na słuchawkę, czy źle się słyszymy, ale nic nie mówię, w związku z czym nie mam, że państwo nas słyszą. I tak, proszę państwa, gdy się wchodzi tutaj do tego kościółka, to być może państwo tutaj już byli, ale to dechę zapiera w piersiach. Kościółek, jak to właśnie te kościółki drewniane, jest dość mały. I tak, ksiądz Jarosław Sroka, z którym rozmawiam, zniknął tutaj w zakrystii, ale już się pojawił z powrotem, włączył światło i rzeczywiście te kolory, ponieważ jesteśmy w świątyni bardzo kolorowej, jeszcze więcej nabrały tego wdzięku i stały się jeszcze żywsze. Od czego by tu zacząć?
1: No ja myślę, że od polichromii, bo prawdopodobnie to już jest ostatnia na świecie zachowana w całości, w oryginale, polichromia patronowa. Skąd ten przymiotnik patronowa? Stąd, że artyści używali patronów, czyli takich szablonów, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. No, ułatwiali sobie troszkę pracę, no, ale ta polichromia zachowała się w całości i w oryginale, więc jest to jej bardzo wielki atut. Kryje też sobie taką ciekawostkę. O, tak jeszcze przed II wojną światową konserwatorzy postanowili policzyć kolory. No i okazało się, że tych kolorów jest 33.
0: 33.
1: Przypadek? Jak mówił klasyk, nie sądzę. To jest oczywiście wiek Chrystusa na ziemi. No i zaczęli przyglądać jej uważnie. Odkryli, że jest tutaj 12 różnych kompozycji, takich układów. No ta dwunastka też jest taką, która od razu nas kieruje w stronę 12 apostołów. No i jeszcze doliczyli się, że jest 77 ornamentów. Czyli takich ornament to pojedyncze zdobienie. Jest ich 77. To cyfra nieskończoności. No i takie mamy 12, 33, 77.
0: Kościół pełen symboliki, no ale jest również, albo przede wszystkim ołtarz. Ja nie wiem, tak stąd to wygląda jak tryptyk na oko, koniec XV wieku, początek XVI?
1: Początek XVI wieku, tak datuje się go na lata 1505-510, powstał w Krakowie w szkole mistrza rodziny Maryi. No i ten tryptyk teraz widzimy w takiej pełnej okazałości, jest rozłożony. Ta środkowa tablica przedstawia scenę świętej rozmowy. Matka Najświętsza, która trzyma w swych dłoniach Jezusa, prowadzi dialog z Michałem Archaniołem, który jest po lewej stronie, z wyciągniętym mieczem przedstawiony i z wagą. To są jego atrybuty jako świętego. A po prawej stronie mamy Katarzynę Aleksandryjską, bardzo wtedy czczoną, bo tu w kościele mamy jej aż 3 wizerunki.
0: Czemu? To taki jakiś tutaj szyku?
1: To jest zagadka i tu kieruję taki nawet apel, jeśli ktoś słucha naszej audycji i wie, dlaczego święta Katarzyna była tak popularna w tamtym okresie, no to proszę o maila czy jakiś kontakt.
0: My tak, oczywiście, to zachęcamy państwa. Tutaj to prezbiterium jest tak, rzeczywiście ta polichromia jest najbardziej... tam widzę także jakieś postacie chyba po lewej stronie.
1: I mamy tutaj ta polichromia, jeśli patrzymy, to może nas trochę zaskakiwać, bo tak, jesteśmy w kościele, ale nie widzimy żadnych odniesień takich religijnych. bo mamy tylko zdobienia, no, możemy znaleźć zwierzęta, ptaki, przedstawienia. A jedynym motywem religijnym jest walczący, może przejdźmy tam sobie, żeby pan lepiej też zobaczył. Widzowie tego nie zobaczą, ale pan w ich imieniu. Święty Jerzy walczący ze smokiem. No, Święty Jerzy jako patron rycerzy, tak, no to wtedy są te czasy, kiedy jest kult rycerstwa tutaj został przedstawiony. I to jest taki religijny, jedyny ornament.
0: Ale ja tak przyznam szczerze, patrzę na te różne ornamenty i oczywiście patrzę okiem laika, ale niektóre mają taki bardzo mocno orientalny charakter. No takie podobne ornamenty mogłem zobaczyć chociażby w czasie podróży na Bliski Wschód, do Syrii, do innych krajów właśnie Orientu, krajów arabskich. Czy to przypadek, czy tutaj być może pojawiali się ludzie, którzy gdzieś tutaj jechali, gdzieś właśnie z Orientu tym szlakiem?
1: No tutaj zabił pan świeka. Niestety nie wiemy, kto jest autorem tej polichromii. To były czasy, kiedy jeszcze nie podpisywało się swoich dzieł, ale być może dlatego, że mamy tu w kościele instrument, który pochodzi z Persji.
0: Przyznam się, że chciałem księdza troszeczkę tutaj do tego udało się.
1: To udało się nakierować, tak jest. Mamy ten instrument, te dzwonki perskie, no, który nam łamie prawa fizyki w pewnym sensie, bo ta najgrubsza płytka wydaje najwyższy dźwięk, no a w klasycznym instrumencie to zawsze powstaje dźwięk niski, natomiast ta, która jest najcieńsza, no to wydaje dźwięk niski. No i to jest rzeczywiście zaskakujące. To jest jedyny taki instrument zachowany w Polsce. Też nie wiadomo, jak tu trafił, ale jest tutaj od 500 lat, bo się wspomina o nim od XV wieku. Może spróbujemy tak słuchaczom...
0: A on jest nadal używany, rozumiem.
1: Tak, używany w czasie liturgii. To nie wiem, czy nie trzeba będzie troszeczkę go, że tak powiem, uregulować. No, teraz uderza, pan może tutaj potwierdzić słuchaczom, że ta płytka jest naprawdę gruba.
0: Najgrubsza, rzeczywiście, około centymetra.
1: I teraz dźwięk. A teraz ta cieniutka, która ma tam, ja wiem, 1,5 mm, no, do dwóch góra, nie?
0: Maksimum.
1: Maksimum. Ile porównania jeszcze raz?
0: Fascynujące.
1: I wszystko jest w tak zwanej gamie perskiej. Czyli dźwięki nam będą przeskakiwały mniej więcej o tercję. I wszystko będzie, brzmi to w ten sposób. Ministranci też używają to w czasie liturgii i oni grają na przykład sobie taką melodię, tak dla prezentowania.
0: To muszą mieć sporą tremę, jeżeli wezmą pod uwagę, że używają instrumentu, który ma co najmniej 500 lat.
1: No, mam nadzieję, że nie zdają sobie jeszcze z tego sprawy, dlatego ta trema ich tak bardzo nie zżera.
0: No dobrze, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym kościółku? Jest chór i jest ambona. Właśnie nie wiem, czy to jest ambona.
1: Ambonę mamy tutaj właśnie prezbiterium, w którym jesteśmy. Ona jest po lewej stronie, oryginalna z 1490 roku. Obok niej znajduje się pokrywa chrzcielnicy. No i mamy słynną ławę kolatorską. Ławę, której zasiadali fundatorzy, dobrodzieje parafii. Natomiast ona też spełniła taką swoją popkulturową rolę, bo w niej zasiedli Pyzdra i Kwicoł i modlili się na ślubie Janosika. A tu, gdzie żeśmy przed chwileczką oglądali dzwonki perskie, no to klęczał Janosik z Maryną. Te ciekawostki, sceny były kręcone w trzech różnych miejscach, w Dębnie tylko wewnątrz. I jest taka ciekawa sytuacja, że ksiądz wchodzi do kościoła w Dolinie Chochołowskiej, zamyka drzwi i wychodzi tutaj przed ołtarzem w Dębnie. Także 40 km w sekundę. Proszę oglądać uważnie ostatni odcinek.
0: No i jest chór.
1: Jest chór. Jest chór, chór jest wyłączony, tak mogą tylko korzystać doświadczeni parafianie w Spinaczce, dlatego że wejście na ten chór jest naprawdę karkołomne, pan może to potwierdzić.
0: Jak tam to jest drabina.
1: To jest taka bardziej drabina niż wejście, także no. Fiskarmonia jest nieużywana już od wielu lat, dlatego że Dębno dość szybko straciło status parafii i to na parę setek lat. Już około roku 1620 nie występuje jako parafia, a została relegowana w 1995 roku. Tu jest niewielu parafian, około tak powiedzmy 500-600 osób. No.
0: Jak to jest być proboszczem takiej perełki architektury? Przyziemne pytanie, no ale no, wiadomo, Kościół przede wszystkim, ale no, jak to jest?
1: No niezwykłe doświadczenie, bo tutaj msza święta jest sprawowana no troszeczkę w sposób inny niż no, powszechnie w kościołach, to znaczy kapłan stoi zwrócony przodem do ołtarza, dlatego że ja nie lubię używać tego określenia tyłem do wiernych. Nie. Stoimy wszyscy skierowani w jednym kierunku, czyli na wschód, w stronę ołtarza, bo każdy kościół z tamtego okresu jest orientowany. To znaczy skierowany jest prezbiterium ku wschodowi, ku Jerozolimie. Skąd ma przyjść też w ostatnim dniu Pan Jezus? No i tak, z jednej strony no to niezwykłe stanąć przy ołtarzu, który ma 500 lat i modlić się tutaj. Z drugiej strony no to nie powiem, że nie ma kłopotów, bo mamy tu mnóstwo zabezpieczeń, no, na przykład system przeciwpożarowy potrafi płatać figle, włączać się i teraz no, zawsze jest to pytanie, jeśli nie jestem na miejscu, a wyświetla mi się komunikat pożar, czy to awaria systemu, czy się coś rzeczywiście dzieje?
0: No, dosadzował.
1: No, jak w nocy to się dzieje, to w tamtym roku na przykład mieliśmy taką pobudkę o w pół do pierwszej w nocy przez takie wahania napięcia uszkodziła się membrana, uruchomił się cały system łącznie z pianą, ze wszystkim, bo kiedy robimy takie próby, no to oczywiście bez piany, a wtedy uruchomiło się wszystko. Także wylało się 10 tysięcy litrów wody z pianą.
0: Tutaj w środku?
1: Nie, nie, to jest system, który na zewnątrz, dlatego w środku nie może być, dlatego że jest to polichromia. Mhm. Ale on jest tak obficie oblewany z zewnątrz, że ktokolwiek by tam chciał jakąś krzywdę zrobić, to no, raczej popływa niż się pocieszył.
0: Aby popływał.
1: Aby tego nie było.
0: No cóż, proszę Państwa, minęła godzina 13. My jesteśmy cały czas w środku w kościele świętego Michała Archanioła i chyba tutaj postawimy kropkę albo trzy kropki, ponieważ oczywiście Państwa zachęcimy do tego, aby tutaj przyjechać. Ksiądz proboszcz powiedział o tym, że jest to niesamowite doświadczenie, aby tutaj właśnie sprawować mszę, odprawiać mszę przed tym ołtarzem, ale to też jest niesamowite stanąć tutaj przed tym ołtarzem i oczywiście przed tym prezbiterium, które mieni się, no chciałbym powiedzieć, tysiącem kolorów, ale to 33 kolory, to już się o tym dowiedzieliśmy.
1: Ale w różnych mutacjach, więc wydaje się, że jest ich więcej.
0: Zgadza się i tutaj również słońce robi swoje. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również i zapraszam serdecznie wszystkich, bo powiedzieliśmy tylko małą cząstkę tych informacji, podaliśmy małą cząstkę, które jeszcze tu nam każdego, kto tutaj przyjedzie, czekają.
0: Oczywiście. I to już Państwo sobie te pozostałe ciekawostki odkryją. Teraz minęła godzina 13, tak jak wspomniałem. Słuchamy może jakiejś dłuższej piosenki, jeżeli taka jest. I ciąg dalszy naszej audycji Wnet tu i tam.

0: czyj torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli...
3: Wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: I tak, proszę Państwa, minęła godzina 13. Ja cały czas prowadzę program tutaj ze skraju Podhala i Spisza. Jestem cały czas w Dębnie Podhalańskim. Audycję nadal realizuje Szymon Chrystianus i jesteśmy z Państwem do godziny 14. Do Dębna jeszcze wrócimy, do Łopusznej również, Ale nie ma co oszukiwać, że jeżeli mówimy o południu kraju, to mówimy o Krakowie, a jeżeli mówimy o Krakowie, to mówimy o wyborach prezydenckich, które odbędą się już pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że kampania rozpoczyna się już na dobre, kampania wyborcza. Bardzo wiele komitetów się zarejestrowało. Przyznam się, że tak wiele, że tej liczby nie spamiętam. W każdym razie wczoraj istotne spotkania różnych kandydatów z wyborcami, tych czołowych kandydatów. Można powiedzieć, taka gorąca wyborcza środa wczoraj miała miejsce w Krakowie. I rano udałem się, aby posłuchać spotkania z dziennikarzami jednej chyba z faworytek, jeżeli chodzi o ten wyścig, pani Piątkowska, która startuje z niezależnego Komitetu Obywatelskiego, ale która jest wspierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL. Pamiętamy, że jej kandydatura została ogłoszona w ogrodach kancelarii premiera w Warszawie, co było pewnym zgrzytem, no ale pani Piątkowska się nie zraziła i wczoraj spotkanie w Parku Bednarskiego, to krakowskie Podgórze, już kolejne spotkanie z dziennikarzami, później kolejny już spacer z Podgórza na krakowski Kazimierz. Miało to być spotkanie z wyborcami oraz spacer z wyborcami. Przyznam szczerze, że w spacerze nie uczestniczyłem, ale na miejscu przede wszystkim byli obecni działacze i członkowie sztabu kandydatki. Były także postacie znane, również jeżeli z ekipy Aleksandra Miszalskiego, który został odwołany w referendum. Na przykład pan Szczęsny Filip, jak szef struktur Koalicji Obywatelskiej i także doradca prezesa krakowskiego holdingu komunalnego, był obecny tam gdzieś się przechadzał podczas przemówienia pani Piątkowskiej. Postać dość kontrowersyjna też, jeżeli chodzi o tę prezydenturę pana Miszalskiego. W każdym razie więcej działaczy niż wyborców, ale spotkanie było dość istotne, ponieważ kandydatka zaprezentowała Piątkę Piątkowskiej, czyli swój program, który jest zbudowany na 5 filarach. Nie będę ich tutaj wymieniał. W każdym razie zapowiedziała również intensywną kampanię wyborczą. Z kolei na osiedlu Kliny z wyborcami spotkał się faworyt wyścigu prezydenckiego, Łukasz Gibała, o godzinie 17:00. Tam również mówił o bolączkach, z którymi mierzy się Kraków, ale chyba to najbardziej widoczne spotkanie to było spotkanie pana Bartosza Bocheńczaka, który jest kandydatem Konfederacji w tym wyścigu. Wczoraj na rondzie Mogilskim wraz ze Sławomirem Mencenem smażył kiełbasy i tą kiełbasą można było się poczęstować. Obok natomiast było znacznie skromniejsze stanowisko kandydatki partii Razem, pani Owcy, i podszedłem właśnie do tego stanowiska, żeby zapytać się, jak się czują właśnie z tą konkurencją kandydata Konfederatów, i wymieniłem kilka słów z panią Dorotą Kolarską, posłuchaj.

0: posłuchajmy. I nie wiem, czy się słyszymy. W każdym razie miała być Dorota Kolarska, dźwięku nie słyszę, ale tak, już teraz usłyszymy.
1: To proszę się tylko przedstawić.
2: Dorota Kolarska, szefowa sztabu Aleksandrowcy.
1: No i co, taka konkurencja obok się wyrosła?
2: My tutaj jesteśmy codziennie, więc myślę, że jest to w pewnym sensie nasz teren, ponieważ wychodzimy na ulicę, jesteśmy codziennie aktywni, zbieramy podpisy mieszkańców, przekonujemy mieszkańców do głosowania na lepszy Kraków, na Kraków, w którym mieszkania są dla ludzi, w którym jest pewna praca, w którym jest nowoczesny transport i mam nadzieję, że ta wizja wygra po prostu, no i będziemy wiedzieć to po 27 września.
1: Czyli wy byliście tutaj pierwsi ogólnie rzecz biorąc?
2: Jesteśmy codziennie, praktycznie od rana w wielu punktach miasta. Można nas szukać, składać podpisy poparcia, ale też przychodzić i dyskutować, bo myślę, że to jest w tym momencie najważniejsze, aby te wybory stały się przyczynkiem do dyskusji na temat tego, jakiego Krakowa chcemy.
1: A dużo ludzi tutaj do Was przychodzi? Krakowianie są zainteresowani tymi wyborami?
2: Tak, jak najbardziej. Mimo sezonu wakacyjnego widzimy duże zainteresowanie. Jest dużo osób, które specjalnie szuka nas po mieście, które chce przyjść, porozmawiać, zebrać nasze gazetki, bo mamy już nasze kampanijne gazetki, zebrać nasze naklejki, plakaty i też z wszystkich gorąco zachęcam i zapraszam na nasze stoiska, można znaleźć informacje o tym, gdzie jesteśmy każdego dnia na profilu Razem Małopolska. Zapraszam po prostu wszystkich do przyjścia, porozmawiania i wspólnej walki o lepszy Kraków.
1: Takie trzy najważniejsze kwestie, które Krakowian najbardziej interesują tutaj z tych rozmów, co wynika?
2: Myślę, że tematy, które najczęściej się przejawiają, to mieszkania, praca i transport. To są takie trzy kluczowe kwestie, które myślę, że są najważniejsze dla naszego miasta. Widzimy, jak wygląda rynek mieszkaniowy w tym momencie. Widzimy, jak kolejne dzielnice wymierają, bo nasze domy, nasze mieszkania zamieniane są na pseudohotele. Widzimy, jak rosną ceny najmu i w jaki sposób ten rynek jest naprawdę trudny dla młodych ludzi. Także wiele młodych osób przychodzi właśnie do nas z tymi problemami. Niestety ostatnie lata to też są lata zwolnień grupowych i miasto stoi przy tych kwestiach po prostu z założonymi rękami i myślę, że to są rzeczy, które trzeba zmienić. Miasto powinno wspierać pracowników, powinno wspierać właśnie, czy to w znajdowaniu lepszych miejsc pracy, to znaczy tworzyć te wartościowe miejsca pracy, czy też wspierać osoby, które znajdują się w tym momencie w sytuacji utraty takiej pracy, bo nie mogą być zostawione samotnie. No i na koniec, tak jak mówiłam, transport. Miasto wiele tych inwestycji zaniedbało, w szczególności w ostatnich miesiącach w kontekście pełniącego funkcję prezydenta Kracika. No, zamiast deklaracji rozwoju słyszymy o deklaracjach zwijania. Tutaj dobrym przykładem jest właśnie ta linia tramwajowa na Ozory, która dowiedzieliśmy się nie powstanie. No, myślę, że te wybory są dobrym momentem na to, żeby porozmawiać, jakiego miasta chcemy, również w kontekście transportu i nowych połączeń, które są konieczne. Połączeń na Azory, połączeń na Kliny, również inwestycji na przykład w transport rowerowy, do domknięcia tej sieci ścieżek. Także to są wszystko tematy, które pojawiają się w rozmowach z ludźmi i myślę, że warto, żebyśmy no właśnie do nich podeszli, zobowiązali się i mam nadzieję, że już po tych wyborach byli w stanie zmienić Kraków na lepsze.
1: Dzięki.
0: I to była rozmowa z panią Dorotą Kolarską, szefową sztabu kandydatki partii Razem. I te trzy priorytety to są również filary jej kampanii prezydenckiej. A obok, tak jak już mówiłem, był wielki grill. Te grille się robią coraz bardziej popularne w polskiej polityce. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. W każdym razie wyborcy, czy też ludzie, którzy byli zebrani, było ich całkiem sporo, byli korzystali i również zapytałem dwóch panów, co sądzą o Krakowie, co sądzą, że powinno się zmienić.
1: Na przykład czemu panowie tutaj dzisiaj są? Przypadkowo, czy...
3: Bo potrzeba zmiany.
1: Jakiej?
3: Trzeba pożegnać wielkie partie, które rządzą dzielą się, że tak powiem, Polską. No i wybrać coś, co jeszcze nie było.
1: Tutaj jesteśmy na poziomie Krakowa. Pan również z Krakowa jest?
3: Tak, tak, tak. To dotyczy też Krakowa, bo wszędzie, gdzie w dużych miastach są właśnie główne partie KO, czy PiS, czy zresztą Lewicy, to no, dzieje się samo zło tak naprawdę. Jak się słucha, ogląda gdzieś wiadomości, to nic tam dobrego się nie dzieje.
1: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego, co to był za sygnał wysłany przez krakowian?
3: No sygnał, że nie mają tutaj tak wysokiego jednak poparcia, jakby chcieli.
1: No dobra, a jak w takim razie Kraków zmienić? Co powinno, o czym powinni mówić ci kandydaci dzisiaj? Co powinno się zmienić w Krakowie według pana?
3: No moim zdaniem oszczędności przede wszystkim. Nie powinno być takiego zadłużenia miasta przede wszystkim. To wszystko to jest przejadanie do przodu.
1: Jak to zrobić?
3: Jak to zrobić? No to już oszczędności. Nie rozwalanie pieniędzy na lewo i na prawo.
4: Nie wyaudytować całą infrastrukturę publiczną i zrobić to tak, jak należy, a nie tak, jak w tej chwili to wygląda, czyli przez kolegów, którzy dbają tylko o to, by im było dobrze, a nie miastu. Więc no niestety trzeba przedłożyć interes miasta nad interes kolegów. Nie zrobi to w tej chwili ta partia, która żyje z tego, że obsadza stanowiska w każdej instytucji.
1: Czy to jest możliwe w Krakowie, gdzie no w sumie ta polityka samorządowa jest niezwykle skostniała, różnie zdominowana? Czy to jest w ogóle możliwe w Krakowie?
4: Wie pan co, mam takie wrażenie, że twierdzenie, że tego się nie da zrobić w skali miasta, Krakowa, urzędu, instytucji i wszędzie w ogóle nie przychodzi ludziom do głowy. A dzisiaj właśnie stoimy przed taką szansą. Więc czas najwyższy dać szansę na to, żeby było inaczej. Bo zakładamy, że się, nie wiem, świat zawali, że w końcu wykopiemy ludzi, którzy po prostu drenują nasze budżety. I to widać wszędzie, w skali kraju, jak i w skali miasta. Więc trzeba po prostu temu dać szansę.
1: Według panów to, co się dzieje w Krakowie, ta kampania wyborcza i tak dalej, czy to już w zasadzie jest początek tej kampanii wyborczej ogólnopolskiej przez przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?
4: Tak, no kampania nie ustaje w ogóle, tak? Dzisiaj mamy ciągłe bombardowanie się polityką, no i nie ma czegoś takiego, że jest cisza wyborcza albo przerwa w wyborach. Zarówno lokalne wpływają na krajowe, jak i krajowe na lokalne, więc nie ma przerwy, jesteśmy cały czas elementem tego.
1: Bartosz Bocheńczak, da pan szansę?
4: Proszę?
1: Czy da pan szansę Bartoszowi Bocheńczakowi, bo no, to jest jego dzisiaj tutaj happening?
4: Oczywiście, że tak.
1: Czemu on?
4: Czemu on? Chociażby po to, żeby wysłać sygnał, że czas najwyższy dokonać zmiany na szczeblu lokalnym, miejskim, ale też wysłać sygnał, że duże miasta również są za czymś nowym.
1: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: I to, proszę państwa, była rozmowa z wyborcami, jak usłyszeliśmy, Bartosza Bocheńczaka. Słuchamy kolejnej piosenki i powrócimy do Łopusznej na Podhalu.

0: I my przenosimy się teraz już do Łopusznej, gdzie przeprowadziłem dość długą rozmowę na temat Łopusznej właśnie, na temat przede wszystkim postaci księdza profesora Józefa Tischnera. Posłuchajmy. Dzisiaj jesteśmy w Łopusznej, jesteśmy w gminnym ośrodku kultury, który również, nie wiem, czy on jest połączony z Tischnerówką, czy też nie jest połączony z Tischnerówką, wiem, ponieważ kiwa tutaj głową mój gość, ale to nie jest jedyny gość, jestem otoczony panią
1: Józefą Kuchtą
0: i
2: Kazimierz Tischner, brat świętej pamięci księdza Tischnera.
0: Bo zrozumieli państwo, że Łopuszna, w której się znajdujemy właśnie z postacią księdza Józefa Tischnera, jest zdecydowanie związana. I może zacznę tutaj od pani, od opisu tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy. Dlaczego Tischnerówka przede wszystkim?
1: Tak, no Gmina Ośrodek Kultury już działa od ponad 50 lat. Po odejściu księdza Tischnera w roku 2000 władze gminy, rodzina księdza Tischnera i nasz ksiądz proboszcz ówczesny zaproponowali, aby powstała Izba Pamięci, dlatego że to była niesamowita osobowość, jeżeli chodzi o księdza Tischnera, prawda, która właśnie tu w Łopusznej no, była znacząco bardzo poważana. Zresztą był to wielki filozof, myśliciel i ludzie go w Łopusznej nazywali, że to był nasz ksiądz. Był bardzo blisko związany z Łopuszną, z ludźmi i tą Łopuszną bardzo ukochał. Bardzo ukochał. I dlatego po jego odejściu w 2000 roku, właśnie jak wspomniałam, zaproponowano, ażeby taki Dom Pamięci powstał. Koncepcje były różne, ale w związku z tym, że ksiądz profesor bardzo lubił kulturę, kochał kulturę, prawda? Oczkiem jego w głowie była kultura góralska, taniec, śpiew, muzyka. Władze gminy zaproponowały, ażeby ta izba powstała przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej. I tak też się stało. Tak też się stało. Właśnie. I tutaj właśnie już na czwartą rocznicę jego odejścia została otwarta dolna część Izby Pamięci, a na piątą rocznicę jego odejścia została otwarta multimedialna sala u góry. Także ta Tischnerówka bardzo świetnie się dopasowała do naszych zadań w Gminnym Ośrodku Kultury, dlatego że właśnie mamy połączenie to z salą widowiskową, jeżeli przychodzi grupa, to sobie właśnie grupa ogląda filmy z jego życia, z jego wypowiedzi, a te dwie izby są właśnie do zwiedzania. No ksiądz, tak wspomniałam, był niesamowitą osobowością, takich autorytetów nam dziś brakuje. Łopuszna, nie tylko Łopuszna, ale całe Podhale, cała Polska po prostu poniosła wielką stratę, On żył sprawami Łopusznej, on ją tak kochał, jak przyjeżdżał później już z Krakowa tu do Łopusznej, do domu, to zawsze wstępował do Domu Kultury, zawsze i pytał się, co słychać u strażaków, w kole gospodyń, co słychać w zespole, co słychać w Domu Kultury. Zawsze mu musiałam wszystkie relacje właśnie przekazywać. Żył. Do niego ludzie nawet przychodzili czasem, aby się poradzić, aby porozmawiać z nim. Jak się tu pokazał tylko na uroczystości, a na impreza, to każdy chciał być blisko niego. Każdy chciał chociaż tak sobie fotkę zrobić albo przegadać. Prawda? To było niesamowite. Z każdym rozmawiał. I to mnie jeszcze właśnie, jak ja go poznałam, no to było już prawie 50 lat temu, proszę Państwa, to ja nie mogłam się nadziwić, jak on, i podziwiałam go, jak on rozmawiał z naszymi tymi prostymi ludźmi, którzy nie pokończyli dwóch, trzech klas szkoły podstawowej, jego kolegami ze szkolnej ławy, prawda? No bo wiadomo, że nie kończyli szkół, bo była przecież, proszę Państwa, gospodarka dawno, dawno. I ona była głównym takim utrzymania całej rodziny, głównym źródłem. Słuchajcie, ci ludzie to byli tacy, przepraszam, że to mówię, spracowani, zacharowani, czasem nawet nie do myci. Jak ja tu obserwowałam, jak on z nimi rozmawia, to ja się dopiero od niego czegoś nauczyłam też. Nauczyłam się otwartości na drugiego człowieka, nauczyłam się po prostu, z każdym spotkaniem odkrywałam u niego wielkość, bo to był wielki człowiek, to był wielki człowiek. Z każdym rozmawiał, nikogo nie przekreślał, w każdym widział dobro, nie dzielił ludzi. Nie dzielił ludzi, niektórzy mu wprost zarzucali, cóż to ksiądz z tym, z tamtym rozmawia. Zapytali się go raz wprost, czy ksiądz jest z lewicy, czy ksiądz z prawicy? Czy ksiądz jest z prawicy? On powiedział, ja jestem z Łopuszny. Dlatego, że tu się wychowywał, tu mieszkał, nie zawsze, ale mieszkał, przyjeżdżał i te wszystkie najpiękniejsze wartości wziął z podhalańskiej ziemi. Z każdą grupą umiał inaczej rozmawiać. No i czasami nawet, jak przyjechał do Łopuszny, to on szukał kolegów ze szkolnej ławy, tak jak powiedziałam, tych prostych ludzi, bo wiedział, gdzie tam Wawrzyk kosi, gdzie Ludwik pasie owce, prawda, brał notes i rozmawiał z nim. Jego interesował człowiek, rozmowa, a ta mądrość filozoficzna chłopa właśnie u niego miała bardzo dużą wartość. I z tego też powstała ta filozofia po góralsku, gdzie czerpał z mądrości górali. Tak powiedziałam, taniec, śpiew, muzyka. Przecież chodził tutaj do nas na uroczystości, bo był kapelanem Związku Podhalan, prawda, w Polsce. Przychodził tutaj na, czasem jak miał czas oczywiście, przychodził do nas na konkurs potraw regionalnych. I zawsze mówi, że mu najbardziej smakuje kwaśnica na gęsinie, grule z kwaśnym mlekiem mascone z pyrką i moskol piecony na blacha. No tak mówi, taki był górol. Z jednej strony wykształcony profesor, a z drugiej strony taki kawał górola. Jak szedł do góry, do swojej bacówki, przez pola, proszę Państwa, jak widział, że się deszcz już ma zaczynać, a ludzie robią w polu, brał widły, brał grabie i pomagał. No i raz się też taka zdarzyła sytuacja, że szedł do swojej bacóweczki w górach, tu w Gorcach właśnie, na Sumolową Polanę i proszę sobie wyobrazić, patrzy, a tam chłop ładuje sobie drzewo, takie okropne drzewo ładuje, ale jakoś mu to nie idzie. Co z jednej strony poda nawóz, to z drugiej strony mu spada. No i ksiądz przyszedł i mówi, poczekaj, ojciec, pomogą wam, szczęść Boże. Chłop był taki nieufny, nawet naładowali taką piękną furę. Chłop pojechał w stronę Ostrowska, a ksiądz poszedł na bacówkę. Schodzi na drugi dzień i co się okazuje, pełno tam jakichś władz, straż leśna. No i ksiądz podchodzi, pyta się, co się stało. No pokradli drzewo, nie widział co ksiądz, no ksiądz się nic nie odezwał. No ale w tym wszystkim, ja tak mówię, że nie miał grzechu, bo nie wiedział komu pomogło. Tym wszystkim się licy czysto intencją.
0: To w takim razie zapytam i tutaj zwracam się do Kazimierza Tischnera. Jaki był w takim razie ksiądz Józef Tischner w tych kontaktach z rodziną? Czy był właśnie bardziej tym profesorem, czy bardziej był tym góralem? Jak to wyglądało?
2: Nim zacznę odpowiadać na to pytanie, to chciałem gorąco pozdrowić słuchaczy Radia Wnet, ponieważ spotykamy się po raz drugi. I jeszcze tutaj pięknie kierowniczka, dyrektorka tego ośrodka powiedziała odnośnie tej Izby Pamięci. Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać, uzupełnić de facto, że to nie jest muzeum, to jest Izba Pamięci, projektowana przez świętej pamięci Berbeków. I to dziwna sprawa i ciekawa, że tam jest przedstawiony jego życiorys. Natomiast to, co pani dyrektor Józia Kuta mówiła, górna część, ta sala multimedialna, tam jest również muzeum, tak nazwijmy, Stowarzyszenia Drogami Tischnera, który prezesuje od 2001 roku. I tam są, powiedzmy, przedstawione szkoły, które funkcjonowały w rodzinie szkół tischnerowskich, a najbardziej wzruszające w tej izbie na górze, w sali multimedialnej, są sztandary gimnazjów, które zostały zlikwidowane. Wchodząc do tej tischnerówki, czy teraz, jeżeli jesteśmy tutaj razem, to ja jako brat w różnicy 15 lat muszę powiedzieć, że on dla mnie żyje. Tam na cmentarzu jest jego ciało, tu jest jego duch. I nawet w tej chwili, kiedy razem rozmawiamy i kiedy słuchacze słuchają nas, ja czuję, że on jest między nami. I to jest wspaniałe. I muszę powiedzieć, po roku Tischnera, który był w 2025, muszę stwierdzić, że im go dłużej nie ma, tym jest go coraz więcej. Bo doszedłem do wniosku takiego w tym roku, że my jesteśmy specjalistami od niszczenia autorytetów. Szukamy dziś autorytetów, czy żywy, czy martwy, szukamy. I on był takim autorytetem, szedł, siał ziarna, a dzisiaj zbieramy jego owoce. Niesamowite była właśnie ta podróż z wystawą księdza Tischnera Doświadczenie 2025 po różnych, począwszy od Senatu przez Pałac Kultury. Było to niesamowite spotkania z tymi ludźmi. Natomiast ja jako brat, młodszy brat, zadaję sobie też takie pytanie. Przecież ja go mogłem, w cudzysłowie oczywiście, wykorzystać więcej. 15 lat różnicy. On de facto był dla mnie drugim ojcem. Ja pamiętam te rzeczy, kiedy miałem nawet 6-7 lat, on daje mi, nie, przepraszam, gdzieś koło 12 lat, daje mi książkę na Skalnym Podhalu, żeby uczyć się gwary góralskiej. To, co lubił, ja jako małe dziecko nie chciałem, ale dziś jestem wdzięczny za to, bo potrafię mówić po góralsku. On mnie kierował również w liceum i on mnie kierował, bo byli razem, mieszkaliśmy na Marka 10 w czasie, kiedy studiowałem. I dziś tak myślę właśnie, czy nie mogłem więcej od niego czerpać. On to robił jednak z rozmysłem, robił tak, żeby chłopak ze wsi, który przyjechał na studia, coś wyniósł, nie narzucał. Był takim dla mnie drugim ojcem. I dlatego dzisiaj, 26 lat po jego śmierci, mnie trudno powiedzieć i nie chcę mówić, że jego nie ma. On, ja wyczuwam, że to, co robię, on w dalszym ciągu kieruje mną. I tak też stwierdzam i tak mi się wydaje. Oczywiście ci, miał też i wrogów, ci, którzy troszeczkę o nim czy źle, czy tak mówili, nie wchodzę w to, ale radziłbym również, czytajcie Tischnera, a wtedy mówcie o nim, jak uważacie. A nie na zasadzie, bo ktoś gdzieś komuś. Nie na zasadzie. Tu tak przed chwilą powiedziała, opowiadała pięknie pani dyrektor Józia. On naprawdę, dla niego była kultura góralska, był człowiek. Wolność, miłość, szacunek. Dzisiaj brakuje nam Tischnera. To może tak jakoś dziwnie wybrzmi, że to mówi brat. Ale ja to powtarzam po spotkaniach z tymi ludźmi, z którymi miałem możliwość spotkać się w czasie trasy wystawy księdza Tischnera. Ksiądz Tischner potrafił stworzyć rodzinę szkół tischnerowskich. A dlaczego rodzinę? Bo on wiedział, co to jest rodzina, wiedział, co to jest słowo ja, mój ojciec, moja matka, mój dom, moja szkoła. Szacunek, miłość. Taki był ksiądz Józef Tischner.
0: To w dzisiejszych czasach, kiedy tych autorytetów jest coraz mniej i jak sam powiedział, specjalizujemy się w niszczeniu, podkopywaniu autorytetów, to właśnie jak wygląda krzewienie pamięci i no, tego dziedzictwa księdza Tischnera w dzisiejszych czasach? Wspomniał pan o tym, że w zeszłym roku mieliśmy rok tischnerowski. No i właśnie dlaczego filozofia księdza Tischnera dzisiaj, jakie możemy znaleźć jej zastosowanie? I też wspomniał pan o tych wrogach, czy nadal są jakieś tutaj kontrowersje, czy też jakieś, nie wiem, protesty, czy właśnie takie głosy, które się pojawiają?
2: Jest tak. Zacznijmy od tego, że parę dni przed śmiercią tu było Pusznej, 15 lat różnicy. On mnie wychowuje i pisze na kartce: weź ten strój góralski, kontynuuj to, co ja robiłem. Swoją drogą jeszcze później napisał: pogrzebcie mnie w Łopusznej między ludźmi bez żadnych przemówień, bo za nudzą stypę zróbcie sobie na drugi dzień. Ja niejako spełniam ten testament. Powstają w 2001 roku, zaczynają powstawać szkoły imieniem księdza Tischnera w Tarnowie, Krakowie. I dochodzi do tego, że tworzymy rodzinę szkół tischnerowskich. A żeby myśl księdza Tischnera jako patrona w tych szkołach było, następuje w dalszym ciągu działalność w tym kierunku, to znaczy konkursy w szkołach związane typowo z księdzem Tischnerem, nagrody, między innymi stypendia czy indeksy do wyższych szkół były. Wszystko to było na wysokim poziomie. Konferencje dla nauczycieli. No i oczywiście rekolekcje z księdzem Tischnerem. Troszeczkę to inaczej wygląda, bo ja podglądałem jako on, jako ksiądz, co mogę dać tym ludziom, żeby nie tylko modlitwa. I to de facto cały czas, te 25 lat idzie. Poza tym w lipcu jeszcze dla nauczycieli robię stowarzyszenie takie śladami księdza Tischnera. Tam, gdzie są szkoły tischnerowskie, Poznań, Łódź, Tarnów, byliśmy w Wiedniu, żeby ta myśl jednak była cały czas żywa. Natomiast spytał się pan odnośnie wrogów jeszcze. Najbardziej to, co zabolało, może powiem tak. Dwie rzeczy. Co jego zabolało, a co również nas jako organizatorów. Jego zabolało, kiedy nie potrafił mówić, że znaleźli się tacy i wśród nawet jego tam, powiedzmy, środowiska, którzy go atakowali. Precz z Tischnerem, odebrało mu mowę, bo tak mówił. I to było dla niego najbardziej, że wtedy, kiedy nie mówił, choroba, ktoś potrafi atakować. Dla mnie i dla ludzi związanych typowo z Tischnerem, Łopuszna, Związek Podhalan, było to, że był przedstawiony jako współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa. Mimo rodzinnego pisma, ażeby były fakty podane, tamta strona milczała. Cóż, trzeba było zacisnąć zęby? Iść dalej, bo prawda jest zawsze prawdą. Natomiast patrząc na księdza Tischnera, w tamtych czasach, ile ludzi go atakowało, on szedł, bo powiedział tak, i to mnie również powtórzył. Jeżeli będziesz uważał, że robisz dobrze, rób tak dalej. Ja tego hasła się trzymam. A dzisiaj, po 25 latach, powiedziałem, im go dłużej nie ma, tym go jest więcej. To jest coś niebywałego. Ksiądz, filozof, góral. Ale dlaczego? bo głównie był księdzem, był filozofem, był góralem, ale głównie był wielkim człowiekiem.
1: Właśnie. Chciałam jeszcze powiedzieć, ksiądz tak właśnie Tischner z przymrużeniem oka zawsze mówił z uśmiechem na twarzy, najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, a na końcu księdzem. I proszę Państwa, miałam taką sytuację, że faktycznie zadzwonił z zeszłego roku telefon i w poprzednich latach też ktoś tam. Pytano mnie, dlaczego tak ksiądz powiedział, jak on mógł tak powiedzieć, że jest najpierw człowiekiem. Przecież godność księdza, prawda, to jest coś wyższego, że Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówię tak, jeżeli byście dobrym filozofem, dobrym kapłanem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Najpierw trzeba być człowiekiem takim właśnie, jak ksiądz właśnie był profesor Tischner. Słuchajcie, no bardzo dużo by można było powiedzieć mu jako Łopuszna, jako Gminny Ośrodek Kultury, jako Związek Podhalańkowo Gospodyń dbamy corocznie. Tutaj obchodzimy jego imieniny, bo imieniny ma 19 marca. Obchodzimy rocznice tischnerowskie, czyli każdy rok po prostu. Bardzo to przeżywamy. Jesteśmy w kościółku, jesteśmy przy jego koropie, jest oprawa muzyczna kapeli góralskiej, jest oprawa muzyczna mszy świętej, a potem przychodzimy do Domu Kultury, program artystyczny, występy zespołów, tak żeby pamięć o nim nie zaginęła. Słuchajcie, tak jak Kaziu mówił Tischner, on jest tutaj. Ja czasem jak odwiedzam Tischnerówkę i idę oprowadzać ludzi, pomimo że jestem bardzo zmęczona, prawda? I czasem mam taki ciężki dzień, wchodzę tam, to tak jakby we mnie wstąpiła jakaś moc. Zapominam o kłopotach, zapominam o wszystkich, prawda? Widzę, jak ci ludzie to wszystko słuchają, z jakim zainteresowaniem i to mnie właśnie trzyma jakoś tak, że po prostu czuję się lepiej. Zresztą on mnie zawsze wspierał. Zawsze wspierał. Jak przyszły lata 90., bardzo trudne czasy dla kultury, oczywiście ksiądz żył, Izby Pamięci nie było i tak raz zapytał, co tam słychać. Ja mówię, no nie wiadomo, czy będziemy pracować tu w Gminnym Ośrodku Kultury. No bo są czasy trudne, zwalniają ludzi z zakładów pracy. A on mi powiedział tak, Józia, rób swoje, a ja na najbliższym odpuście w Łopusznej powiem o tej pięknie, o tym pięknie kultury, o pięknej kulturze góralskiej, o dziedzictwie, o zwyczajach, o tym, żebyśmy tego nigdy nie zapomnieli. Trudno zburzyć coś, a potem odbudował. No był niesamowity, jeżeli chodzi o kulturę góralską. Niesamowity, prawda? Jak tylko zagrała muzyka, czy ktoś mówił w barze, to on jakby, jego oczy zaczęły tak błyszczeć. Tak się cieszył, słuchał i tak nas utwierdzał w tym, żebyśmy po prostu to robili.
2: I to, co Józia mówi, faktycznie, bo ja w tej chwili siedzę sobie rano i zbieram jego, oczywiście staśm przepisuję, jego kazania, jego spotkania na opłatka, krzciny. I to jest takie, jeżeli jesteś, no, ja sobie to piszę, to jest taki środek znieczulający. I tak to wszystko, nawet sprawy polskie, on to mówił 20 lat temu, ale to są dziś aktualne. Jeszcze wracając, powiedzmy, do sprawy tego roku 2025, to nie tylko tu w Polsce, Tischner, nie, ale również miałem możliwość być, chociaż nie bardzo mi się chciało, ale Józiu mi kazał, nie, i Chicago, i Nowy Jork, i Paryż. To jest piękne. Nie? Natomiast jeszcze odpowiadając na Pana pytanie, to relacje między mną, bo nie da się wszystkiego powiedzieć tutaj w tym czasie, kiedy Pan jest, też mnie namówili, żeby napisać, z pomocą oczywiście, bo ja kończyłem zootechnikę, nic tam z polonistyki nie mam, mianowicie książkę Mój brat Józiu. I w tej książce możecie Państwo, słuchacze Radia Wnet, jeżeli ją dostaniecie, to wydawnictwo Wam, to zobaczycie właśnie te dlaczego nazwisko Tischner. jak on mnie uczył podrywać, jak co robić. Powiedzmy, kim był naprawdę Józiu dla mnie i to też polecam. W każdym bądź razie też należy powiedzieć, że gdzie człowiek jest, to nawet nie przypuszcza, że ksiądz Tischner również tam był, jest i to jest wspaniałe. Dla mnie jako brata, no cóż, życzyłbym nie tylko, żeby mieć, ale żeby mieć takiego brata o takim charakterze i o takiej osobowości, jak był mój brat.
1: No jeszcze może powiem tak, że miał tych kolegów ze szkolnej ławy takich prostych, no i ale relacje były niesamowite między nimi. Oni potrafili 2 godziny ze sobą rozmawiać. Babyszek albo Ludwik. I słuchajcie, i potem żeśmy nagrywali, o ludziach z panem Łukaszem Tischnerem, o ludziach Tischnera, starszymi ludźmi, prawda, mamy filmik. No i ten Ludwik właśnie, co tak z tym księdzem Tischnerem tyle ugadał, utegował mnie i mówi tak, potem do tego filmiku. Tej filozofii to się Tischner nauczył ode mnie, prawda? Taki był zaszczycony, że ksiądz go bez przerwy szuka, że go słucha, że zapisuje jego wypowiedzi. Ale potem jak przyszło do realizacji tego filmu, zawołał mnie na bok i mówi tak, panie, wymaźcie to z tego filmu, wymaźcie, bo ja chyba trochę przesadził. Ja mówię, panie Ludwiku, dobre jest, prawda? Ale to sama taka radość z tego, że się spotykali, czuli się ludźmi takimi poważanymi, bo Tischner z nimi rozmawia.
0: To już oddaję głos, tylko jeszcze może nakieruję, tak żeby jak dzisiaj mieszkańcy Łopusznej pamiętają księdza Tischnera, czy ta pamięć jest żywa, no bo oczywiście jest tutaj Izba Pamięci, ale czy to świadomość tego dziedzictwa jest obecne tutaj wśród Łopuszan?
2: Ja może to, na to pytanie dam, żeby to odpowiedziała Józia, ponieważ ja mnie troszeczkę tak nie wypada, ale mogę powiedzieć z innej puli, jak dzisiaj. Dla mnie, jako czy prezesa Stowarzyszenia Drogami Tischnera, istotną rzeczą, żeby patron, ksiądz Józef Tischner, był w szkołach tischnerowskich. I to jest ważne, żeby jego myśl, nawet do tego stopnia, bo ktoś powie, że szkoła podstawowa jest tak, no dejże mu powiedzmy filozofię, żeby czytać, żeby się uczyć Tischnera. To było zrobione, nawet tutaj młodzież góralska pięknie występowała z Łopusznej, taki konkurs, jak wyśpiewać mądrość Tischnera. Prawda? Dobierasz sobie tekst, robisz z tego czy przedstawienie, czy piosenkę i finał tego był w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, jury oczywiście, słynni aktorzy, jak to cudnie, przepięknie wyglądało. Dzisiaj można również zejść, zapraszam pana na dół, są tam również obrazy z uczniów z liceum z Łodzi, przeniesione, powiedzmy, cytat przeniesiony na, powiedzmy, czy fotograficznie, czy malarsko na obraz. Także tutaj my, ja i w ogóle patrzę, żeby z zewnątrz, chociaż to jest łatwe, bo tam, gdzie człowiek jest, napotyka kogoś takiego, który chętnie by to zrobił. Ja właśnie przez to, weź ten strój góralski, ten testament, że trudno mi odmawiać wszelkich spotkań z młodzieżą czy w domach kultury na temat księdza Tischnera. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony dodawanie takiej siły, energii, że chociaż się przyznam, żeby to nie było tak pięknie, powiedzmy, znawca Tischnera, dał mi książkę pierwszą, którą napisał, Świat ludzkiej nadziei, z dedykacją dla Kazusia i jego rodziny, z beznadziejną nadzieją, że przeczyta. I proszę państwa, miał rację.
0: A jeżeli chodzi o resztę Łopuszy?
1: No, jeżeli są uroczystości, to mieszkańcy się włączają. Każdy, jak się rozmawia albo gdzieś jadą nasi ludzie, to wszyscy jakoś się szczycą tym i w rozmowie podkreślają, że oni są z Łopuszy. Ale jeżeli chodzi o takie spotkania, no mieliśmy swego czasu, ksiądz Paweł właśnie robił takie spotkania o księdzu Tischnerze zawsze w kościółku, no to też tak żeśmy byli współorganizatorami. Konkurs plastyczny, o, na przykład ksiądz Tischner, no nie wiem, filozof i tak dalej, potem ksiądz Tischner a Jan Paweł II, to takie gminne konkursy plastyczne też żeśmy robili. No i ja jak mam grupy takich dzieci, które przyjeżdżają właśnie z okolic albo noszą, albo są ze szkoły tischnerowskiej, to zawsze im takie podsumuję taki mini konkurs potem o tym, co powiedziałam i zawsze jakieś tam małe nagrody im dam. Mało tego, słuchajcie, jak wiem, że to są dzieci, które umieją śpiewać, to ja mówię, zawsze im zaśpiewam taką śpiewkę góralską w tischnerówce i potem proszę, żeby te dzieci zaśpiewały, bo ksiądz Tischner patrzy z nieba i na pewno lubi, że zaśpiewacie to, że zagracie. Także ludzie no, w Łopuszy bardzo sobie go cenią. Z kim się nie rozmawia, no takiego księdza Tischnera już mieć nie będziemy. A ja napisałam też taki wiersz, prawda, takiego drugiego to ze świecką szukać, bo to był ksiądz Tischner unikat.
2: Ale może ja jeszcze zadam pytanie tutaj, wyręczę pana Józi, bo nie chcę tu odpowiadać, jest Izba Pamięci. Józiu, kto przychodzi, ile osób przychodzi, jest tam książka pamiątkowa i kiedyś nawet zacząłem, powiedzmy, nie piękne wpisy pisać. Powiedzmy, co ludzie wpisywali. Nie sam można było to pięknie posegregować. Jedni dziękują, jedni chwalą się, co ksiądz Tischner zrobił, ale może Józia powie, powiedzmy, bo ja chciałem również przy końcu, żeby to nie było jakie moje chwalenie, że dał mi tą książkę na Skalnym Podhalu, uczył mnie po góralsku, przynajmniej coś też powiedzieć gwarą góralską. Ale tutaj ja bym może Józiu pierwsze powiedział odnośnie tej Izby Pamięci, kto, ile osób przychodzi i no jakieś ciekawostki.
1: No tutaj właśnie w zeszłym roku, no to mieliśmy około 4000 tutaj zwiedzających. No głównie to był ten rok księdza Tischnera, ustanowiony przez Senat, prawda? Było otwarcie też tej ławeczki pięknej przed dworkiem Tettmajera, właśnie z inicjatywy. Inicjatywa wyszła od władz gminnych, także tutaj jeżeli chodzi o tą Tischnerówkę, no to przychodzą przeważnie ludzie z zewnątrz, mniej z Łopuszny, ale ludzie z zewnątrz bardzo sobie cenią go, przychodzą całe grupy, no i tutaj oprócz oprowadzania, prawda, to mamy jeszcze jego film, jego wypowiedzi księdza, gdzie ludzie mogą sobie posłuchać, no bo musimy powiedzieć, że ksiądz oprócz tego, że był taką osobowością filozofem i tak dalej, to miał niesamowite poczucie humoru, z każdej sytuacji umiał wyjść. Z każdej sytuacji miał wyjść, odpowiedzieć pięknie, pomimo że cierpiał, to jeszcze potrafił na przykład odpowiedzieć, jak po otrzymaniu orderu Orła Białego w Szpitalu Krakowskim, prawda, wiedział, że otrzyma to odznaczenie, najwyższe odznaczenie, bardzo sobie to cenił i powiedział później po całej ceremonii powiedział do personelu tak, no przyznali mi orła, bo wiedzą, że niedługo wywinę orła. Jeszcze go humor nie opuszczał, ale był niesamowity. Pomagał Łopuśnianom, miał kontakty z Austriakami, pomagał młodzieży szkolnej, wyjeżdżali na praktykę. Zresztą jak ktoś studiował w dawnych czasach, jeżeli miał problem, to szedł do Tischnera. Ksiądz zawsze jakoś tak wyszedł z sytuacji. Jeżeli dał radę, to pomógł, a jeżeli nie dał radę, to przynajmniej wskazał drogę, a gdzie jest droga, jak sam mówił, to jest nadzieja.
2: Ale z tą pomocą to też trzeba powiedzieć tak, że, ale tu już wejdę, bo pomoc, powiedzmy faktycznie te maszyny Austria, to jest co innego, ale on też widział człowieka, któremu należy pomóc. powiedzmy, czy naukowo, czy inaczej, że coś z niego będzie, że ta pomoc finansowa, powiedzmy, może nie iść na marnie, tylko ona da jakieś owoce. I faktycznie to robił. Pierwsze wyczuł człowieka, jak pomóc, kierował. Ja to osobiście, jak mieszkałem właśnie z nim w Krakowie, doceniał pracowitość, nie lenistwo. Ale tutaj właśnie Józia zaczęła mówić te powiedzmy o tym orle, nie tym orle. I ja wrócę do tego jednak, jak 12 lat mi dał, żeby troszeczkę słuchaczy naszych tak rozweselić, żeby nie tylko, jak to się mówi, ksiądz Tischner, modlimy się, przekażmy sobie znak pokoju, ale troszeczkę również z tej sprawy góralszczyzny, będę mówił dosyć wolno, żeby słuchacze Radia Wnet zrozumieli. A jeżeli nie, to niech się zgłaszają właśnie do tego pana, który z nami wywiad prowadzi. Mianowicie było dwóch góroli, kawalerzy, Stasek i Jasiek. Staska chcieli wziąć do wojska, a Jasiek mu gważy tak: Stasiu, chcesz zabyć się do wojska, nie wzięli? Idź ty do dentysty, daj se te syćkę zęby wyrwać, to cię wtedy do wojska nie wezmą. No to Jasiek poszedł do dentysty, siadł na krześle, gważy: pani rwijcie. Pani wyrwała jednego, pani rwać syćkę. Pani skupiała, powyrywała zęby. Stasek poszedł do asenterunku, czyli do poboru. Jasiu stoi przy drzwiżach i czeka, czy go wezmą, czy go nie wezmą. Wychodzi. No i co, Stasiu, wzięli cię do tego wojska, czy cię nie wzięli? Jasiu, nie wzięli mnie do wojska, bo mam blat w usach. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Może, że po prostu pamięć o Tischnerze nigdy nie zaginie. Jest taka śpiewka, prawda, góralska. Kie pudeme stela, to nos będzie skoda, po górach, w dolinach płakać będzie woda. To jest ulubiona była śpiewka, ale jeszcze jedna taka śpiewka była księdza Tischnera, imię nigdy nie zaginie ani na Wiersycku, ani na Dolinie.
2: Jeszcze chciałam, powiedzmy tak, żeby nie przedłużać, serdecznie zaprosić słuchacze Radia Wnet właśnie do Tischnerówki na spotkanie z księdzem Tischnerem. Oglądnięcie, bo też jest ciekawa sprawa grobu księdza Tischnera, tej płyty, historii, jak to powstawała. Jeżeli przyjedziecie po raz pierwszy, a przyjedziecie po raz drugi, to wedle Tischnera będziemy mówili do was: przyjechali nasi. Dlatego wszystkich radiosłuchaczy, Radia Wnet, dlatego mam tą sympatię, ponieważ już się w cudzysłowie znamy, ponieważ mówię już to po raz, już nie będę mówił, bo jednocześnie muszę powiedzieć, że też robimy selekcję radia, do którego mówić, a do którego nie. Także dzisiaj specjalnie gratuluję tutaj Radiu Wnet, że ma takiego reportera, który przyjechał, nie trudził się i nawet nie słodził kawy. Także gratuluję i jednocześnie wszystkiego dobrego słuchaczom Radia Wnet.
1: No i jeszcze tylko to chciałam powiedzieć, że ksiądz Tischner zawsze tak mówił, że kto raz przyjedzie do Łopusznej, potem wraca. I to jest prawda. I to jest prawda.
0: I my na pewno też wrócimy. Dziękuję za rozmowę. I to proszę Państwa była rozmowa z panią Józefą Kuchtą z Gminnego Ośrodka Kultury Tischnerówki w Łopusznej oraz z Kazimierzem Tischnerem, bratem księdza Józefa Tischnera. I tak minęła godzina 14, a ja cały czas jestem tutaj w okolicach Łopusznej. Ostatnio byłem przed chwilą, pół godziny temu byłem jeszcze w Dębnie Podhalańskim pod Kościółkiem. Tam było wyjątkowo przyjemnie. do kościoła weszła grupa pielgrzymów hiszpańskich, czy też jakieś grupy Hiszpanów i tam odprawiali mszę świętą. Ale postanowiłem jeszcze podjechać do jednej z tych miejscowości, które znajdują się w kierunku między Dębnem a Nowym Targiem i o której wspominał ksiądz proboszcz kościoła świętego Michała Archanioła, z którym rozmawialiśmy, do Charklowej. To jest właśnie jedna z tych miejscowości, w których znajduje się jeden z tych starożytnych 15-wiecznych kościółków. Pozostałe znajdują się również w Łopusznej, w Nowym Targu i gdzieś jeszcze, ale mi wyleciało z głowy. W każdym razie tutaj ten kościółek w Charklowej również pochodzi z XV wieku, no w zasadzie z roku 1500, tak przynajmniej wynika z opisu historycznego. I podobnie jak kościół w Dębnie Podhalańskim, tutaj również mamy do czynienia z konstrukcją zrębową i tutaj również była bogata polichromia, chociaż nie mogłem wejść do środka, to według tej tablicy opisującej historię tego obiektu, resztki tej polichromii oryginalnej z XVI wieku jeszcze można w kościele w Charklowej podziwiać, ale sam kościółek jest także niezwykle piękny, wieża nieco większa od tej, którą możemy zobaczyć przy kościele świętego Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim i inaczej niż w Dębnie, tutaj kościół otaczają potężne, potężne drzewa. Są to lipy i chyba to jest sosna albo modrzew, stąd nie widzę. W każdym razie ogromne drzewa, które dodają jeszcze więcej uroku temu miejscu. Charklowa, Dębno Podhalańskie, Łopuszna, Waksmund, Gorce oczywiście, Zalew Czorsztyński, Nowy Targ. To wszystko są miejsca, które powinniśmy chociaż raz odwiedzić. Tak więc, jeżeli Państwo szukają jakiegoś pomysłu na to zakończenie wakacji, to naprawdę Państwa zapraszam tutaj, żeby zaglądnąć w to miejsce właśnie na te wschodnie krańce Podhala. I również można pojechać na Spisz. O Spiszu robiliśmy audycję z Hanną Traż w zeszłym roku, pamiętam, również w ramach tych wakacyjnych audycji. Pojechaliśmy do znajdujących się kilkanaście kilometrów stąd Łapszy Niżnych. Byliśmy również na Spiszu Słowackim. Tak więc to jest doskonały moment, aby te wszystkie miejsca zobaczyć. I jeżeli, bo to zawsze musi być jakiś klucz. Często szukamy jakiegoś klucza dla takiej wycieczki. Tutaj właśnie przed kościołem w Charklowej jest taka sugestia. Szlak gotycki, Nowy Targ, Kierzmarok, Nowy Targ. To jest taka pętla licząca mniej więcej 280 kilometrów. I jadąc wzdłuż tej pętli można zobaczyć 18 obiektów gotyckich po stronie polskiej, tutaj na Podhalu oraz na Spiszu. Te kościoły, o których mówiliśmy dzisiaj, ale nie tylko. Oraz 25 takich obiektów po stronie słowackiej. Między innymi właśnie Kierzmark i tak, to jest jeden z możliwych kluczy, które można obrać przy tej objazdówce tutaj tej części Podhala i oraz Spisza, ale jeżeli Państwo wolą rowery, no to od wielu lat już istnieje Velo Dunajec, czyli ten szlak rowerowy, którym można jechać. No, przynajmniej od Nowego Targu aż po, domyślam się, Krościenko albo aż do Szczawnicy. W każdym razie ten szlak tutaj, tędy przez Charklową przejeżdża. To, proszę Państwa, są moje sugestie turystyczne. Ja sam przyznam szczerze, korzystam z tych audycji sierpniowych, tych bardziej krajowych, tych bardziej lokalnych, ale przyznam szczerze, że są one również bardzo, bardzo interesujące. No chociażby ten kościół w Charklowej, na który teraz patrzę, na który nigdy wcześniej nie patrzyłem, no pokazuje, że jednak ta Polska, a szczególnie południowa jej część, to są bardzo piękne miejsca, które warto odwiedzić. Dziękuję Adamowi Czerpakowi, który zamienił się z Szymonem Chrystianusem za konsoletą. Zachęcam Państwa do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach, aby śledzić nasze programy, aby Radio Wnet wspierać. patronite.pl/radiownet, ponieważ to dzięki Państwu możemy te wszystkie piękne miejsca odkrywać, a skoro mamy ten przywilej, to oczywiście Państwu te piękne miejsca jak najlepiej opisywać. Mam nadzieję, że to mi się uda.

0: Kożuchów. Ojej, gdzie tam na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Amizomarki Decyzji Warszawskiej, co tam się dzieje, ten mikrofon podchodzi tam, bo to tłumu.
1: Więcej sztuki!
2: Więcej sztuki!
1: Arcego!
2: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
0: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing.
12: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: To była autopromocja.
13: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
14: Jestem zakochana w Radiu Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
15: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Promocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski, muzyczne studio 37, ale nie będzie muzycznie, będzie publicystycznie. Powód prosty, powinniśmy rozliczać trzy swoich, tych konserwatywnych, którzy to i owo mają za uszami, że wspomnę nazwisko pana Tomasza M., czy pana Miłosza Manasterskiego, czy też tych, którzy lekceważą sobie podejście do tego, co nazywam naszym groszem wspólnym skarbem, czyli mieleniem pieniędzy pochodzących z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. I dzisiaj będzie rzecz o pewnym raporcie, bo zdenerwowałem się bardziej niż bardzo. Na szczęście też publicyści od lewa do prawa, takaż, co bardziej niż bardzo mnie cieszy. Ale po kolei... Ja często mawiam, że są pewne osoby, którym najmniej zależy na dobrze Rzeczypospolitej Polskiej, a przecież państwo zaczyna się tam, gdzie kończy się byle jakość. I mam czasem wrażenie, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet, że największym problemem Rzeczypospolitej nie są wcale wrogowie, ci, którzy jej źle życzą. Z nimi przynajmniej wiadomo, na czym stoimy, prawda? Ale znacznie groźniejsi bywają ci, którzy powinni o państwo dbać najbardziej, a jednak nie przykładają się do tego, co robią. Kogoż wzywam do tablicy? Owóż polskich urzędników, polskich ministrów, czyli ludzie, którzy otrzymują władzę, otrzymują pieniądze i stanowiska, i publiczne zaufanie po to, by pilnować interesu państwa polskiego. I właśnie tutaj mamy największy problem. Bo coraz częściej wygląda na to, jakby Rzeczypospolita była dla nich tylko miejscem wykonywania kolejnych zadań, realizowania projektów czynionych od tak z małego paluszka, podpisywania umów, rozliczania dotacji, uprzednio nie sprawdzawszy ich, i produkowania ton dokumentów, a nie dobrem, za które ponosi się osobistą odpowiedzialność. Oczywiście nie mówię, że każdy urzędnik jest taki, nie mówię, że każdy minister jest niekompetentny i byle jaki, no bo byłoby to niesprawiedliwe i powiedzmy wprost, zwyczajnie nieprawdziwe. A mówiąc o pewnym mechanizmie, który od lat obserwuję w polskim państwie, im bardziej odpowiedzialność się rozmywa, tym łatwiej wszystkim uznać, że właściwie nic wielkiego się nie stało. A potem przychodzi 200 tysięcy złotych na raport o marce Polska. Irlandczycy, Brytyjczycy, Amerykanie, z którymi się stykam, mawiają wprost: Tomaszu, redaktorze, Tomek, pochodzisz z bardziej niż bogatego kraju. Co też czynisz pod niebem Irlandii? No przecież was, Polskę, stać absolutnie na wszystko. Nas na to nie stać, a was tak. Więc ja mawiam, że polski podatnik wszystko zniesie, ale do czasu, bo Polacy jak lawa, i tutaj mógłbym zacytować słowa mistrza Adama Mickiewicza z Dziadów, przepiękny, najwspanialszy dramat literacki wszechczasów.

Raport Polaków, portret własny. Przypominam sobie, że bardzo dawno, dawno temu o takiej wystawie było głośno, kiedy byłem dziecięciem. To był rok bodajże 1977 albo rok 1978. I przepiękna wystawa pod niebem miasta Krakowa, Polaków, portret własny. Wydaje mi się, że trochę korespondujący z niezwykłym dokumentem wielkiego Krzysztofa Kieślowskiego, kiedy pytał dzieci i młodzież, jak wyobrażają sobie siebie i Polskę za lat 40. Ale wróćmy in medias res do tematu. Raport Polaków, portret własny, będący elementem projektu Marka Polska pod strategia turystyczna, został przygotowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od siebie dodam trochę złośliwie. No jaka minister, jaki minister sportu i turystyki, ergo minister kultury i dziedzictwa narodowego, no to takie ich dzieła, tych którym zlecono to i owo. Umowę zawarto 5 czerwca 2005 roku, 25 roku, a dokument został opublikowany w listopadzie 2025 roku. Niegdyś odnosiłem się do tego dokumentu kilkukrotnie bez jakiejś tam euforii w mediach. Poza komentarzami naszych słuchaczy i pięknych słuchaczek Radia Wnet. No ale skoro nagłośniono znowuż ten raport, bo wydaje mi się, że walki frakcyjne idą na całego, także w obozie koalicji, która być może, panie i panowie, gra na to, aby...

dzieci 5 czy minut temu, czy 5 godzin temu, czy 5 dni temu. Ale mawiam, że tak Rzeczypospolita, jej duchy pada, bo za 200 tysięcy złotych można przecież przeczytać raport, który tak naprawdę każdy z nas mógłby skompilować, nawet uczeń szkoły podstawowej, klasy piątej. No i oczywiście za chwilę ktoś mi powie, redaktorze Tomku, no to przecież okej, ktoś się mógł pomylić, pomyłka, literówki, jakieś niedopatrzenia, ktoś się śpieszył, ktoś czegoś nie sprawdził, ktoś komuś czegoś nie zlecił, ktoś czegoś nie przeczytał, czy na ostatnią chwilę nie dopiął wszystkiego przed publikacją raportu na ostatni guzik? Ja odpowiem tak, oczywiście wszystko się zgadza, no ale na Boga, w grze 200 tysięcy polskich złotych. Niektórzy panie i panowie na taką kasę muszą pracować 5-6 lat w Rzeczypospolitej Polskiej, choć wszyscy mówią, że jesteśmy 20. gospodarką świata. Natomiast moje wzburzenie, panie i panowie, w roku ubiegłym, kiedy z redaktorem Bogdanem Ferencem, można to sprawdzić na naszych podcastach, na naszej antenie, mówiliśmy o tym raporcie. Mówiliśmy z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-myślniki.com, że nie mówimy o jakimś liflecie, jakiejś ulotce, jakimś druku ulotnym, tylko o prezentacji na... No właśnie... Mówimy o raporcie, który dotyczy, panie i panowie, i zagrzmią raz jeszcze, dotyczy raportu Marki Polska, przygotowanym w ramach zadania publicznego i dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaznaczam dofinansowanym, czyli na ten raport poszły też pewnie inne kwoty z innych źródeł, dofinansowane z samego Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 200 tysięcy złotych. I właśnie dlatego, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ta moja przypowieść nie jest już opowieścią o kilku zabawnych lapsusach, błędach, jak chociażby Katowice gdzieś w okolicach Bydgoszczy albo między Bydgoszczą a Gdańskiem. Tylko ja mawiam tak, że w Rzeczypospolitej Polskiej zacząć mówić o odpowiedzialności. Raport Polaków, portret własny, będący częścią projektu Marka Polska pod strategia turystyczna, został przygotowany pod kierunkiem doktor habilitowanej pani Barbary Mróz-Gorgoń. Dokument figuruje jako projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki zawartej 5 czerwca ubiegłego roku. Sam raport był dostępny już jesienią 2025 roku, a publikacja datowana na dzień 7 listopada. Na chwilę przed Dniem Niepodległości. I tutaj zaczyna się rzecz doprawdy ciekawa. Piękne słuchaczki, zacni słuchacze, bo ja o tym mówiłem z redaktorem Bogdanem Ferencem w studiu Dublin, że z tym raportem będzie jeszcze o czym opowiadać. I to nie raz, i to nie 77. Mówiłem o tym na antenie Radia Wnet, ale też na antenie Radia Don Chicago. I nie dlatego, że ktoś ma satysfakcję z cudzej wpadki, przeciwnie, dlatego, że sprawa od początku pachniała problemem znacznie większym niż kolejny dokument wyprodukowany przez polską administrację. Bo jeżeli państwo polskie chce budować swoją markę, jeżeli chce opowiadać światu o Polsce, o jej historii, gospodarce, kulturze, przedsiębiorczości, nauce, turystyce, literaturze, poezji, muzyce i ludziach, to musi zacząć od rzeczy najbardziej podstawowej. Samo musi wiedzieć, co właściwie chce powiedzieć, chyba że traktuje wszystkich ludzi jak debilnych idiotów. I to nie tych idiotów z tytułowej powieści Fiodora Dostojewskiego. Prawo do bycia idiotą, a potem wracamy do tych moich opowieści. Tytułowe nagranie z albumu Prawo do bycia idiotą.

No bo jeżeli państwo polskie chce budować swoją markę, wrócę do myśli, która zabrzmiała przed początkiem pieśni niezwykłej grupy Dezertery. Tytułowe nagranie z płyty Prawo do bycia idiotą, rok pański 2011. Jeżeli państwo polskie chce budować swoją markę, jeżeli chce opowiadać uczciwie, pięknie światu, całemu światu o Polsce, jej historii, gospodarce, kulturze, przedsiębiorczości, nauce, poetach, literaturze, muzyce, przepięknych kompozytorkach, wspaniałych malarzach i ludziach, wspaniałych ludziach, to musi zacząć od rzeczy najbardziej podstawowej. Samo owo państwo polskie musi wiedzieć, co właściwie chce powiedzieć. A przede wszystkim musi mieć pewność, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że to, co mówi, jest prawdziwe. Tymczasem w raporcie, o którym opowiadam, Polaków portret własny, będący częścią projektu Marka Polska pod strategia turystyczna, tymczasem w raporcie znalazły się m.in. takie historie, ja to nazywam artefaktami sztucznej inteligencji, polski i płaski z Katowice, umieszczonym gdzieś w północnym rejonie Polski, rezyliencję, polilingwalność, aksjomy, sformułowaniem guardianka czy hejtercy i inne tego typu językowe konstrukcje, które ja jako polonista automatycznie wyłapuję i wiem, że ten tekst napisała sztuczna inteligencja. Ergo, ktoś zadał pytanie sztucznej inteligencji, natomiast już absolutnie nie pokwapił się, aby sprawdzić bibliografię, sprawdzić faktografię, sprawdzić literówki i na Boga błędy ortograficzne. Mam jeszcze inną strategię, że nie jest wykluczone, że ktoś znalazł tekst obszerny, to jest mój wątek numer dwa, że ktoś znalazł w języku obcym jakieś opracowanie a propos Polski, Rzeczypospolitej Polskiej, no i po prostu rzucił, by to sztuczna inteligencja przetłumaczyła. No i stało się to, co się stało i dostajemy nieudolną, bardziej niż nieudolną próbę automatycznego przetłumaczenia dokumentu w innym języku. Tylko rodzi się we mnie pytanie, a ja bawię się w Sherlocka Holmesa, czy godzi się coś takiego czynić, jeżeli tak rzeczywiście się stało, za kwotę 200 tysięcy polskich złotych, na którą Szary Kowalski, czy piękna, zwykła pani Kowalska musi pracować 5-6 lat. Więc tak, angielskie słówka w środku polskich zdań, błędy, literówki, błędy horrendalne, okropne, ortograficzne, no i obszerne fragmenty, gdzie język polski już nie jest językiem polskim, tylko jakimś pastwiskiem, gdzie bawi się trochę typem Ponglish język angielski. A przecież mówimy o Marce Polski, to trochę tak, piękne słuchaczki, gdybym zatrudnił zagraniczną agencję do stworzenia kampanii promującej język polski, a następnie przed publikacją nikt się nie pokwapił, aby przeczytał to choćby raz ktoś, kto zna język polski albo ma z tym językiem cokolwiek do czynienia. Ale opowieść moja o języku jest tutaj ledwie tylko takim liźnięciem, początkiem, wstępem, bo znacznie gorzej sprawa ma się z faktami. No bo raport podaje, że Polska ma ledwie 5 noblistów, tymczasem wymienia tylko Marię Skłodowską-Curie, Wiesławę Szymborską i Olgę Tokarczuk, po czym jest wrzucenie takie dość enigmatyczne i TP, czyli i tym podobni, albo i tym podobne, albo i tak osoby podobne, podobno. Brakuje oczywiście kogo? Wielkiego Henryka Sienkiewicza. Brakuje Władysława Reymonta. No przecież dostał tego literackiego Oscara, Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Brakuje Czesława Miłosza. No i Lecha Wałęsy.
Fakt jest faktem. Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, koniec, kropka. A więc nie chodzi już o subtelny spór tyczący metodologii czy konstruowania dróg tych metodologicznych, jak taki tekst a propos marki Polska napisać, a chodzi o podstawową wiedzę o własnym kraju. Polska ma 7 laureatów Nagrody Nobla i 8 przyznanych nagród. Przypomnę, że Maria Curie-Skłodowska otrzymała Nobla podwójnie. Natomiast jeżeli ktoś pisze raport o Marce Narodowej, to właśnie takie rzeczy powinien sprawdzić jako pierwsze. Nie po to, żeby Polska wyglądała w raporcie lepiej, ale po to, żeby wyglądała prawdziwie i bez żadnych głupot. Na Boga, to wystawia świadectwo nam wszystkim. No ale jeszcze bardziej zastanawiają przypisy, numeracje rozsypują się, pojawiają się absolutnie puste odnośniki, a w bibliografii wielokrotnie występuje tak zwane ND, czyli no date, czyli brak daty, a to jest ważne, jeżeli piszemy bibliografię, bo musimy się odnieść dniem i godziną, skoro pozyskujemy jakiś tekst z linkiem z internetu, z cybersieci. O tym wiedzą studenci pierwszego roku studiów jakichkolwiek. No i w raporcie, który ma być podstawą do budowania strategii państwa, nie powinno być problemu z odpowiedzią na najprostsze pytanie. Skąd dokładnie wzięto informacje, które posłużyły za paliwo do napisania tego raportu? No i tutaj, panie i panowie, nie będę zatrzymywał się dłużej na zasadzie, czy to napisała AI, sztuczna inteligencja? Bo to jest pytanie trochę interesujące, ale mniej ważne, powiedziałbym, że drugorzędne. Bo nawet jeżeli tekst został w całości napisany przez człowieka, to problem pozostaje. Dlaczego? Bo ktoś musiał go zaakceptować, ktoś musiał go przeczytać, jeśli go przeczytał, ja w to wątpię, ktoś musiał sprawdzić liczby, jeśli te liczby sprawdził, ktoś musiał sprawdzić, na Boga, geografię Polski, jeśli je sprawdził, uważam, że nie, ktoś musiał zobaczyć, że Katowice znalazły się gdzieś w okolicach Bydgoszczy i Gdańska, ktoś musiał przeczytać polskie płaskizy i zapytać, co to właściwie. Tu by padło z mojej strony niecenzuralne zdanie, ale słownikowe w granicach rozsądku. No bo ktoś musiał też zajrzeć do bibliografii, ktoś musiał sprawdzić liczbę polskich noblistów i tak dalej, i tak dalej. Pytań nieskończenie wiele. No i ktoś w końcu powinien był powiedzieć, tego dokumentu nie można oddać w tej formie, bo nie można go pokazać nikomu, bo spalimy się ze wstydu. Zniszczyć, nacisnąć delete, koniec, koniec, kropka. Nie ma śladu, no ale ślad jest, panie i panowie, no i aferki wybuchają. No i właśnie to największy mój zarzut, nie do sztucznej inteligencji, nie do jednej osoby, nie partii, nie do rządzących, nie jednej ekipy rządzącej, tylko temu szczególnemu rodzajowi polskiej byle jakości, który od dziesięcioleci, od czasów komuny prześladuje instytucje publiczne. Braku odpowiedzialności za efekt końcowy, bo przecież zawsze można powiedzieć, że ktoś inny przygotował materiał, że wykonawcą było stowarzyszenie, że badania robili współpracownicy albo stażyści, że raport był elementem większego projektu, że ktoś nie zauważył, ktoś nie zdążył, że ktoś miał za mało czasu, że przecież są procedury i to, i tamto, i owo. Tyle, że na końcu zawsze pozostaje podatnik i jego 200 tysięcy złotych polskich, a wraz z nim jeszcze coś więcej, panie i panowie, powiem w finale. Wiarygodność państwa, i to szczególnie bolesne, kiedy raport ma opowiadać o polskiej traumie, polskiej historii, polskiej tożsamości i o tym, jak Polska sama siebie postrzega. A jeszcze jest takie zdanie, że Polacy nurzają się, to jest moja trawestacja literacko-poetycka, nurzają się w tak zwanym historycznym sufferingu, czyli cierpieniu. Cierpienie jest naszą absolutną domeną. Do sprawy powrócimy, panie i panowie, na finale nagranie grupy Farbenlehre z albumu Atomowe Zabawki, Choroba Polska. Wyrzućmy tych, którzy twierdzą, że są zainfekowani chorobą polską, a...

na doceniu tych, którzy Polskę kochają i zrobią dla niej więcej niż wiele. I zrobią to dobrze. I nie zawsze za określoną kwotę pieniędzy. 15.25, za chwilę magazyn Ponad Ocenami, słuchacie Radia Wnet. Tomasz Ubranowski, eseistyczne dzisiaj, Studio 37.

0: Choroba Polska, formacja Farben Lore, za chwilę magazyn ponad oceanami. Jaśmina Nowak i Sławek Budzik, Radio Deon, Radio Wnet, wspólna sprawa. Ja Państwu się kłaniam do jutra do Studia Dublin.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
3: Po reklamie.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: Bardzo serdecznie z tej strony oceanu i jak zawsze zapraszam na nasz magazyn i teraz przywitam się albo z Patrycją Stępniak, albo ze Sławomirem Budzikiem, bo obydwoje dzisiaj przygotowali dla Państwa korespondencję i obydwoje są współgospodarzami naszego magazynu, więc niespodzianką będzie, czyj głos teraz usłyszymy, ale ja mówię głośne dzień dobry z tej strony oceanu.
3: Dzień dobry i Patrycja oczywiście jest, Sławek Budzik, także jesteśmy, drodzy Państwo, w magazynie Ponad Oceanami. Świetnie, że mogą nas Państwo słuchać również w Polsce, na wszystkich częstotliwościach, gdzie nadaje Radio Wnet, no, a słuchacze Radia Wnet mogą także poinformować tych wszystkich, którzy są w Stanach Zjednoczonych, że również relacji dziennikarzy Wnet mogą słuchać w Ameryce. To jest piękne połączenie, no i nasza współpraca od wielu lat układa się idealnie. Dzisiaj, Jaśmino, trochę informacji, trochę polityki, ale nie tylko. Oczywiście będzie o Robercie Lewandowskim, będzie o Idze Świątek. Żyjemy tymi sportowymi wydarzeniami, tym bardziej, że Dawid Poręba, nasz chłopak z Chicago, tak naprawdę z przedmieść Chicago, zadebiutował teraz z Robertem Lewandowskim w drużynie, pierwszej drużynie od pierwszej minuty w MLS, w Chicago Fire, tak więc Polska żyje Lewandowskim, a my patrzymy na naszego Dawida Porębę, który tu się urodził, wychował w Chicago, no i teraz po wielu, wielu latach ciężkiej charrówy, dojazdach wielogodzinnych na treningi dostał szansę i wykorzystał, bo debiut już zaliczył, asystę w debiucie w kilku minutach. Tak więc mnóstwo fajnych informacji, ciekawych, kalejdoskop, jeśli idzie o dziedziny, tak więc witamy Państwa serdecznie ze studia Radia Deon Chicago i startujemy. Zaczynamy nasz dzisiejszy magazyn Ponad Oceanami.
2: Zaczynamy nasz magazyn, oczywiście za wszystkich sportowców po obu stronach oceanu. Bardzo mocno trzymamy kciuki. My, drodzy Państwo, będziemy między innymi opowiadali o tym, co dzieje się pod niebem Londynu, opowiemy o tym, co za naszą wschodnią granicą. Będziemy także odwiedzać Amerykę Południową, Amerykę Łacińską. Nie zabraknie też informacji o tym, co tutaj w Polsce, więc to wszystko przed nami. W takim razie już nie przedłużając, rozpoczynamy i zaczynamy od Londynu. Współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
1: Ponad oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu. Czym w tym tygodniu żyje Wielka Brytania? Otóż wielkim powrotem. Portale plotkarskie rzuciły się na wiadomość o domniemanym powrocie już nie księcia, lecz byłego księcia Harry'ego, jego żony Meghan do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że to nie tylko plotki, ponieważ również te informacje powtarzają bardzo poważne portale informacyjne. Były książę Sussex wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii już w najbliższych tygodniach, napisał dziennik New York Times, powołując się na swoje źródła. Król Karol III został poinformowana o tej decyzji w niedzielę, powiedziała jedna z osób zaznajomionych z tą sprawą. W lipcu król spotkał się z synem Harrym, jego żoną oraz wnukami, 7-letnim Archiem i 5-letnią Libeth. Monarcha zobaczył wnuczęta po raz pierwszy od 4 lat. Według źródła kwestia przeprowadzki rodziny nie była omawiana podczas wizyty Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii, więc mamy nadzieję, że już wkrótce ujrzymy byłego księcia na stałe z powrotem w Wielkiej Brytanii. Jeśli już jesteśmy przy głowach, to nie musimy mówić jedynie o głowach koronowanych. Możemy mówić również o głowie naszego państwa, czyli naszym premierze. Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, napisał w poniedziałek serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił żadnych istotnych informacji. Według czterech urzędników, na których powołuje się politykę, Burnham wymieniał się wiadomościami z osobą podającą się za Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta Donalda Trumpa, ale w pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało Politico, że wymiana wiadomości nie stanowiła zagrożenia i sprowadziła się do wysłania kilku pozbawionych znaczenia wiadomości. Według serwisu ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie była na tyle zaniepokojona tym zdarzeniem, że powiadomiła Biały Dom. W brytyjskim rządzie pojawiają się bowiem obawy, że telefon Wiles mógł zostać zhakowany. W zeszłym roku dziennik Wall Street Journal poinformował, że Wiles przekazała współpracownikom, że ktoś włamał się do jej telefonu. Jakie będą następstwa tej sprawy? No już wkrótce się dowiemy. Tymczasem Wielka Brytania w coraz mniejszym stopniu jest odległą wyspą. Łączy nas coraz więcej z Europą. Okazuje się, że prowadzone są rozmowy nie tylko z Unią Europejską o dalszym zbliżeniu gospodarczym, ale i fizycznie. Będzie nam bliżej do Europy. Eurotunel, przez który przelatuje pociąg Eurostar, już wkrótce będzie wypełniony kolejnymi pociągami. Niedawno mówiliśmy o kolejnej firmie, która już stara się o koncesję na przewożenie pasażerów między Europą a Wielką Brytanią. Tymczasem okazuje się, że również i plany firmy Virgin dotyczące uruchomienia połączeń kolejowych między Londynem a Paryżem, Brukselą i Amsterdamem są coraz bliższe realizacji po tym, jak brytyjski regulator przyznał jej dostęp do torów. Urząd Regulacji Kolejowej wydał zgodę na obsługę do 20 połączeń w obie strony dziennie przez tunel pod kanałem La Manche. Umowa ma obowiązywać od 1 października 2030 roku do 31 grudnia 2040 roku. Jak widać, konkurencja rośnie, więc mam nadzieję, że i ceny biletów będą spadać. Ale o tym, jak sami słyszycie, dowiemy się dopiero za kilka lat, jak ta konkurencja będzie wyglądała. Na razie mamy nasz poczciwy Eurostar, który wozi nas do głównych stolic Europy. Do usłyszenia mówi Wam Aleksy Sławiński, być może ja również wkrótce wybiorę się na wakacje jakimś pociągiem.
2: Aleks Sławiński, współgospodarz Studia Londyn. Oczywiście jak zawsze pozdrawiamy Izę Smolarek, a teraz drodzy Państwo, jak obiecywaliśmy i jak zapowiadaliśmy, ponownie usłyszymy głos współgospodarza naszego magazynu Sławomira Budzika.
1: Ponad oceanem.
3: A zaczniemy, Jaśmino, od tych politycznych spraw, bo Ameryka żyje prawyborami. W różnych stanach, w różnym czasie odbywa się głosowanie. Za nami kolejny wtorek wyborczy, natomiast zanim o chociażby prawyborach na Florydzie, bo one wyglądają najbardziej interesująco, to powiem, co się stało w stanie Missouri. Ten stan sąsiaduje z naszym stanem Illinois od południowej strony. To właśnie tam sąd w Missouri zezwolił na wykorzystanie w listopadowych wyborach midterm, czyli tych uzupełniających, które przed nami, nowych, korzystniejszych dla partii republikańskiej okręgów do Izby Reprezentantów. Dlaczego to jest takie ważne? Sędzia odrzucił próbę poddania mapy pod ogólnostanowe referendum. Zmiany teraz mają być, można powiedzieć, utrudnieniem, jeśli idzie o reelekcję demokratycznego kongresmena Emanuela Cleavera z Kansas City. Republikanie bowiem liczą, że nowe granice pomogą im utrzymać większość w Izbie Reprezentantów, dlatego te zmiany legislacyjne mogą spowodować, że wyniki wyborcze mogą dla bardzo wielu być ogromnym zaskoczeniem. A skoro o wyborach, to najpierw prawybory. Republikanin Byron Donalds, popierany przez samego Donalda Trumpa, wygrywa teraz prawybory na gubernatora Florydy. Jego rywalem, przypomnę, w listopadowych wyborach będzie demokrata David Jolly. I nie byłoby tu chyba nic dziwnego, gdyby nie fakt, że właśnie David Jolly był był kiedyś republikańskim kongresmenem. Odszedł z partii, zmienił barwę i teraz będzie startował jako demokrata. Zwycięzca zastąpi słynnego Rona DeSantisa, który nie może już ubiegać się o trzecią kadencję z rzędu. Natomiast jeśli popierany przez Trumpa Byron Donalds wygra te wybory, zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem stanu Floryda. No i jeszcze wokół wyborów, bo partia demokratyczna zawęziła listę miast ubiegających się o organizację konwencji prezydenckiej. Będzie ona miała miejsce w roku 2028. Odpada nasze miasto Chicago. Tu na pewno konwencji nie będzie, jak chociażby ostatnim rokiem. No a także i Atlanta odpada. Prawdopodobnie konwencja odbędzie się albo w Bostonie, albo w Denver i Filadelfii. Zaplanowana jest na 7-10 dzień sierpnia 2028 roku. Natomiast republikanie już wcześniej zdecydowali, konwencja partii, i na której usłyszymy kandydata na prezydenta, odbędzie się w 2028 roku w Teksasie, w miejscowości Houston. I zmieniamy kompletnie temat. Wiem, że Amazon dopiero rozkręca się w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych jest potęgą. To właśnie ta firma zapowiada rozszerzenie dostaw przez drony. Do końca roku usługa ma objąć przedmieścia blisko 500 amerykańskich miast, także naszą aglomerację Chicago i nasze studio radiowe. Drony będą mogły dostarczać przesyłki ważące do kilku kilogramów, nawet w 30 minut. Dla tych, którzy są partnerami z Amazon, czyli stałymi klientami, zamówienie powyżej $50 mają być zupełnie dostarczane za darmo. A tak więc za chwilę tych dronów będzie mnóstwo, ale dzięki Bogu są to cywilne z dostawami naszych paczek. No i ciekawostka, a dla tych, którzy chcą usłyszeć co nieco na temat historii, otóż na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, to jeden z lepszych uniwersytetów w USA, odbywa się teraz wyjątkowe seminarium poświęcone konserwacji starożytnych papirusów. A 10-dniowy kurs jest jedynym tego typu w obu Amerykach. Uczestniczy w nich sporo osób, natomiast ci, którzy już są na miejscu, uczą się, jak bezpiecznie czyścić, przechowywać i zabezpieczać dokumenty sprzed, uwaga, tysięcy lat. Kolekcja Uniwersytetu w Ann Arbor, to Uniwersytet w Michigan, obejmuje teksty od około 1000 roku przed naszą erą do 1000 roku naszej ery, a fragmenty są Iliady, Odysei, a także jest najstarsza znana kopia listów świętego Pawła. I to wszystko na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, nie tak starego jak 1000 lat przed naszą erą, Sławomir Budzik.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, a my, drodzy Państwo, od razu wędrujemy i czekamy już na korespondencję Olgi Siemaszko.
1: Ponad Oceanami.
5: Добре, Ясміна, вітам слухачі. Дрони знов літають, ми розбиваємося на Білорусі. Ви вторик один з них розбився в Жлобіні, невеликим білоруським місті, положеним около 100 кілометрів від границі з Україною. До здарження дійшло в поблизу місцевого закладу металургічного. Владзе не видали до тон жодного офіційного комунікату в тій справі. А вночі мешканці Хомля інформували об шаражливим хуку в поблизу льотніска. Медіа спекулюєм, що могло дойсь до проби защелення дрона. Тей ноці Росія припроводила змасована атак на Україну і ведло каналу в моніторуйонцях російські дрони вшелітували вздовж границі білорусько-української і, як звикле, брак офіційних інформацій і владзе не пробуємо успокоїть сполішенство. Європейська агенція стражі граничної і прибережної вважає, що білоруські інституція панствова можуть бути заангажовані в будови тунелі, якими мігранці придостаємося до країв Унії Європейської. Поінформували о тим німецькі медіа, повелуємося на вивненчні аналізи агенції. Не виключився рівніше, що білоруські влади рекрутують до будови тунелі за рівно спеціалістів, як і самих мігрантів. В зашлом тигодню лотевські влади по раз перше відкрили такий тунель на границі з Білорусем. На Литві знайдено лише 12 подобних тунелів і кілька колійних відкрито на границі з Польському. І на кінець відомість з Росії. Росіяни масово виїжджають з краю в зв'язку з поголосками о можливій новій фалі мобілізації. Появилися донесення, що російські влади могли здецидуватися на мобілізацію по виборах до Думи Панствової, запланованих на 20 вересня. Можливості виїзду з Росії сон ограничені, а єдним з достępних керунків позостає Грузія. В останніх днях границя російсько-грузинська мала б шекрашить около 20 тисяч особ дзення. Подобна з'явіска обсервована юж в 22-м року, найперв по розпочинцю російської інвазії на Україну, а наступна єсенім по оглашенню пшес Путіна чинстьової мобілізації. І цю венці в останніх днях кількукротні взросла лічба вишуківань дотичонцих країв, до которых обивателі Росії могам подружовать без віз. Білорусь не єст юж пощагана як обезпечний керунок для особ, хцонцих унікнуть служби військової. Понявеж появилися припадки видавання Росії меншчизн пробуйонцих унікнуть з побору. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Olgo. A my, drodzy Państwo, teraz już wędrujemy z powrotem do Chicago. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
1: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Jaśmin. No i tak rzeczywiście jest, jak powiedział Sławek, na Uniwersytecie Michigan znajduje się największa kolekcja papirosów w Ameryce Północnej. Jeżeli ktoś będzie miał okazję być, to warto jest odwiedzić ten piękny kampus. A ja chciałabym zaprosić Was już teraz do kalejdoskopu wydarzeń, którymi w tym tygodniu żyje wietrzne miasto i nie tylko. Zaczynamy od lokalnej polityki i decyzji, które mogą bardzo konkretny wpływ mieć na nasze codzienne życie i portfele przede wszystkim. Władze stanowe zatwierdziły podwyżki opłat na autostradach. Stawki samochodów osobowych mają wzrosnąć aż o 57%, a dla ciężarówek 30%. To informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich kierowców i myślę, że wstrząśnie portfelami naszymi, bo każde 100 dolarów to ekstra dodatkowe 60 już od nowego roku. A teraz spójrzmy na Chicago z nieco innej perspektywy. W River West powstają poważne pytania o przyszłość powstającego kompleksu kasynowego. Pojawiły się głosy, że ogromne zadłużenie inwestycji może zagrażać realizacji projektu. Zapraszam Was na tour architektoniczny po Chicago River. Tam można zobaczyć to kasyno, jak ono wygląda, jak się zapowiada i projekty, no i oczywiście spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Miasto i lokalni aktywiści przypominają również o jeszcze jednym problemie, tym razem dotyczącym naszych skrzydlatych gości. Trwa letnia migracja ptaków, a nocne oświetlenie wysokich budynków i szklane fasady mogą być dla nich śmiertelną pułapką. Aktywiści apelują więc do zarządu wieżowców o ograniczenie nocnego oświetlenia, bo może uratować ona życie wielu ptaków. Tymczasem w całym stanie uczniowie wracają do szkół. Podczas gdy wiele placówek na przedmieściach rozpoczęło już zajęcia, w połowie sierpnia oficjalny powrót do klas w Chicago Public School zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Northside, Lane Tech, Peyton to szkoły, które znalazły się w pierwszej setce rankingu najlepszych szkół w Stanach Zjednoczonych i mają tam swoją bardzo solidną pozycję. I taka informacja dla wszystkich tych, którzy chodzą tutaj do szkół publicznych w Chicago. W pierwszy dzień szkoły miasto ufundowało im darmowe przejazdy. I z życia Polonii. Tradycyjne polskie obrzędy, muzyka, tańce, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz polska kuchnia. Tak zapowiadają się tegoroczne dożynki Związku Klubów Polskich. Impreza, która odbędzie się teraz już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w Harwood Heights, to najstarsze i najważniejsze tego typu wydarzenie pielęgnujące ludowe zwyczaje w naszym regionie. No i sport oczywiście. Czas na sport. Mamy naprawdę ogromne emocje i bardzo, ale to bardzo mocny polski akcent. Classic W, czyli kolejna wygrana Chicago Fire. Szósta już z rzędu. Pokonaliśmy wczoraj Orlando City 2-1 i bohaterem został nie kto inny niż nasz własny Robert Lewandowski, który w 68 minucie wywalczył rzut karny i pewnie zamienił go w bramkę, przypieczętowując tym samym zwycięstwo. No i wspomniany przez Sławka wcześniej debiut Dawida Poręby, to nasz chłopak tutaj wychowany na północnych przedmieściach, zadebiutował, no i będziemy obserwować jego karierę i cieszyć się, mam nadzieję, wielkimi sukcesami. I jeszcze jedna wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich kibiców. Wiadomość prosto z kortów Ohio dociera docierają wspaniałe informacje. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Cincinnati Open, pokonując Diane Penny 6-3, 6-3. No i dzisiaj stawi czoła Rybakinie w ćwierćfinale, więc będziemy kibicować i trzymać kciuki za jej sukces na kortach. To był nasz ekspresowy przegląd najważniejszych wydarzeń bieżących tygodnia. Dziękuję, że jesteście z nami w magazynie Ponad Oceanami. Dziękuję Ci, Jaśmino, za Twoją gościnność i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. W Chicago, w całym stanie Illinois, Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie dociera nasz głos. Życzę Wam pięknego dnia, spokojnego i bezpiecznego. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak, Deon Chicago. Zapraszam i dziękuję.
6: I bardzo serdecznie my oczywiście również dziękujemy. Mam nadzieję, że ten głos i magazyn Ponad Oceanami będzie docierał naprawdę do wszystkich zakątków na świecie. No i powoli, myślę, to nam się udaje, jak spojrzymy tak na mapę i na te informacje, które staramy się Państwu jak w pigułce przedstawiać. A skoro o tym mowa, to teraz czas na przystanek Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska. I tutaj oczywiście nie kto inny jak Zbigniew Dąbrowski, czyli gospodarz studia Tres Fortres i Republika Latina.
1: Ponad Oceanami.
8: Dzień dobry, buenas tardes. Wywołany przyjazd z Jaśminem pojawiam się i przekazuję Państwu informację z Ameryki Łacińskiej, a dokładnie z Brazylii, a dokładnie informację, która jest mocno kontrowersyjna, a w zasadzie decyzja, która jest mocno kontrowersyjna, bo tę decyzję podjął obecny prezydent tego kraju, Luis Inácio Lula da Silva, a dotyczy ona wydobycia ropy naftowej. Otóż Luis Inácio Lula da Silva powiedział, że Brazylia przystępuje do wydobycia ropy naftowej z nowego źródła, a dokładnie, proszę Państwa, brazylijski koncern naftowy Petrobras poinformował o odkryciu ropy w odwiercie Mochu, około 175 km od wybrzeża stanu Amapá, pęczącego z Gujaną. Jednym słowem mówimy, proszę Państwa, o okolicach ujścia Amazonki do Atlantyku. Dlaczego kontrowersyjna? Dlatego, że, proszę Państwa, granie, mówimy tutaj o obszarze, który nosi nazwą brazylijski margines równikowy. Informacja ta jest z jednej strony bardzo korzystna dla Brazylii, bowiem jak sam prezydent tego kraju powiedział, że oznacza ona po prostu suwerenność narodową, jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej do największego kraju Ameryki Łacińskiej. Z drugiej strony, proszę Państwa, jest to kontrowersyjna, dlatego że de facto może ona dotknąć przede wszystkim środowisko naturalne, ale i miejscową ludność. Weźcie Państwo pod uwagę, że same poszukiwania mają być prowadzone na ultragłębokich wodach. No i tutaj organizacje ekologiczne argumentują, że obszar ten obejmuje bardzo wrażliwe ekosystemy morskie i przybrzeżne, natomiast ewentualny wyciek ropy byłby szczególnie trudny do opanowania. No i mógłby również wpłynąć na społeczności rybackie i rdzenne. W związku z tym tutaj też warto przytoczyć zdanie tej ostatniej grupy, która po prostu sprzeciwia się prowadzonym już pracom poszukiwawczym. Z drugiej strony, weźcie Państwo pod uwagę, że ten głos prawdopodobnie będzie słaby. On zostanie zagłuszony. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, proszę Państwa, w tym roku mamy wybory prezydenckie w Brazylii. Lula potrzebuje głosów. Jego główny kontrkandydat Flavio Bolsonaro, słynny syn mocno kontrowersyjnego byłego prezydenta kraju, czyli Jaira Bolsonaro, no w zasadzie dyszy Luli za plecami, bo to poparcie jest naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Ono dosłownie sięga mniej więcej w okolicach 1 punktu procentowego. W związku z tym i Lula, i Flavio Bolsonaro potrzebują poparcia, a na pewno poparciem może być fakt po prostu rozwoju gospodarczego kraju, również i tej części Brazylii. Z drugiej strony, wiecie Państwo pod uwagę, że na tę decyzję z pewnością ma olbrzymi wpływ sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o wydarzeniach nad Zatoką Perską, o atakach Stanów Zjednoczonych na Iran i o blokadzie transportu ropy naftowej. Brazylia na tym też bardzo mocno traci. Natomiast mając ewentualnie szansę na to, że w ciągu w ciągu następnych kilku, być może i kilkunastu lat, mając szansę na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza również w perspektywie takiej, że de facto paliwo pochodzące z węglowodorów prawdopodobnie w najbliższych latach nie zostanie niczym, żadną inną alternatywą zastąpione. Dlatego też myślę, że tutaj akurat w tym przypadku, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie na jesieni tego roku w Brazylii, to te prace poszukiwawcze i później wydobywcze, pomimo sprzeciwu i ekologów, i ludności rdzennej, będą dalej prowadzone. A ja bardzo Państwu dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam dzisiaj na godzinę 20 do Tres por Tres.
6: I my także oczywiście zapraszamy, a to Zbigniew Dąbrowski. Drodzy Państwo, teraz już czas na korespondencję ponownie ze Stanów Zjednoczonych, ale tym razem ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Ponad oceanami.
9: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek nas słuchają teraz na świecie. Catholic Relief Services, jedna z największych amerykańskich organizacji pomocowych związanych z Kościołem katolickim, otrzyma 50 milionów dolarów w ramach nowej inicjatywy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Program nazwany Faith and Community Initiative zakłada przeznaczenie łącznie 1,4 miliarda dolarów na współpracę z organizacjami religijnymi i placówkami ochrony zdrowia działającymi w różnych częściach świata. Catholic Relief Services poinformowała, że otrzymane środki w pierwszym roku finansowania zostaną wykorzystane na programy w Kamerunie, Liberii i Nigerii. Chodzi przede wszystkim o poprawę funkcjonowania szpitali, klinik oraz lokalnych sieci opieki zdrowotnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Rzeczniczka CRS podkreśliła, że znaczenie programu polega nie tylko na samym przekazaniu pieniędzy, ale również na wykorzystaniu istniejących struktur lokalnych. Catholic Relief Services ma współpracować z lokalnym kościołem, Caritas oraz innymi organizacjami opartymi na wierze, które są już obecne w społecznościach objętych pomocą. To element szerszej zmiany sposobu kierowania amerykańskiej pomocy zagranicznej. Z zapowiedzi Departamentu Stanu wynika, że 850 milionów dolarów zostanie w ciągu 5 lat rozdysponowanych między organizacje religijne. Kolejne 570 milionów dolarów ma trafić bezpośrednio do szpitali i klinik prowadzonych przez organizacje wyznaniowe na podstawie porozumień zawieranych z rządami poszczególnych państw. Nowe finansowanie jest również istotne z punktu widzenia samej Catholic Relief Services. Sprawozdania finansowe organizacji pokazują, że dotacje rządu Stanów Zjednoczonych w latach fiskalnych 23-25 stanowiły zazwyczaj od 40 do 50% jej całkowitych przychodów. Budżet CRS wynosił 1,3 miliarda dolarów. W roku fiskalnym 2023 1,4 miliarda rok później, a w 2025 spadł do 1,2 miliarda dolarów. Dla Catholic Relief Services nowe środki oznaczają więc możliwość kontynuowania i rozwijania działań humanitarnych, tym razem z wyraźniejszym naciskiem na ochronę zdrowia w Afryce. Z perspektywy amerykańskiej administracji jest to natomiast przykład szerszego wykorzystania organizacji religijnych jako partnerów w dostarczaniu pomocy bezpośrednio do lokalnych społeczności. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i powoli magazyn Ponad Oceanami dobiega końca, ale oczywiście zachęcamy Państwa do tego, aby zostać i na falach Radia Wnet, a także Radia Deon, bo tu jeszcze dużo ciekawych i rozmów, i pewnie dobrej muzyki. Tutaj to akurat mówię teraz o Radiu Wnet, jeżeli chodzi o muzykę, ale zapewne Radio Deon także się pod tym podpisze, a może jeszcze oddam na kilka chwil głos do współgospodarzy, bo jeszcze mamy ostatnią minutkę.
3: Dokładnie tak. Tym bardziej, Jaśmino, że Dawid Poręba, mówiliśmy już kilka razy o nim. To jest ten chłopak, na którego warto zwrócić uwagę. Niezwykle skromny, bardzo zdyscyplinowany, pracowity. Do tego momentu, w którym już jest, czyli zadebiutował w lidze MLS, doszedł ciężką swoją pracą. Urodził się w rodzinie polskich imigrantów. Tata Polak, mama Polak, mieszkają na północnych, trochę dalekich przedmieściach miejscowości Lake Zurich. Na treningi tato woził go mniej więcej półtorej godziny w jedną stronę, aby dotrzeć prawie do centrum miasta Chicago, a potem do Bridgeview na kolejnych zachodnich przedmieściach, gdzie już grał w rezerwach Chicago Fire. Teraz Dawid Poręba cieszy się, bo ma u boku Roberta Lewandowskiego, a my cieszymy się i mamy taką nadzieję, że Robert Lewandowski poprowadzi także mentalnie tego chłopaka, niewykluczone, włącznie z ambicjami, aby grać w reprezentacji Polski w jeszcze lepszych ligach niż Liga MLS. Tak więc żyjemy tą informacją, powiem ci szczerze, cieszymy się, że mamy swojego chłopaka wychowanego w naszym środowisku, mówiącego kapitalnie po polsku, tak więc zwracajcie uwagę na to nazwisko, imię Dawid Poręba i tą dobrą, ciekawą, no i oczywiście pełną nadziei informacją. Żegnamy się, mówiąc do usłyszenia, Jaśmino, już za tydzień.
6: Do usłyszenia już za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję. Sławomir Budzik, Patrycja Stępniak. Dziękuję wszystkim korespondentom zza oceanu. Także po tej stronie Andrzej Karaś, jak zawsze, wydał program, zrealizował Adam Czerpak. W takim razie życzymy już Państwu pięknego popołudnia w Stanach Zjednoczonych, pięknego dnia. No i cóż, i oczywiście usłyszymy się jak zawsze w czwartek za tydzień. Także do usłyszenia.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
10: Reklama.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: O reklamie.
13: Teatrzyk Żółta Łódź podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
14: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
15: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
14: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
16: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
17: Gawęda historyczna.
18: Dzień dobry Państwu. Nagle, dzięki łaskawości Konrada Męczyckiego, tu Cię witam serdecznie.
19: Bardzo uprzejmie witam Ciebie, mój przyjacielu kochany.
18: Jestem gościem Twojej audycji, więc też Cię witam. Otóż z kalendarium, drodzy Państwo, co najmniej 4 wydarzenia. Przede wszystkim dzisiaj jest rocznica. Prawie okrągła, za rok będzie okrągła. W 1847 roku, dnia 20 sierpnia, urodził się Aleksander Głowacki, pseudonim Prus. I tu małe wyjaśnienie. Bolesław Prus. Skąd mu się ten Prus wziął? Jak myślisz, Konradzie?
19: Od Prusaków mu się wziął.
18: Prawdopodobnie. Od Prusów. Ale mu się wziął całkiem w prosty sposób. To była rodzina Głowackich, herbu Prus.
19: A jak wyglądał Prus herb?
18: Wyglądały 3 pałeczki, takie jedna nad drugą. albo jedna pod drugą. I Prus wywodzi się w prostej linii od Prusów.
19: To powinien mieć w herbie pałeczka, a nie Prus.
18: No ale cały ród był z Prusów, wzięty z Prus. W związku z tym ci Prusowie, no jabłonoscy na przykład byli herbu Prus. To oznacza jedno, że cały ten ród jest, kiedyś byli Prusami. I zostali spolonizowani, jeśli nie chcieli być zgermanizowani, a najlepiej wytępieni przez Krzyżaków. Rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy Prusów zamieszkało wśród Polaków i się po prostu zamienili w Polaków, a właściwie w Prusów, Polaków pruskiego, prusowskiego pochodzenia, bo nie prusackiego, czy pruskiego. To jest tutaj plątanina nazw. Nie będziemy w to wnikać. Ważne jest...
19: Pruszków, nie?
18: Tak, Pruszków od tego, ale ty masz rację. Pruszków jest osadą...
19: Czasami mam rację, choć nie lubię.
18: Tak, tak. Nawet tworki też z tego pochodzą.
19: Od Prusów.
18: Od Prusów. Ale wszelkie pruszki, proszki i tak dalej, to są właśnie osady, gdzie osiedlono jakąś grupę ludności pruskiej. Po przejściu przez nich, kiedy się tam Krzyżacy stłumili, już trzecie, ostatnie powstanie Prusów, to wtedy tysiące ich przeszło Puszczę Graniczną i zasiedlili Mazowsze. Bardzo, bardzo silnie, na przykład Jadźwingowie, to są nawet pod Krakowem do dzisiaj. Tereny Kujaw również zostały zasiedlone, już nie mówię o Pomorzu, bo tam to było normalne. Problem jest w tym, że na przykład całe plemię Galindów, liczące prawie 100 tysięcy ludzi, czyli wszyscy, którzy mieszkali nad tymi jeziorami, w 1282 roku spakowali wszystko, latem lub zimą, tego się nie da ustalić, przeszli przez Puszczę Graniczną, 3 dni się szło przez taką puszczę i nie wolno jej było wycinać. Ta puszcza się dzisiaj nazywa Piska, właściwie wszystkie puszcze to są u nas graniczne i zostali przez jednego z książąt, Siemowita któregoś, a może Konrada Rudego na przykład, osiedleni w najbliższej puszczy, zwanej później
19: Myszyńcy. Sobie wypraszam tego Rudego. Przechodzimy do drugiej rocznicy.
18: Ale to nie była aluzja do ciebie, bo Konrad Rudy był wnukiem Konrada Mazowickiego, który brzmi dumnie, jak wiesz. Natomiast to nie jest
19: no
18: do ciebie. Oczywiście.
19: Krzyżaków, dobra.
18: Takiego
19: tak samo teraz też.
18: Ale czekaj. W 1788 roku, kiedy nasz Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, zresztą ranny w powstaniu, utykał na nogę, oglądał pełne zaciemienie słońca nad Polską, nad ziemiami polskimi. No Polską oczywiście w sensie potocznym. I na tej podstawie, mając już 30 lat, napisał Faraona. Wyobraź sobie. Dobra, wracamy
19: dobra,
18: do następnego.
19: Dobry jest Faraon, bardzo dobry.
18: Tak,
19: dobra,
18: Faraon być
19: lecimy
18: dobry.
19: Lecimy do drugiej rocznicy.
18: Druga rocznica jest prostsza, bo już była o niej mowa wcześniej. Z 19 na 20 sierpnia 1920 roku, kiedy myśmy już świętowali tu zwycięstwo nad bolszewikami i do Polaków zaczęło dochodzić, że rzeczywiście myśmy już wygrali, że ta zmora już ucieka od nas, wybuchło powstanie śląskie. Drugie z kolei. Tym razem trzeba powiedzieć, że zakończyło się remisem. No, komisja, która już tu działała i były tu nawet wojska francusko-belgijsko jakieś, włoskie chyba, rozdzieliła walczące strony. Myśmy po prostu oblegli miasta, nie wchodząc do nich. No i te miasta się zaczęły dusić. Nie ma żarcia, nie ma wody i tak dalej. I bliscy byli poddania się, czy też no... Uzgodniono jedno, że od tej pory wszystkie urzędy na Górnym Śląsku mają być dwudzielne. Niemiecko-polskie, czyli jak jest polski, niemiecki przedstawiciel, musi być do niego dołączony polski. Również milicja.
19: Po brzegu teraz są napisy polskie i niemieckie.
18: A no widzisz, no Kolberg wrócił. No, Oskar zresztą.
19: Wszystkich no, miejscach.
18: Ale to jest podlizywanie się Niemcom. No, czego człowiek nie zrobi za euro, wiesz. No i teraz trzecia rocznica. Trzecia rocznica jest najsmutniejsza z tych wszystkich. 20 sierpnia 1943 roku w akcji pod Sieczychami, niedaleko Wyszkowa, to jest na linii Warszawa-Wyszków, w bardzo dziwnych okolicznościach przy zdobywaniu stacji kolejowej od jednego strzału, jednego jedynego, który tam padł, zginął Tadeusz Zośka Zawadzki. Padł właśnie pod Sieczychami. Film, który został nakręcony

0: radosna, chwalebna. Po radosnej, bolesnej przyszła część chwalebna. 20 sierpnia specjalna drużyna, czy specjalny oddział północnego Śródmieścia zdobył Pastę. Pastę, w której żeśmy przecież bazowali kilka lat.
1: Tak, nadawaliśmy stamtąd z piątego piętra.
0: Tak, to było tak w wiadomości, a czasami nawet z dachu żeśmy nadawali w jakichś większych uroczystościach. W każdym razie Pasta grzmiała Radiem Wnet przez lat 8, jak nie 10. No, potem nas stamtąd grzecznie wyprosili i dostaliśmy ten wspaniały apartament, który teraz zajmujemy. Otóż ten właśnie gmach, 610 Niemców stamtąd wyciągnęliśmy. No, dopiero kiedy motopompy ściągnięto i zaczęto im benzynę do piwnicy wlewać, to się poddali. I byli zdumieni jedną rzeczą, i to jest relacja kilkudziesięciu Niemców. Po niemiecku nagrana zresztą, bo ich odnaleziono później po latach. Byli jednym zdumieni. Zgadłbyś, Konrad, czym? Że ich na miejscu nie rozstrzelano. Oni byli aż oniemieli. Wszyscy idą do niewoli, przerażeni, przerażeńcy. Przyjechała kronika powstańcza. Nakręcono świetnie scenę tych zziajanych powstańców z tymi potężnymi miotaczami ognia. No i tych przerażonych Niemców, którzy uchylali się od wszystkiego, co tam, którzy już liczyli. Jeden tylko jakoś tak dumnie tam wyglądał. I ich wszystkich odprawiono do hotelu Koloseum, do hotelu kina Koloseum, gdzie tam spali w tych miejscach, gdzie się siedzi w kinie. I byli zobowiązani do gaszenia pożarów. Sami Niemcy krzyczeli, żeby nie wywieszać znaku Czerwonego Krzyża, bo to działa jak płachta na diabła i że to będą właśnie bombardować. No i prosili, żeby przekazać wiadomość, że oni tutaj są i żeby ten obszar nie był bombardowany. Prawdopodobnie nie był. Dzięki temu część Śródmieścia ocalała. Szczególnie ulica właśnie Złota, i co tam między innymi jeszcze przechodzi obok, no gdzie te nasze książki wspaniałe.
1: Chmielna.
0: Chmielna, oczywiście Chmielna. No więc tam niektóre domy rzeczywiście ocalały, reszta oczywiście legła w gruzach, cały nowy świat. Ale to był największy sukces, jaki się powstaniu udało uzyskać. Bardzo ważny strategicznie.
1: I symboliczny bardzo.
0: Właśnie ono jest bardziej praktyczne niż symboliczne, ale symbol
1: no, ale
0: oczywiście.
1: Nie, no, ale wszyscy wracają, tak?
0: Ale oczywiście tak.
1: Pasty, w sensie
0: Pasta tam, jest takim bohaterska. No i dzisiaj była uroczystość oczywiście złożenia kwiatów, a co jakiś czas odbywa się bieg na szczyt Pasty. No i zgadłbyś, ile jest schodów na samą górę?
1: Kiedyś 1509.
0: 1509. No to dzieci w przedszkolu tak mówią. 842.
1: No to prawie się nie pomyli.
0: No, bo połowę. No.
1: Dobrze. Doktorze, no. Lubi pan miód?
0: Bywało, że lubił, ale szczególnie dwójniak albo trójniak, wiesz.
1: Ojej, nie, my mówimy o miodzie. Miodzie.
0: Miodzio.
1: I za chwilę miodzio. Będzie rozmowa o
0: pszczółkach.
1: O pszczółkach, ale posłuchamy lotu Trzmiela, bo lotu pszczółki nie znalazłem takiego utworu, a pszczółki.
0: Ale pszczółki mają. Mają
1: nie, nie, no nie chciałem, już po prostu wyeksploatowana maksymalnie, ale lot Trzmiela
0: biedna
1: jest
0: pszczółka.
1: Piękny. Lot będziemy się z Maciejem Pyrzyną łączyć.

0: co w trawie piszczy.
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. No i już jesteśmy połączeni z naszym specjalistą od przyrody, Maciej Perzyna. Witam serdecznie.
2: Witam, witam. Uszanowanie tym razem z północnego Mazowsza, mojego ulubionego.
1: Fantastycznie. Słuchaliśmy lotu trzmiela, bo trzmiel to też taka nazwa zwyczajowa, dużej, krępej, gęsto owłosionej pszczoły o czarnym ubarwieniu.
2: Tak jest, tak jest. Właśnie tak się połączyłem już w trakcie piosenki i mówię, chyba lot trzmiela, ale zanim sprawdziłem w internecie, co tam we wnet leci, to się okazało, że właśnie redaktor mówi, że jednak lot trzmiela i on jest faktycznie biologicznie pszczołą, należy do pszczołowatych, jest pszczołą, śmieją się fizycy, to chyba anegdota jest, ale taka całkiem zgrabna, że zgodnie z wszelkimi prawami fizyki trzmiel nie ma prawa latać, a ondra nie dość, że lata, to jeszcze w chłodnym klimacie. Ale ja bym dzisiaj akurat dla odmiany skupiłbym się na pszczołach naszych takich, zupełnie tych nam najbliższych, czyli na pszczole miodnej, Apis mellifera.
1: Apis mellifera, bardzo ładna
3: czyli
1: nazwa.
3: Czyli niosąca miód.
2: Tak, mel, czyli miód, mellifera, nosząca miód. Wspaniały owad, bardzo sympatyczny. A moglibyśmy dzisiaj nawet fajerwerki odpalić. Był taki film parę lat temu, wszedł, Ladies chyba się nazywał i oni tam świętowali Nowy Rok. One, to główne bohaterki, to Ladies, panie były, świętowały w sierpniu zawsze. I prawda jest taka, że dla pszczelarza właśnie, i dla pszczoły zresztą też, właśnie zaczyna się Nowy Rok. Bo taki moment przełomu, kiedy się waży wszystko i wszystko się zaczyna, to akurat w tej dziedzinie pszczelarstwa nie jest styczeń, bo tam w styczniu to najczęściej marazm, zgnilizna zimowa i w ogóle wszyscy siedzą w ulu, tylko właśnie sierpień. Czyli ewidentnie tak tradycyjnie skończył się już całkowicie pożytek tegoroczny i teraz zaczynałem przygotowywania do zimy i przygotowania do następnego sezonu. To znaczy od tego, jak teraz zadbamy o pszczoły, zależy to, jaki będzie pod kątem plonu rok przyszły, czyli z jakimi rodzinami wyjdziemy z zimowli, z jak silnymi rodzinami, z iloma rodzinami i jak one dynamicznie ruszą do roboty. Także teraz jest taki bardzo krytyczny, newralgiczny moment w pszczelarzeniu i to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które zaczynają pszczelarzenie, bo o wiele sobie pszczelarzy nie zdaje z tego sprawy. A teraz zaczyna się Nowy Rok. Zaczął się.
1: Ale one zdenerwowane bardziej są trochę teraz, te pszczoły, czy tak mniej?
2: Bywają zdenerwowane, bo pszczoła to jest taka pracowita boża mucha i one teraz mają mało roboty. Jak pszczoła ma mało roboty, to ona wtedy jest wnerwiona.
1: No to tak jak doktor Jabłonka. No też jak on nie ma roboty, nie ma audycji, to jest taki nerwowy, że tutaj...
3: Że robi kawę.
2: No. No, moglibyśmy się zaprzyjaźnić w te dni, kiedy nie ma doktora Jabłonka audycji, bo ja bym tą kawę wypijał na przykład.
3: Ale, no, zapraszam.
2: No właśnie, my mieliśmy się spotkać stacjonarnie, ale...
1: No ale niestety... to zaraz się spotkamy, no panie profesorze, no.
3: Nic straconego.
2: Lekarzu, profesorzu, panie jeżeli
1: profesor
2: już...
1: Profesor tak... od zwierząt, dla
2: od pan, zwierząt. Dla,
1: jest pan profesorem, no. Profesor nie, no, od jest... zwierzaczków, no.
2: Tak, niezwykle mnie to schlebia. Natomiast pszczoły... Właśnie są wkurzone i one są wkurzone z tego powodu, że nie mają roboty. Jak nie mają roboty, to nie mają przybytku nektaru do gniazda, do ula. Jak nie mają nektaru, to tak szukają, wąchają, skąd by tu tego nektaru dostać. I one tak szukają, wąchają u sąsiadów. Więc ci sąsiedzi są wkurzeni, bo im się ktoś tu po podwórku pałęta, mówię w drugim ulu na przykład, bo tu przez gdzieś niedomknięty daszek, szczelina, tu mysz wygryzła dziurę w dennicy i tam zaraz siedem pszczół z 8 rodzin sąsiednich wtyka swoje czułki i wącha, czyli by tam jakiegoś kropelkę miodu by nie urwał, więc one się zaczynają rabować. Jak one się zaczynają rabować, to one są wtedy wkurzone i ganiają wszystkich, ganiają daleko. Zwłaszcza jak są z takich linii zaczepno-obronnych, z takich linii bardziej pokojowych, no to one czasami są takie, za przeproszeniem, dupowate i się dają zrabować i one już w ogóle zimy nie przetrwają, bo właśnie o tej porze tracą zapasy. A czasami są wyrabowane do zera i potrafią, jak jest mała rodzina, po prostu zamrzeć. Ale żeby one nie były takie wkurzone, to właśnie wystarczy im dać coś do roboty i coś do przegryzienia. I stąd bardzo ważne, żeby już karmić pszczoły na zimę, a przynajmniej podkarmiać. Karmienie, podkarmianie to są... Jedyne, czym to się różni, to częstotliwość i dawka. Podkarmianie to jest często, a troszeczkę, i to jest symulacja właśnie tego, że coś kwitnie. I one wtedy mają robotę, się cieszą, od razu matka więcej jajek składa, to jest fajne, bo wtedy taka zdrowa, niewypracowana pszczoła wchodzi w zimowlę i dużo jej wchodzi, w takiej niewypracowanej pszczoły. A karmienie to jest już dużymi dawkami, nie tylko, ono często mniej pobudza matkę do czerwienia, ale przybywa kilogramu wólu, przybywa taki zapas, to już jest przygotowywanie właśnie zapasów na przetrwanie zimy, czyli okresu wielu miesięcy bez jakiegokolwiek pożytku.
1: Ale co one dostają do tego jedzenia? Bo to ma naśladować coś kwitnącego, ale to jak, no to co, jak to naśladujesz? Co malujecie na przykład, nie wiem, Burger Kinga na kolory kwiatkowe?
2: Czy... No Burger Kinga i ta pszczoła wpada i zjada hamburgera.
1: No nie, ale tak naprawdę to co one zajadają?
2: Nie, czasami może się zdarzyć. Właśnie tutaj ja boleję nad tym i niosę ten kaganiec, jak mówi koleżanka pszczelarka, oświaty nad odróżnianiem pszczoły od osy. Pszczoła miodna z osą są podobne, ale osa to, jak to mówią, drań w tygrysie paski, który żywi się mięsem, chociaż słodkim nie pogardzi, a pszczoła odwrotnie, jest to sympatyczny boży owad, który znosi miód i nas tym karmi. W każdym razie miód, właśnie ulubionym pokarmem pszczoły, co jest ulubionym pokarmem pszczoły? Pan redaktor mnie powie, albo pan doktor?
1: Miód.
2: A, to jest podchwytliwe pytanie, zawsze się wszyscy łapią. Nektar jest ulubiony.
3: Nektar, oczywiście,
2: pszczoły.
3: Tak. Nektar kwiatowy, tak.
2: Pszczoła najbardziej lubi nektar. Tylko nektar ma taką słabą stronę, że on się nie magazynuje, bo tam jest trochę słodkiego i dużo wody. Więc tam za chwilę on zaczyna fermentować, psuć się i tak dalej. Więc pszczoły wyrozkminiły te zagadnienie, żeby to się dobrze magazynowało, to one odparują wodę, zagęszczą tak, żeby było tak 82-84% suchej masy. I wtedy to się magazynuje dobrze, trochę dodadzą swoich enzymów, trochę się tam wytworzy.
3: Propolis
2: to na zewnątrz, a w miodzie na zewnątrz jakby komórek pszczelich. To on konserwuje też, jest bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. Natomiast w miodzie propolisu nie ma, ale tam jest za to sensu stricte woda utleniona. Tam jest prekursor perhydrolu i on jest prekursorem, to znaczy jak jest w tym takim dużym zagęszczeniu koncentracji suchej masy, to on jest nieaktywny. Natomiast jeżeli złapie wilgoci z powietrza miód, albo my ten miód na przykład posmarujemy sobie na otarcie albo na ranę i to się rozcieńczy płynami naszymi ciała, to się faktycznie wytwarza perhydrol. I to jest jeden z tych elementów konserwacji miodu. No tak.
1: Czyli można sobie smarować, jak się człowiek skaleczy, to miodem, tak?
2: I można, zwłaszcza...
1: Można obliżać się.
2: Jest to opracowane dla takich ran trudno gojących się i wielkopowierzchniowych. Tutaj puszczam oko i polecam uwadze osoby z cukrzycą i stopą cukrzyka, nie? Bo to jest problem długotrwały wtedy, no to oczywiście przede wszystkim chodzi o zmniejszenie ciśnienia, więc tą nogę trzeba w górze trzymać. Ale faktycznie te rany często przez lata nie gojące się mogą się podgoić kompresami z miodu. Podwójnie. Raz, że odkaża, dwa, że odżywia te tkanki, te właśnie tą tkankę delikatną, ziarninową. Tylko oczywiście musimy zmieniać to regularnie, żeby też tam nie porosło nam czymś. Tak, ale to polecam. Natomiast jeszcze tam jest taki myk z tymi pszczołami, bo to jest zmyślne, ta technologia produkcji miodu jest, bo rośliny wabią słodkim różne owady. I pszczoły, i motylki. Czasami tam jakiegoś ptaszka przywabią, czasami nietoperza, zależy jaki kawałek świata. Ale słodkie mogą być różne rzeczy, więc znamy słodki nasz cukier buraczany, to jest sacharoza, czyli dwie cząsteczki glukoza i fruktoza połączone, dwucukier. Mamy taki już po rozłożeniu, mamy fruktozę, czyli monocukier taki bardziej owocowy. Mamy glukozę, czyli taki cukier, który wchodzi w nasze wszystkie szlaki metaboliczne zwierząt. No i mamy jakiś tam trochę innych, laktozę mamy na przykład też dwucukier, ale w mleku zupełnie dla pszczół trujący, jakby nierozkładalny. W każdym razie sacharozę, jak się zrobi syrop z sacharozy, to ją jest bardzo trudno, praktycznie się nie daje zagęścić do takiej koncentracji suchej masy, jak pszczoły potrzebują, żeby się ten miód przechowywał. Inne dwucukry zresztą też. Natomiast da się to zrobić, jeżeli jest to roztwór jednocukrów. One się lepiej zagęszczają, lepiej się odparowywują. I pszczoły mają swój enzym, wydzielają w wolu swoim, czyli w tym miejscu, w którym przenoszą nektar zebrany, inwertazę. I ta inwertaza rozszczepia dwucukry do monocukrów. I wtedy mogą zrobić gęsty miód, który będzie trwały, który potem po paru tysiącach lat gdzieś tam u faraonów w piramidzie okazuje się, że jest nadal w stanie umożliwiającym konsumpcję. Więc pszczoły muszą przerobić nawet takie dwucukry, które są w kwiatach, przerabiają na monocukry. I teraz, jak my karmimy, są oczywiście różne koncepcje, ale okazuje się, że najzdrowszym dla pszczół pokarmem zimowym jest czysty cukier, tak zwany buraczany, czyli sacharoza w czystej formie, ale to naprawdę w czystej formie. Czyli, bo one też nigdy nie zimują na samej sacharozie, one sobie zawsze trochę donoszą sobie nektaru, ale on jest wystarczająco dobry, a w miejscach, w których występuje spać, czyli głównie w naszych warunkach to pogórze, to jest to, czy Bory Tucholskie, czy Puszcza Augustowska, to jest to must have, czy must be, czyli musimy to zrobić, czyli wyjmujemy cały miód jesienny, który może być ze spadzią, a dajemy właśnie syrop cukrowy, ponieważ na spadzi pszczoły, spadź posiada spore domieszkę, to też daje jej smak i to jest to, co jest dla nas atrakcyjne jako ludzi. Ma sporo minerałów i ma sporo cukrów takich dłuższych, kilkunastocząstkowych czy kilkucząstkowych, których pszczoła nie trawi. I one w czasie zimowli zapełniają jej jelito. No, pszczoła nie może wylecieć do toalety przez całą zimę, bo jest zimno. Więc te pszczoły nie dają rady i później zaczynają się załatwiać w ulu i robi się chlew i te pszczoły często zamierają. Więc cała Kanada wymienia absolutnie cały miód na syrop cukrowy przed zimą. W Polsce, jak ktoś tam się pokusi, to może po prostu im tego cukru dolać tyle, żeby im wystarczyło, ale złotą zasadą jest taką i podstawową od dekad sprawdzającą się, że każda rodzina pszczela powinna, żeby zimę przetrwać taką standardową, nie za ostrą, przynajmniej 10 kilo cukru w formie syropu dostać tak, żeby sobie to przerobić i zrobić zapas. I lepiej, jak dostaną troszkę więcej, niż jak troszkę mniej, bo najwyżej im zostanie, można im to odebrać, potem dać jakimś słabą rodzinkom albo odkładom w sezonie. Na wiosnę oczywiście.
1: No to bardzo ważna sprawa jest, a jeszcze chciałem zapytać, czy bo to jeszcze te ule, tak? Bo one, czy one na przykład jak tam, no pewnie no zima idzie, to trzeba sprawdzić, czy tam nie ma jakichś nieszczelności, jakichś takich, czy gdzie tam za grubo, za cienko i czy pszczoła tak przylatuje do pana i mówi halo, halo, tutaj trzeba naprawić boczną ściankę od zawiecznej albo coś, czy one tam informują, czy pan sam to wszystko i każdy pszczelarz musi się orientować, czy pszczoły współpracują w tym względzie.
2: No tutaj jest temat, jest oczywiście rozległy i tematem rzeką i są przynajmniej dwie szkoły i jak jest trzech pszczelarzy, to przynajmniej cztery opinie na temat ile wentylacji potrzebuje pszczoła, a ile ogacenia. I stara taka szkoła pszczelarska, niestety ci koledzy już powoli odchodzą do domu pana, bo to jest stara szkoła, ale tacy starzy pszczelarze jeszcze powiedzmy jak mój dziadek czy pradziadek, czy stryi, to oni na zimę te pszczoły mocno gacali, czyli tam wszystko było pchane, wylotki były zwężone, wszystko było dopchane poduszkami, słomą, sieczką, wojłokiem, filcem, czy co tam było, bo to były takie czasy, że czasami mało rzeczy było. Teraz był taki moment i są takie trendy w pszczelarstwie nowoczesnym, żeby pszczoły trzymać zimno, które się wtedy dostają
1: zamiast... Zimny chów,
2: tak, że to jest wtedy najzdrowsiejsze. Że wtedy mają podłogę, się im robi zamiast deski, to im się robi siatki. To jest, się nazywa denica higieniczna, bo jest taka teoria, że jak waroza, czyli taki mały szkodnik, co tam dręczy tą naszą pszczołę, czyli po naszemu dręcz pszczeli, spadnie z takiej pszczoły w siatkę, to ona przez tą siatkę spadnie jeszcze niżej i już na drugą pszczołę nie wejdzie. Taka jest tam teoria do tego. No a drugie oczywiście jest to, że jak tam jest lepszy przewiew, to nie ma wilgoci i tak dalej, i tak dalej. I tak, no i człowiek jest ciekawy, więc testowałem różne rozwiązania z różnymi efektami, ale zauważyłem, że jednak jak są trochę lepiej ocieplone, to mniej wilgoci jest w ulu. I się okazało się, i to jest fenomen, że całą teorię gospodarki termicznej, czyli jak ustawić rodzinę pszczelą, żeby pszczołom było dobrze, doskonale przebadał i opisał pan Teofil Ciesielski. I teraz uwaga pszczelarze, załączamy się na słuch. Pan Teofil Ciesielski opisał to wszystko w XIX wieku. On rzetelnie zrobił doświadczenia i opisał to w taki sposób, że faktycznie jest to przystępne, zrozumiałe i ze wszechmiar polecam, bo są reprinty dzieła pana Ciesielskiego i no jednak pszczoły muszą być ogacone od góry. I to jest dość sensowne. bo ciepło idzie do góry. Od dołu mogą mieć trochę więcej prześwitów. My tam je uszczelniamy głównie po to właśnie, żeby chronić się przed rabunkiem. Jak jest silna rodzina, to ona tam stanie kilku pilnujących i z rabunkiem się nie martwi. Ale lepiej, jak jest trochę mniej, powiedzmy, możliwości wejścia innej, obcej pszczoły, to wtedy te pszczoły są spokojniejsze. Ale od dołu wentylacja może być niezła. Natomiast jak jest lepiej izolowany ul, jest szczelny od góry, także nie może zimne powietrze od góry wpadać, to cyrkulacja powietrza jest taka, że się nam nie skrapla para wodna w rejonie gniazda, ani na wysokości gniazda i po prostu wszystko jest suche i tym pszczołom jest trochę łatwiej. I też tam w dziele Ciesielskiego można napisać, przeczytać całkiem ciekawą historię, w jaki sposób pszczoły wykorzystują miód, który nawet skrystalizował w plastrach. W jaki sposób wilgoć z tego ich zimowego oddychania wiązana przez sklepione komórki z miodem przez ten miód, rozpłynnia nam ten miód i czyni ten pokarm przystępnym. Bardzo, bardzo polecam. Sztuka czytania jest w odwrocie w dzisiejszych czasach, ale że pszczelarze to takie plemię dość rustykalne, więc myślę, że tutaj się dadzą zachęcić. A jeżeli ktoś jeszcze nie pszczelarzy albo nie miał okazji, to też dzieło pana Ciesielskiego polecam, czy w wyrywkach, czy w całości, bo lektura jest niebagatelna, nie to, co dzisiaj tworzone przez AI książki, tylko to jest faktycznie prawdziwa historia i taka przez człowieka, który doświadczył tego wszystkiego, doświadczył.
1: No właśnie, ale jak przyjdzie, bo pan mówił, że przed rabunkiem tak chroni ta budowa, ale jak przyjdzie, no na przykład miś, albo miś, czy przyjdzie miś i to co z misiem, czy to jest tak, że robi się po prostu oddział pszczół bojowych, które tego misia próbują odstręczyć z żądełkami, czy jak to jest?
2: Oczywiście, że się robi, natomiast miś ma to tam w tamtym miejscu, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę, to tam ma jakby wysiłki pszczół, je tam trzyma. I co ciekawe, zupełnie, no bo miś to jest, powiedzmy, regionalny, duży problem w pszczelarstwie, jeżeli chodzi, powiedzmy, o podkarpackie, część małopolskiego, może dolnośląskie, ale głównie podkarpackie. Natomiast tych takich innych wielbicieli miodu to my mamy całkiem sporo i to w całej Polsce. I może rzadszym z racji na to, że nie sięga tak wysoko, ale też lubi sobie, jak ma możliwość, dobrać się. To jest borsuk i on też się w ogóle żądłami nie przejmuje. Natomiast borsuk, no to w lato, w zimę, powiedzmy, śpi, to jest spokój. W sumie niedźwiedź też w zimę śpi. No właśnie, ale niedźwiedź w lato buszuje. Natomiast w zimę spore szkody w ulach robi kuna. Kuna, wspaniałe zwierzę, które głównie zyskuje popularność na przegryzaniu kabli w samochodach, w wyrywaniu izolacji nad silnika, czy tam niszczeniu kabli antenowych i tak dalej, no to ona w ulu też potrafi zrobić bajzel. I w takim tradycyjnym ulu, jak on jest w dobrej formie, czyli drewnianym, no to bajzlu nie zrobi. W tych takich nowoczesnych, lekkich, poręcznych, fajnych ulach ze styropianu albo poliuretanu, no to ona wygryza dziurę, idzie na rympał, jak właśnie, jak włamywa z lat 90. łomem przez ścianę, bęc i robi demolkę.
1: No jak minister Żurek.
2: No, na przykład. Bo to jest taka pszczelarstwo walczące, jak mamy trzymać te porównania. I jeszcze jest cała grupa takich ptaszków, które lubią w pszczołach zrobić demolkę, zwłaszcza w zimę, i to są dzięcioły. No i dzięcioł niestety, dzięcioł nie potrzebuje styropianu. On styropianie chętnie zrobi bajzel, bo jest mu wygodniej oczywiście, ale jak jest zmotywowany, to potrafi tam i w solidnym drewnianym ulu dziurę wyrąbać i tam demolkę zrobić. I co ciekawe, wiele z tych zwierząt pszczołomiodnożnych, jeżeli one zrobią tam w lato demolkę, no to niedźwiedź potrafi rozwalić cały ul, to tam nie ma co zbierać, nie? I całą rodzinę. Ale inne te zwierzęta, to często one rodziny takiej nie zabiją, tylko tam się najedzą i pójdą. Natomiast ten otwór w ulu i te poruszenie, które rozluźnia kłąb zimowy, no ono może spowodować, że rodzina zamrze. Stąd ważna jest taka pewna pielęgnacja pszczół. A i ciekawa rzecz. W niektórych regionach pszczelarze mają duży problem. Oni mówią, że to z ryjówkami. I często to są ryjówki, ale bardzo często to nie jest sensu stricte ryjówka, tylko taki większy jej krewniak, czyli zębiełek. Zębiełki, czyli małe takie ssaki owadożerne, faktycznie potrafią robić spore demolki, bo one tak jedzą te pszczoły rzetelnie przez zimę. Czyli może taki zębiełek to tam zje 3 pszczoły, ale on te 3 pszczoły zje co 2 godziny na przykład. I tam buszuje w tym ulu i zżera. I faktycznie są miejsca, gdzie te ryjówki robią pszczelarzom pewien problem. No więc ryjówki, no to stawiamy ule wysoko. Dzięcioły to strachy na wróble. Kuna, z kuną to jest problem. Z kuną najlepiej jest taką kunę zaprosić do kuśnierza. No ale to już powiedzmy na inną audycję. Z niedźwiedziem. Niedźwiedziem jest wieczna walka i niedźwiedzia się najbardziej trenuje przy pomocy pastucha elektrycznego. Czyli trzeba zrobić takie ogrodzenie elektryczne, żeby niedźwiedź jak przychodzi i wącha, jak tutaj się wyula, to dostaje pstryczka w nos z prądu i mówi, a nie, to może dzisiaj bez miodu. Chociaż też trzeba pamiętać, że już mamy kilka, a może kilkanaście niedźwiedzi, które umieją w pastuch elektryczny. To znaczy, niedźwiedź żyje długo, on jest inteligentny, on ma czas, on sobie to rozkminił. I one już mają raz, że umiejętność, że rozejrzą się, jak się da wejść na drzewo i z tego drzewa zejść nie dotykając kabli, zrobią to. Ale już są takie, które potrafią wybrać najsłabszy słupek od tego pastucha, wyłamać ten słupek nie dotykając kabli i zrobić demolkę. Także tam nie ma nudy, nie ma nudy. To taki sport ekstremalny te pszczelarstwo.
1: Ale fajne, ja kiedyś chodziłem z taką w takim w kapeluszu, to fajny był taki kapelusz.
2: Jeszcze fajnie jest bez kapelusza.
1: Tak? Ale to pogryzi, a bałem się.
2: No, trzeba przewalczyć sobie ten lęk i no i też dobrze jest mieć takie pszczoły, które nie są skrzyżowaniem pitbulla z hieną. Z takimi się nie da przewalczyć lęku, bo jakby rój pszczół zasłania oczy w momencie, kiedy człowiek właśnie rozgląda się, gdzie ten lęk się zwalcza. Więc muszą być takie pszczoły nie do końca jakby w charakterze wrzątku. I wtedy jest zupełnie fajnie, bo człowiek się porusza tak spokojnie, pszczoły uspokajają. Tak? Jeżeli ktoś się śpieszy, a pszczoły są podenerwowane, to je puknie, stuknie, zadrapie gdzieś tam i od razu ma 7 rządów w dłoni i 2 w twarzy na przykład. Nie? I wtedy się bierze taki głęboki wdech i nagle zaczyna się ruszać powoli i spokojnie i z gracją. Jednak pośpiech poniża.
1: Tak, pośpiech jest niedobry w ogóle. Absolutnie.
2: No właśnie.
1: Też uważam, że to jest absolutnie niedobra sprawa, w związku z powyższym śpiesz się powoli, to jest takie bardzo dobre przysłowie, tak?
2: Jedno z najlepszych.
0: A przysłowie pszczół mówi, że śpieszyć się trzeba tylko przy łapaniu pcheł. Oto konkurentki pszczoły.
1: No to już konkurent.
2: Stare przysłowia pszczół były najlepsze. Kiedyś był taki program edukacyjny, się nazywał Pszczółka Maja i tam była taka kopalnia mądrości, się nazywał. Kucio, tak. A drugi teoretyk wielki pszczelarstwa też, to jest Jakub P. I on zawsze mawiał, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Zwany też znany jako Kubuś Puchatek, nie? Tak. Pan Jakub P. On nigdy nic nie wiadomo z pszczołami. I to jest prawda, bo w przyszłym roku będzie 30 lat, jak te pszczoły tam pielęgnuje. I już prawie zaczynam je rozumieć.
0: No to tak jeszcze 30 i już zrozumiesz.
2: Nie. Nie, ale będę nadal blisko.
0: No, to najważniejsze, panie blisko Macie, pszczół.
1: Panie Macieju, to kiedy pan wraca? Bo my jesteśmy, przypominam, umówieni, tutaj jest spotkanie w studiu, już tutaj klatka lasowa jest przygotowana, z którą pan przyjdzie, albo nie, ale będzie klatka, będzie czekała, bo jasowy widuję czasami na ramieniu na przykład jakiegoś dżentelmena i robią zdjęcia tym sobom w Warszawie.
2: A to jasowy widuję dość często, bo ja się dużo przemieszczam samochodem i słyszę je dość często i puszczyki się drą jak głupie i pójćki też i nawet pomykówkę słyszałem chyba, co mamy dzisiaj, mamy sierpień. To nawet w tym miesiącu, na początku sierpnia słyszałem pomykówkę. Ich jest całkiem dużo, one się nie rzucają w oczy, no bo przeważnie lata jakieś ciemno, a nie każdy wie, jakie one wydają odgłosy, bo wbrew pozorom te wszystkie powszechne pszczoły, to one niekoniecznie pochukują. Nie? One trochę gwiżdżą, trochę skrzeczą.
1: Podejrzewam, że pszczoły to nie pochukują jednak.
2: Tak, te sowy.
0: Chyba,
2: te sowy,
0: że zbiorowo.
2: Nie pochukują. Także to jest inna historia, na te sowy się umówimy. Ja chyba będę musiał w przyszłym tygodniu zajrzeć właśnie na Podkarpacie i tam trochę powymieniać baterie w kamerach i zobaczyć, jak tam wilki w obrożach biegają i co tam słychać na wypasie. Czyli opatrzyć powierzchnie badawcze, ale później przychodzi wrzesień i nasi biedni studenci wracają na kampanię wrześniową, ci co polegli w starciu czerwcowym, czyli na drugie terminy, nie ma spiny, są drugie terminy. No i trzeba będzie ich tam egzaminować, więc ja się będę tutaj siedział W mieście stołecznym, no to na Stare Miasto to już jest z Ursynowa, to rzut beretem.
1: Rzut beretem, ale, ale ten raport o wilkach, jeżeli będzie można prosić, to bardzo chętnie też przez telefon jeszcze spotkamy.
2: O, przez telefon, to ja wtedy, tylko to już są takie rejony, że faktycznie trzeba wyjść na szczyt góry, bo zasięgi w dolinkach są gorsze. Ale na niektórych górach jest zasięg, to jakoś to zgramy, ja zaplanuję sobie na dzień łączenia, żeby gdzieś tam właśnie być na szczycie góry i jak najbardziej to zrobimy.
1: To zrobimy. Zrobimy.
2: Jeszcze jedna rzecz ważna o pszczołach, bo faktycznie może nas pszczelarze słuchają, a to też jest taka rzecz praktyczna, pragmatyczna i bardzo użyteczna. Jeżeli, drogi pszczelarzu, nie masz już w planach żadnego miodu w tym roku, nie, bo tam ktoś może jeszcze ma pszczoły na nawłoci, ja tam parę rodzin mam, albo ktoś może mieć na malinach, pod osłonami malina, ten drugi rzut właśnie kwitnie, nektaruje, miód noszą, też tam gdzieś parę mam, albo ktoś jeszcze nie sprzątnął ze słonecznika, też tam gdzieś parę mam na słoneczniku, no to wtedy leczyć odwarozy, czyli tego dręcza jeszcze zwalczać nie może. Natomiast, drogi pszczelarzu, jeżeli nie masz już pszczół na pożytku, czyli już miodu produkować w tym sezonie nie będziesz, zwalczaj warozę, to jest ten moment, nie ma co czekać. Chodzi o to, żeby pokolenie pszczół zimowych, one już się urodziło bez presji dręcza, czyli bez wirusów, które tenże dręcz przenosi i wtedy te pszczoły zimują dużo lepiej. Czyli warozę trzeba zwalczać tak naprawdę od 1 sierpnia, ale jak ktoś tam z pszczelarzy usłyszał, a planował dopiero zacząć we wrześniu albo w październiku, to nawet dobrze, że zacznie wcześniej. A chciałem, żeby to wybrzmiało, no bo jednak Radio Wnet to ma audytorium ma takie, że tu może tych pszczelarzy być więcej niż średnia populacyjna, pewnie 3 razy.
1: No właśnie, z całą pewnością. Zaraz zresztą będziemy może się mogli przekonać, bo zaraz po naszej rozmowie i po piosence zespołu Led Zeppelin. Lubi pan Led Zeppelin, panie Macieju?
2: Bardzo lubię, bardzo lubię.
1: Bo dzisiaj urodziny Roberta Planta są. To...
0: Otóż to, no, też powinno wejść do tak. naszego kalendarium.
1: No ale to ja muszę pana uzupełniać. O, no, my się doskonale
0: uzupełniamy. Jeden kończy, drugi zaczyna. Tak. No.
2: Doskonałe.
1: Panie Macieju, to jesteśmy w kontakcie. Na tej górze się umówimy na łączenie. Jak, nie, jak będzie to taka pora, żeby nagrać, a nie gadać na żywo, no to nagramy, ale bardzo raport dotyczący wilków bardzo nas interesuje. Przyszłotygodniowy. Także jesteśmy w kontakcie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy każdą pszczółkę.
0: Oddzielnie.
2: Właśnie jadę teraz na pasiekę, tym co tam są tutaj przy domu, to będę dzisiaj kolejną dawkę sztucznego zupełnie, ale jakże pożywnego nektaru z buraka aplikował. Także pozdrawiam również i
0: sałatkę z buraka, tak. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, to pa. Led Zeppelin specjalnie dla pana Macieja, a później rozpoczynamy słoneczny patron. Będziecie państwo mogli dzwonić w kwestii pszczół najchętniej. Jaki lubicie miód na przykład, bo ja na przykład teraz wsuwam rzepakowy, bardzo dobry, no, rzepakowy.
0: Bardzo dobry. Z rzepakiem.
1: No to Led Zeppelin i jeszcze podaję numer. 572 296 545 i jesteśmy tutaj z doktorem Jabłonką i można do niego też się zwrócić, bo ja go nie wypuszczę.
0: Porady historyczne.
1: Że przywiążę go tutaj, będziemy razem do 18. Tra la la, albo może będzie krócej, bo on ma wolne, ale może nie będzie miał wolne. Może lubi tu posiedzieć.
0: Jak ciebie spotykam, to już nie mam wolne.
1: No to nie mam wolne.

Proszę Państwa, to jest słoneczny patron, no taki trochę dzisiaj jest kolorowy, no i można dzwonić do nas, Konrad Mędrzecki i Krzysztof Jabłonka, który uciekł właśnie do kuchni, ale go ściągniemy tutaj po prostu za pomocą różnych rzeczy. 5-7-2-2-9-6-5-4-5, już ktoś dzwoni, to może w ogóle odbierzemy, ale to niech piosenka dopłynie, a niech piosenka dopłynie i będziemy odbierać.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: No i zadzwonił się do nas słoneczny słuchacz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Halo. No i właśnie. No i kabelek poprawiamy. Mili Państwo, uwaga. Jeszcze raz. O! A teraz? Halo? No i poprawiamy i nie poprawiamy. I jest słuchacz na antenie. Prawie że. A teraz? Jeszcze słychać? Nas nie słychać. Wszystko się zrobiło tak, że no nie wiadomo o co chodzi.
2: No. Aha, a nie, to tam w radiu chyba dochodzi, to co pan mówi.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, witam serdecznie.
2: Z Warszawy, Zbigniew. Ja dzwonię w takiej sprawie, to znaczy pozdrawiam pana doktora Jabłonkę. To teraz to dużo optymizmu na każdej audycji dostarcza. Tylko żeby to było jeszcze prawdziwe wszystko, ale to ja chciałem powiedzieć o czym innym. Kilka dni temu wyzywałem koncertu tutaj takiego, chyba nie wiem, z okazji być może odejścia, znaczy koncert wspomnieniowy o tym, co pani Joanna Rawik przedstawiała i tam były fantastyczne polskie piosenki i właśnie chciałbym apelować o to, żeby te proporcje polskie, zagraniczne, zwłaszcza angielskie, żeby to trochę w stronę tych polskich zwiększyć, bo rzeczywiście tych polskich jest strasznie mało.
1: No właśnie, przychodzą.
2: A w tym koncercie były fantastyczne piosenki właśnie takie sprzed tych 20 lat i tam padło nawet gdzieś w pewnym momencie podsumowanie, że, a to nawet cytuję chyba niedosłownie panią Joannę Rawik, która właśnie mówiła, że siłą tamtej piosenki był ogromny profesjonalizm. Oczywiście mieli pokończone studia i mieli talenty i to w tych piosenkach było widać. Teraz to jest różnie. No niektóre teksty są beznadziejne przecież. Ta piosenka to jest jedno zdanie powtarzane przez całą piosenkę.
1: No właśnie, te piosenki, tak nawet te, które się takim cieszą wielkim, że tak powiem, estymą i popularnością, jak się tak wczytać i wsłuchać, no to na przykład ja zacząłem używać, taka była taki słynna taki polski utwór i cytowałem, bo on tam śpiewał o tych dziewczynach i ja to zacząłem używać i mówię do jakiejś dziewczyny, jesteś piękna jak konie w galopie, a ona wcale nie uznała tego za komplement.
2: Ja rozumiem, właśnie to jest strasznie marne, oczywiście nie języka polskiego. No. Są różne dobre zwroty po polskie, oni koniecznie muszą użyć angielskiego, bo inaczej im jakoś nie wychodzi.
1: To teraz może pan Teraz może pan nakrzyczeć na doktora Jabłonkę. Proszę bardzo, bo...
2: Jabłonka przy telefonie?
3: Pozdrawiam serdecznie, nie tyle przy telefonie, co przy stole, głośniku,
2: przy stole,
3: słucham.
2: Przy stole wielkiej dwójki.
3: Słucham uprzejmie, jeśli są jakieś uwagi. Przyjmuję wszelką krytykę na klatkę.
2: Nie mam się zamiaru za bardzo krytykować. Po prostu czasami wydaje mi się, za bardzo optymistycznie to wszystko przedstawiasz, ale ja nie znam dobrze historii, bo jednak gdyby wszystko było tak dobrze, jak ty mówisz,
3: to by nie było tak źle.
2: Ja wiem, w pierwszej piątce świata wszyscy nas szanują, uznają.
3: Ale może jesteśmy, tylko nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. Słuchaj, drogi przyjacielu, chcę ci powiedzieć, jaka jest różnica między optymistą a pesymistą. Pesymiście sprawdza się 50% jego przypuszczeń, tak jak mnie, a optymiście 100%. A pesymiście, przepraszam, 100%. Więc pesymistą nie warto być. Optymiście się, co jakiś czas coś udaje.
2: Ale wiesz, te polityki kulturalne to nie są specjalnie uprawiane przez optymistów czy pesymistów, tylko przez jakichś zawodowców, którzy chcą osiągnąć taki czy inny cel i tak manipulują opinią publiczną. Tak się zdaje.
3: Opinią publiczną nie da się manipulować, o ile ona nie da sobą manipulować. Bo jest w dużej mierze niezależna, zależy jak się między sobą jeszcze porozumiewa. Bo pamiętajmy, my nadajemy pewne treści, które my uważamy za słuszne, warte nadania, za wartościowe społecznie.
2: Odbiór... A to ci, co rządzą przekazem, a jednak chyba takie źródła są, to tak jak w handlu. Są kanały i kto kontroluje kanały, no to pewnie kontroluję, co przez te kanały przechodzi.
3: No tak, ale wiemy dobrze, że jak przechodziły kiedyś głupoty przez kanały, a już nie mówię o nieprawdzie, to nikt tego nie słuchał, wystawiał telewizor przodem do okna. Więc reakcja społeczna potrafi być druzgocąca dla tych, co chcą szkodzić.
2: No, ja się cieszę, jesteś wielkim optymistą, bo mi się wydaje, że nasz naród właśnie zgłupiał. Ale mówił, że
3: nie pierwszy raz w wiesz, historia uczy optymizmu, jednak nigdy nie ma tak źle, żeby nie mogło być gorzej i nigdy nie ma tak lepiej, żeby nie, tak dobrze, no tak, żeby nie mogło być lepiej.
2: Na pewno nas pamięta.
3: Historia nas po prostu umacnia w trzymaniu się środka. Wszelkie skrajności, trochę jak śnieg na skrzydłach, obrywają się, odpadają z czasem. Kto się trzyma wyważonego na swój sposób, oczywiście nie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy trzeba bronić prawdę, a przeciwko nam jest tylko nieprawda. Wtedy nie ma wyboru i wtedy albo zostajemy bohaterami, albo męczennikami. Ale w takiej normalnej rzeczywistości to się musimy trzymać jednak zdrowego rozsądku.
2: No to pewno Chińczyki trzymają się najlepiej swojej szerokiej drogi i pasa.
3: Oczywiście. No Chińczycy się już 5000 lat trzymają, więc
2: no,
3: im to nie jest w stanie nikt jedynie
2: nie
3: to im Mongołowie kiedyś.
2: Nie można odebrać, powiedzieć, zanegować i nauczyć nowej.
3: Tak, oczywiście. Przy tym oni mają bardzo ciekawą filozofię, Wei Wei się nazywa. Ja się tego nauczyłem trochę przez przypadek. Mianowicie w jednej z koncepcji konfucjanizmu. Ona polega na tym, żeby nie przeszkadzać, żeby się umieć wstrzymać i zaczekać, jak się rozwijają, a nie pakować się we wszystko, co się do nas, na przykład pędzi na nas pociąg, to lepiej patrzeć, jak on jedzie, aniż się mu przeciwstawiać, czy cokolwiek innego robić w pędzącym pociągu.
1: To zależy jeszcze, z którego miejsca będziemy na niego
2: patrzeć.
3: Jak za blisko nas ten pociąg jest, no to wtedy rzeczywiście położyć.
2: Tak. My musimy coś zrobić. No ale tego teraz nie wymyślimy. Następnym razem może już coś wymyślimy.
3: Jak najbardziej. Dziękuję również.
1: Jeszcze chciałbym, żeby pan zapowiedział piosenkę, którą pan wybrał.
2: No coś z tego koncertu. Akurat może coś Osiecki, ale nie pamiętam.
1: Ale miało być, czy te oczy mogą kłamać.
2: Czy te oczy, tak, czy te oczy wobec tego.
1: Czy te oczy, patrzę doktorowi Jabłonce
3: w oczy
1: i on nie mogą kłamać.
2: On nie ma oczu do kłamania.
1: Nie ma, ma takie czarne okulary teraz założone.
3: Oczy do mrugania.
1: Przyszedł w okularach, nic nie widać. No, to gramy, a państwu przypominam, 572, 296, 545, ale może to już będzie po serwisie wiatykańskim, ale proszę sobie zanotować i chwilę po 17:03 można dzwonić.
2: Tak? No,
4: a gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłości.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 11. Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11. Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
2: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Aouna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
3: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
4: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badania obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
5: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
9: Słoneczny patron. W Radio Wnet.
10: My tu razem z Krzysztofem Jabłonką, panie doktorze.
11: Na dyżurze.
10: Na dyżurze, słoneczny patrol, będziemy odbierać telefony. Proszę do nas dzwonić. Już ktoś dzwoni. To, ale jeszcze zanim zadzwoni, to jeszcze taką piosenkę mieliśmy tutaj zaległą. Zawsze tam, gdzie ty. I zaraz będziemy słuchać Zawsze tam, gdzie ty, bo to jest rocznica wydania płyty Lady Punk. I to była, no, to był przebój, prawda? Naprawdę.

0: No i już odbieramy kolejny telefon. Witam serdecznie. Kto do nas dzwoni i skąd? Hurra!
1: Dzień dobry, słuchacz. Piotr dzwoni dzisiaj z okolic Cambridge. Bardzo się cieszę, że udało mi się złapać dzisiaj w radiu nie tylko pana Konrada i pana Krzysztofa Jabłonkę. Było trochę miodu wcześniej w audycji. Będzie miodu dalej, bo jestem strasznym fanem pana, pana Jabłonki.
2: Zawsze pozdrawiam serdecznie.
1: Słuchałem wszystkich jego audycji o ludach, kulturach i cywilizacjach wschodu, również nam współczesnych. To jest po prostu niesamowite, jakie bogactwo różnych, no właśnie ludów, regionalizmu, którzy tam zamieszkują, jakie tam istnieje. To jest po prostu coś niesamowitego. I mnie tak zresztą mnie strasznie interesuje, dlaczego tam jest tyle tych różnych ludów? No bo jeżeli pomyślimy na przykład o Polsce, no to mamy w chwili obecnej razem kilka regionów i zazwyczaj one się skupiają od kilkudziesięciu, kilku milionów ludzi. Jeżeli popatrzymy na inne regiony Europy, to zawsze wszędzie mówimy raczej o jednym narodzie wewnątrz jednego kraju, bo o kilku tam mniejszych regionalnych. Hiszpanów, na przykład Katalończycy. A jak idziemy na wschód, jak idziemy za Ural, to się okazuje, że tam praktycznie co wioska to jest oddzielny lud. Panie Krzysztofie, skąd to się bierze?
2: No, nie tak dosłownie co wioska, ale na pewno co pewien czas, jak jechałem pociągiem w stronę rodziny mojej małżonki, a jak słuchacze wiedzą, jest ona Tatarką 110%, no to po drodze mijałem Czuwaszję, potem była znowuż Tatarstan, Udmurcja, to się przeplatały. Dlaczego? Dlatego, że te ludy zostały podbite w pewnym momencie, głównie przez Iwana zwanego Groźnym, i już zahamowany został ich system scalania się. Stąd niektóre ludy zostały w rozdrobnieniu. To tak jak my byśmy byli nadal Mazowszanie, Polanie, Wiślanie czy Ślęzanie, rozdzieleni w oddzielne państwa, które nie są w stanie przyciągać się na tyle, żeby wytworzyć wspólną kulturę. Więc kultura jest plemienna, ale ona jest niezwykle ciekawa. Nie wiem, czy drogi słuchaczu z Cambridge wiesz, że kilka eposów narodów Syberii przechowywane jest w pamięci. I to tak dokładnie, jak kiedyś przechowywano Homera. Śpiewa się to nocami, czy też raczej noce tam trwają pół roku, więc jak wiemy są długie i nie sposób się pomylić. Badacze, gdy dotarli do takich właśnie opowiadaczy, a ich zawsze musi być dwóch, jeden mówi jedną zwrotkę, drugi drugą, żeby nikt nie pozmieniał tego, to byli w stanie odtworzyć taki epos Manas, na przykład Kirgizów. No o Kirgizach żeśmy nie mówili, bo mają własne państwo, ale go kiedyś dodamy. No liczy 50 tysięcy dwuwierszy, czyli 100 tysięcy wierszy. To są 4 czy 5 panów Tadeuszów pod rząd. I to się śpiewa kilka dni. Oczywiście nie pod rząd, przychodzi się wieczorami, wszyscy są najedzeni, siadają w krąg, jest pewna atmosfera, ogień się pali i nagle owi kantele biorą się za ręce, stopy do siebie i kiwając się tak jak dzieci troszeczkę w przedszkolu, zaczynają śpiewać, każdy pociągający drugiego na wydechu, jakby śpiewa swoją część, swoją zwrotkę, drugi mu odpowiada. Stąd ta poezja często jest tak zwana dyftongiczna, czyli drugi werset jest odwróconym pierwszym. Kiedy szliśmy do lasu, a do lasu kiedy szliśmy. O, i w ten sposób oni opiewają wydarzenia z dziejów swego ludu. One są już przetrawione, przemyślane. Oni już dobrze wiedzą, co tam było złego, co dobrego, utrwalone. No nadają się na operę, tylko brakuje jeszcze kompozytorów. I to są stadia, przez które wszystkie narody w różnym czasie przechodzą. I nie ma się co dziwić, nie ma lepiej i gorzej rozwiniętych narodów. Są tylko różne stadia. Tak jak są starcy i dzieci. To są ci sami ludzie. I my musimy narody traktować jako równorzędne. Niekoniecznie równe, ale równorzędne i równoważne. Nie ma nieważnych narodów. I dzięki temu udało mi się wyłapać, zresztą z moim wspaniałym asystentem, którego niestety ktoś pobił i teraz jest w szpitalu, Arturem, który wyszukiwał drobiazgowo na tej Syberii no 22 narody. I to każdy naprawdę jest narodem. To nie są dialekty, to nie są... Bo tych szczepów i odłamów to jest 4 razy tyle. My już je ogarniamy jakoś do kupy. One się zresztą ładnie łączą, bo teraz już każdy większy naród od czasów tam jeszcze sowieckich ma swoją autonomiczną...

0: Republikę, obwód, region, czasem kraj, na różnym stopniu rozwoju, ale co jest ważne, one mimo wszystko spowodowały scalanie się tych narodów. I takie ludy jak Nganasanie, o których już myślano, że umarli, ale jeszcze żyją, czy Yukagiri, no, znajdują w terytorium, które jest ich, i tworzą historię. Naród to przede wszystkim historia. Potem dopiero terytorium. Można go nie mieć, tak jak Żydzi, a jednak zebrali się z powrotem. I potem język. Są narody, które mówią w wielu językach. No, Żydzi mówią w 50, a są Żydami. I przyznają się do Izraela. Polacy we wszystkich krajach świata mówią różnymi językami, ale są Polakami. I język jest bardzo ważny, oczywiście. Nie można go lekceważyć, ale nie można na nim poprzestać. Na dokładkę, w skład narodu mogą wchodzić, może wchodzić kilka języków. U nas jest na przykład język pomorski, zapomniany, niewymieniany, wstydzimy się, robimy dialekt z kaszubskiego, a to jest po prostu równorzędny z nami język. I trzeba się go po prostu uczyć. I nie ma co nad nim deliberować. Ale Kaszubowie są Polakami, dlatego że zawarli kiedyś Unię i tworzymy związek. I przede wszystkim historia nas połączy.
1: Panie doktorze, niech pan słuchaczowi da dwa słowa powiedzieć.
0: Nie, no ja sprzedałem co mogłem w krótkim czasie.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi, ponieważ ja zawsze gdzieś tam w moich poszukiwaniach dochodziłem do wniosku, że najważniejszym czynnikiem narodowo-twórczym jest właśnie język, czyli ten, w którym się i komunikujemy, i ten, w którym myślimy. I drugie takie moje spostrzeżenie, jeżeli spojrzymy wstecz gdzieś do XVII wieku lub wcześniej, na przykład na ludy europejskie, kiedy my już dzisiaj potrafimy nazwać lub przypisać, kto do którego narodu należał. Oni wówczas nie zawsze posiadali taką świadomość, ale posiadali po pierwsze świadomość kulturową, która opierała się przede wszystkim na języku, którym się posługiwali, po drugie na religii, jaką wyznawali, po trzecie na kulturze materialnej, jaką posiadali, czyli w jaki sposób się ubierali, jak budowali chaty, a również to, jak mieli kuchnię. Co pan sądzi o tym? Powiedzcie, że jesteśmy w stanie powiedzieć, kto której wioski, tak, z którego kraju możemy go przypisać do danej narodowości. Oni kiedyś nie, a my to możemy właśnie zrobić dzięki językowi, religii, kuchni, no i tej kulturze materialnej.
0: No, co do kuchni, to odpowiem, że mamy najbliższą kuchnię z Niemcami, a jakoś nie czuję z nimi związku i nie chcę czuć. Uważam i dobrze, że no, są narodem, który niestety na nas dybał i życzył nam śmierci. To jest jeden taki przytyk.
2: Podobną kuchnię do Ukraińców.
0: A to na wschodzie. Tutaj jest zgoda. Nawet powiedziałbym, że no, pierogi ruskie, które u nas są ruskie, bo są z serem, oczywiście nie mylić z rosyjskimi, to nie jest, nic wspólnego nie ma, to raczej z Rusią, no, nazywają się na Ukrainie pierogi polskie. Więc oczywiście kulinarne, to są miłe, ale one nie są niestety decydujące. Język dlaczego nie jest decydujący? No weźmy Szwajcarów. Szwajcarii są cztery języki, ale tak jak się krytykuje Niemców w języku szwajcarsko-niemieckim, no to chatko szukać gdzie indziej. A więc nie ma z nich, oni nie mają związku historycznego z Niemcami, nie chcą mieć i nie przyznają się do Niemców. Szwajcar jest Szwajcarem, trzeba go takim brać, jakim jest. Jest po prostu górol alpejski. Natomiast... Właśnie, ale my musimy to wiedzieć, jak on mówi po niemiecku i to jest taką górolscyzną niemiecką, to wcale nie musimy uważać, że popiera Niemców. Ale co jest najważniejsze, weźmy Litwę. No Litwo, ojczyzno moja. No i teraz jest problem, kto tu jest Litwin. Okazuje się, że w historii Litwinami byli Białorusini. A Litwa zawiera w sobie Litwinów ruskojęzycznych, czyli białoruskich, polskojęzycznych Litwinów i lietawskojęzycznych, czyli lietuwiskojęzycznych, czyli mówiących językiem bałtyjsko-litewskim. I teraz te języki wcale nie muszą dezintegrować terytorium Litwy. Wszyscy mają prawo czuć się Litwinami, aczkolwiek trzeba im pozostawić swobodę językowo-kulturową. Litwini polskojęzyczni są również Polakami. Istnieje dwunarodowość. Binacjonalizm nie jest czymś złym. Ma się matkę taką, ojca takiego, a jeszcze babkę całkiem inną, więc można jeszcze w trzecim kraju można mieszkać. Natomiast ważne, żeby to były autentyczne, żeby to nie były urojone narodowości. Pamiętajmy, że na Zachodzie, a w Anglii już poniekąd też, tworzy się się neonacje, czyli wskrzesza się narody, właśnie języki chociażby, no Kornwalię przytoczę, gdzie jest stowarzyszenie Kornwalisów czy Korniszonów, którzy wskrzeszają wymarły w XVIII wieku język kornwalijski i zaczynają w swoich klubach karnewy, zaczynają mówić tym językiem i kontynuować literaturę kornijską w swoim języku. Bretończycy nie dali się wdeptać w ziemię, Wandejczycy przestali być Francuzami w pewnym momencie i tak dalej. A już nie mówię, że u nas grozi nam to na Śląsku, bo niektórzy Ślązacy twierdzą, że oni już nie są Polocy. No i jest problem, kim oni są. To jest wielki tygiel. Ja bym nie powiedział, że my myślimy językiem. Jest coś głębszego pod językiem, mianowicie nagromadzona historia danego języka, który przecież przechodził, na przykład u nas jest bardzo dużo słów łacińskich. My myślimy cywilizacjami. Na przykład my Polacy myślimy cywilizacją łacińską, czyli schematem, który wypracowali Rzymianie, no mówiąc krótko, prawem rzymskim. Prawem greckim wszyscy na wschodzie mogą nie znać Greki, ale cały wschód, Ukraina, pół Rosji, Białoruś myśli kategoriami greckimi. One przyszły z prawosławiem. I tu rzeczywiście funkcja religii jest bardzo duża, ale odwrotna. Nie religia tworzy naród, tylko naród wzmacnia religię cały czasami. Czasami pół narodu. Czasami narody są podzielone na religijnie i wyznaniowo. Północne Niemcy, protestantyzm najróżniejszego typu, a właściwie już teraz pogaństwo, ale południe to jest twardy katolicyzm i to bardzo zdrowy katolicyzm, choćby w Bawarii, gdzie wpływa na stosunki międzyludzkie. Tam się katolicki socjalizm stworzył. No i tak dalej. I w ten sposób trzeba być bardzo wyczulonym na właśnie tworzące, odradzające się językowo grupy. Ludzie, którzy przyznają się do jakiegoś pochodu. Na przykład w obwodzie królewieckim zrekonstruowali się Prusowie. I ku mojemu zdziwieniu, ale i zadowoleniu spotkałem taką grupę właśnie prusowską, która się nauczyła języka. On się zachował w zapisie, cała gramatyka jest, podręczniki, ba, literatura. Zachował się język dawnych Prusów. Można nim mówić. W innych już raczej nie. Galindów, po Galindach zostali Kurpsie, a po Jadźwingach to nie wiem kto, chyba Suwalczanie i 200 słów. Tym się już nie da mówić, ale można być entuzjastą takiego właśnie języka. No przypomnę, że na Wyspach Brytyjskich zrekonstruował się język Manxa, czyli na wyspie Man, Vanin, odtworzył się celtycki język. Są tacy, którzy chcą po nim mówić, a jeden nawet jest opłacany przez parlament, bo wszystkie dokumenty mają być zapisane w języku Manxa. A więc są języki, które nie giną. No i czy się na nich oprą narody, tego do końca nie wiemy. Języki potrafią się rozbijać na różne części. No 15 jest języko dialektów lapońskich, stąd biedni Lapończycy nie mogą się pozbierać w jeden naród, kolejny naród fiński, ugrofiński i zaistnieć jako pełnoprawną. Oni istnieją trochę w diasporze, znaczy w rozproszeniu. Ale oczywiście istnieje Rada Lapońska, która ich ratuje jak może. I takich problemów narodowych w Europie, taką zagadkę bym podał. No, jak pan sądzi, ile jest narodów z własnymi językami w Europie? 123.
2: W Europie? No to pewnie około 80 do 100.
0: 123 narody dokładnie. Jak się już dobrze policzy. I rzeczywiście odsieje się jakieś separatyzmy nieuprawnione, a zaliczy takie, które spełniają rolę.
1: Uwaga, interwencja, bo się zrobił słoneczny wykład doktora Jabłonki. Bardzo
0: słoneczny
1: fajnie.
0: Słoneczny patron,
1: być może ktoś jeszcze chce.
0: Pozdrawiam i naprawdę zadzwonić. Warto być entuzjastą każdego narodu. Na całe życie wystarczy.
1: To ja też tak uważam, a z naszym gościem, żeśmy się namówili tutaj tajemnie, że będziemy Piotra Szczepanika promować, bo Polska może żeby była w równowadze.
0: Ma pan, dziś rocznica.
1: Ma pan no właśnie śmierć.
0: Rocznica jego śmierci no właśnie, w 2020 roku.
1: Czy te kormorany może mogą być? Przypomnij się panu, może ten w Cambridge pan pomyśli, bo kormoranów w Cambridge nie ma, co?
0: Póki co.
2: Nie, ale latają tutaj bardzo dużo innych kwiatów, również wózek i również polujących naryby. Także mogą być kormorany jak najbardziej.
1: Byłem w Cambridge, podobało mi się bardzo. Chociaż miałem kłopot z płaceniem gotówką w wielu miejscach, w ogóle nie przyjmowali gotówki, to mnie bardzo bolało, bo że tylko i wyłącznie, nawet na kawę poszedłem do jakiejś kawiarni, powiedzieć wyłącznie karta.
0: Grają w karty z tobą.
1: Żadnej
2: niestety odchodzą. A podam panu ciekawostkę, jak będzie pan następny raz w Cambridge, a wiem, że pan mówi przyjechać, to proszę uważać na rowerzystów. Wprowadzili im właśnie ograniczenie prędkości do chyba 24 km. Na rowerzystów. Także nawet rowerzyści nie mogą jeździć za szybko w Anglii.
1: No troszkę tam ten policyjny kraj się robi z tej Wielkiej Brytanii momentami, miejscami, no ale to już jakby to jest temat na inną rozmowę. Bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy Cambridge.
0: Gonimy kormorany,
1: a państwu jeszcze podam numer 572 296 545, ponieważ ta audycja to jest słoneczny patron, która pięknie się przekształciła w słoneczny wykład doktora Jabłonki, ale mi się bardzo podobał i słuchaczom pewnie też.
0: To nie był wykład, to był powiew świeżego wiatru z nad narodów Europy.
1: No to dobra. Piotr Szczepanik, tra-la-la.

0: Słoneczny Patron w Radio Wnet.
1: Konrad Mędrzecki, Krzysztof Jabłonka w Słonecznym Patrolu. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, musiała być trochę dłuższa przerwa muzyczna ze względów powodzi małej.
2: Tak, potop nas nawiedził.
1: Potop, ale taki mały. Ale już jesteśmy. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, tutaj Marek Szmit z Makowa Mazowieckiego.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Pan doktor Krzysztof Jabłonka, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo.
3: Wymienił nazwę kraj Ukraina. Ja w tej sprawie dzwonię.
2: Słuchamy uprzejmie.
3: Ja bym państwu sugerował, abyście nawiązali kontakt z panem profesorem Romualdem Szeremietiewem, który w roku 1988 był w Monachium w centrali banderowców i z nimi pertraktował w sprawie przyszłych stosunków polsko-ukraińskich. I na pewno ma coś ciekawego do powiedzenia, dlatego to proponuję, żebyście się z nim kontaktowali.
1: No, on był u nas w radio parę razy, to ja pamiętam.
3: Wiem, bardzo rozsądnie mówi.
2: Tak, no czekają nas już niedługo tak zwane ostre terminy, jakby powiedział Zagłoba, ponieważ w drugim tygodniu września będzie spotkanie w Jaremczy. Głównie ekonomistów, prawników, ale też i panel historyczny jest przewidziany. No i zetrzemy się z nimi w sprawie owej historycznie patrząc nieszczęsnej, a patriotycznie patrząc zbrodniczej UPA.
3: Nie no, to słusznie, że trzeba ich wdębić.
2: Będziemy dochodzić do jakichś wspólnych wniosków. No fakt, że oni się w ogóle chcą z nami spotkać, a my z nimi, to już świadczy, że...
3: Znaczy się, ja też byłem w czasie tej rozmowy z tymi banderowcami?
2: Nie, w 1988 miałem zakaz wyjazdu z Polski, 10-letni. Był 8 rok mojej odsiadki. Więc dopiero w 1989 opuściłem pierwszy raz jeszcze PRL, a wróciłem już do Rzeczpospolitej.
3: A ja wtedy mieszkałem w Austrii, więc...
2: No, po drodze. No ja do Teze jeździłem wtedy i po raz pierwszy... Zaraz, do Austrii mnie puścili przecież na rocznicę Wiednia, więc chyba tam byłem w okolicy.
3: Byłem na Kalenbergu w tą rocznicę.
2: No więc byliśmy obok siebie, to mamy wspólne wspomnienia. Tylko ja byłem wśród tak zwanych biednych rodaków, co to przyjechali jednym autokarem i nie mogli sobie nawet piwa kupić na Greensingu, bo nie było za co.
3: Na Grińczyku piwa nie serwują, tylko wino.
2: Tylko wino, oczywiście. No to byliśmy gdzieś tam w środku
1: no, ale
2: Wiednia.
1: Ale woda najzdrowsza jest.
2: No. Woda, otóż to.
3: Woda najzdrowsza.
2: Tak, oczywiście. A jeszcze kreskowana to już w ogóle.
1: No i
2: słuchamy, jakie pytanie w sprawie rozmów z banderowcami. Co wyniknęło, czy wynikło z tego spotkania,
3: znaczy się,
2: pana Szeremietiewa?
3: Ja pamiętam, a siedziałem tam razem przy stole, to oni byli bardzo, bardzo spolegliwi. Patrzyli się, co prawda, łakomie na nasze gardła, no ale rozmawialiśmy, że właściwie w tej chwili wrogiem jest Związek Sowiecki.
2: No więc właśnie chyba słuszna była konkluzja, zważywszy, co się teraz dzieje.
3: Konkluzja była bardzo słuszna.
2: Tak.
1: No ja też się zgadzam. No.
2: Pamiętajmy.
3: Jeżeli pokonamy ten Związek Sowiecki przeklęty, to ułożymy sobie normalnie stosunki pomiędzy naszymi krajami.
2: No więc muszę tu pana trochę zmartwić przy moim optymizmie. Tutaj jest nuta pesymizmu. Mianowicie już coraz bardziej wśród historyków polskich jest, że natychmiast się Ukraina rzuci na szyję Niemcom. No i będziemy mieli znowu klincz. Więc jest ten problem. No oczywiście Polska nigdy się nie da namówić przeciw Ukrainie Rosji. Natomiast klincz rosyjsko-niemiecki, przepraszam, ukraińsko-niemiecki, czyli powtórka z SS Galicjen i parę innych, no ciągle nam grozi. Szczęściem jest...
3: Oczywiście, jest to teorium.
2: Tak, tylko szczęściem jest to, że grupy upowskie są jednak mało liczne, choć bardzo hałaśliwe. I przypomnę tutaj, pan pewnie słyszał wcześniej, takie wydarzenie z Lwowa, które mi opowiadali moi koledzy, ale nawet ten baner to ja nawet widziałem jeszcze. Mianowicie jak wyszła grupa ONU z napisem Lwów nie dla polskich panów, to natychmiast druga grupa w drugiej knajpie naprzeciwko napisała na obrusie i wyszła z nim na zewnątrz, ale dla polskich kompanów. I to było remedium, ośmieszyć tego typu wyskoki. Nie dać się wprowadzić w polskich panów czy w ukraińskich rezunów. To są schematy, którymi się posługują. Tak, wrogowie jednej i drugiej strony. Zresztą my tutaj w gronie krzemieńczan, z którego ja się wywodzę, mój dziadek był tam, na szczęście przeżył, bo go polscy nacjonaliści wyrzucili z Krzemieńca tuż przed rzezią, więc on przeżył w Poznaniu, w Płocku. Wyraźnie mówił jednak, że trzeba znaleźć wśród Ukraińców tych, którzy myślą jeszcze Rzeczą Pospolitą, czyli wspólnotą. Wspólnotą, która jest potrzebna Europie. Są odrębnym narodem. My grzeszymy, jak twierdzą Ukraińcy, nie wiem czy słusznie, czasami tak, pychą, uważając, że to wszystko na wschód od nas to jest w ogóle nic nie warte. Niemcy tak samo myślą o nas, a Francuzi o Niemcach i tak dalej. I tą dachówkę trzeba odwrócić. Szacunek obustronny.
3: Tylko, że Francuzi z Niemcami zawarli traktaty elizejskie.
2: No pięknie, ale dalej pomiatają Niemcami, uważają ich za gorszy rodzaj Europejczyka.
3: Boszów.
2: Tak, no oczywiście, że to są bosze i w ogóle do elegancji to im daleko, a humor niemiecki jest chyba największą obrazą humoru na świecie.
3: Wie pan, najlepszą krytykę Niemców przeczytałem w książce Lecha Szyrny,
2: tak,
3: który w XVIII wieku pojechał sobie na wycieczkę do Szkocji.
2: A tak, czytałem też, tak u nas wyszły te powieści.
3: Proszę pana, wspaniałe opowieść, a co do Niemców, to on nam napisał, że jak wracał z Francji do Polski, to bardzo łatwo było poznać, że już jest się w Niemczech. Wie pan po czym?
2: Pewnie kradli.
3: Nie, po wielkości kup przy drodze. Bo we Francji były malutkie, a w krajach niemieckich były gargantuiczne.
2: No więc dobry pomiar znalazł. Ja już nie chcę mówić, po czym poznał, że jest w Polsce, no ale, ale to...
3: No nie, no to już nie dociekam.
2: Znaczy, według tego dowcipu poznałby po tym, że się drogi skończyły. No ale drogi się kończyły dopiero i tutaj, proszę nie mieć mi tego za złe, na Ukrainie. Jak mówił Czechow, darok wapście niet. No są kierunki. Kierunek można wybrać, ale dróg póki co nie ma.
3: Ale dróg nie było.
2: No, ale no, w pewnym... Były trakty nawet wykładane porządnie drewnem. No i tych traktów się trzymano. No pamiętajmy, zbójcy grasowali po drogach, więc powstawały tak zwane dróżki, czyli objeżdżanie głównych traktów, gdzie ci zbójcy mogli być, nieznanymi traktami. No i w ten sposób robiło się wielodroże, po którym już rzeczywiście można było się pogubić. Zresztą dzisiaj bez GPS-a na Ukrainie też się można pogubić. Ja sam szalałem takim służbowym samochodem po Zadnieprzu, po Naddnieprzu, no i rzeczywiście godzinami można było step przecinać i tam żywego ducha na horyzoncie nie było, ale to robi wrażenie. Muszę przyznać, że poczucie swobody, ten wiatr, który no, rozdymał płuca wolnym ludziom, no, czynił z nich kozaków, czyli ludzi niepodległych. I trzeba przyznać, my popełniamy błąd, przyznając, dając sobie wmówić, że magnateria czy też szlachta to były lachy. Lach nie oznaczał stricte Polaka, oznaczał szlachcica. Wszystko jedno jakiego. Większość była to ruska szlachta. Ale druga niespodzianka, duża część, no, trudno powiedzieć, czy większa, kozaków to byli Polacy. To byli chłopi polscy, którzy synowie często szlachecko-polscy, szlachecko-chłopscy. Tak, którym nie dano być pełnoprawnym po ojcu, na przykład szlachcicu, który uwiódł chłopkę. I nawet mógł kochać tą rodzinę, ale nie mógł poślubić, bo oczywiście ojciec zabraniał. Więc taki młody chłopak dawał tej matce swego dziecka szablę i pierścień. I po tej szabli, po tym pierścieniu bracia w boju się rozpoznawali. Tragiczne, tragiczne. I warto pamiętać, że bój z Ukrainą to jest bój bratobójczy.
1: No a propos tych lachów i laszek, to ja tak zacytuję wieszcza. Bo nad wszystkich ziembranki, milsze laszki, kochanki, wesolutkie jak młode koteczki, lice bielsze od mleka z czarną rzęsą powieka, oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki.
2: No
1: takie
2: pięknie.
1: Są laszki.
2: Takie aż laszki.
1: Mickiewicz nasz kochany.
2: Laszki nam opisał. Oczywiście pamiętaj.
3: Pustuję, proszę pana, w laskach.
2: To Laszki to również nazwa miejscowości, a właściwie wzgórza, na którym poległ bohaterski Stanisław Żółkiewski, hetman wielki, koronny. Nie pod Cecorą oczywiście, tylko 180 kilometrów dalej, ale właśnie udało nam się ustalić, ta miejscowość, ten hutor nazywał się Laszki. Widać tam piękne laszki żyły.
1: No właśnie, no to może to jest miłość.
2: Z pięknym widokiem.
1: Z ciała miłości go ugodziła.
2: No raczej tatarska i to ramię mu odcięto. Poległ, no 70 parę lat miał, już był rzeczywiście wiekowy.
3: No i tak miał siłę, żeby jeszcze walczyć.
2: No zmuszono go niemal, żeby uszedł. On chciał stanąć do walki. Widać swoim opiekunom się jakoś wymknął, stanął do walki i poległ. Ale polec w takiej walce to zwyciężyć na wieki. Miejsce wystaje taki piękny z pola kukurydzy Kurhan, na którym jest 5-metrowy pomnik postawiony, odnowiony ostatnio. Jego żona Regina postawiła pierwszy, a teraz jest kolejny. I w czterech językach głosi chwałę też tegoż właśnie hetmana. Po polsku, po ukraińsku, po mołdawsku, czyli rumuńsku. No a czwarty to już nie pomnę.
3: Po wołosku.
2: Po wołosku, tak, po wołosku, czyli rumuńsku. Część z nich, bo Mołdawianie to też Rumunie, a nie Wołosi. Siedmiogrodzianie przecież też. Wołoszczyzna to południe Rumunii. Tak,
1: a Wołoszczyzna
2: ma pan rację.
1: To
2: a Wołoszczyzna to jest coś, co przyszło z Włoch.
3: Wołoszczyzna to za królików, panie Konradzie.
1: No tak, tak. A lubi pan króliki? Ja lubię.
2: To zależy w jakim sosie.
3: Ja tylko pogłaskę.
2: W jakim sosie lubisz?
1: W sosie własnym.
2: W sosie własnym, oczywiście. Króliczy.
3: Mieszance.
2: Z żurawinką.
1: To co, kochany słuchaczu, podziękujemy, tak?
2: I bardzo pozdrawiamy cię.
3: Ja w
2: cały Maków pozdrawiamy.
3: Pan Jabłonkę.
2: Również pan spod Jabłonki, pan Jabłonka pozdrawia.
1: Pan Jabłonka pozdrawia, a Adam wybierze nam piosenkę, bo ja tak się zasłuchałem, że zapomniałem wybrać.
2: No więc słuchamy jaką piosenkę?

0: Można dzwonić, proszę Państwa, do nas na numer 572 296 545. To jest słoneczny patron łamany przez wykłady profesora Jabłonki.
1: I docenta Konrada.
0: 572 296 545.

0: Halo, halo, dzień dobry, Krzysztof Jabłonkal, Nikonat Męczewski w specjalnym wydaniu podwójnym Słonecznego Patrona. Kto do nas się dodzwonił? Hara.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Pomorze.
2: Witamy.
1: Słuchamy. Dzień dobry, panie doktorze, cieszę się, że do... też pan jest, bo ja lubię pana, pan jest bardzo pozytywny. Znaczy, mamy dużo pozytywnych.
2: Pan jest też pozytywny dla mnie.
1: Ale naprawdę tak pozytywny i to jest fajne i takie zaraźliwe. To ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy. Tak. Dzisiaj mieliśmy takiego gościa, pan Paweł Rybicki u pana Łukasza Jankowskiego rano w Odysei Wyborczej. Bardzo mi się podobało. Liczę, że ten pan będzie jeszcze zaproszony, bo mówił tak bezpośrednio, bym powiedział, nie owijał bawełnę, jak to niektórzy eksperci. I ciekawych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że z panem doktorem łączę zamiłowanie do szczególnego rodzaju miodów. I tu chciałbym pozdrowić pod tym kątem.
2: O, dziękuję bardzo w imieniu miodów. Zwłaszcza półtoraków, dwójniaków i trójniaków.
0: I to nie chodzi o rzepakowy i wrzosowy, nie?
2: No poniekąd, ale z odległości.
1: Z dodatkiem wody.
2: Tak, z dodatkiem wody kreskowanej.
0: No dobrze, dobrze. Pozostaję w opozycji do panów.
2: No jest sierpień, więc nie reklamujemy alkoholów.
1: Można powiedzieć, że to nasze takie rodzime są historycznie.
2: Otóż to, no, miody się przelewały już u Piasta Kołodzieja na jego postrzyżynach syna Siemowita, więc tradycje wielosetpokoleniowe są podtrzymane.
1: Jeżeli o mnie chodzi, to właściwie tyle chciałem powiedzieć.
2: No bardzo dziękujemy. Myślałem, że jakieś pytanie historyczne by pan miał, bo ja tutaj robię za... O, już jest nasz Milo kochany. To znaczy, witaj Greku. Odysie nasz. Kalispera. Dopłynęłeś. Kalimera.
3: Kalispera.
0: A gdzie zostawiłeś Kalipso?
2: Pozdrawiamy. Tu mamy naszego kochanego Greka. Dobrze mieć zawsze...
3: Lewaka.
2: A lewak to przy okazji. Ja jestem prawak, ty lewak i wychodzi nam...
3: A jesteśmy braćmi i tak, i tak.
2: Otóż to. Każdy człowiek musi mieć i prawą, i lewą rękę, nie mówiąc już o półkulach.
0: Milo, robisz Led Zeppelin?
2: Pozdrawiamy zatem. Serdecznie. Czy pytanie historyczne by pan miał do mnie?
1: Znalazłoby się teraz, jak pan to wspomniał. Mamy taką grupę na Sygnalu słuchaczy Radia Wnet i tam przed nim była taka dyskusja w kwestii przynależności Rzeszowa i okolic do powiedzmy Grodów Czerwieńskich, także do Rusi właściwie, to jest właściwie Ruś
2: Czerwona.
1: I właśnie tam była taka kontrowersja, czy to powinniśmy, że tak powiem, czy rzeczywiście...
2: Mieć się za Rusinów jakby, czerwonych, tak?
1: No, czy one powinny jakby współcześnie, czy powinniśmy jakby po prostu...
2: Króciutko wyjaśniam. Grody czerwieńskie mają podwójne znaczenie, trochę jak żółtko i jajko. Żółtko to jest ścisły teren w zakolu Bugu, wokół grodu Czermno, które się nazywało kiedyś Czerwień. Obok są grody Chorodło, Kryłów, Chrubieszów oczywiście, Gródek Nadburzański, zwany Wołyniem, stąd cała kraina. A pamiętajmy, Wołyń jest po zachodniej stronie Bugu i dał nazwę temu, co za nim, co za Bugiem. Natomiast w szerokim znaczeniu, ja wątpię, czy on sięga aż do Rzeszowa, bo Rzeszowa wtedy nie było, ale jest problem z dwoma miejscowościami o podobnej nazwie. Peremyl i Przemyśl. Przemyśl po rusku, starorusku, nie mylić z rosyjskim, jest Peremyśl. I tu w 1113 roku mnich Nestor zapisujący mógł po prostu zamienić te dwie miejscowości. Peremyl jest niedaleko Czerwienia, już po stronie wołyńskiej, a Przemyśl o wiele dalej na południe. No więc mamy ten szeroki krąg grodów pogranicza. Dzisiaj się przyjmuje, że Czerwień jest to system grodów pogranicznych zbudowanych jeszcze przez Wielką Morawę w IX wieku naszej ery, czyli na 100 lat przed przyjęciem chrztu przez Polan, ale już Wiślanie byli częściowo ochrzczeni przez Cyryla z Metodym. I teraz od interpretacji tego słowa, czy Peremyl, czy Peremyśl, rozciągamy owo znaczenie. Peremyl leży bowiem nad rzeką Styr, na wschód po prostu od Chrubieszowa. A grody te rzeczywiście były pograniczne i przechodziły razem z całym tym obszarem. Z tym, że trzeba pamiętać, że w okresie tak zwanego pierwszego rozbicia państwa polskiego, 1038 rok, kiedy nas straszliwie Czesi wtedy najechali i spustoszyli nam Gniezno, doszło do najazdu również od wschodu i wtedy dość duże połacie ziem, no, nazwaliśmy lechickich, czy też lędziańskich, zostały przejęte przez Ruś Kijowską. One nie przestały być lędziańskie, ale były pod władzą Kijowa i w 1340 oderwały się od wschodnich części i przyłączyły do korony. Stały się zresztą zlepiszczem. Nie zmieniono granicy między Rusią Czerwoną a Małopolską i stąd Rzeszów rzeczywiście był na tej Rusi, ale to były już ziemie lechickie. Już wyraźnie mówiono, że szlachta tam była polska, aż do Sanoka. Dopiero dalej była szlachta już ruskiego języka i, jak to mówiło się wtedy, ruskiej wiary, czyli prawosławia, a później uniatyzmu. No to tak mogę rozsądzić. Województwo ruskie, czyli czerwonoruskie, utrzymało się na tych ziemiach. Początkowo stolicą był Halicz, później Lwów, aż do właściwie najazdu Austriaków w 1772 roku.
0: I tu musimy postawić kropkę.
2: Którzy wprowadzili własny podział już.
0: Ponieważ już...
1: Tak. Tego, co widziałem, to jeszcze w II Rzeczpospolitej, prawda, jak było województwo lwowskie, to właśnie te tereny były w województwie lwowskim.
2: Tak, ale to już jest inny podział. Wtedy już zniknęło województwo czerwonoruskie, dlatego że to nie oddawało to. No, zaczęto wtedy promować termin Małopolska Wschodnia, co oczywiście kłóciło się z Ukrainą Zachodnią, bo to są te same tereny. No i od razu wiadomo było, z której pozycji kto mówi takimi określeniami. Oba są zresztą polityczne i oba są, powiedziałbym, nie historyczne, a historyczne. Prawdopodobnie skończą żywot razem, jak się skończy spór polityczny.
1: Dobrze, uwaga, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Teraz na koniec, żeby jeszcze była trochę muzyki, to Led Zeppelin. Przypominam, Rogera Planta dzisiaj urodziny.
2: 80.
0: Tak. To był słoneczny jabłonka. Tak bym nazwał to.
2: Ze słonecznym Konradem.
0: Dziękuję bardzo uprzejmie. A powiem państwu, zdradzę, biegam, bo lubię. Taką koszulkę ma na sobie Milo Curtis.
3: No to... Ale jestem chodziarzem, nie biegaczem.
0: Ale napisane masz, biegam, bo lubię.
2: My czytamy...
3: Bo nie było napisane, chodzę, bo lubię. No, no,
2: bo wtedy zapytaliby, do kogo chodzisz.
3: No właśnie.
2: No, tak. A to ciężka odpowiedź.
0: A my czerpiemy od Adama Czerpaka muzykę. Leć, zapewne. Do widzenia.
2: Adamie, leć.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z polską tradycją dzisiaj będzie smutno. O, dlatego smutno, że odeszła od nas jedna z najwspanialszych pieśniarek po II wojnie światowej i przed II wojną światową. Joanna Rawik. Niestety odeszła w sobotę, 15 sierpnia, a jeszcze w czwartek, czyli dwa dni przed, widziałem się z nią i rozmawialiśmy. Nic nie wskazywało na to, że miałaby się przenosić na drugą stronę lustra, albo do krainy wiecznych łowów, jak niektórzy to mówią, albo do raju, bo na pewno ona skończy w raju. To jest 100% pewne. No żal nam, nie będzie już audycji w Radio Wnet Joanny Rawik, ale jeszcze kilkoro muzyków zostało w radio, więc będziemy prowadzili audycję. Dzisiaj postanowiłem, że wybrałem utwory Joanny Rawik, które są u nas w bazie Radia Wnet. I mimo, że to sekcja lewacka, dzisiaj nic nie mówię o pogodzie. Pogoda jest, jaka miała być. Bo nie chcę tutaj za wesoło się rozwijać. Słuchamy Joanny Rawik do godziny 19:00.

sobie i zamarzę, że przewidywać już nie muszę. Czy byle głupstwo mnie rozśmieszy, czy byle drobiazg mnie rozłości, czy byle słowo mnie pocieszy, czy byle uśmiech świat uprości. Czy ze

po co nam to było, po co nam to było, po co? Po co nam to było, po co nam to było, po co?

niepodzielna jak oko, nieskończona jak ciemność, niemożliwa dwa razy, może z inną, nie ze mną, nierozbita na części i lepiona z powrotem, moja miłość, co nie chce tylko być epizodem.

poliże jeszcze dłoń i łapkę miękką poda, a gdy otworzy pysk, to tylko tak dla śmiechu, zbyt młody, aby gryzł.

o czym szeptały brzegi strumienia. Nie wspomnę, nie pomnę, jak to dawno, jak dawno.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: O reklamie.
2: Wieczór w net.
3: 20 sierpnia, godzina 19:08, wieczór w net. Bardzo, bardzo miło mi się z Państwem przywitać o tej porze i w tym dniu tygodnia, czyli w czwartek. Nie robiłem tego przez 2 tygodnie, kiedy jeździłem z żoną i dzieckiem po różnych drogach i bezdrożach Półwyspu Bałkańskiego.
4: Ciekawe, czy Państwo czują się opuszczeni?
3: Ja się czułem opuszczony.
4: Sam się opuściłem.
3: Tak, sam się opuściłem i sam czułem się opuszczony. I bardzo, bardzo miło mi Państwa w wieczorze wnet przywitać się po tych 2 tygodniach. A zdaje się, że dużo się wydarzyło, co mi powiedział dr Józef Orzeł, który jak co czwartek
4: jeśli
3: jest naszym...
4: Jeśli mu wierzyć oczywiście.
3: Jeśli temu doktorowi wierzyć. Niby ma być zimno, ale mamy okno otwarte, bo trochę zrobiło się cieplutko za okna. Dochodzą nas odgłosy remontu, bo dużo się remontuje, także w polskiej polityce. Ale zanim o tym opowiemy, to ja przypomnę, skoro nie było mnie 2 tygodnie, to podziękuję Jaśminie Nowak za to, że mnie zastępowała i podziękuję wszystkim tym, którzy lajkowali, subskrybowali nasz kanał, polubiali nasze audycje, podbijali rozmowy.
4: Może zamkniemy to okno.
3: Tak, za chwilę zamkniemy, ten trzask zniknie. Nie, nie, to już tutaj nasz realizator dokona tej czynności zamknięcia okna.
4: Bo jest od dźwięku.
3: Od dźwięku, więc ten
4: nie
3: bardzo...
4: Nie ma dźwięku.
3: Nie ma dźwięku i już wszystko jest od razu...
4: Wyremontowane.
3: Tak, jest lepiej, chociaż nie ma też tego powiewu z zewnątrz. No dobrze, jednym słowem, niech Państwo subskrybują, podbijają, lajkują, to bardzo nam pomaga w walce z algorytmami, a te, jak Państwu mówię, ostatnio są na Facebooku dla prawicy podobno przyjazne, ale na YouTubie, gdzie my nadajemy, są jakby mniej przyjazne.
4: A dużo moich znajomych się skarży, że

0: pewnie nic nie wiesz o marce polskiej.
1: Nic nie wiem.
0: Nic nie wiesz o aferze z marką polską i o pani profesor, której nazwę nie pomnę.
1: Tusk coś mówił, że jakby on to robił, to by zrobił inaczej, ale lepiej. I tyle usłyszałem dzisiaj od niego, ale nie mam pojęcia. Różnych marków znam, ale marki polskiej nie znam.
0: Była taka do reformy walutowej, ale to nie o to chodzi. Markę polską.
1: W Polsce odrodzone. Tak, po pierwszej wojnie światowej. I trzeba było ją zdewaluować.
0: To właśnie.
1: I pozbyć jej.
0: I dać złoty Polski. Teraz polską marką zajmuje się taka, to pani posłuchajmy.
1: Ale to jest ta sama marka?
2: Polaków portret własny. Czy ten raport został napisany przez sztuczną inteligencję?
3: Już tłumaczę. Na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress. Przed chwilą zresztą widziałam, dyskusja o nauce polskiej była. Czyli to jest taki dokument, który traktuje pracę w procesie. Nie był to dokument, który był prezentowany nigdzie. Prezentacja była prezentowana na Akademii Leona Koźmińskiego przy udziale, bym powiedziała, połowa świata akademickiego, ale też i oczywiście przedstawicieli rządu i wielu studentów i przedstawicieli.
2: Czy ten working process to jest część tego raportu Polaków portret własny?
3: Jak tłumaczę, to jest dokument, który rzeczywiście nie powinien się znaleźć nigdy w przestrzeni publicznej. Tak się stało i tu muszę powiedzieć, że bije się w piersi, wykorzystywamy, ja i myślę, że co drugi profesor...
2: Wie pani co, bo nasi widzowie nic z tego nie rozumieją. Czy working process, dokument, który nie powinien znaleźć się w przestrzeni publicznej, był częścią raportu Polaków portret własny, tak czy nie?
3: Nie było takiego raportu, który byłby funkcjonującym w przestrzeni publicznej. To strategia była tym dokumentem i cząstkowe raporty z innych badań. Ten
1: pani profesor się załamała.
0: Gdzieś się załamała, gdzieś dalej jeszcze mówiła, ale my już chyba tej przemowy nie dosłuchamy do końca. Niemniej długa historia w skrócie. Pani miała grupę badawczą, miała think tank Marka Polska. Wzięła od rządu 200 tysięcy złotych. Przygotowała raport, który wydaje się być w dużej części, a może w całości wygenerowany przez bardzo słaby model językowy. Między innymi nie wiem, czy wiesz, że marką polską jest chleb żytni, który reprezentuje tradycyjną polską chlebowość.
1: Ja jestem absolutnie za, tylko pod warunkiem, że to jest chleb lubelski za 3,50, który okrąglutki taki, ważył kilogram, a potem zmalał, który jadłem od lat 50. do 70. chyba. To o ten chodzi?
0: Nie wiem, o który chodzi, bo to raczej wymyśla sztuczna inteligencja. Ja nie wiem, czy czytałem o tym w twojej książce.
1: No dokładnie. Był tam najlepszy taki chleb na świecie. No to, był ciepły, to tylko
0: to
1: z masłem.
0: Ja cię polecę do pani profesor Barbary Mróz-Gorgoń.
1: Żebym służył jej za chleb, czy za wzorzec?
0: Za wzorzec polskiej chlebowości.
1: Konsumenta polskiej chlebowości. Ja chlebu wielbiam.
0: Ogólnie raport składa się z większości takich przedziwnych bzdur. Ministerstwo się dzisiaj odcina, chociaż tam jest logo ministerstwa. Do tego jeszcze są spoty, na które mamy wydać grube już miliony złotych.
1: Wiesz,
0: i tak z małej bzdurki zrobił się dzisiaj duży kłopot dla Donalda
1: Tuska.
0: A wiesz,
1: co się robi z takim raportem zawsze sztucznej inteligencji? Trzeba zapytać inną sztuczną inteligencję, co ona o tym myśli i czy to na przykład jest oryginalny dokument, czy zerżnięty z jakichś innych. I wtedy sztuczne inteligencje napuszczasz jedną na drugą.
0: Tak tutaj nie zrobiono, chyba nikomu się nie chciało.
1: Ale ty możesz to zrobić.
0: Ja mogę i może...
1: Jeżeli masz jakiś wyimek o tej polskiej chlebowości.
0: No i o innych rzeczach.
1: I masłowość jest potrzebna.
0: Jest masłowość potrzebna i tam w tym raporcie jest bardzo dużo różnych innych rzeczy. Nie było mnie, jak już się przyznałem, na urlopie byłem te 2 tygodnie. To tak, ominęła mnie afera z powodzią. I dotacjami dla powodzian, że brali sobie działacze Platformy w Kotlinie Kłodzkiej na wyremontowanie.
1: U których nie było powodzi.
0: U których nie było powodzi.
1: Ale u jednego był deszcz.
0: Deszcz. Teraz mamy panią, która została wiceministrem 31 lipca od tej właśnie marki polskiej. Właśnie się skompromitowała w sposób całościowy. Nie wiem, czy na to się usunie, czy jej nie usunie.
1: Może ją awansuje.
0: Może ją awansuje. Dwie takie afery, nie wiem, czy największych kalibrów, ale pokazujące, że tutaj cały czas coś wybucha, że ten rząd, gdzie się nie poruszy, tam dochodzi do mniejszej lub większej kompromitacji.
1: I dlatego ideą Donalda Tuska jest to, żeby rząd

0: nic nie robił. Ale wymyślił sobie jeszcze jedną rzecz, że cytuję tytuły z różnych portali, czy nawet z gazet. Rewolucja w podatkach. Podniósł próg ze 120 tysięcy do 130 tysięcy dla pierwszego progu podatkowego 12%, ale za to tam zabrał jakimś takim bardzo bogatszym, żeby budżet wypadł na swoje. Czyli taka malusieńka operacja, której nikt raczej specjalnie nie odczuje, bo ci, co zarabiają od 130 tam do 140, to może z 2000 dostaną rocznie więcej, a oni się tym chwalą, jakby dokonali rewolucji październikowej. Więc widać, że chyba kończą im się pomysły i że są zmęczeni i że nie chce im się, jak zwykle zresztą. I pytanie, czy oni w takim humorze, będzie afera codziennie, dlatego że w pewnym momencie media przechodzą, nawet te mainstreamowe, przechodzą taki punkt krytyczny, po którym jak już coś przeczytają, że gdzieś coś się stało z tym rządem, to sami też piszą. Czyli media mainstreamowe też nakręcają te wszystkie afery, a w związku z tym to nakręcają je media opozycyjne i się dzieje. Więc chyba tak będzie już do wyborów. Pytanie tylko, co na to biedni Polacy? Czy
1: no właśnie,
0: na kogo będą głosować?
1: I co na to Polacy, którzy...
0: To jeszcze jedna rzecz. Rzeczpospolita 2-3 dni temu opublikowała sondaż swój zamówiony, który zatytułowała Duża przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em. Czytasz to w środku, a jak to podsumujesz, co tam jest napisane, to wychodzi 54% dla prawicy, 46% dla Koalicji Obywatelskiej, takiej 8 punktów przewagi procentowych, takiej przewagi opozycja nad Tuskami nie miała od kilku lat. Więc to, że tytuł fałszywy, opozycja. A co powiedziałem?
1: Koalicja.
0: Koalicja, widzisz, bo głodnemu chleb na myśli i myślałem o tym, że taka opozycja powinna zbudować koalicję, która by chciała rządzić.
1: Zaczynamy, to ustalimy w trakcie naszej audycji, czy w ogóle taka koalicja może powstać. Ja tylko chciałbym jakoś sprawnie spuentować tą markę polską, bo pani Mróz-Gorgoń, ty jej nie widziałeś pewnie, ale ona wygląda bardzo wielkomiejsko, ma bardzo modne okulary, ma niezwykle modną...
0: Takie brzydkie.
1: Nie najładniejsze. Ma niezwykle modną fryzurę. Też nie najładniejszą. Masz się taki bardzo perlisty uśmiech. No wygląda po prostu jak wyjęta z najbardziej modnego warszawskiego, czy krakowskiego lub wrocławskiego, bo z Wrocławia pochodzi, osiedla. Jest kwintesencją tego, jak sobie wyobrażamy elektorat tak zwanej lemingozy. Twardy elektorat Platformy Obywatelskiej. Ma doktorat i habilitację
0: takie
1: zrobioną.
0: Wyżej wykształcone.
1: Tak jest.
0: Tak?
1: Rzeczywiście, jak słuchali, jak państwo słyszeli urywka tej pani, to ja nie bardzo wiem, w jakim języku ona mówi, bo to jest, na pewno nie jest poprawna polszczyzna i chyba to też nie jest poprawna angielska, ale się orientuje.
0: No, pan Grzegorz Jankowski próbował coś z tego zrozumieć w tym odcinku, który tak puściłeś. Nie udało mu się.
1: Właśnie mi też nie bardzo.
0: Co dał do zrozumienia biednej kobiecie? Słuchaj, za 200 tysięcy to jeszcze byś wymagał, żeby po polsku mówiła?
1: No właśnie, i teraz czytam portal Na Temat. Portal Tomasza
0: Lewacki,
1: Tomasza Lisa, gdzie tytuł jest Ulubienica Tuska. A zaraz go tutaj, bo tu go nie mam. Ulubienica Tuska, raport Ulubienicy Tuska wypala Polakom oczy.
0: Jezu, dlaczego?
1: No bo jest
0: taki gorący?
1: Jest tak źle zrobiony.
0: Jest... Jak coś jest źle zrobione, to oczy wypala?
1: No tak przynajmniej...
0: Ja rozumiem, że gorącym, że... Coś mówił Tusk o wypalaniu gorącym żelazem. To może...
1: Polaków portret własny jest tragikomiczny. Raport ulubienicy Tuska wypalił mi oczy. tak napisała autorka, może też AI, ale może istniejąca naprawdę na portalu Tomasza Lisa, więc...
0: Musi mieć delikatne oczy.
1: To jest rzeczywiście coś takiego, pani Ola Gersz to napisała. To jest taka wtopa, która może dla ciebie, dla mnie też nie jest bardzo istotna, ale jest chyba, trafia w jakiś taki element obskurantyzmu, dziaderstwa, głupoty, że dla młodych z wielkich miast nagle ci ludzie od Tuska stają się jacyś tacy, no głupi, tacy jacyś nie potrafiący się odnaleźć we współczesnym świecie, serwujący najbardziej tandetne chwyty wytworzone przez AI, które rażą młodsze pokolenie.
0: To ci dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, 200 tysięcy to ty wiesz, jeden lekarz to zarabia...
1: W tydzień.
0: To w ogóle co...
1: Nieduże publiczne pieniądze.
0: Co to za robota? Tak. Za porządną markę to się miliony płaci. Znaczy nie pamiętam, kiedyś brałem udział w jakiejś debacie na temat marki polskiej, która... Tylko nie pamiętam, za których rządów to było. Wydaje mi się, że za Tuska. I koniec był taki, że żadnego logo, żadnej marki, żadnej kampanii, nic się tam w Polsce nie poprawiło. Ale chcę ci powiedzieć, jest taka afera, której mi się zdaje, media nie zauważyły. I ona pokazuje, co się w tym rządzie dzieje. Mianowicie... Tylko mogę teraz coś pokręcić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zawiadomiło, że w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem miało być ograniczenie władzy zarządów, to już tak od 89 roku po raz 158, się okazuje, że to nie lokatorzy, właściciele mieszkań rządzą, tylko prezesi i zarządy razem z dozorcami i urzędnikami tych spółdzielni. Otóż to Ministerstwo Rozwoju zawiadomiło, że trzy ministerstwa, w tym Ministerstwo Obrony, które chyba z mieszkaniami za dużo nie powinno mieć wspólnego, ale i Ministerstwo chyba Finansów i jeszcze jakieś trzecie, chyba funduszy europejskich, po terminie i dodatku pół roku później wystosowały pisemka do tego Ministerstwa Rozwoju, że one mają uwagi do tego projektu ustawy i te uwagi są z jednej sztancy, czyli jakby pisała je jedna sztuczna inteligencja albo jakaś agencja lobbystyczna. Przecież to jest afera nieprawdopodobna. Trzy ministerstwa wnoszą po czasie, wnoszą uwagi do ustawy i się okazuje, że one są identyczne, na co jedno z ministerstw odpowiada, nic dziwnego, że są identyczne, bo to znaczy, że mamy wspólne stanowisko w niesłychanie ważnej sprawie. Więc chyba jest tak, jak myślisz, że codziennie to nie jedna, tylko będzie po kilka afer, aż się opozycja w nich pogubi, a biedni Polacy razem z tą opozycją.
1: No ale pogubi się, ale może będzie taki, nagle się pojawi taka dojmująca myśl, że ta ekipa jest bez sensu. No, ta pani zrobiona niesamowicie, naprawdę tam stylista.
0: Zajrzyj
1: naprawdę po programie, zobacz zdjęcia tej pani, bo tam stylista.
0: Jak patrzy, to się wciska grafika i wychodzą to, zdjęcia.
1: Tak jest. Pani rzeczywiście zrobiona od stylisty od stóp do głów, no i całą pompą wprowadzona do KPRM-u jako minister Tusa, to się
0: nie
1: marką.
0: Pierwsza. Pani Czarnecka-Sobkowiak była przed nią, no, a w dodatku tych wiceministrów się mnoży, kobiet.
1: Kobiet, to
0: i
1: prawda.
0: I następuje feminizacja, bo chyba Tusk już tych facetów ma dosyć. Myśli sobie, że z kobietami sobie da radę. Albo sobie gdzieś pójdzie i zostawi te biedne kobiety na lodzie.
1: To zostawmy panią Mróz-Gorgoń tam, gdzie jej miejsce, czyli na marginesie debaty publicznej, razem z jej okularami, fryzurą i raportem wygenerowanym przez AI za, zdaje się, 200 tysięcy. Chociaż ministerstwo teraz się wypiera, ale na prezentacji tego raportu, który jest work in progress, więc nie jest raportem, więc nie będzie już publikowany, ale pani profesor zrobiła specjalną celebrację z jego publikacji, gdzie zaprosiła, jak sama
0: twierdzi. Może byś po polsku powiedział. To oznacza dokument roboczy.
1: Tak, dokument.
0: Czyli draft.
1: Tak, dokument roboczy, który miał być niepublikowany, ale na jego publikację pani profesor zaprosiła, jak sama powiedziała, pół świata naukowego. No tylu tam nie było, było raptem parę osób.
0: Ale tam duża sala musi być, nie? No, to... Żeby pół świata naukowego polskiego się tam zmieściło.
1: Pani profesor chyba mało zna tego świata, więc dla niej to
0: może
1: było...
0: Może to był jej półświatek.
1: Jej półświatek akademicki i zaprosiła na prezentację tego projektu, który miał być niepublikowany, wiceministra sportu i turystyki pana Borysa, który tam był na miejscu, ale minister stwierdził, że logotyp ministerstwa tam tylko przez przypadek się pojawił. Nie powinno w ogóle go tam być. No nieważne, sprawa jest żartobliwa. Przejdźmy do Tuska, bo tu już żarty się kończą, a zaczyna się poważna polityka. No i coraz częstsze pojawiające się informacje, że Donald Tusk będzie kończył powoli swoją karierę w polskiej polityce z różnych powodów. Od kiedy tylko wróciłem z urlopu, to dużo informacji, dużo osób.
0: Dużo plotek.
1: Dużo plotek mówiących, że Donald Tusk faktycznie nie chce już rządzić dalej, albo że nie może. No i że planuje swoją ucieczkę z polskiej polityki.
0: Wyjazd. O. Przeprowadzkę.
1: Wyprowadzkę. To jak to będzie wyglądać? Wyprowadzi nam się pan premier? Musi się wyprowadzić? Chce się wyprowadzić? Co wiemy?
0: Ktoś go wyprowadzi. Wiemy mało. Po pierwsze, ale dużo plotek jest. Po pierwsze, pan Tusk chce się pozbyć swojego praworęcznego ministra, pana Berka, i wysłać go do Trybunału Konstytucyjnego. I tu się zrobiła afera taka od lewej do prawej strony, bo niektórzy koalicjanci Tuskowi, ale też eksperci prawni mówią, tak, to ta Platforma całe życie wrzeszczała, żeby do sądów nie szli ludzie prosto z polityki, a tu Berek idzie prosto z ław rządowych, bo tam siadywał w Sejmie, na co dał kontrę Rokita Jan Maria. Mianowicie napisał, że to wszystko są bzdury, bo we wszystkich trybunałach konstytucyjnych, jakie on zna w Europie, część stanowią politycy mianowani przez polityków i to czasem świeżo z ław rządowych, poselskich i tak dalej. I to nic dziwnego, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, bo on ludzi nie sądzi. On nie wymierza sprawiedliwości, pisze Maria Jan Rokita. Otóż on jest ciałem politycznym, który politykę osądza. Politykę najczęściej parlamentu, Sejmu, bo osądza jej ustawy. A ponieważ jest tak, że rząd chyba jest odpowiedzialny za jakieś 90 czy 95% w ogóle projektów ustaw. Poselskich ustaw, projektów nie ma dużo, bo posłowie się przecież na tym specjalnie nie znają, nie mają swoich biur prawnych w odróżnieniu od tego, co mają posłowie na Zachodzie. Mają jedno poselskie, sejmowe biuro legislacyjne, to jest za mało. Więc większość to są, zdecydowana większość są rządowe projekty ustaw, no to Trybunał Konstytucyjny osądza legislacyjną, czyli polityczną pracę rządu i Sejmu, no i Senatu przy okazji. Więc nie chodzi o to, żeby polityk tam nie mógł być, tylko żeby polityk nie mógł osądzać tego, co sam w rządzie zrobił, czyli albo karencja jest potrzebna, którą chyba Platforma uchwaliła, czy chciała uchwalić, że był 4 lata i to jest okej, albo taki sędzia Trybunału, czy członek Trybunału powinien się wyłączać od spraw, którymi zarządzał, będąc w rządzie, a Berek nimi zarządzał, a ponieważ zarządzał wszystkim to musi się... To
1: cały dorobek z 3 lat.
0: Nic nie będzie tam robił, tylko się będzie wyłączał.
1: Idealna fucha.
0: I nikt go nie będzie włączał. Dokładnie. Drugi pomysł, albo druga interpretacja jest taka, ja tu się z Rokitą absolutnie zgadzam, drugi powód, albo pretekst, albo ploteczka jest taka, że Berek tam pójdzie z taką żelazną miotłą i wymiecie Święczkowskiego, a tę resztę tych sędziów, neosędziów, tych z prawicy, co ich tam PiS mianował, no to tą żelazną miotłą doprowadzi do porządku i będą już głosowali jak trzeba. No tylko, że i teraz się odezwał na to jeden z komentatorów prawnych Rzeczpospolitej, nie pamiętam który, który napisał równie słusznie, że to oznacza, że Platforma nie traktowała i nie będzie traktowała sądów jako niezawisłych ciał, bo wysyła swojego człowieka do Trybunału, żeby tych niezależnych do tej pory sędziów, a w Kanadzie niezależnych od obozu lewicowego, żeby ich przekonał, albo zmusił, albo skłonił do tego, żeby myśleli i głosowali jak trzeba. Więc to jest kompromitacja Platformy Obywatelskiej i pana Tuska gigantyczna na tyle, że trzeba zapytać, no bo jakby Platforma powiedziała, to co robiliśmy, to wszystko bzdura, kłamaliśmy, jak to mówił ten węgierski premier, rano, w południe i wieczorem. Naprawdę chodzi o to, żeby ten Trybunał Konstytucyjny bronił zasad rządu i był przeciwko PiS-owi. Otóż to właśnie jest pytanie, jak premier Tusk, który przecież rządzeniem się nie zajmuje i od tego miał pana ministra Berka, który jest bardzo dobrym prawnikiem i człowiekiem pracowitym, oddaje go do Trybunału, to może ten Tusk już nie potrzebuje pana Berka, bo sobie właśnie idzie.
1: Bo nie potrzebuje
0: nie
1: już rządzić.
0: Nie znajdzie następcy.
1: Tam wchodzi tak jakaś pani, nawet wiem jaka pani, ale to nie ten kalibru człowiek, bo to trzeba mieć nie tylko wiedzę prawniczą, nie tylko ołów w czterech literach, żeby przysiąść, ale jeszcze moc polityczną, żeby wyegzekwować.
0: Trzeba mieć od premiera tę moc, którą pan Berek miał.
1: I
0: ale
1: mieć jakieś też osobiste predyspozycje, tak, żeby...
0: Dokładnie. Nie tylko dla te negocjacyjne. Ja raz słuchałem, jak pan Berek opowiadał o jednym projekcie ustawy, którą on wymusił na jednym ministerstwie, żeby zrobiło tak, jak trzeba. I tu miał absolutną rację. I tak jak o tym opowiadał, to po prostu wzruszyłem się niebywale, bo z tego wynikało, że pan Berek tym razem w słusznej sprawie potrafił zmusić jakiegoś tam ministra, żeby ustąpił z jakichś głupot czy lobbystycznych pomysłów i bardzo ładnie to Berek opowiedział. Więc takiego człowieka Tusk nie ma i to powoduje, że zaczynamy myśleć, może ten pan Tusk już nie chce być premierem, a do tego dochodzą różne plotki takie jak, że Tusk chce albo ma zagwarantowaną posadę pana Webera w Europarlamencie, czyli szefa partii ludowej, największej póki co niestety partii w Europie. A też, że...
1: Ale co byłaby dla niego degradacją jednak.
0: Tak,
1: po byciu szefem Rady Europejskiej.
0: Już, tak, a tu teraz
1: będzie
0: nawet
1: na tej samej pozycji
0: Europarlamentu, co
1: bo
0: by
1: nie
0: się
1: może.
0: Tak dało
1: bo nie
0: zrobić. Posłem. Nie wybrali go póki co na żadnego. Ale szefem Partii Ludowej w Europie może sobie być, zresztą już był.
1: Był.
0: Już był, więc to jest degradacja, ale taka, no, taka, do której już się przyzwyczaił. Natomiast jeszcze są plotki o jego zdrowiu, że go czekają jakieś zabiegi. No i zobaczymy, czy to prawda.
1: Dość poważne.
0: Życzymy mu zdrowia.
1: Życzymy zdrowia panu premierowi jak najbardziej.
0: I pan operator dźwięku na pewno też.
1: Również, natomiast... Zastanawiam się, no bo swego czasu Radio Wnet informowało o takim rutynowym zabiegu, a potem hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego, tam o grypę chodziło przewlekło, o zapalenie płuc. Tu zdaje się chodzi o poważniejsze operacje.
0: Podobno tak, ale wiesz, nie wiemy.
1: Nie wiemy, nie zaglądaliśmy.
0: Ja chyba z trzech źródeł mam tę samą informację, ale...
1: No, że jest... premiera czeka stół operacyjny.
0: Tak, no na tyle jest poważna, że nie będę ryzykował. Zresztą nie życzę mu tego. Zobaczymy. Ale jest jeszcze jedna ploteczka i wszystkie się układają w takie zgrabne grono winogron. Mianowicie, że jego kandydatem na premiera byłby pan Kosiniak-Kamysz.
1: Czyli nie eksperyment a la pani Sobkowiak.
0: Tak, i ani a la Kopacz, tylko człowiek, który jakoś tam sobie daje radę w swoim ministerstwie, a zarazem byłaby to gwarancja, że PSL nigdzie nie skoczy na przykład z Morawieckim, żeby utworzyć nowe, silne centrum, tylko będzie grzecznym i bardzo ważnym elementem przyszłej koalicji rządowej. Więc plotka jest inteligentna, natomiast być może to jest żart pana Donalda Tuska.
1: Który co, wypuszcza tylko balony próbne, żeby
0: tak, nie
1: testować.
0: Tylko on jest, tak. No tak, tak, żeby mu ten PSL nie wyfrunął gdzieś, bo PSL ma ciągle poniżej 4%. Nawet w średnich sondażach nie ma od kilku lat już 5% od poprzednich wyborów. W związku z tym musi szukać koalicjanta. Pani Pełczyńska chyba jest za słaba, bo ona może dostarczyć 0,5%, a jak Hołownia, o to następna plotka, że wróci do rządu jako wicepremier i wyruguje z tego rządu panią Pełczyńską, to pani Pełczyńska czy Hołownia tam dostaną 0,5% albo 0,4%, nie zapewnią PSL-owi 5%. Takim naturalnym wydawałoby się od tej strony liczenia procentów, nie od programu, naturalnym partnerem na wspólną listę byłby Morawiecki ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, szczególnie, że można sobie zrobić wspólną listę, jak w banku będzie ponad 5%, a jak już będzie po wyborach, to jak usiądą sobie w Sejmie, to już sobie z powrotem wrócą do swoich organizacji, do partii Rozwój Plus i do partii PSL i będą patrzyli na siebie przyjaźnie albo nie.
1: No dobrze, to tak płynnie przeszliśmy do prawicy. Wybierasz się jutro do Juraty.
0: No, tak zostałem zaproszony,
1: spotkanie,
0: więc się wybieram.
1: Doradców prezydenta.
0: Nie wiem, czy to są doradcy. Myślę, że ja to nazywam, że to są mądrale albo myślaki. Jest ich, ostatnio było 24 i temat jest Polska 2050.
1: Ale nie Szymona Hołowni.
0: No właśnie, jakby się chciało powiedzieć, pan prezydent przewidział, że Hołownia wraca i może ta
1: i
0: do rządu.
1: Ci się za 20 parę tak osób z prezydentem zastanawiać, co zrobić z byłą partią Szymona Hołowni.
0: Ale we wrześniu jeden z prawicowych think tanków organizuje konferencję Polska 2050 i podobno pan prezydent ma na niej wystąpić, więc może to w związku z tym zobaczymy.
1: No i tak, życie po życiu, przynajmniej hasła i nazwy politycznej, którą kiedyś prowadził
0: to
1: Szymon Hołownia.
0: 2050 to jest życie po życiu.
1: O, nie wiadomo co, jak, komu.
0: To musiałbym mieć 104 lata.
1: No, Matusalem ile miał?
0: Wiesz co? Kiedyś skończyła mi się karta miejska w Warszawie. Państwo chyba wiedzą, co to jest. Taka, która emerytów i rencistów daje im darmową jazdę. Poszedłem do biura obsługi pasażerów, czy klientów, i poprosiłem o jej aktualizację. Pani wzięła tę moją starą, zużytą, brzydką kartę, włożyła ją do jakiegoś komputera, wyjęła, przyniosła i powiedziała: ma pan wszelakie usługi komunikacyjne za darmo do roku 2049. Mówię, proszę pani, ale ja będę miał wtedy 103 lata, i nie jestem pewien, czy jeszcze będę skłonny korzystać z komunikacji miejskiej. Ale my, powiedziała pani, życzymy tego panu.
1: O, przewidziała. 104. No dobrze.
0: To prawie następne... Polska 2050.
1: Prawie Polska 2050.
0: Tak jest.
1: No dobrze, to będziecie się zastanawiać, ale mnie interesują myśli o nieco bliższej dacie, czyli 2027. Bo wydaje mi się, że i o tej dacie w Pałacu Prezydenckim intensywnie się myśli. Tak mi się wydaje. Wysłałeś takiego maila, gdzie punktowo opisałeś takie warunki wyborczego planu dla prawicy, całej prawicy od Morawieckiego po Grzegorza Brauna, z istotnym udziałem właśnie Karola Nawrockiego.
0: Jeden z moich kolegów usiadł sobie ze sztuczną inteligencją i razem z nią opracował harmonogram strategii powstania koalicji prawicowej. I tam rozbił to, jak to sztuczna inteligencja, na prawie miesiące, co trzeba kiedy zrobić, żeby na końcu pojawił się taki oto wynik, że do kampanii wyborczej sejmowej i senackiej 2027 przystępuje prawica skonsolidowana. To nie znaczy jeden blok, to nie znaczy jedna lista, ale taka, która się porozumiała co do kierunku rozwoju Polski, co do programu, ogólnie rzecz biorąc, rządu, co do jego ogólnie składu, tak żeby Polaków prawica mogła przekonać, że utworzy solidny rząd, który, miejmy nadzieję, wydobędzie nas ze wszystkich pułapek i katastrof, które nas rząd Tuska wpędził. No, pierwsza rzecz to gigantyczny i rosnący coraz szybciej dług publiczny. Tak a propos, dzisiaj się pokazały papiery, że Ameryka też w taką spiralę zadłużenia weszła. Tylko że oni mają dolar, którego mogą sobie nadrukować ile chcą, dopóki światowy będzie w to wierzył. A my mamy tylko złotówkę, też nieźle. Lepiej, że nie mamy euro, ale ten dług musimy spłacać i w tym roku chyba to już jest same odsetki 80 miliardów złotych. I na tym ta spirala polega. Potem te odsetki się dodaje do tego biednego długu i to wszystko rośnie. A zadłuża nas rok na rząd Tuska co roku, no średnio jakieś 300 miliardów złotych, 250, są potworne pieniądze. Więc trzeba będzie to odpracować jakoś i to będzie wymagało bardzo silnego rządu. No i też taka sugestia, jakich my to mamy finansistów i ekonomistów, którzy nami rządzili, poza panem Domańskim, który teraz nami rządzi, znaczy kasą. Mamy Mateusza Morawieckiego, który umiał skonsolidować pieniądze publiczne i opanować dług w czasie swoich rządów, ale teraz ten dług urósł prawie o bilion chyba złotych, a do 27 chyba tyle urośnie. I to jest pytanie, czy ten rząd da radę. Jeśli tak i jeśli to, co robi rząd Tuska, czyli po pierwsze nas zadłuża, po drugie buduje coraz większą zależność Polski od Unii, od Berlina, od Brukseli, także polityczną, ale i ekonomiczną, to taki fakcik. Pokazał się taki komentarz do tego, co się dzieje w budowie CPK, gdzie właśnie wywalili kolejny zarząd, ponieważ piszczał, że on by chciał coś budować, ale kasy nie ma.
1: I jeszcze śmiał prosić o środki europejskie. Nie tam budżetowe, tylko chciał spytać o europejskie, no i to już.
0: A pan wiceminister, pełnomocnik specjalny od różnych kolei, pan minister, wiceminister Malepsza, który o dziwo był wiceministrem w czasie rządu PiS-u od tego, bo to był dobry fachowiec. Wywalił ten zarząd i co więcej, obciął pieniądze, tak żeby już prawie nic tam nie budować i zamiast 6 peronów buduje, mają być 4, a to oznacza, że to będzie zwykły dworzec, a nie taki hub europejski, ale to drobiazg. Mianowicie kilku komentatorów prawicowych napisało, że okazuje się, że wiemy, o co chodzi w CPK u Tuska. Chodzi nie o to, żeby budować jakiś hub, jakieś lotnisko, jakiś dworzec, jakieś tory kolejowe. Chodzi o to, żeby kupić za kilkanaście miliardów złotych, kupić bardzo szybkie pociągi w Niemczech. Co prawda one nie będą miały torów, po którym będą jeździły, a jak nawet te tory się zbuduje, to nie na takie szybkie pociągi. Ale nawet jakbyśmy mieli tory na te bardzo szybkie pociągi, to nie mamy systemu elektronicznego, który by zagwarantował bezpieczeństwo na prędkość 320 km. A co więcej, jak się ustala przetarg, że pociągi mają jeździć 320 km, to wypadają wszystkie polskie fabryki, które nauczyły się produkować bezpiecznie pociągi do 250 km i wydawałoby się, że to kompletnie nam wystarczy. No więc według tych kilku komentatorów CPK Tuska jest tylko po to, żebyśmy wydali kilkanaście miliardów złotych w Niemczech na te pociągi, które staną na jakiejś bocznicy i będą tam sobie rdzewieć. To tak jak pendolino, cośmy je kupili, one potrafią jeździć chyba 250 na godzinę, ale tory i systemy zabezpieczenia mieliśmy tylko i mamy do jakichś 160 chyba kilometrów, to teraz się pojawiła informacja, że będzie taki jeden odcinek na trasie chyba Warszawa-Kraków, jeśli pamiętam, gdzie pendolino będzie jeździło 250. No ale poza tym odcinkiem będzie jeździło 160. Więc jeżeli... No, to jest dowód na to, jak Tusk uzależnia nas od, szczególnie od Niemiec.
1: No dobrze, jakie będzie remedium? Jakie się pojawi?
0: Remedium
1: może się
0: być
1: pojawić.
0: Jedno.
1: Bo tak, bo mamy prezydenta. Sławomir Mentzel miał kilka dni temu taką wypowiedź, trochę konfrontacyjną wobec prezydenta, mówiąc, to będzie dla prezydenta pierwszy polityczny test, czy on zrobi pakt senacki.
0: Ale Mentzel powiedział, że on by chciał.
1: On by chciał, tak, ale że to ale, jest test i że prezydent ma to zrobić.
0: Będziemy mieli swoje warunki.
1: A tak prezydent tak. Chyba, czując pismo nosem, nie bardzo chce. Zresztą ja z kolei słyszałem teraz taką informację, że jest taki namysł w pałacu prezydenckim, który wygląda tak. Klęska czy przegrana prawicy w wyborach prezydenckich dla pałacu nie byłaby najgorsza. Oczywiście odkładając na bok...
0: W wyborach prezydenckich.
1: W wyborach parlamentarnych, przepraszam. Przegrana prawicy w wyborach parlamentarnych w roku 27 nie byłaby dla pałacu całkowitą katastrofą. Oczywiście jest możliwy scenariusz taki, że Donald Tusk dociska śrubę i wyprowadza prezydenta w kajdankach i robi tutaj kompletny bantustan, ale powiedzmy, że to jest mniej możliwy scenariusz. Raczej, że to będzie wyglądać tak, jak teraz wygląda, czyli trochę jak gang Olsena, trochę nieporadnie, trochę śmieszno, trochę straszno. No, ale da prezydentowi jeszcze czas, żeby ułożyć tą prawicę zupełnie po swojemu. I podobno takie myślenie jest w pałacu, na co prezydent miał odpowiedzieć dość wyraźnie, że taka kalkulacja oczywiście być może w pewnych warunkach dla niego osobiście nie byłaby najgorsza, ale byłaby fatalna dla Polski, nie można tak grać. Że trzeba jakoś tak grać, żeby prawica te wybory nie tylko wygrała, ale była w stanie rządzić.
0: To jeszcze jeden scenariusz taki czarny narysuję. Są komentatorzy, którzy mówią, że pan Berek miałby pójść po to do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zdobyć tam większość, żeby ten Trybunał uchwalał i głosował tak, jak Tuski chcą. I jedną z najważniejszych rzeczy byłoby orzeczenie, że ustawa uchwalona przez wtedy, kiedy rządził PiS, o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjna, a to by oznaczało, że dwie tam powołane nowe izby są niekonstytucyjne, czyli nielegalne, czyli nie powinny istnieć od samego początku, a to znaczy, że także ich uchwały, które one podjęły, też nie powinny być w obiegu prawnym, jak mówią prawnicy, a tu chodzi o to, że Sąd Najwyższy, jedna z jego izb, ogłosiła legalność i prawidłowość wyborów prezydenckich. To co prawda ona też ogłosiła przedtem legalność i praworządność wyborów parlamentarnych, dzięki czemu Tuski wzięły władzę, ale co tam może wystarczy tylko nielegalność uchwały o wyborach prezydenckich i wtedy powstałyby uzasadnione wątpliwości co do tego, jaki status prawny ma pan prezydent Nawrocki. Wiadomo, wygrał wybory, naród go wybrał większością głosów, tego nikt nie będzie kwestionował, ale pytanie, czy bez uchwały o ważności wyborów prezydenckich, czy można być prezydentem, no to by się wszyscy nad tym zastanowili, a w związku z tym trzeba by pana prezydenta tak zawiesić na troszkę, zanim się tam nie okaże, że jednak jest prezydentem, a w tym krótkim międzyczasie jego funkcję pełniłby marszałek Czarzasty, który by szybciuteńko, to wystarczy 5 godzin, żeby podpisał wszystkie ustawy, które prezydent zawetował. Więc ten scenariusz niewygrania wyborów przez
1: jest prawicę, bardzo ryzykowny,
0: jest także bardzo ryzykowny, także dla prezydenta. To jest raz. A teraz, co należałoby zrobić poza tym harmonogramem, który mój kolega napisał? Otóż już wiemy, że to nie tylko ja wzywam pana prezydenta do tego, żeby zorganizował i zaprosił partie prawicowe do stołu negocjacyjnego. Najpierw o pakt senacki, który byłby łatwiejszy, potem o większość koalicyjną rządową, ale też przecież Jarosław Kaczyński powiadomił nas, że niedawno prosił pana prezydenta o to, żeby energicznie się zajął budową takiego stołu negocjacyjnego. I tu prezydent odpowiedział w pewnym sensie pozytywnie na to, chyba podczas tych pierwszych urodzin prezydentury na dziedzińcu, że poleci swojej, jeśli dobrze zrozumiałem, Narodowej Radzie Rozwoju, bo on tam i ma tę odziedziczoną Narodową Radę Rozwoju stworzoną za czasów Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy, ale też ma już chyba z 17 swoich rad, więc nie bardzo wiem, komu to powierzę, ale zrozumiałem, że tej Narodowej Radzie Rozwoju powierzy stworzenie ram dla strategii rozwoju Polski, jak rozumiemy, dla takiej prawicowej strategii rozwoju Polski. I że on te ramy przedstawi partiom prawicowym, gdyby one podyskutowały nad tymi ramami i przyjęły jakąś wersję, to łatwiej by im było przejść potem do negocjacji, ile komu mandatów, które okręgi dla kogo, jak będziemy się wspierać, czy na przykład w Senacie w każdym okręgu będzie jeden kandydat prawicy, a reszta polityków i aparatów partyjnych będzie go wspierać z nadzieją, że elektoraty też. Marcin Palady policzył, że gdyby tak było i ta koalicja prawicy objęłaby wszystkie partie, czyli Mentzena i Bosaka, Brauna, PiSu i czy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, to mogłaby liczyć tylko na 53-54 mandaty, czyli wystarczyłoby to do posiadania większości w Senacie, ale to jest optimum. Gdyby tam elektoratom się ktoś nie spodobał, to nawet to mogłoby nie dać zwycięstwa, a na 100%, jeżeli by, tak jak chyba chce Nowogrodzka, w tej koalicji prawicowej nie było Brauna, z nadzieją, że będzie wspierał z zewnątrz, jak rozumiem, to nie ma, na 100% nie ma
1: większości w Senacie. Chociaż co do Marcina Paladego, bardzo go pozdrawiamy, to Marcin Palada...
0: Bardzo się zaprzyjaźnił ostatnio z Koroną.
1: Tak, on tam zdaje się listy układa Konfederacji Koronnej Polskiej. Pomaga tak, jak pomagał przez dłuższy czas Kukizowi układać listy. Sam miał mieć jedynkę, dostał powiedzmy dwójki i się obraził,
0: były
1: odszedł
0: też partie,
1: i napisał...
0: którym też pomagał.
1: Nino pomagał PiSowi, z tego czasu pomagał PSL-owi, więc rzeczywiście...
0: Dokładnie.
1: W różnych...
0: Zna wszystkie partie.
1: Nie z jednego pieca jadł Marcin Palada.
0: Chleb żytni,
1: chlebowość polska Marcina Paladego.
0: Ostoja naszej chlebowości.
1: To prawda, swego czasu nawet zajmował się sprowadzeniem migrantów z Filipin, bo tam lubił nurkować. Czego to Marcin Palado nie robił, to jest bardzo...
0: Nie tylko nurkował. Nie tylko nurkuje. No. Ale to już nie będziemy rodzinnych spraw opowiadać.
1: Absolutnie nie. Natomiast rzeczywiście Marcin Palada, stąd tylko ta uwaga poważna, bo jeśli ktoś blisko z jakąś partią współpracuje, to miewa tendencję, żeby tak opisać rzeczywistość, żeby ona była dla tej partii korzystna.
0: Lekki lobbying.
1: Tak jest. Tylko zaznaczam, osoba, która jest w otwartym sporze, bo oni tam się wszyscy nie lubią, ci sondażowcy. Marcin Palada
0: z Pawłowskim
1: się nie lubi.
0: Z ogólnopolskiej grupy.
1: Tak, ale nawet kiedy on się polubił z Dumą, a Duma nie lubi się z Pawłowskim, więc ogólnie to wszystko jest bardzo ciekawe. Te sondażownie co mu się gryzą, to żeby było ciekawie, Łukasz Pawłowski był moim gościem wczoraj i nagraliśmy taką oto rozmowę, fragment ciekawy do twojej tezy, teraz państwu zaprezentuję. I nie pożyjemy, zobaczymy.
2: Przewróć stolik. Czyli musiałoby być zupełnie inne podejście do tego, jak ta prawica i Prawo i Sprawiedliwość wygląda. Czyli sam lifting tego Prawa i Sprawiedliwości by nie wystarczył.
1: Nie, nie, coś jeszcze będzie.
2: A ważne, z udziałem środowiska Krzysztofa Bosaka.
1: Wrócimy do tego dźwięku, jak tylko...
0: A może opowiedz własnym słowami?
1: Nie, myśl była ciekawa, że jest propozycja listy prezydenckiej, ale żeby taka lista się udała, to musiałby to być cały PiS poszerzony o ruch narodowy. I zdaniem Łukasza Pawłowskiego wtedy taka lista miałaby szansę osiągnąć sukces wyborczy.
0: Żadne sondaże tego nie pokazują.
1: No, bo takich sondaży nie ma, bo nie ma takiej listy.
0: Nie ma.
1: Bo
0: nie,
1: to
0: nie
1: jest pewna intuicja. Tak. A trzeba powiedzieć, że Łukasz Pawłowski dość rzadko tego typu rzeczy mówi oparte o własną intuicję.
0: Nie ma takiej listy, tylko że gdyby ją stworzyć, a technicznie chyba da, czy politycznie nawet da się ją zrobić, bo PiS jest w stanie uzgodnić program i podzielić miejsca z panem Krzysztofem Bosakiem, ale to by oznaczało, że stowarzyszenie czy partia Morawieckiego i partia Mentzena są na zewnątrz, już o Braunie nie mówiąc, a jeżeli są na zewnątrz, to mogą sobie pohasać i na przykład albo Mentzen, albo Morawiecki mógłby na przykład pójść sobie na wspólną listę z PSL-em i wtedy nie byłby z tą prawicą, a jakby poszedł na wspólną listę z PSL-em, to nie wiadomo, gdzie by ta wspólna lista wylądowała. Pytanie oczywiście, czy...
1: No a tak, wtedy musieliby grać przeciwko prezydentowi. Co na prawicy w tej chwili nie jest łatwe. Trochę to jeszcze jest taki front w zawieszeniu, ale są i słowa Grzegorza Brauna, i słowa jego polityków, jak Roman Fritz, Włodzimierz Skalik, pan poseł Zawiślak chyba się nie wypowiadał w tej sprawie, szczególnie po wypowiedzi na święcie Wojska Polskiego 15 sierpnia, ale wcześniej także 6 sierpnia. Prezydent jest antyrosyjski, to się nie podoba dużej części korony i ja powoli zauważam taki rysujący się front na tej właśnie, na tym podziale między, na tej linii między prezydentem a Konfederacją Korony Polskiej. Nie wiem, czy ty to odnotowałeś, bo ja założyłem co najmniej 3 wypowiedzi krytyczne Grzegorza Brauna i jego polityków w kierunku prezydenta.
0: Tak, to prawda, ale nie wiem, ile mamy minut.
1: Niedużo.
0: Niedużo.
1: Więc puentuj. Ja wiem, że chcesz Ukrainę, to już
0: właśnie,
1: dam ci zaraz tą możliwość.
0: Czarnym scenariuszem ukraińskim, który wymagałby jedności w Polsce tej całej prawicy, bo inaczej się nie da mu zapobiec. Ten scenariusz jest prosty. Ukraina poszła w sojusz z Niemcami, a Niemcy pójdą, jak się tylko da, w sojusz z Rosją. To tworzy taki otwarty trójkąt, w którym Ukraina, jeżeli chce odegrać jakąś rolę, a jest słabsza oczywiście od Niemiec, może tylko się wzmacniać kosztem jakiejś umowy z Rosją. To brzmi fantastycznie, ale jeśli pomyśleć o tym, o czym mówią komentatorzy zagraniczni, że Ukraina szykuje się sama bądź z Niemcami do dania Bałtom gwarancji bezpieczeństwa, które by polegały na tym, że ileś tam droniarzy się wyśle z dronami oczywiście do krajów Bałtów i oni obronią te kraje bałtyckie od inwazji dronowej rosyjskiej, a o żadnym innym, żadnej innej inwazji większej myśleć Rosja nie może na razie przez najbliższe lata, to Ukraina z Niemcami mogą, dając gwarancję bezpieczeństwa Bałtom, mogą załatwić sprawę pozycji Polski na wschodniej flance NATO. Przestaniemy być jakimkolwiek liderem tutaj obrony i tak dalej, tylko Ukraina nas w tym zastąpi, o czym sporo obserwatorów, tak jak ja, o tym mówi i pisze. I jaki jest koniec tego pomysłu? Otóż Ukraina zaczynając rozmawiać z Rosją, a trzeba pamiętać, to są śmiertelni wrogowie, ale śmiertelni wrogowie też czasem się układają, kiedy to im się opłaca. Otóż Ukraina może podzielić z Rosją wpływy Rosji w Europie, jeśli Polska się, jej rolę zminimalizuje, to wtedy częściowo będzie NATO, czy Unia, czy kraje Zachodu mogłyby uznać wpływy rosyjskie, którym granice postawi Ukraina swoją armią. Ale wtedy Niemcy i cała Unia mogłyby chcieć przystać na jakieś dyplomatyczne rozwiązanie z Rosją, wymijając już w ogóle Amerykę, której by tutaj w tym układzie nie było. Czyli taki układ Rosja-Niemcy-Ukraina tworzy sytuację, w której Polska jest marginalizowana, a Ameryka nie jest Europie potrzebna. I wcale taki wariant nie jest nierealny, trzeba się go bać. I lekarstwem na to jest silna Polska, silny rząd. Tylko prawicowy rząd może być silny i tylko jeśli będzie skupiał wszystkie prawicowe partie. I to jest dopiero zadanie dla prezydenta, bo tylko on jest w stanie być patronem takiej koalicyjnej większości prawicowej.
1: Tylko że to wymagałoby przeciwstawienia się dwóm stronnictwom, i ruskiemu, i pruskiemu.
0: Ale kłopot polega na tym, że tak i tak będziemy musieli, chyba że zaakceptujemy rząd à la Tusk, który nie będzie się przeciwstawiał, tylko będzie ulegał. I to jest przyszłość. Oczywiście tylko taki rząd prawicowy może próbować sojuszu z Ameryką, który nie pozwolić na to, żeby Ameryka odeszła z Europy. I żeby tutaj, żebyśmy mieli stałą bazę i stałe jednostki amerykańskie i trochę patriotów.
1: No i właśnie, to jest dylemat, przed którym stoi Pałac Prezydencki.
0: Patriotów mamy za mało w Polsce.
1: Tak.
0: Co by to nie znaczyło, co ja mówię.
1: Jednych i drugich mamy za mało.
0: Tak.
1: Tak, trzeba powiedzieć. No dobrze, wyjeżdżasz jutro do Juraty. Czy w Jastarni, gdzie jest ten...
0: W Juracie jest dom pana prezydenta.
1: Ośrodek, więc do Juraty wyjeżdżacie. W 20 parę osób będzie prezydent i będzie... To będą długie spotkanie, bo aż do niedzieli.
0: Tak, no ale pan prezydent...
1: Dwie nocki.
0: Będę... chciałem co innego powiedzieć. Będą kolacje, a tu się okazuje, że pan prezydent jest absolutnym abstynentem i żadnego alkoholu nie pije. Pytanie, czy w takim razie goście będą mogli...
1: To dla człowieka, który był posłem pierwszej kadencji Sejmu, robienie polityki abstynenckiej wydaje się jako oksymoron.
0: Kiedyś,
1: no ale takie czasy.
0: Mogę mi przez minutę opowiedzieć jeszcze anegdotę?
1: Pierwsza, tylko uważaj na żeby ustawa i takie tam
0: pierwsza
1: rzeczy,
0: kadencja,
1: algorytmy inne.
0: Dobrze, nie będzie reklamy żadnego alkoholu. Pierwsza kadencja, 91-93. Siedzimy sobie z przyjaciółmi cztery razem przy stole w restauracji i zamawiamy, a rano jest po głosowaniach, chyba jest 8:15, już jesteśmy po głosowaniach, śniadanko z kieliszkami wódki. I przychodzi nasz piąty przyjaciel imieniem Marcin, już teraz nieżyjący, patrzy na to, na te kieliszki takie chwiejące się na tacy, a to był działacz antyalkoholowy i mówi, co to jest? 8:15, posłowie wódkę piją się i upijają, poproszę jeszcze kieliszek.
1: Tak to wyglądało, ale to już nie
0: 30
1: wróci.
0: 30 parę lat temu.
1: To już nie te czasy. Teraz Sejm wygląda stety, niestety zupełnie inaczej. Chociaż już rzadko
0: Senebrati.
1: Kiedy... Niestety, tak jak ta audycja, widzimy, słyszymy się za tydzień o tej samej porze. To był Wieczór Wnet, doktor Józef Orzeł, dziękuję bardzo. Powidzimy się za tydzień.
0: Chyba, że jakaś cenzura przyjdzie.
1: Tego,
0: ale to nie w Radiu Wnet.
1: Nigdy nie, z zewnątrz. Z wewnątrz nie, ale z zewnątrz może tak być, ale trzymamy się jeszcze i mam nadzieję, że się dotrzymamy.
0: Jesteśmy za tydzień.
1: Do następnego tygodnia. To był Wieczór Wnet, do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Wieczór Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: To była autopromocja.

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. Odpocznijmy sobie troszkę od polityki, przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej. Tres por tres, Zbyszek Dąbrowski, buenas noches, comenzamos.

A zaczniemy dosyć nietypowo, bowiem po pierwsze temat nietypowy, po drugie również kraj, o którym dosyć rzadko wspominam. Przenosimy się, proszę Państwa, do Ameryki Środkowej, a dokładnie do Salwadoru. Jak wiecie Państwo, władze Salwadoru z prezydentem tego kraju, Nadziwym Bukele, już od kilku lat walczą z nieczystościami społecznymi, nazwijmy to tak, czyli po prostu z rozmaitych gatunków przestępcami. Natomiast teraz władze Salwadoru zabrały się za śmieci, że tak powiem, nazwijmy to fizyczne, bowiem zgodnie z nowymi ustaleniami Krajowy Urząd do Spraw Odpadów Stałych, czyli tak zwany ANDRES, dysponuje ramami prawnymi regulującymi proces nakładania sankcji od zgłoszenia do ich wykonania. Generalnie, proszę Państwa, chodzi o to, że no, śmiecić nie wolno, a za śmiecenie są kary. Nie wiem, proszę Państwa, czy rzeczywiście Salwadorczycy są takimi śmieciarzami. Ja muszę powiedzieć, że kiedy byłem w tym kraju, no już ponad 10 lat temu, jakoś tak nie spotkałem się z tym, żeby kraj ten był jakoś szczególnie zaśmiecony. Natomiast generalnie na podstawie pisemnego, ustnego lub cyfrowego zgłoszenia, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości, mediów społecznościowych i innych środków technologicznych, można

całej każdego przypadku, powiedzmy, przez sąd, wówczas następuje kara, która może zostać złagodzona, jeżeli sprawca przyzna się do odpowiedzialności. I wówczas mamy, powiedzmy, pewne zobowiązania naprawcze, na przykład chociażby dni poświęcone podnoszeniu świadomości ekologicznej lub pracę społeczną, ile sprawca uzasadni to medycznie lub prawnie. Natomiast generalnie, proszę Państwa, same sankcje polegają na nałożeniu grzywny, którą należy zapłacić w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych. Potem zostaną naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 4% rocznie od należnej kwoty. No i pytanie do Państwa, co o tym sądzicie?

Przenieśmy się teraz do Argentyny, bowiem tam grupa naukowców pod kierownictwem biolog pani Marii Cecilii Martinez zidentyfikowała nową grupę pluskwiaków o nazwie Rotundesa i dodała do niej dwa gatunki dotychczas nieznane nauce. Odkrycia dokonano w prowincjach Salta i Jujuy, natomiast jego wyniki opublikowano w czasopiśmie Neotropical Entomology. Generalnie, proszę państwa, prawdopodobnie należą one do podrodziny zwanej Edesinae, która obejmuje około 500 gatunków w 20 różnych grupach. Jedna z tych grup, zwana Edesa, obejmuje około 350 już znanych gatunków oraz kolejne 300, które nie zostały jeszcze opisane. To są, proszę państwa, pluskwiaki. No, jak wygląda pluskwiak, to sobie proszę sprawdzić. Myślę, że każdy z was miało do czynienia kiedyś z tym... Nie chcę powiedzieć, czy sympatycznym, czy niesympatycznym zwierzątkiem, natomiast tylko powiem państwu tak, jak dzisiaj przygotowałem ten materiał, że podobno owe Edesinae w języku angielskim noszą potoczną, niezbyt przyjemną nazwę stinky bugs, czyli po prostu śmierdzących robaków. Natomiast powracając do samych bohaterów tej części audycji, oczywiście tych zwierzęcych, sama nazwa Rotundedesa pochodzi od łacińskiego słowa rotundus, co oznacza po prostu krągły i nawiązuje do owalnego, zaokrąglego i spłaszczonego kształtu ciała tych owadów. Zgodnie z badaniem, gatunki tego rodzaju są niewielkie, o długości od 10-14

4,4 do 13,7 mm. Mają owalne i spłaszczone ciało, wyraźnie płaską powierzchnię grzbietową oraz jednolite jasnozielone ubarwienie z wyjątkiem żółtego obszaru na spodniej części odwłoka wzdłuż linii środkowej. Charakteryzują się również zaokrąglonymi kątami ramion, jasnobrązowymi odnóżami oraz szeregiem szczególnych cech w budowie narządów płciowych i na bocznych obszarach ciała. To proszę Państwa, wyodrębniono dwa takie podgatunki. Jednym z nich jest Rotundedesa luteola, znaleziona w prowincji Jujuy. Natomiast drugi z nich jest, nazywa się Rotundedesa olivacea. Został on odnotowany w prowincji Salta. Pierwszy z nich osiąga długość całkowitą od 7,4 do 9,8 mm. Natomiast drugi jest nieco większy. Ale nie znalazłem tutaj jego rozmiarów. Generalnie, proszę Państwa, mówimy o takich gatunkach, które mają takie oliwkowo-zielone ciałko z zielonymi obwódkami na przedniobocznych krawędziach i tak dalej. Natomiast o czym też warto wspomnieć, proszę Państwa, że owe okazy zostały zdeponowane w Muzeum w La Plata oraz w Instytucie Biologii Wysokogórskiej w Argentynie.

Różnica wieku w małżeństwie, no chyba nie jest duża różnica wieku, może powiedzmy tak, nie jest niczym dziwnym. Myślę, że nie tylko w Europie, ale również i w Ameryce Łacińskiej, ale pewne przypadki no, do normalnych nie należą. Tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć jednym z nich, bowiem mężczyzna, Ekwadorczyk, lat 50, zamierzał poślubić dziewczynkę w zasadzie, lat, uwaga, 10. To pozostałem, proszę Państwa, bez komentarza. Zamierzał, bo mu się to nie udało. W wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej przez władze Ekwadoru i władze Peru udało się mężczyznę zatrzymać. To wszystko, cała ta operacja miała miejsce w miejscowości Epejo, położonej nad rzeką Tigre w amazońskiej prowincji Patasa. Mężczyznę zatrzymano, został on oskarżony o handel ludźmi w celu zawarcia małżeństwa opartego na niewolniczej relacji. Praktyki polegającej na pozyskaniu kobiety często nieletniej lub wbrew jej woli w celu zawarcia z nią małżeństwa lub wspólnego życia. I tak jak powiedziałem, mężczyzna pochodzi z Ekwadoru, jego niedoszła małżonka została przemycona z Peru, ale chciałbym tutaj Państwu opowiedzieć generalnie o tym zjawisku, że jest to zjawisko, które niestety jest częste w Ameryce Łacińskiej. No może nie tak częste, jak było dawniej, ale nadal jest częste. I w dodatku, proszę Państwa, statystyka wskazuje, że Ameryka Łacińska jest jedynym regionem, w którym nie odnotowano znaczącego spadku liczby takich przypadków w porównaniu z innymi obszarami świata. Na przykład, proszę Państwa, w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie owszem, no ten odsetek jest wyższy, to znaczy mówimy tutaj o 4 na 10 nieletnich, natomiast ta tendencja jest spadkowa i w ciągu ostatnich 25 lat wprowadzono środki kontroli i ograniczenia, które po prostu pozwoliły zmniejszyć liczbę wczesnych małżeństw. Jak twierdzi w wywiadzie z BBC World pani Alma Bursiaga Gonzalez, rzeczniczka organizacji Girls Not Brides, czyli dziewczynki, a nie narzeczone na Amerykę Łacińską i Karaiby, mówi ona tak, jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest fakt, że z powodu ubóstwa, ograniczonego dostępu do edukacji i niewielkich możliwości ekonomicznych, a także narażenia na przemoc, wiele dziewcząt poszukuje w związkach bezpieczeństwa, stabilności ekonomicznej lub większej autonomii. W debatach publicznych i podczas gromadzenia danych często pomija się kwestie wczesnych związków, ponieważ można je łatwo policzyć. Jednak dla dziewcząt może to pociągać za sobą wiele takich samych konsekwencji, jak formalne małżeństwo, takich jak przerwanie edukacji, wczesna ciąża, większe narażenie na przemoc ze względu na płeć oraz ograniczenie możliwości rozwoju ich potencjału. No i tak jak powiedziałem Państwu, proszę Państwa, generalnie same te tradycje takich wczesnych małżeństw, mówimy tutaj, proszę Państwa, o małżeństwach, gdzie jedno ze współmałżonków, powiedzmy, nie osiągnęło pełnoletności, czyli 18 roku życia. Natomiast bardzo często są, pojawiają się bardziej ekstremalne przypadki. Czyli nie mówimy o osobie, która ma lat, nie wiem, 16 czy 17, ale o osobach, na przykład, które mają lat, nie wiem, 11, 12, 14. Zresztą to generalnie, proszę Państwa, wiąże się, no można powiedzieć, z historią tego regionu, bowiem i w czasach prekolonialnych dopuszczano małżeństwa z dziećmi, ale również samo prawo kanoniczne Kościoła katolickiego zezwalało na zawieranie małżeństw od 12 roku życia w przypadku dziewcząt i 14 roku życia w przypadku chłopców. Jak twierdzi pani Lorena Villavicencio, szefowa Krajowego Systemu Kompleksowej Ochrony Dziewcząt, Chłopców i Nastolatków w Meksyku, czyli CIPINA, również w wywiadzie z BBC World, mówi ona tak, w Meksyku w wielu regionach wciąż żyjemy w przekonaniu, że poślubienie 10-letniej dziewczynki jest czymś normalnym, że jest to kwestia kulturowa, a tak nie jest. I w zasadzie, proszę Państwa, te wyjątki, znaczy można powiedzieć tak, polityka państw Ameryki Łacińskiej jest bardzo konserwatywna. To znaczy, owszem, na przykład w Nikaragui w 2014 roku wprowadzono zakaz zawierania małżeństw przez osoby poniżej 18 roku życia, chociaż z pewnymi wyjątkami. Podobnie postąpił Salwador w roku 2017. W Meksyku z kolei państwo uchwaliło ustawę wprowadzającą całkowity zakaz zawierania małżeństw lub współżycia z osobami poniżej 18 roku
użycia. Podobne regulacje weszły w życie w Peru w 2023, a w Kolumbii i Boliwii zakaz zatwierdzono w ubiegłym roku. Natomiast zgodnie z raportem UNICEF z ubiegłego roku, krajami o największej częstości występowania małżeństw dzieci lub wczesnych związków są Republika Dominikany, Nikaragua i Honduras. Na przykład w Dominikanie ponad 35% kobiet w wieku powyżej 20 lat wyszło za mąż lub pozostawało w stałym związku jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. No tak czy inaczej, proszę Państwa, owszem, podejmowane są działania, ale niekoniecznie przez rządy, raczej przez organizacje pozarządowe. I no, nadal jest to problem, zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że no, mamy tutaj też taką walkę, powiedzmy, z przyzwyczajami, z tymi tradycjami. No, jeżeli weźmiemy sobie na przykład ludność rdzenną, na przykład w Meksyku, jak twierdzi pani Villavicencio, istnieje wiele gmin lub terytoriów rdzennych, gdzie systemy normatywne są inne. Tam za normalne uważa się, że dziewczynki mogą wychodzić za mąż po pierwszej menstruacji, czyli mniej więcej w wieku 11 lat. Jest to, proszę Państwa, dziwne, jest to smutne, ale niestety tak jest. Oby nie na długo.

I chciałbym teraz powrócić do ubiegłotygodniowego trzęsienia ziemi w Kolumbii, które zabrało ze sobą ponad 300 ofiar śmiertelnych. Ja nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile osób było, ale chciałbym tutaj Państwu opowiedzieć o przypadku miasta Armenia, które znajduje się, które jest stolicą departamentu Quindío w tak zwanym Eje Cafetero, czyli tej części, powiedzmy, środkowo-zachodniej akurat Kolumbii, czyli tej części, gdzie, powiedzmy, gdzie się uprawia między innymi kawę. Dlaczego o tym mieście wspominam? Dlatego, że de facto podczas tego trzęsienia ziemi, owszem, wiele budynków zostało zniszczonych, ale de facto odnotowano jedynie jedną ofiarę śmiertelną, to znaczy kobietę, która w akcie desperacji po prostu rzuciła się z balkonu na trzecim piętrze. I dlaczego, proszę Państwa, tylko jedna ofiara śmiertelna? No i tutaj musimy się cofnąć pamięcią wstecz o 27 lat do roku 1999, czyli roku, w którym Kolumbia doświadczyła najbardziej śmiercionośnego trzęsienia ziemi w swojej historii. Natomiast samo miasto Armenia zostało całkowicie zniszczone. Tam w zasadzie odnotowano prawie wszystkie ofiary śmiertelne w całym kraju, a w wyniku tej katastrofy życie straciło wówczas 971 osób. Można powiedzieć tak, że to trzęsienie ziemi było nauczką dla nie tylko mieszkańców miasta Armenii, ale również i dla władz. Dlaczego? Dlatego, że miasto po prostu zostało w zasadzie, można powiedzieć, zbudowane od nowa. Zarazem też zaczęto wprowadzać tam konstrukcje, które miały być przeznaczone do tego, żeby wytrzymać po prostu trzęsienia ziemi. I to było zresztą bardzo dobrze, widoczne, chociażby w porównaniu do miasta Pereira, które znajduje się również bardzo blisko miasta Armenia, gdzie nie tylko odnotowano rozległe szkody materialne, ale również dziesiątki ofiar śmiertelnych. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż po trzęsieniu ziemi w 1999 roku wszystkie nowe budynki budowane w mieście Armenia musiały spełniać ustalone normy, natomiast w 2010 roku wprowadzono kolumbijskie przepisy dotyczące budownictwa sejsmoodpornego, tak zwane NSRDS, które nadal obowiązują, a których głównym celem jest ochrona życia ludzkiego. Ponadto warto wspomnieć, proszę Państwa, że również mieszkańcy tego miasteczka są szkoleni, i to nie tylko w zasadzie dorośli, dzieci również, no właśnie na wypadek trzęsień ziemi, co należy robić. I powiem Państwu tak, że to powinien być świetny przykład nie tylko dla Kolumbii, ale również i dla Wenezueli.

Jak zapewne Państwo wiecie, Argentyna stoi wołowiną, jest jednym z największych producentów tego mięsa na świecie, ale okazuje się, że spożycie wołowiny w tym kraju osiągnęło w lipcu tego roku najniższy poziom od ponad dwóch dekad według najnowszego miesięcznego raportu Izby Przemysłu i Handlu Mięsa i Produktów Mięsnych Republiki Argentyńskiej, czyli tak zwanej SICRA. Średnia z ostatnich 12 miesięcy wyniosła 46,3 kg na mieszkańca rocznie, co stanowi spadek o 9,4% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu. Natomiast skąd wziął się ten spadek? Po pierwsze stąd, że generalnie wołowiny produkuje się mniej. To jest spowodowane również wydarzeniami z poprzednich lat, między innymi suszą, gdzie rzeczywiście okazało się, że po prostu hodowcy nie mogli utrzymywać tak wysokiego stanu pogłowia, jak to było wcześniej. I po prostu część krów trafiła pod topór. Natomiast jest jeszcze kilka innych powiedzmy przyczyn tego zjawiska. Po pierwsze, owszem, popyt krajowy spada, natomiast eksport utrzymuje tendencję wzrostową, bowiem w pierwszych 7 miesiącach roku, tego roku oczywiście, eksport wyniósł 487 200 ton wołowiny z kością, czyli o 8,8% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. I tylko warto wspomnieć, że tylko w czerwcu tego roku sprzedaż zagraniczna przyniosła prawie 428 milionów dolarów, czyli o 40,4% więcej niż rok wcześniej, przy średniej cenie eksportowej wynoszącej 7880 dolarów za tonę. Głównym, można powiedzieć, motorem tego wzrostu były Stany Zjednoczone, które po prostu zwiększyły kontyngent importowy przyznany na argentyńskie mięso z historycznych 20 tysięcy ton rocznie do 100 tysięcy ton. Ale oprócz tego warto wspomnieć, że największym importerem argentyńskiej wołowiny są Chiny. Zresztą, proszę Państwa, problem również jest taki, że ta argentyńska wołowina staje się po prostu coraz droższa i jak twierdzi pan Andrés Cotamania, dyrektor Sociedad Rural Argentina, jego zdaniem dużo bardziej w tej chwili zaczyna się opłacać importować mięso wołowe, a zarazem też eksportowe z Argentyny. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o tym, że po prostu cena średnia importowanego mięsa wołowego wynosi około 4 dolarów, natomiast eksportowanego 8 dolarów. No ja bym tutaj proponował, że jak już mają skąd się importować, to niech importują wołowinę z Polski. Przynajmniej, że tak powiem, nasi przeciwnicy porozumienia z krajami Mercosur nie będą buczeć.

Pozostaniemy w tematyce kulinarnej, ale przeniesiemy się do Meksyku, bowiem tamtejsza kreatywność kuchni, czy kreatywność tamtejszej kuchni ulicznej, może powiedzmy tak, wydaje się nie mieć granic. A nowe połączenie już zaczęło przyciągać uwagę użytkowników mediów społecznościowych. Mowa, proszę Państwa, o potrawie, która narodziła się w stolicy kraju, czyli mieście Meksyk. Potrawie, która nosi nazwę Takitorta. O co chodzi, proszę Państwa? Tacos, no to chyba wszyscy wiemy, co to jest. Jest to chyba najbardziej znana i najbardziej popularna przekąska z Meksyku, czyli tortilla z różnymi sosami, czasami zieleniną, no i oczywiście rozmaitymi rodzajami mięsa. Natomiast tortas to są, proszę Państwa, takie duże buły, które też są, powiedzmy, do których dodaje się rozmaite składniki. To może być, no, mogą być wędliny, warzywa, sery, jajka i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko zależy od pomysłowości. Powiem Państwu tak, że takie torty to są rzeczywiście te prawdziwymi bombami kalorycznymi i smakowymi. Taka torta kubana, na przykład moja ulubiona, no to powiem tak, że jedna torta wystarczy w zasadzie na tym, żeby, do tego, żeby się najeść cały dzień. No i chodzi, proszę Państwa, o to, że mamy do czynienia teraz z tortas, które są, nazwijmy to, nadziewane tacosami ze suadero. Suadero, proszę Państwa, w kuchni meksykańskiej to jest taki cienki kawałek mięsa ze środkowej części krowy lub świni między brzuchem a udźcem i te owe tacos umieszcza się wewnątrz tortas w towarzystwie kilku składników i sosu, które zwykle wykorzystuje się do spożywania tego tradycyjnego dania ulicznego. No tak czy inaczej, proszę Państwa, owe taki tortas zyskują na popularności póki co w mediach społecznościowych, ale wcale niewykluczone jest również i to, że pewnie sprzedawcy też będą, sprzedawcy na, nazwijmy to, z kuchni właśnie ulicznej, będą coraz więcej sprzedawać tego, tej, nazwijmy to, no myślę, że smacznej, a na pewno pożywnej potrawy. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że tego typu kreacje odzwierciedlają bardzo charakterystyczną cechę kuchni meksykańskiej, to znaczy po prostu do zdolność do modyfikowania i odkrywania nowo przekąsek bez całkowitej utraty ich istoty. I tylko chciałoby się teraz polecieć do Meksyku i spróbować tego niecodziennego dania.

Przenosimy się do Argentyny. Chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć o tym, jak w wyniku głupoty ludzkiej niszczone jest środowisko naturalne. Przenosimy się dokładnie, proszę Państwa, do prowincji San Juan, która znajduje się w północno-zachodniej części kraju, a dokładnie przenosimy się do departamentu Calingata w południowo-zachodniej części tejże prowincji. A jeszcze dokładnie, proszę Państwa, przenosimy się na Pampa del Leoncito, znanej również jako Barrial Blanco. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to obszar chroniony, położony na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza, który został poważnie zniszczony po tym, jak kierowca wjechał tam swoją terenówką z napędem 4x4, łamiąc zakaz ruchu. Przejechał sobie swoim pojazdem około 1,5 kilometra, zanim utknął na miejscu. Generalnie po wizycie w tym rejonie burmistrz Calingata, pan Sebastian Carvajal, wyraził swoje oburzenie i stwierdził, że naprawa szkód środowiskowych może zająć nawet, uwaga, 100 lat. Mowa o tym, proszę Państwa, że 46-letni pan Agustin Anio wjechał pojazdem tak daleko, że utknął, próbując się wydostać, cofnął się o kilka metrów, co spowodowało jeszcze większe zniszczenia terenu. A nie mogąc ruszyć pojazdu, kierowca wyciągnął motocykl, który miał w pick-upie swojej furgonetki, żeby wydostać się z tego miejsca. No i cóż, proszę Państwa, no generalnie po prostu zniszczył cenne przyrodnicze tereny. Zwłaszcza, że mówimy, proszę Państwa, o takiej rozległej równinie, która stanowi dno dawnego jeziora, które wyschło tysiące lat temu i które przyciąga turystów dzięki wyjątkowym krajobrazom Andów oraz doskonałym warunkom do obserwacji astronomicznej. Sam 40-latek twierdził, że nie znał ograniczeń dotyczących wjazdu na równinę, powodując się na brak oznakowania. Natomiast według lokalnych mediów jego obrona twierdziła również, że zaskoczyły go warunki terenowe, na którym zgromadziła się woda. Sam również wskazał ciemność jako czynnik, który wpłynął na jego zachowanie. Twierdził, że zaskoczyły go zapadające zmroki i woda. Natomiast, no cóż, no nie jest to trudne do zauważenia i jeżeli ktoś dobrze zna ten, zwłaszcza jeżeli ktoś dobrze zna ten teren, a ów mężczyzna przejeżdżał przez niego około godziny 20, czyli już kiedy było naprawdę późno i ciemno. Tak przynajmniej twierdzi sędzia pokoju z Calingata, pan André Trocie, który prowadzi dochodzenie w tej sprawie i który również nakazał, żeby pojazdu nie usuwano z miejsca zdarzenia, żeby uniknąć dalszego zniszczenia terenu. No i cóż, no miejmy nadzieję, że oprócz utraty samochodu mężczyzna dostanie odpowiednio surową karę.

Jeżeli myślicie Państwo, że patoinfluencerzy to jest tylko polski wymysł, no to nie. W Ameryce Łacińskiej też tacy są. I teraz powracamy do Ameryki Środkowej, ale nie do Salwadoru, tylko do sąsiedniego Hondurasu. Bowiem tam zostało aresztowanych dwóch właśnie patoinfluencerów. Jeden o pseudonimie Soy Rosel, drugi znany jako Urias Lobo. I w zasadzie zostali aresztowani po tym, jak w mediach społecznościowych pojawił się kontrowersyjny filmik, na którym obydwaj panowie ofiarowali nieletniemu chłopcu $20, czyli około 500 lempiras, w zamian za ogolenie mu głowy. Cóż, proszę Państwa, znaczy można powiedzieć tak, że regionalna prokuratura wszczęła dochodzenia w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz określenia, czy zachodzi odpowiedzialność karna. I wstępnie sprawa jest analizowana pod kątem poniżającego traktowania. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że ów incydent wywołał szerszą dyskusję w samym Hondurasie nad tematem, jakie konsekwencje może ponieść influencer, gdy dynamika stworzona w celu generowania treści narusza godność dziecka. Tak czy inaczej, proszę Państwa, warto wspomnieć, że owszem, pojawienie się w filmie czy otrzymanie pieniędzy nie czyni automatycznie danego zachowania przestępstwem. Natomiast hondurańskie prawo przewiduje szczególną ochronę w przypadku, gdy osoba niepełnoletnia jest poddawana działaniom, które mogą poważnie naruszyć jej integralność moralną. Tutaj warto wspomnieć o artykule 214 Kodeksu Karnego Hondurasu, który mówi tak, że poniżające traktowanie popełnia ten, kto poprzez przemoc fizyczną, psychiczną lub werbalną poddaje inną osobę zachowaniu, które poważnie narusza jej integralność moralną. I tutaj w takim przypadku przewidziana kara wynosi od 1 do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz pobytu na terenie kraju przez okres dwukrotnie dłuższy niż czas trwania wyroku. Ponadto kara może zostać zwiększona o 1/3, gdy ofiara znajduje się w sytuacji szczególnej bezbronności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Zaś do prokuratury należy ustalenie, czy zachowanie spełnia znamiona przestępstwa, a ewentualne wniesienie aktu oskarżenia, który zostanie rozpatrzony przez sędziego. No i cóż, proszę Państwa, no... Media społecznościowe to są media społecznościowe. One rządzą się własnymi regułami. Wiadomo jest, że istnieje naprawdę wiele osób, które robi różne rzeczy po to, żeby po prostu zaistnieć, żeby zarobić, przytulić określony pieniążek, no ale wszystko ma swoje granice i to nawet pomimo faktu, że podejrzewam, że chłopak, no, z którego teraz robią ofiarę, być może wcale nie był obrażony za to, że mógł przytulić owe 500 lempiras.

No i to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Trzech po Trzech, alias 3 po 3. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie kolejnej porcji ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie na sam koniec zaproszenia. Za chwileczkę Sofa Surfing. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Olgierda na kolejną potężną dawkę wspaniałej muzyki, to już za chwileczkę. Natomiast w niedzielę o godzinie 19 również porcja muzyki, ale latynoskiej, bowiem razem z Joylanem mam nadzieję, że zaczniemy wprowadzać Państwa w świat muzyki kubańskiej. No w końcu Kuba było, nie było, należy do chyba pierwszej trójki najbardziej umuzykalnionych państw Ameryki Łacińskiej. Nie wiem, czy które miejsce rzeczywiście na tym podium Kuba by zajęła, bo i Kolumbia, i Meksyk, Puerto Rico zresztą częściowo też, czy Panama, o Brazylii nie wspominając, też miałyby coś tam do dodania, ale tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy muzyce kubańskiej. O tym już mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę Państwu opowiemy. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3x3, Ameryka Łacińska na lato.
1: A ja niniejszym pozdrawiam mojego bliskiego, no mogę powiedzieć, w pewnym sensie zaprzyjaźnionego kolegę z Radia Wnet, Olgierda Zbychowskiego, który mi tu zostawił śliczny tomik pod tytułem Krótkie formy tekstowe. Ja to dopiero zajrzałam i zyskałam pozwolenie Olgierda, którego niebawem będę tutaj gościć, bo dawno cię, Olgierdzie, u mnie nie było. To wymyśliłeś taką świetną formę. Właśnie, ale ona ma ścisły związek z kulturą japońską, z którą Olgierd jest bardzo związany i zawdzięcza mu też jakiś kontakt z tą przedziwną, starą, wspaniałą kulturą. A ja tutaj tylko przeczytam kilka na przykład z tych miniatur, tak to nazwę. Bo to mi się strasznie podoba. Z naturą w ciszy rozmowa. No piękne to.

Dobry wieczór. Olgierz Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Bardzo nietypowy początek. Mieliśmy wielką przyjemność posłuchać jeszcze raz głosu Joanny Rawik. Dzisiejszą Sofa Surfing dedykuję właśnie Joannie Rawik, która rozstała się z nami w zeszłym tygodniu. Także dzisiaj w Sofie Surfing będzie tylko muzyka.

Chill out.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Z nami jest już pierwszy gość w studio, pan Wiktor Ferfecki, dziennikarz Rzeczpospolita. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: To chyba mój komputer, jeszcze dźwięk nie wyłączony. Witam, dzień dobry jeszcze raz. A to może zacznijmy od dzisiejszej pierwszej strony Rzeczpospolitej. Nowe podatki, nowe stawki PIT i CIT od 2027 roku. Drugi próg podatkowy pojawia się 24%, pierwszy zwiększony do 130 tysięcy. Jak pan patrzy na te nowe rozwiązania, które wprowadza rząd Donalda Tuska?
2: No, na pewno jest poczucie niedosytu. Wszyscy liczyli na więcej, tak? To jest trochę taki miś na miarę naszych możliwości, chciałoby się powiedzieć. Więc dużo, dużo mówienia, mało robienia.
1: Chyba wszyscy czekają na tę kwotę wolną od podatku, prawda? Która była deklarowana w kampanii wyborczej.
2: No tak, jak zobaczymy na listę spełnionych obietnic tych 100 konkretów, to nie jest ona zbyt długa, a mam wrażenie, że czasami wręcz potrafi się zmniejszać. Na przykład jedną z niewielu zrealizowanych obietnic było stworzenie Ministerstwa Przemysłu, które potem zostało zlikwidowane.
1: Tak, tego jest sporo, ale tak jak mówię, nowe stawki PIT i CIT, które wczoraj ogłosili razem na konferencji Donald Tusk i pan minister Andrzej Domański, no i nie pojawia się ta kwota wolna od podatku, to miało być aż 60 tysięcy złotych, no i cały czas z wytęsknieniem mam wrażenie, wszyscy bardzo o tym mówią, no i jest to też bardzo mocne paliwo dla opozycji dzisiejszej, prawda?
2: Tak, zdecydowanie, tak, oczywiście, ale myślę, że chciałbym, żebyśmy przeszli do tego tematu, w którym zostałem zaproszony, czyli sytuacja w stadnie na koni arabskich.
1: Rozumiem, tylko tak. No to jest jedynka dzisiaj. Wszyscy o tym mówią, wszyscy dużo nad tym się zastanawiają. Ja tylko państwu przypomnę, że 10 miliardów złotych, o tym piszą dzisiaj dziennikarze Rzeczpospolitej i o tym zresztą mówili wczoraj politycy koalicji rządzącej, będzie nas kosztowała ta zmiana. Ale tak, oczywiście już pędzimy do wczorajszej pierwszej strony i jednego z ważniejszych artykułów właśnie Gazety Rzeczpospolita, czyli sytuacji w stadninach koni arabskich. Przypomnijmy, ostatnia aukcja Pride of Poland, minister Stefan Krajewski i pan Smolarz cieszyli się z tego, co zostało osiągnięte. Posłuchajmy fragmentu takiej wypowiedzi, rolki, którą panowie nagrali.
3: Pride of Poland 2026, wielki sukces polskiej hodowli. Wszystkie z 16 wystawionych koni sprzedane za 1 000 000 euro. Średnia cena ponad 62,5 tysiąca euro. Najdroższa pila osiągnęła aż 160 tysięcy euro. A przecież nie zawsze tak było. Rok 2017 sprzedano 5 z 25 koni. Rok 2018 tylko 3 z 14. A w 2022 roku realnie 10 z 20. Do tego w 2023, tuż przed wyborami, wyprzedawano niezwykle cenny materiał hodowlany, osłabiając potencjał naszych stadni. Dziś jest inaczej. Nie wyprzedaż, lecz odpowiedzialna hodowla i odbudowa polskiej marki. Ostatnie 3 lata pokazują wyraźnie, że dobre zarządzanie, właściwi ludzie i ciężka praca przynoszą konkretne wyniki. Można chronić narodowy dorobek i jednocześnie osiągać świetne wyniki. Polska hodowla koni arabskich wraca na należne jej miejsce.
1: To powiedział Henryk Smolarz, szef Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Co pan myśli, jak pan słyszy takie słowa?
2: No, wydaje mi się, że jest to po prostu propaganda sukcesu. Po pierwsze, same wyniki aukcji Pride of Poland nie są aż tak dobre, jak to jest przedstawiane, bo to nie tylko są te wypowiedzi po aukcji ministra rolnictwa i szefa KOWR-u, ale też było dużo wpisów w mediach społecznościowych, na przykład na oficjalnym profilu PSL-u o tym, że teraz jest świetnie w stadninach. Wielu polityków Koalicji Obywatelskiej mówiło o wielkim sukcesie. Tymczasem jak się zobaczy na średnią cenę za konia, jak również na jakby cały urobek tej aukcji, to naprawdę jest dosyć przeciętny, nie tylko jak się go porówna z wynikami z czasów rządów PiS-u, ale z tymi wynikami sprzed 2015 roku. Tak naprawdę jedynym takim widocznym sukcesem jest to, że sprzedano wszystkie konie, a po drugie, o tym już zarówno pan minister, jak i szef KOWR-u nie powiedzieli, no są bardzo złe wyniki finansowe stadnin za poszczególne lata po przejęciu władzy przez tą nową, obecnie rządzącą koalicję.
1: Tak, pana artykuł, który się ukazał wczoraj, między innymi o tym mówi. Straty przynoszą ponad 10 milionów złotych. Skąd? No bo tłumaczą jakoś państwu, tak, te wyniki obecnie rządząca ekipa.
2: To znaczy, no rządząca ekipa bardzo dużo, w zasadzie takim dominującym wytłumaczeniem, zwaleniem wszystkiego na Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Jest taka jedna rzecz dotycząca stadnin, która zapewne państwa zaskoczy, mianowicie stadniny nie zajmują się tylko hodowlą konia arabskiego, ale też są gospodarstwami rolnymi. No na przykład produkują mleko. Mówimy tutaj o dwóch stadninach konia arabskich w Michałowie i w Janowie Podlaskim. Te dwie największe, najsłynniejsze, bo o tym właśnie napisałem, o ich wynikach. Na przykład stadnina w Michałowie ma 2 stada bydła. No i generalnie wpływ na wyniki stadnin ma na pewno ta produkcja rolna, która nie idzie najlepiej, szczególnie w Janowie. Janów zawsze miał trochę problem z tą produkcją rolną, szczególnie, że on uprawia ziemię na dosyć słabych glebach. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz taka trochę niezależna, teraz już przechodząc do samych koni arabskich, druga rzecz taka troszkę niezależna, można powiedzieć, od Polski jest taka, że rzeczywiście popsuła się trochę koniunktura na konie arabskie. I tutaj chciałbym obalić taki pewien mit, którym jesteśmy chyba karmieni jak odbiorcy mediów, bo nam się wmawia, że w Polsce konie arabskie są naszym dobrem narodowym, są czymś niesamowitym, o czym zabijają się zagraniczni kupujący.
1: No tak jest to kształtowane, tak? Prawda, taki obraz.
2: Prawda jest trochę inna, mianowicie w świecie koni najcenniejsze konie to są konie wyścigowe. Czyli w szczególności konie pełnej krwi angielskiej, które po prostu potrafią swoją cenę, jakby zarobić na swoją cenę, biorąc udział w wyścigach. I one potrafią być sprzedawane nawet po kilkadziesiąt milionów dolarów w tych najskrajniejszych przypadkach. Konie arabskie to jest trochę taka zabawa dla hobbystów. To jest trochę jak kupowanie, nie wiem, jakiegoś wspaniałego samochodu albo drugiego obrazu.
1: Tak, coś bardzo ekskluzywnego.
2: No, w związku z tym, bo one, ich główną wartością jest to, że bardzo ładnie wyglądają. I dlatego ten rynek, ponieważ to jest taki trochę rynek dobra luksusowego, no to jest taki chimeryczny, podlega pewnym wahaniom. Raz się lepiej sprzedają te konie, raz gorzej. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ewidentnie te konie się trochę gorzej sprzedają niż powiedzmy te 10-15 lat temu. Raczej trudno jest w dzisiejszych czasach uzyskać cenę miliona dolarów za jedną klacz, co jeszcze na przykład w 2015 roku w Polsce osiągnięto, więc na pewno osiadła sprzedaż konie arabskich na całym świecie, co też jest związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo tam jest dużo nabywców z tamtego rejonu. No a trzecia rzecz, która wpływa na sytuację stadnin, no to rzeczywiście błędy w tym zarządzaniu hodowlą konia arabskiego. I nie ma co ukrywać, że rzeczywiście zaczęło się to psuć za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak, mamy ten rok 2016, to były te głośne zwolnienia, między innymi pana Marka Trelli, czy pana Jerzego Białoboka, też bardzo ważną osobą była Anna Stojanowska, ale te osoby dzisiaj wróciły, dzisiaj wspierają stadniny, prawda?
2: No właśnie, wtedy zwolniono te osoby i ja nie chcę tutaj dorabiać teorię, że to są jacyś nie wiadomo jacy fachowcy najwybitniejsi, że ich zwolnienie to coś niewyobrażalnego.
1: No ale na pewno znają bardzo dobrze branżę od kilkudziesięciu lat.
2: Główny problem był taki, że wtedy, kiedy ich zwolniono za rządów PiSu, to nie było pomysłu, kim ich zastąpić. Gdyby zwolniono tych fachowców, ale byli od razu kolejni dobrzy na ich miejsce, to sytuacja by wyglądała inaczej, a tymczasem...
1: No tak, było chaotycznie bardzo, prawda? Tak, szybko się zmieniali ci dyrektorzy.
2: W Janowie Podlaskim następcą tego Marka Trelli słynnego został taki pan Skomorowski, współzałożyciel Solidarnej Polski, który powiedział, że się nie zna na koniach, ale już widzi, że to będzie jego pasja. I te jego słowa...
1: Ciekawe, czy do dzisiaj ma sentyment.
2: No właśnie on koni. Potem okazało się, że on nie był wcale chyba najgorszym z tych prezesów, którzy byli w stadninach. On potem na chwilę został nawet prezesem w Michałowie. On się chyba szybko uczył, taki zły chyba nie był, ale w każdym razie te jego słowa jakby są takie symboliczne, tak, pokazują jacy ludzie przyszli.
1: No ale ci którzy odpowiadali za te lepsze czasy, no wrócili, tak jak
2: no właśnie,
1: mówi.
2: No właśnie, i zaczęła się karuzela kadrowa w stadninach, tam się czasami co kilka miesięcy na przykład w Janowie Podlaskim zmieniali prezesi i w końcu po zmianie władzy był głośny powrót tej trójki zwolnionych fachowców, oni nie wrócili. Ci trafili dokładnie na te same stanowiska, co wcześniej. Na przykład Jerzy Białobok nie został z powrotem prezesem stadniny w Michałowie, ale wiceprezesem.
1: A pan Trewa doradza,
2: został, tak? Został doradcą, chociaż w rzeczywistości, mówiąc szczerze, to on chyba jest najważniejszą postacią w stadninie, mimo że formalnie nie jest prezesem. Można powiedzieć, że wrócili ci zwolnieni fachowcy, ale...
1: No i pani Stojanowska jest też doradcą, tak.
2: No w zasadzie wrócili na swoje stanowiska, mówiąc w praktyce. I sytuacja się nie poprawiła i oni twierdzą, że to jest wina PiSu. Mianowicie...
1: Czyli już zaraz będą 4 lata, tak? Jak,
2: no, tak.
1: Jak jest po wyborach.
2: Tak. Oni twierdzą, że przede wszystkim za czasów PiSu... No, zmieniali się często prezesi, więc nie była prowadzona jakaś taka hodowlana, można powiedzieć, ciągłość, jeśli chodzi o plan krzyżowania ze sobą tych koni i pozyskiwania potomstwa. A po drugie, oni uważają, że w czasie rządów PiSu, żeby można było odtrąbić sukcesy podczas kolejnych aukcji Pride of Poland, wystawiano bardzo dobre klacze. I wyprzedano
1: ten dobry
2: materiał, w związku z tym teraz już nie można sprzedawać takich dobrych klaczy. Muszą być sprzedawane klacze średnie, których zawsze w hodowli jest najwięcej. Po to, żeby te dobre klacze mogły jeździć na pokazy, pokazywać się na czempionatach, żeby było się czym promować. No i to jest to wytłumaczenie właśnie, że dlatego po prostu wciąż nie osiągamy takich wyników, jakbyśmy chcieli.
1: Pan pisze o tych 10 milionach strat, to rozumiem lata 24-25,
2: tak,
1: a teraz?
2: Teraz początek roku też przynosi wielomilionowe straty, ale to jest w sumie dosyć normalne w stadninach, bo tak jak wspominałem, one prowadzą gospodarkę rolną, więc początek roku to jest zakup różnych elementów, które są potrzebne, czyli nawozów, tak, i tak dalej. Te plony są potem zbierane pod koniec roku i dodatkowo aukcja koni arabskich jest zawsze rozliczana na koniec roku, więc to, co się udało sprzedać na Pride of Poland, dopiero będzie widać w wynikach spółek pod koniec roku, więc to w sumie jest normalne, że początek roku przynosi straty, no ale na pewno no nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli, żeby było w tych stadninach.
1: Na pewno tak jest, ale też w tym środowisku związanym z końmi pojawiają się takie opinie, między innymi związane pewnie z pana artykułem, że mamy taki duży sukces Pride of Poland i nie umiemy się z niego cieszyć, tylko od razu pojawiają się takie artykuły i to wszystko niszczy ten dobry przekaz radości właśnie między innymi z tej aukcji.

0: Co wydawano jeszcze raz, tak dla laików, chodzi o to, że prawdopodobnie Stadnina miała swojego słupa podczas licytacji, który po prostu podbijał cenę, tak? Sztucznie, aha, żeby ci prawdziwi kupujący rzeczywiście zaczęli jak najwięcej, więc bo niektórzy słyszą podwójną licytację, nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi właśnie o taki mechanizm. Później była taka sytuacja, że na przykład w 2022 roku do aukcji Pride of Poland dopuszczono Francuza, który wylicytował 4 konie za 1 000 000 euro z uśmiechem na twarzy. I zaraz po aukcji Marek Szewczyk, były naczelny konia polskiego, taki dosyć znany specjalista od koni, napisał na swoim blogu, że ten człowiek jest znanym w środowisku mitomanem, że na pewno nie zapłaci za te konie. No, prawdopodobnie osoba z jakimiś zaburzeniami. Więc no, dla ludzi znających się na koniach nie było tajemnicą, że ten człowiek nie powinien zostać dopuszczony do aukcji. I rzeczywiście za te konie nie zapłacił. Więc za czasów PiSu zaczęły się pojawić takie historie związane z Pride of Poland, które dodatkowo podkopywały wizerunek stadnin. I wydawało się, że jak się zmieni władza, wrócą ci słynni fachowcy, no to przynajmniej na tym Pride of Poland nie będzie bałaganu. I co się okazało? W 2024 roku gwiazdą aukcji była klacz o imieniu Ziggy Zana, która nie została odebrana.
1: Nie zapłacono za nią
0: w bardzo dziwnych okolicznościach, bo aukcja ma swój szczegółowy regulamin. Wynika na przykład z niego, że nie można licytować przez pośredników, czyli ten, kto licytuje, musi zapłacić. To nie jest tak, że na przykład ja licytuję w imieniu jakiegoś kogoś, kto sobie siedzi w Arabii Saudyjskiej i nie znam jego nazwiska. Tymczasem po aukcji Jerzy Białobok mówił, nie używał słowa pośrednik, ale wprost mówił, że licytowano dla kogoś innego. Nie naliczono odsetek za niezapłaconego konia. Umowa powinna być zgodnie z regulaminem aukcji bardzo szybko zerwana, jak nie wpływa płatność, tam jest jakiś termin. Tego też nie zrobiono. W końcu po kilku miesiącach okazało się, że klacz nie zostanie sprzedana, nie zostanie odebrana. Tak więc po prostu zmieniła się władza, wrócili fachowcy, a znowu na Pride of Poland mieliśmy po prostu bardzo podobną sytuację do tego, co było za tych rządów PiS-u. Aha, więc...
1: I jeszcze tak?
0: Tak, no więc to pokazuje, że jakby...
1: Problemy są po prostu, niezależnie od tego,
0: mimo tego głośnego powrotu fachowców, jakby trudno powiedzieć, żeby jakoś się naprawdę bardzo to pozytywnie zmieniło. Na pewno pozytywną zmianą jest to, że skończyła się karuzela kadrowa w stadninach.
1: I to jest bardziej może stabilne, tak? Ale pisze pan jeszcze, na tym nie koniec kontrowersji. W tym roku oprócz 16 koni na aukcję trafił embrion, którego rodzicami są tytułowani czempioni, sprzedawany razem z surogatką. No i tutaj też zdania są rozbieżne, że do takich sytuacji raczej nie powinno dochodzić na takim etapie.
0: Znaczy, generalnie sprzedaż embrionów jest dopuszczona przez polskie przepisy, zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa jeszcze w ubiegłych latach, więc pod względem prawnym jest to możliwe. Sprzedaje się też embriony koni arabskich na świecie, ale nie zmienia to faktu, że budzi to spore wątpliwości. Ja przeglądałem różne wpisy w mediach społecznościowych ludzi, którzy się naprawdę dobrze znają na koniach i tam było bardzo, bardzo duże kontrowersje, czy to się powinno robić, no bo to w praktyce wygląda tak, że zapładnia się klacz w drodze inseminacji, więc trochę to przypomina procedurę in vitro u ludzi, tylko że się nie stosuje się iniekcji plemnika, tylko inseminację. Potem się wcześniej oczywiście u tej klaczy, która jest dawczynią, trzeba przeprowadzić stymulację hormonalną, żeby jak najwięcej powstało jajeczek. Też ta klacz, która jest surogatką, musi być przygotowana hormonalnie, więc to się pakuje w te konie bardzo dużo hormonów. Wypłukuje się te zarodki, przenosi się zarodek do klaczy. I ta klacz, która jest tą surogatką, jest traktowana tak bardzo przedmiotowo, mówiąc wprost. Nie było, mimo że wystawiono zdjęcia, jej nie pokazano w trakcie Pride of Poland w ogóle. Nie pokazano jej zdjęcia w katalogu aukcyjnym. Do końca nie wiadomo, co z taką klaczą się stanie, kiedy ona zostanie sprzedana z tym zarodkiem i w końcu się oźrebi w tej
1: docelowej... Czyli dużo wątpliwości takiej natury etycznej
0: trochę to, można powiedzieć, przypomina jakieś tam kontrowersje wokół surogacji u ludzi, tak?
1: Suma summarum, nie została sprzedana ta klacz, tak?
0: Ostatecznie nie została sprzedana. No, sam fakt, że został wystawiony, też prawdopodobnie świadczy o tym, że już wcześniej się z kim prawdopodobnie znaleziono jakiegoś chętnego, który miał się pojawić na aukcji. Dlatego prawdopodobnie taka dziwna oferta została po raz pierwszy od chyba 7 lat na Pride of Poland, bo kiedyś był też taki przypadek w 2019 roku.
1: No ale nie zostało i tak

0: sprzedane, to na koniec naszej rozmowy, czy pan jeździ konno?
1: Nie, nie jeżdżę, moje córki jeżdżą konno.
0: Czyli gdzieś tam bakcyl w rodzinie jest?
1: No, można powiedzieć.
0: A był pan kiedyś na Pride of Poland?
1: Nie, nie byłem.
0: To polecam bardzo serdecznie, bo to jest takie przyjemne wydarzenie. W Janowie Podlaskim jest ciepło, więc zachęcam. Ja kilkukrotnie miałam okazję być, więc jak najbardziej proszę się wybrać może kiedyś. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Wiktor Ferfecki, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z całym artykułem, a my za kilka chwil, drodzy Państwo, przeniesiemy się już do Maroka.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w naszym studio przyjaciel Radia Wnet, tak mogę Baćka na pewno określić,
2: absolutnie,
1: który przez lata związany był z naszą redakcją, podróżnik, dziennikarz Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku, witam cię bardzo serdecznie.
2: Cześć Magdo, dzień dobry państwu.
1: W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o sytuacji pomiędzy Marokiem a Hiszpanią, a to w związku z tym, że przez jakiś czas w Maroko mieszkałeś i znasz tamtejszą sytuację, to opowiedz nam, jak wyglądają te relacje pomiędzy Marokiem a Hiszpanią.
2: Żeby o tym dobrze opowiedzieć, wydaje mi się, że powinniśmy rzucić się do średniowiecza, ale będziemy tutaj robili taki szybki parkour.
1: Duże kroki.
2: Tak, duże kroki. Także 711 rok, to jest Ibn Tariq, przechodzi przez cieśninę obok słupów Heraklesa. Ta cieśnina później będzie nazywana jego imieniem Gibraltar i dostaje się do Hiszpanii. I tak muzułmanie znajdują się w Hiszpanii, później są z niej wyrzuceni w XV wieku. Natomiast dla dwóch obecnie dzisiaj istniejących hiszpańskich miast, tak zwanych eksklaw lub jak częściej w języku polskim mówimy enklaw, w północnym Maroku, La Ceuty i Melilla, ten okres średniowieczny i później szeroko jest ważny. Otóż Ceuta do 1415 roku, a właściwie terytorium tego miasta, czy na którym to terytorium powstała później Ceuta, należało to terytorium do różnych dynastii muzułmańskich, do Marinidów, do Almohadów, Almorawidów. I dopiero w 1415 roku Portugalczycy pod królem Janem I, zwanym Dobrym, zdobyli ten fragment lądu i tam powstała Ceuta, która to była portugalska, wtedy kiedy Portugalia została uzależniona od korony Hiszpanii, czyli właściwie od Kastylii i Aragonii, stała się hiszpańska. Natomiast po uniezależnieniu Portugalii w XVII wieku, w połowie XVII wieku, Ceuta w 1640 roku stwierdziła, że ona nie chce być z Portugalią, chce być częścią Hiszpanii. I stała się miastem hiszpańskim. Druga eksklawa, Melilla, istniała, a właściwie terytorium, na którym powstała Melilla, być może już za czasów muzułmańskich, należała do dynastii muzułmańskiej, do Wattasydów. I dopiero w 1497 została zdobyta przez flotę kastylijską, która to była po prostu częścią Unii Kastylijsko-Aragońskiej. I te dwie eksklawy są znane nam dzisiaj. Dlaczego one nie są marokańskie? Otóż nie są marokańskie z przyczyn geopolitycznych. W średniowieczu, jak pamiętamy, Hiszpania prowadziła rekonkwistę, co polegało na wyparciu muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast te eksklawy miały też funkcję taką, żeby upewnić się, że do kolejnej konkwisty muzułmańskiej, czyli inwazji muzułmańskiej na Półwysep Iberyjski, nie dojdzie. To były takie strażnice, były to też miasta portowe. I one trwały tak do dzisiaj. Natomiast Hiszpania swego czasu też miała więcej terytoriów w Maroku. W XIX wieku Hiszpania zaczęła zajmować kolejne terytoria. Zresztą z błogosławieństwem innych państw kolonialnych, państw europejskich. W 1884 roku mieliśmy konferencję berlińską, w ramach której w dużym uproszczeniu Hiszpania uzyskała prawa do marokańskiej Sahary, którą dzisiaj możemy znać jako zachodnia Sahara. I ten ogromne pasmo terenów ciągnące się wzdłuż wybrzeża marokańskiego od północy do południa. Możemy sobie wyobrazić, że od połowy dzisiejszego Maroka razem z Saharą Zachodnią, aż do jego dzisiejszych granic na południu, ten teren stał się hiszpański.
1: To jest w takiej dużej pigułce, powiedzmy, ten fragment historii, ale porozmawiajmy o tym, co dzieje się dzisiaj. Ceuta generuje bardzo dużo problemów. Cały czas ci migranci do Ceuty napływają. Jak wyglądają te relacje z Marokiem? No bo przecież Ceuta miała być taką bramą chroniącą Europę przed napływem migrantów.
2: Żeby to zrozumieć, musimy zostać na Saharze Zachodniej jeszcze chwilę. Jak to się mówi, fast forward do 1975. Wtedy to Maroko, które uzyskało już powiedzmy dwie dekady wcześniej niepodległość, dzieje się coś bardzo nadzwyczajnego. Otóż król marokański mówi, że Marokańczycy mają prawo do Sahary i że teraz wszyscy, którzy chcą, mogą się tam udać po prostu pieszo, ciężarówkami. Są też postawiane ciężarówki przez agencje rządowe i 350 tysięcy Marokańczyków w tak zwanym Zielonym Marszu trafia na Saharę Zachodnią, tudzież hiszpańską, która staje się Saharą marokańską w tamtym momencie, przynajmniej w optyce marokańskiej, ponieważ Hiszpania jest w sytuacji, Franco umiera, nie ma mocy sprawczej i nie chce kolejnego konfliktu, więc oddaje ten Saharę Zachodnią. Dlaczego mówię o tym marszu? Ponieważ to jest dyktowanie polityki przez fait accompli, czyli metodą faktów dokonanych. Mamy masę ludzi, którzy gdzieś zmierzają, gdzieś się znajdują, tak? Nie chcę tutaj powiedzieć, że te liczne, ponieważ mieliśmy w niedawnej historii więcej przykładów szturmowania właśnie granicy Unii Europejskiej, ale nie strefy Schengen, przez grupy migrantów większe lub mniejsze, tak dużej grupy jak teraz, tam są różne wahania, wiadomo, 50 do 70 tysięcy, różnie podają, nie było wcześniej. Natomiast jest to pewne narzędzie wywierania wpływu, tak?
1: No ogromne, mimo to, że Maroko dostaje przecież dużo pieniędzy, dużo euro z Unii Europejskiej za to, że tą bramą ma być. Co się zadziało, że jednak doszło do takiego przesilenia?
2: Każde państwo jest w stanie wytworzyć, czy tak pokierować, czy tak napisać, albo przedstawić swoją historię, że naród będzie miał pewne czułe punkty, takie odciski, na które można nadepnąć. I dla Marokańczyków są to przynajmniej dwa punkty. Król i Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia od lat 70. tak naprawdę, od przyjęcia przez Maroko, nieco wcześniej już były zarzewia konfliktu, jest na celowniku Algierii. Algieria chciałaby Saharę Zachodnią i dlatego też od lat 70. wspierała ruch Polisario, który walczy o niepodległość Republiki Saharyjskiej. Natomiast Maroko nie może oddać Sahary Zachodniej, nie tylko ze względu na surowce, ale również ze względu na to, że jej rywal, Algieria, miałaby dostęp do Oceanu Atlantyckiego. Teraz Algieria nie ma bezpośredniego dostępu. W lipcu, kilka tygodni lub nawet dni poprzedzających ten
1: szturm,
2: tak, widzieliśmy zwiększoną aktywność algierskiej dyplomacji. W Algierii pojawił się Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii, i doszło do oficjalnego odnowienia stosunków przyjacielskich, można tak rzec, które zostały zerwane kilka lat wcześniej. To nie było tylko gestem ogólnej przyjaźni, ale też chodziło o wznowienie działań różnych agencji rządowych, czy powiedzmy raczej grup konsultacyjnych, za czym idzie też potencjalne podpisanie tam umów związanych z przesyłem zasobów naturalnych, chodzi o gaz przede wszystkim, do Hiszpanii. a więc poniekąd do Unii Europejskiej. W tym samym miesiącu też przedstawicielstwo Algierii miało spotkanie w Berlinie, więc też z Niemcami rozmawiało. Algieria generalnie stara się zbliżyć do Unii Europejskiej, a upraszczając, Unia Europejska chce sobie przyciągnąć Algierię, dlatego że Algieria często sympatyzuje z Rosją. No, a Maroku się temu nie, to się nie podoba. Dlatego, że wszystko, co wspiera Algierię, może potencjalnie wspierać Front Polisario, który obecnie jest w słabej sytuacji, ale zawsze może dojść do ponownego...
1: Czy ten kryzys pomiędzy Madrytem a Rabatem nasila się, czy trochę się uspokoił przez ten okres 3 tygodni po tym szturmie?
2: On się o tyle uspokoił, że Maroko daje znać i podejmuje działania, żeby zaprzestać czy odciąć możliwości szturmowania Ceuty. Marokańska policja kilka dni temu zatrzymała dużą falę.
1: Co Rabat chciał osiągnąć tym działaniem? Jakie cele przede wszystkim?
2: Rabat chciał wybić z głowy państwom europejskim, zwłaszcza Hiszpanii, pomysły rapprochement, czyli pojednania się z Algierią.
1: Czy to się udało? Czy udaje?
2: Nie jestem ani członkiem gabinetu Sancheza, ani nie znam też prezydenta Tabuna z Algierii osobiście, ale nie wygląda na to, żeby Maroko odwołało swojego ambasadora z Madrytu, co często się dzieje, kiedy właśnie ktoś kwestionuje marokańskość Sahary Zachodniej albo podważa autorytet króla. Nie wydaje mi się, żeby na tym etapie doszło jeszcze do większego zaognienia czy eskalacji między Hiszpanią albo Marokiem.
1: Tak, wiemy, że ten kryzys migracyjny w Ceucie generuje różnego rodzaju problemy. Ten konflikt możemy przeczytać też wśród publicystów, pozostanie jeszcze długo nierozwiązany i będzie powiązany z tym, jaki rząd jest u władzy w Madrycie. Tak jest?
2: Tak jest. Obecnie są to socjaliści, no więc też jakoś ideologicznie premier, który jest socjaldemokratą, też chyba się nie łączy z ideą monarchii, ale w polityce to nie przeszkadzało, prawda? Sanchez bodajże w 2022 roku był w Maroku, doszło wtedy do ocieplenia, ponieważ Maroko otrzymało to, co chciało, a otrzymało wsparcie Hiszpanii w tym pomyśle autonomii Sahary Zachodniej w ramach terytorium marokańskiego, a o to walczy cały czas dyplomacja Maroka, zażarcie i na wszystkich frontach świata.
1: A myślę, że kryzys migracyjny w Ceucie będzie jeszcze powracał, będziemy o nim na pewno rozmawiać, ale teraz muzycznie przenieśmy się w tamte regiony. Co, Maćku, tak?
2: Właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że ten utwór, który państwo usłyszą, to utwór autorstwa Ayuba Humany. Jest to marokański muzyk łączący muzykę gnawa, czyli tradycyjną muzykę marokańską, z desert blues, czyli pustynnym bluesem. I możecie państwo go też usłyszeć na żywo w Warszawie. Często grywa w różnych lokalach. Jest takim łącznikiem Polski i Maroka.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, podróżnik, dziennikarz. Dziękuję, Maćku, za wizytę.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam panią, pani redaktor, witam państwa. Dzisiaj będzie o życiu wśród sław. Po krótkim pobycie w domu wariatów mój znajomy malarz francuski, pielęgnowany skutkiem delirium, nie mógł się nachwalić doświadczenia. Zamknięcie wprawdzie niemiłe, mówił, ale za to jakież towarzystwo. Samych Napoleonów jest dwóch, Aleksander Wielki, Einstein. Na oddziale kobiecym można podobno spotkać także Marię Antoninę, Katarzynę Wielką i panią Thatcher. Naturalnie cały ten high life nie jest rzeczywisty, jest w całym tego słowa znaczeniu urojony, z czego mój rozmówca doskonale zdaje sobie sprawę. Prawdziwi od dawna nie żyją. A jednak miło się otrzeć o wielkości, nawet jeżeli są fałszywe. Francuzi lubią być kimś innym lub choćby przebywać w otoczeniu kogoś innego, zwłaszcza jeżeli jest to sława. Do Muzeum Grévin w Paryżu chętnych było tak wielu, że nie mieścili się w przestronnym pasażu Geoffroy, odkąd otwarto dla nich wejście od strony wielkich bulwarów. Kolejki nawet poza sezonem sięgają odległej ulicy Faubourg Montmartre. W odróżnieniu od innych muzeów na świecie Grévin nie wystawia obiektów oryginalnych, lecz kopie słynnych ludzi. Podróbki, imitacje, sobowtóry, celebrytów, to idoli. Znane osobistości figurują na okładkach tygodników ilustrowanych, ale prawdziwą sławą stajesz się dopiero, jeżeli przyjmiecie do swego grona ekskluzywne towarzystwo Muzeum Grévin. Jest tu sztuczna królowa angielska Elżbieta i Pablo Picasso, Donald Trump i Netanyahu. Był także Putin, ale po inwazji na Ukrainę został odniesiony do magazynu. Nie tyle za karę, to z obawy, aby mu zwiedzający nie uszkodzili oblicza. Sobowtóry są jak żywe, zrobione z wosku z nadzwyczajnym oddaniem podobieństwa i ubrane w stroje znane z fotografii, w których przeszli do historii. Picasso w koszulce marynarskiej, królowa w bardzo dziwnym kapeluszu i z kanciastą torebką. Muzeum idzie z duchem czasu i wymienia figury na nowsze, jeżeli nad obecnymi zapadnie zasłona zapomnienia. Żyjesz naprawdę, jeżeli jak Picasso wciąż jesteś w Muzeum Grévin. Francuzi lubią się przebierać, lubią być kimś innym. Na początku XX wieku bohaterem kilku pokoleń stała się postać zmyślona, ale wiecznie żywa, mistrz przebierania Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz. Po II wojnie światowej, kiedy partia komunistyczna Francji była najsilniejsza, kraj zalała fala noworodków, którym cywilnie nadano imię Iwan Joseph, na cześć Stalina Ilicz, na cześć Lenina Sasza. Wśród dziewcząt Natalii, Natasza, Wiera, Francuzi chcieli być Sowietami. Kalinka, Kalinka śpiewał po francusku basem Iwan Rebrow, Niemiec, który udawał Rosjanina. Gilbert Bécaud opiewał rewolucję październikową w rozdzierającej piosence Natalii. W latach 60. Francuzi zdjęli bolszewicką czapkę scytyjską i stali się Amerykanami. Zapanowała inna muzyka w eterze, rock and roll, rhythm and blues, soul. Słynni francuscy Amerykanie nazywali się Eddie Barclay, w cywilu Edouard Rouault, Eddie Mitchell, w cywilu Claude Moine, Leon Smith, występujący jako Amerykanin Johnny Hallyday. Amerykanie nie chcieli francuskiego Belga, który udaje Amerykanina nie ze względów narodowościowych, lecz artystycznych, bo wył, a nie śpiewał. Zrobił za to oszałamiającą karierę we Francji, mniej muzykalne niż Ameryka i w krajach frankofońskich o znacznie niższych niż gdzie indziej w wymaganiach artystycznych. Sprzedał za życia 110 milionów albumów. Rzecz charakterystyczna, dobry jazz pozostał tutaj muzyką elitarną. Zarówno New Orleans, jak Hot i Cool powszechny zachwyt obudził wyjący Johnny. Wielka popularność Johnny'ego przybrała jeszcze za jego życia formy prawdziwego kultu. Podsycał ekstazę sam zainteresowany. W latach, kiedy Madonna i inne celebrytki parodiowały świętą rodzinę chrześcijańską, ocierając się o bluźnierstwo i profanację, Johnny nosił na piersiach krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego gitarzysty. W oficjalnym butiku z pamiątkami pod Johnny można wciąż taki krzyż nabyć w cenie 25 euro 99 centymów. Interesami zarządza ostatnia żona, Letycja, zwana wesołą wdówką. W epoce kultury masowej sławne osobistości są rozrywane. Nie starcza ich dla wszystkich. Wzięła się stąd instytucja sobowtórów. Jak się nie ma, to się lubi, co się ma. Przecież Maurice Chevalier, zanim stał się międzynarodową sławą, nie zaczynał kariery jako sobowtór popularnego Dranema. Po przeszło 100 latach nikt dzisiaj nie wie, kto to był Dranem. Maurice'a Chevalier niektórzy sobie jeszcze przypominają. Nie ma dobrej wiejskiej zabawy ani imprezy na kampingu bez celebryty. Wynajmem sobowtórów zajmują się agencje specjalistyczne. Agencja Bleu Paillette ma do wyboru 16 artystów. Wśród nich jednego niemego, Charlota, który został uznany przez rodzinę Charlie Chaplina za oficjalny sobowtór wielkiego komika. Pełnia sezonu trwa od połowy czerwca do 15 września. Po sezonie sobowtóry śpiewają na rejsach. Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Morze Śródziemne, dlaczego by nie? Najlepszy Michel Sardou stał się trudno osiągalny, od kiedy podpisał kontrakt zagraniczny. Agencja poleca za to wyjątkowego Claude'a François, o którym mówią, że jest lepszy od oryginału. Ma także Dalidę, Patrycję Cass, Michaela Jacksona. Nieżyjący od dawna Claude François, mało znany poza Francją, wciąż cieszy się tutaj dużym wzięciem. Najlepiej jednak, jeżeli jest to Halliday. Agencja dysponuje jednym tylko Johnnym. Inny, Johnny Cadillac, rozchorował się z nadmiaru pracy i musiał ograniczyć ilość występów. 62-letni Johnny Vegas również się oszczędza, nie przyjmuje zamówień na więcej jak 80 koncertów rocznie. W braku najlepszych Hollidayów można wziąć Johnny'ego Miradora, który wyje w departamentach północnych. Za dwugodzinny show z muzyką z taśmy zaledwie 500 euro. Za pełny show z dobrymi Holidayami trzeba liczyć 12 tysięcy. Niewiele w porównaniu z ceną oryginału, jednak nie każdy wiejski komitet obchodów może sobie na to pozwolić. Zarząd naszego miasteczka w Pirenejach zadawala się koblą, tradycyjną orkiestrą katalońską, i raz do roku urządza wielkie święto. Przyjeżdża 30 młodych Afrykańczyków, którzy przez kilka dni chodzą z wartą grupą po pryncypalnej ulicy i bębnią co sił przywiezione tamtamy. Nazywa się to Międzynarodowy Festiwal Muzyki. Ale nie traćmy nadziei. Postęp techniczny niepowstrzymanie idzie naprzód. Sztuczna inteligencja już dzisiaj potrafi naśladować każdy głos, a drukarka 3D odtworzyć każdą sylwetkę. Za rok, może za dwa, zapełnią świat Holidayami, Napoleonami, Putinami, panią Thatcher i Goldami Meir, Netanyahami i Trumpami w niespotykanej nigdy przedtem obfitości. Świat zamieni się wówczas w prawdziwy dom wariatów. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pani Olga Semeniuk-Patkowska, poseł, Stowarzyszenie Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry,
2: dzień
1: pani
2: dobry,
1: poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: To może na początek dzisiejsza informacja, chyba dosyć ważna. Nowe stawki PIT i CIT od 2027 roku. Co pani sądzi o tych zmianach wprowadzonych przez Donalda Tuska i pana Domańskiego?
2: Powiem potocznym językiem, trochę młodzieżowym. Wspaniała ściema Donalda Tuska i brak zrozumienia, czym jest klasa średnia z propozycji podatkowych. Oprócz tego, że wynika dużo chaosu, dużo niepewności, znowu nadregulacji, wynika jedno. Nikt z osób, które zarabiają do 10 tysięcy złotych oraz emerytów, którzy też są opodatkowani, z tego nie skorzysta.
1: Kto najbardziej skorzysta?
2: Ja to nazywam jak Piotr Arak, jeden z ekonomistów Welobanku. Ja to nazywam, tak jak on zresztą to wczoraj nazwał, to jest klasa średnia plus, czyli menadżerowie, czyli ludzie, którzy zarabiają powyżej 10, powyżej 11 tysięcy złotych, mogą na tym skorzystać, tylko znowu, to jest trochę tak, jak to jest opisywane w mediach, to jest pakiet przygotowany dla ludzi, którzy zarabiają 150 tysięcy rocznie. I teraz to nie jest klasa średnia, dzisiaj klasa średnia poprzez inflację, poprzez wzrost cen produktów, usług, koszyk dóbr i usług też zupełnie inaczej dzisiaj wygląda, jest o wiele droższy, plasuje się zupełnie inaczej. I teraz jest jeszcze jeden aspekt tej całej historii, no bo oczywiście Donald Tusk wiedział, że dostanie pytanie, skąd pieniądze, no, zamykane szpitale wczoraj w Bytomiu.
1: No tak,
2: kolejny
1: bo to
2: oddział
1: się mówi
2: wewnętrzny.
1: O rzędu około 10 miliardów
2: tak.
1: złotych.
2: I tam,
1: tak?
2: są dwa takie filary, które zostały wczoraj zaprezentowane dla mnie w sposób śmieszny, czyli danina solidarnościowa podwyższona z 4 do 5% i CIT z 19 do 22%. Tylko problem polega na tym, pani redaktor, że większość firm, po pierwsze CIT jest dobrowolny, więc większość firm, która odprowadza ten CIT, to są korporacje zagraniczne, które mają potężne departamenty prawne, potężne również departamenty księgowe. I teraz moim zdaniem ci, którzy wczoraj zyskali na tej pseudozmianie i tym chaosie, który zapanował, to są duże firmy doradcze podatkowe, które już od wczoraj przekazują informacje zarządom, prezesom różnych firm, że spokojnie i to ominiemy, bo wczoraj nie został przedstawiony żaden wariant ani hamulec, który doprowadziłby do braku możliwości wyprowadzania kapitału polskiego poza granicę. I to jest też tak, że my mamy dużo firm. To nie jest tylko Lidl. Gdyby pani redaktor zobaczyła, ile my mamy firm, które zarabiają w Polsce, ale nie rozbudowują polskiego PKB, to naprawdę nie starczyłoby nam czasu w audycji, żeby o tym opowiadać. I to jest problem, że nie ma żadnego hamulca, ani, to zresztą o tym również pisał Rafał Komarewicz z jednego z ugrupowań od Szymona Hołowni, ja już się też pogubiłam, jak te ugrupowania się nazywają. W każdym razie napisał prostą rzecz, że brak możliwości właśnie zaklinowania takiego transferu tych środków finansowych poza granicę kraju jest problematyczne i jest taką trochę demagogią, o której opowiada Donald
1: Tusk. Chyba najbardziej zabrakło jednak kwoty wolnej od podatku, tak? Bo na to bardzo długo czekamy.
2: Czekamy długo. Andrzej Domański wielokrotnie mówił o tym, że z 30 do 60 tysięcy tak. To jest kwestia czasu. Wczoraj Donald Tusk powiedział jasno.
1: No nie mamy na to pieniędzy.
2: Ani w przyszłym roku. Ale generalnie, panie redaktor, my nie mamy na nic pieniędzy. My jesteśmy zakredytowani.
1: Skąd teraz takie posunięcie rządu Donalda Tuska, gdzie pani upatruje?
2: Prekampania, wybory. To jest rok. Doskonale wiedzą, że ze 100 obietnic, które złożyli 3 lata temu, spełnili tam 4 czy 5. Mają problem z systemem podatkowym, mają problem z kwotą wolną od podatku. I to są rzeczy, myślę,
1: ale ten
2: ryczałt jest trochę czarowanie.
1: Ten ryczałt też jest niepokojący. Przypomnijmy, 250 tysięcy euro to jest nowy limit rocznych przychodów, powyżej którego nie będzie można korzystać z ryczałtu. Dziś to jest 2 miliony euro. Państwo to wprowadzali, rząd chyba Mateusza Morawieckiego. Skąd też taka tutaj obniżka? No bo to uderzy w działalności.
2: Pamięta pani redaktor konferencję Rafała Brzoski z ubiegłego roku z Donaldem Tuskiem na temat regulacji gospodarczej?
1: No miał tam zespół działać i tak dalej.
2: No i teraz właśnie wczoraj polskie firmy z sektora MŚP zostały zaskoczone, bo to, do czego się przyzwyczaili i na co przeszli, bo to jest oczywiście niższa skala podatkowa, ryczałtowa, staje się już znowu przeszłością i teraz będą musieli wchodzić na liniowy podatek. I to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ jest to chaos gospodarczy, do którego zostali zmobilizowani ludzie. Oczywiście mamy głowę państwa, mamy prezydenta Nawrockiego. Ja też jestem zdumiona, że nie jest to przygotowane w kilku ustawach, tylko Donald Tusk zapowiedział, że to będzie jeden pakiet ustaw, co oznacza, no, Pamiętajmy również, Konfederacja dzisiaj to mocno wykorzystuje. Ta umowa toruńska, która była, deklaracja toruńska, która była podpisana przez prezydenta dzisiaj Nawrockiego w kontekście braku podwyżek różnego rodzaju podatków. No nie można nad podatkami, nad polityką fiskalną rozmawiać en bloc w jednym jakby projekcie ustawy.
1: Ale już Donald Tusk mówi o tym, że zakłada przynajmniej taki scenariusz, że jednak Karol Nawrocki może zawetować te przepisy związane z nowymi stawkami, jak pani uważa?
2: Paweł Szefernaker wczoraj już z kancelarii prezydenta napisał jasno. To, co zostało wczoraj zaprezentowane, to jest jakiś stand-up Andrzeja Domańskiego i Donalda Tuska. Jest to związane z chaosem i jeszcze raz podkreślam o najważniejszym czynniku, czyli silne korporacje z kapitałem zagranicznym już dzisiaj wiedzą, jak ominąć propozycję Donalda Tuska. To nie jest sprawnie działające państwo. Tak nie powinna Czyli wyglądać
1: Karol
2: reforma
1: Nawrocki
2: podatkowa.
1: Powinien to zawetować, pani poseł?
2: Nie mi to oceniać, natomiast uważam, że to są rozwiązania, które nie dochodzą i nie w ogóle nie rozumieją, nawet nie dotykają klasy średniej i Donald Tusk w mojej ocenie nie rozumie klasy średniej. To jest program przygotowany dla liberałów, czyli dla elektoratu Platformy Obywatelskiej.
1: No do swojego elektoratu naturalne zwraca
2: Jasne.
1: Się
2: no,
1: Donald
2: tylko szkoda,
1: Tusk.
2: Że klasa średnia tym kosztem się redukuje.
1: Podatki zostawiamy. Teraz powstanie Ministerstwa do Spraw Migracji i Asymilacji, utworzenie służby deportacyjnej, bezwarunkowa asymilacja oraz prowadzenie rozwiązań zachęcających polskich emigrantów do repatriacji. No i zastanawiają się dziennikarze, publicyści, jak to ministerstwo miałoby działać, kto miałby być wpisany na taką listę, czy wszyscy, którzy dostają zezwolenia na pobyt w Polsce, pracę, ten monitoring, jak to miałoby wyglądać?
2: Po pierwsze, panie redaktor, wczoraj w jednym z programów publicystycznych dostałem pytanie, to dlaczego państwo tych pomysłów nie przedstawili w 23 roku, czy
1: no
2: w 22? No to pierwsza odpowiedź, no trudno, żebyśmy wszystkie pomysły dostosowane do przyszłości przedstawiali kilka lat temu. Świat się zmienia. Świat od 23, a w zasadzie od maja 24 roku mocno się zmienił. Pakt migracyjny stał się w zasadzie faktem. Niestety skutki uboczne tego w Polsce również. I brak systemowego przygotowania też, brak programu asymilacyjnego jest też faktem. Dlatego wraz z premierem Morawieckim i z posłem Łukaszem Schreiberem i z całym Stowarzyszeniem Rozwój Plus przygotowaliśmy 5 filarów. Dla mnie najbardziej kluczowe filary z tych 5 to są 2. Po pierwsze, powrót do Polski, zostań w Polsce, dlatego że rynek pracy i polska gospodarka będzie silna wtedy, kiedy będzie kapitał. I dla mnie Polacy przebywający poza granicami kraju powinni mieć warunki, w których mogą rozpatrywać,
1: czyli rozumiem,
2: rozpatrywać powrót
1: ulgi,
2: do Polski.
1: Tak,
2: 50% ulga w PIT-ie przez pierwsze 5 lat po powrocie Polaków z poza granic Polski. Drugie to oczywiście dostępność do kredytów, ale też najmu mieszkaniowego. Ale trzecia rzecz bardzo ważna, o której się mało mówi. No my dzisiaj żyjemy w takim pędzie internetowej sztucznej inteligencji, w której uzyskujemy szybkie informacje. Polacy, którzy przebywają poza granicami kraju, tworzyli różnego rodzaju certyfikaty, odbywali różnego rodzaju szkolenia. Ja bym chciała, żeby nostryfikacja dyplomów, aby też uznaniowość tych wszystkich certyfikatów prawa jazdy była po prostu zdigitalizowana, była automatyczna.
1: Ale wróćmy do tego nadzoru, tak? No bo ma być
2: indywidualne konto
1: tak?
2: imigranta.
1: To
2: tak.
1: Coś, każda osoba, która dostaje zezwolenie na pracę, będzie miała takie konto?
2: Oczywiście, tak powinno
1: Czyli
2: wyglądać
1: wszyscy?
2: Państwo prawa. Panie redaktor, my dzisiaj mamy aberrację. Mamy dzisiaj pośredniczące agencje, mamy dzisiaj trzeci sektor, fundacje, stowarzyszenia, które bardzo często angażują się w pomoc obcokrajowcom, którzy chcą mieć stały pobyt w Polsce i niestety dochodzi

0: Nie,
1: ale
0: mówimy o konkretnym. No, oczywiście podlega każdy obywatel i polski, i zagraniczny, mając obywatelstwo polskie, podlega pod prawo w Polsce, więc tu
1: to
0: oczywiście nie mówimy
1: deportacja?
0: O małym. Nie mówimy. To są indywidualne przypadki i zależność od tego, jak zostało to prawo złamane. Natomiast mówimy jeszcze o jednej rzeczy, dlatego że państwo dzisiaj nie bierze odpowiedzialności za rynek pracy, za profilowanie zawodów, w których nam kapitał zagraniczny jest potrzebny. A my jasno jako Stowarzyszenie Rozwój Plus mówimy, że migracja musi być systemowa i mądra. To znaczy ten program asymilacyjny musi pozwalać również kapitałowi zagranicznemu na pracę. Mamy branże strategiczne, panie redaktor. To jest na przykład polityka zbrojeniowa i uważam, że tutaj te kryteria powinny być o wiele bardziej podwyższone niż w stosunku na przykład do branży, no chociażby budowlanej czy branży meblowej. I znowu, rozmowa na temat tego, jak profilować te zawody i jakie to zawody powinna być po stronie państwa, a nie agencji.
1: Dziennikarze na przykład Gazety Wyborczej zastanawiają się i piszą tak: Mateusz Morawiecki ma plan na państwo strachu, aplikacja, alert i mundur. Jego służba deportacyjna to sposób na to, jak zhańbić polski mundur dla kilku procent w sondażach.
0: Ja rozumiem, to rozumiem, że pani redaktor przytoczyła Gazetę Wyborczą.
1: Tak,
0: a ja przypominam sobie programy publicystyczne z przedstawicielami wtedy opozycji Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że zapora na granicy z Białorusią jest niepotrzebna i głosowali przeciwko.
1: Ale też
0: dzisiaj się z tego wycofują i mówią o tym, że ona ma 100% praktycznie skuteczności, co dla mnie jest śmieszne. Wie pani, za co ja wtedy byłam atakowana? Za to, że nie ma zamówień publicznych w odpowiedni sposób robionych, że robimy to ekstraordynaryjnie.
1: Ale Donald Tusk wczoraj powiedział o tym, że Mateusz Morawiecki jest jedną z ostatnich osób, które mogą mówić na temat polityki migracyjnej i asymilacji. No i przytacza dane, tak? Rok 2021, rekordowa liczba wydanych zezwoleń, ponad 500 tysięcy. Dzisiaj 2025 rok, jest ich już połowę mniej, 251.
0: Populizm Donalda Tuska, który jeszcze mówił ministrze Wawrzyku, pokazuje jedno. Najwyższa Izba Kontroli też miała swoje liczby. Mówiła o 300 tysiącach nielegalnie wydanych wiz. Okazało się, że komisja śledcza, która powstała w Sejmie, za którą my, jako podatnicy, płaciliśmy duże pieniądze, bo to jest skala ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie za doradztwo, nie wykazała nieprawidłowości powyżej 30 czy tam
1: ale
0: 300.
1: Ale czy te liczby
0: to
1: są prawdziwe, te 500 tysięcy wtedy
0: ja mam problem,
1: i 200 tysięcy
0: ja mam problem,
1: teraz.
0: Żeby ocenić,
1: to jest Ministerstwo Polityki i Pracy,
0: ja mam problem, żeby ocenić rzeczywisty stan tych liczb, bo niestety dochodzi w instytucjach państwowych często do manipulacji tymi danymi, więc mi jest ciężko dzisiaj powiedzieć.
1: No ale to te 500 tysięcy w 2021 roku nie było
0: panie
1: redaktor,
0: no trudno mi ocenić to z lotu ptaka, czy było to 500, czy było to 450,
1: tak?
0: Czy było to 450.
1: Tych zezwoleń.
0: Łatwo jest w polityce powiedzieć, że coś było rekordem i przytoczyć pewne dane, które również mają swoje odbicie w innych danych, bo te dane
1: GUS
0: tymi danymi...
1: Tak, które
0: a to z GUS-em, ja już rozmawiałam o tym w wielu programach, GUS jednak potrafi manipulować.
1: Pani podważa teraz zasadność w ogóle instytucji państwa?
0: Nie, ja nie podważam zasadności instytucji państwa, ale przestrzegam naszych słuchaczy i widzów przed taką pełną wiarą w te dane, które pojawiają się często właśnie w tych podmiotach, bo to są instrumenty często zmanipulowane i wykorzystywane. A jeżeli chodzi jeszcze o rynek pracy i przyjmowanie obcokrajowców w Polsce, to panie redaktor, ponad 60% osób, które dzisiaj spoza Polski przebywa w Polsce, to Ukraińcy. Mówimy jasno o rynku pracy, który musi być wypełniony, ponieważ prognozy Banku Światowego pokazują, że do 2035 roku mamy redukcję osób w wieku produkcyjnym o 1,5 miliona. Do 2050 o kolejne kilka milionów. No przecież gospodarka musi płynąć. Gospodarka potrzebuje, firmy polskie będą potrzebowały tych rąk do pracy, więc przyjmowanie w ramach systemu zdobywania tego obywatelstwa polskiego w Polsce i chęci po stronie obcokrajowców do tego, aby adaptować się w Polsce wszystkich zezwoleń i zgód, ale też wejście na rynek pracy jest dla nas czymś okej. Okay. Tylko to okej okay musi być przełożone na konkretny system i odpowiedzialność po stronie państwa, aby profilować te zawody i pokazywać, w jakich zawodach tych rąk do pracy pracujemy. My nie mówimy całkowicie nie, my mówimy mądrze i mówimy systemowo.
1: Pani poseł, to teraz skupmy się już stricte na sprawach politycznych i bardziej może kadrowych. 13 sierpnia była decyzja związana z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości. Mieli państwo tydzień na złożenie odwołania. Dzisiaj chyba, tak? 20 sierpnia mija ten tydzień. Czy pani takie odwołanie składała?
0: Nie, ja takiego odwołania nie składałam. Dla mnie wiążące były słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które zostały wypowiedziane stosunkowo wcześniej, dotyczące braku miejsca dla ponad 40 parlamentarzystów wtedy jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Ale myślę też, że opinia publiczna jest już zmęczona i znużona tą taką kłótnią na prawicy. ulicy. Z jednej strony moi koledzy,

0: koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości mówią pokój na prawicy, z drugiej strony widzę co kilka dni jakieś takie przepychanki słowne, które są absolutnie dzisiaj niepotrzebne. Powinniśmy wejść absolutnie tylko i wyłącznie na tor merytorycznego przygotowania konkretnych rozwiązań programu, bo ja widzę po specyfice młodego pokolenia ludzi z pokolenia Z, milenialsów, że oni oczekują dzisiaj nie awantur, nie kłótni, nie konkretnych nazwisk, tylko rozwiązania tych konkretnych problemów, z którymi się na co dzień mierzą. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest stworzenie programu gospodarczego, również nad którym Stowarzyszenie Rozwój Plus pracuje i to jest coś, do czego chciałabym przyłożyć swoją rękę.
1: Piotr Müller, Michał Dworczyk, Waldemar Buda w dalszym ciągu formalnie pozostają w Prawie i Sprawiedliwości. Jak to się stało?
0: No, stało się to tak, że inna procedura dotyczy europarlamentarzystów, inna parlamentarzystów i myślę, że to też, no, zresztą Michał Dworczyk wczoraj w jednym z wywiadów powiedział, że o decyzjach, które będą zapadały, w jakiej formacji będą i jak będą, co będą zakładać, na pewno na bieżąco będą panowie europosłowie informować.
1: A grillowanie Morawieckiego, dzisiejszy tekst Rzeczpospolitej, Jarosław Kaczyński stracił cierpliwość do byłego premiera. Wyrzucenie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus z partii to nie koniec. W PiS zapowiadają walkę z nowym klubem parlamentarnym i zastanawiają się, jak zachowa się prezydent, a rozeszło się między innymi o mocną krytykę z ust pana premiera Morawieckiego pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Taktyka salami, to czeka Rozwój Plus i jeszcze możemy przeczytać, że chodzi między innymi o tym, że niepisane zasady były takie, że nie atakujemy się przesadnie i nie palimy mostów, a Mateusz przekroczył tę granicę, pani poseł.
0: Każdy z klubu Prawa i Sprawiedliwości, z moich koleżanek i kolegów, który karmi tego typu artykuły, robi źle, bo ja uważam, że jeszcze raz podkreślam, w polityce nigdy nie wolno kłócić się na zawsze, w polityce nigdy nie wolno mówić, że coś jest na pewno, bo polityka jest fluktuacją, jest zmiennością.
1: Ale
0: i też
1: czy Mateusz Morawiecki właśnie nie przekroczył tej granicy tego Rubikonu?
0: Panie redaktor, Mateusz Morawiecki przez 7 lat bycia, premierem, biorąc na siebie decyzje związane i z COVID-em, i z wojną, ale też inne decyzje, chociażby z polityką węglową, ma prawo do tego, żeby w programach publicystycznych, żeby w podcastach mówić, jak ta prawda wyglądała. A to, że to się komuś nie podoba, albo że
1: nie
0: ma inne zdanie...
1: Nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak?
0: Albo że ma inne zdanie, to jest oczywiście prawo tej osoby. No niemniej jednak, no musimy zderzać...
1: Ale czy to nie jest tak, że on się trochę wybiela, Mateusz Morawiecki?
0: Ale
1: zrzuca z siebie odpowiedzialność.
0: Ale za co? Za co Mateusz Morawiecki zrzucił z siebie odpowiedzialność?
1: No na przykład mówiąc o kobietach i o strajku kobiet, że on jednak zostałby przy tym konsensusie, ale...
0: Ale Mateusz Morawiecki dokładnie to samo,
1: naciski.
0: Pani redaktor, dokładnie to samo, co ja mówiłam i za co niestety byłam, można tak powiedzieć, ukarana w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
1: W jaki sposób?
0: Będąc w rządzie po wyroku Trybunału, powiedziałam głośno w jednym z programów, że to był błąd i to był błąd polityczny. Uważam, że nie trzeba było w ogóle ruszać kompromisu aborcyjnego i nie było tam nam to do niczego potrzebne i to wywoła tylko
1: no,
0: i wyłącznie lawinę negatywnych komentarzy.
1: Ale to chodziło o dzieci z Downa i chodziło o
0: ja rozumiem,
1: o te
0: ale to są indywidualne,
1: wady.
0: Panie rektor, to są indywidualne przypadki. Był ten kompromis, nie przeszkadzało to również szerokim warstwom społecznym i uważam, że naruszenie tego kompromisu spowodowało deficyt poparcia politycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. I to Mateusz Morawiecki również mówił od początku i byliśmy w tym wiarygodni.
1: No, ale wybory zostały wygrane po tym przecież.
0: Zostały wygrane z brakiem zdolności koalicyjnej. O tym też Mateusz Morawiecki mówił. Wygraliśmy wybory, tylko problem polega na tym, że przywódcy europejscy dzwoniący do Mateusza Morawieckiego mówili: gratulujemy, kiedy nowy rząd. Ten rząd nie powstał. W polityce liczy się skuteczność, a nie aspiracje.
1: To jeszcze zapytam o te informacje, które się pojawiają właśnie w związku z Rozwojem Plus i Prawem i Sprawiedliwością, że dla Mateusza Morawieckiego oczywiście jedynym ratunkiem jest tylko Karol Nawrocki. Prezydent ma dobre relacje z byłym premierem, pałac jest obsadzony ludźmi Morawieckiego. Prezydent nie chce silnej, tym bardziej dominującej pozycji PiS, a za to prezes potrzebuje Nawrockiego, który potajemnie wzajemnie spotykał się z Morawieckim w ostatnich tygodniach.
0: Prezydent Nawrocki jest ratunkiem dla całego społeczeństwa
1: jak
0: polskiego,
1: pani
0: dla ogółu społeczeństwa.
1: Patrzy na taką sekwencję
0: Ja patrzę na tego typu artykuły jako kolejne próby rozbijania tej prawicy, która w mojej ocenie w sposób lojalny, ale też jednościowy musi w przyszłym roku pójść do wyborów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby dojść do ponownego wygrania wyborów przez koalicję obywatelską, koalicję rządzącą, a niestety tego typu awantury, spinowanie też części tych artykułów temu służy.
1: No ale Karol Karski mówi wyraźnie, Rozwój Plus skupił się na atakowaniu PiS i Jarosława Kaczyńskiego, a nie Donalda Tuska i obecnej koalicji rządzącej. No mówi to
0: ja
1: rzecznik dyscyplinarny.
0: Rozumiem,
1: jednak.
0: Który nie podpisał się pod wnioskami o usunięcie nas z partii, tylko
1: to
0: były to
1: podpisał?
0: Trzy wujne, a na przykład były prezes UODO Jan Nowak, który jest częścią Sądu Koleżeńskiego Prawa i Sprawiedliwości.
1: I
0: serdecznie go pozdrawiam. No jeszcze kilka innych osób. Ale to zresztą to jest publiczne. Niektórzy z naszych posłów upubliczniali tę informację.
1: Karol Karski się akurat nie podpisał.
0: Nie mam pojęcia dlaczego, natomiast odpowiadając mojemu koledze Karolowi Karskiemu, powiem jedno, ataki, których dokonało Prawo i Sprawiedliwość na nas w sposób absolutnie niepotrzebny i wypchnięcie nas z Prawa i Sprawiedliwości po wielu tygodniach prób negocjacji ze strony Mateusza Morawieckiego było niepotrzebne, ale dzisiaj jesteśmy w nowej rzeczywistości, nie obrażamy się, dostosowujemy się do niej i idziemy dalej.
1: No ale PiS jednak mówi, że państwo przekroczyli tę granicę i zaczęli atakować partię matkę.
0: Im dłużej, panie redaktor, takie rozmowy będą trwać, kto kogo i dlaczego, tym gorzej dla prawicy w Polsce.
1: To jeszcze na koniec pakt senacki i tutaj widać chęć ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki to jest ta osoba, która powinna nad tym paktem senackim w wyborach...
0: Absolutnie wszystkie sondaże pokazują, że prezydent Nawrocki jest czołowym liderem prawicy. Zmieniają się pokolenia, zmienia się podejście do polityków. Jest to prezydent i polityk młodego pokolenia, stosunkowo jeżeli chodzi w ogóle o życie polityczne, więc uważam, że taki pakt senacki ma sens, powinien powstać. Dla mnie bardzo kluczową zapowiedzią ze strony pana prezydenta Nawrockiego jest stworzenie przez 700 doradców Pałacu Prezydenckiego programu dla prawicy. Uważam, że to jest coś, przy czym powinniśmy jak najszybciej przy stole usiąść.
1: To jeszcze na koniec pan premier Gawkowski i problemy. Po pierwsze z wyciekiem danych, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i druga sprawa, no problemy z metą i big techami, które jednak w Polsce mają się dobrze. Jak pani ocenia dzisiaj działalność polskich służb w sumie w kontekście tego wycieku i tych spraw związanych między innymi z metą?
0: Słucham, co ludzie mówią i ludzie przede wszystkim boją się już dzisiaj gdziekolwiek, jakiekolwiek swoje dane przekazywać, bo jeżeli dochodzi do wycieku danych, i to ponad 2 lata temu już, medycznych, wrażliwych, dotyczących chorób, to jest to coś, co zabiera podwaliny poczucia bezpieczeństwa Polakom. Jeżeli chodzi o metę, przyglądam się również temu, co robi Rafał Brzoska i jaką tutaj
1: batalię
0: toczy z metą. Ja uważam, że duże korporacje zagraniczne powinny przede wszystkim skoncentrować się na płaceniu w Polsce podatków i pozostawianiu tych środków w Polsce, a to nie do końca się niestety w wielu przypadkach dzieje. Mamy do czynienia w przestrzeni internetowej z dużą ilością hejtu, z brakiem, z fake newsami, z wieloma informacjami, które są niezweryfikowane i nieprawdziwe i nad tym też Ministerstwo Cyfryzacji i minister Gawkowski powinien się pochylić, ale tam chyba nie ma woli do tego, aby systemowo zacząć mieć kontrolę nad tym, co nasze rodziny, nasi najbliżsi, my sami i ludzie czytają w internecie.
1: Są różnego rodzaju oświadczenia, są różnego rodzaju apele, ale mam wrażenie,
0: tylko wirale są w oparciu o emocje bardzo często fałszywe, a potem oświadczenie, które jest wydawane jako prostujące, niekoniecznie dochodzi i odbija się takim echem, jakim powinno. Uważam, że tak jak państwo funkcjonuje w pewnych normach i zasadach i w prawie, tak samo internet powinien to prawo i te normy i zasady
1: mieć.
0: Ale
1: tutaj jest rozporządzenie DSA, które jednak zawetował prezydent Karol Nawrocki. To był ten moment, że powinno ono zacząć obowiązywać w Polsce?
0: Dwie dyrektywy europejskie, EDMA i DSA, to jest bardzo wielowątkowa historia. Jedna dyrektywa dotyczy platform i big techów dużych wchodzących na rynek, druga również ocenzurowywania różnych wypowiedzi prawicowych. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiejkolwiek cenzury, jeżeli to wynika z prawa europejskiego, a często niestety nadregulacje europejskie wtłaczają różnego rodzaju kruczki prawne, które dotyczą właśnie chociażby ograniczenia wolności słowa, no to myślę, że i państwo jako dziennikarze, i publicyści, redaktorzy, ale my też jako politycy powinniśmy strzec wolności dostępu do tego słowa.
1: Premier Gawkowski mówi właśnie, że to weto między innymi doprowadziło do tego, że nie ma narzędzi egzekwowania pewnych
0: Czym innym jest segregacja wypowiedzi na lewicowe, prawicowe, a do tego tak naprawdę, i tutaj cieszę się, że to weto po stronie Pałacu Prezydenckiego nastąpiło, a czym innym jest cenzurowanie czy wykazywanie treści niewłaściwych czy fejkowych, które w internecie nie powinny powstawać.
1: To jeszcze na koniec, pani poseł, 15 października, rozumiem, konwencja, spotkanie. Co się odbędzie tego dnia?
0: Przede wszystkim, tak jak premier Mateusz Morawiecki mówił, do 15 października chcemy ukonstytuować już klub w polskim parlamencie. Dzisiaj trwają rozmowy ze strony tutaj naszego wiceprzewodniczącego, głównie posła Łukasza Schreibera. 15 października na pewno będziemy chcieli się skupić wokół tego, co zostało obiecane, niespełnione przez rządy Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska.
1: No ale to wszyscy o tym mówią,
0: dużo.
1: Pani poseł, pani redaktor, Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość. Nic nowego.
0: Za mało, a myślę, że świadomość wyborców na przyszłoroczne wybory parlamentarne
1: powinna być większa. No dobrze, to czego Donald Tusk nie dokonał, a z czym państwo będą...
0: Prościej by było powiedzieć, znaczy inaczej, no nie dokonał w zasadzie niczego, jeżeli chodzi o blok gospodarczy, który jest mi bliski sercu mojemu. Wyhamował inwestycje strategiczne w Polsce, doprowadził do tego, że jeżeli chodzi o polską strefę inwestycyjną, żadne w zasadzie umowy są niepodpisane strategiczne z punktu widzenia polityki zbrojeniowej. Doprowadził do ruiny.
1: Doprowadził.
0: A pani redaktor, to ja zadam inne pytanie. Ile amunicji od 2000 polskiej amunicji zostało wytworzone w Polsce od 2023 roku?
1: No,
0: zapraszam.
1: Ja nie wiem.
0: No właśnie, zero. I to jest problem, to jest również pozakonstytucyjne przyjęcie programu SAFE, pożyczki, która tak naprawdę nie wiadomo, w którym kapitale którego państwa zostanie ostatecznie, z brakiem konkretnego procentowania. Łamanie prawa i brak uruchomienia inwestycji gospodarczych to są dla mnie takie dwa najważniejsze aspekty, z którymi będziemy się mierzyli nie tylko 15 października, ale myślę, że w kolejnych latach, bo chyba nie trzeba tutaj udawać, że kampania ruszyła bardzo mocno.
1: Wiemy o Ministerstwie do Spraw Migracji i Asymilacji. Co jeszcze pojawi się 15 października? Na czym państwo przede wszystkim będą się skupiać?
0: Nie, tak jak mówiłam na początku, no o szczegółach nie będę mówiła, ale dla mnie najważniejszym strategicznym blokiem jest blok gospodarczy. W skład niego również wchodzi tematyka energetyczna. To są rzeczy, nad którymi będziemy pracowali. No i oczywiście muszę użyć tego słowa, dojechany wczoraj przez Donalda Tuska z sektoru małych i średnich firm tą pseudoreformą podatkową. To jest coś, nad czym
1: myśli pani, że będzie zmiana na fotelu premiera?
0: Myślę, że ten spin, który się dzieje wokół pani Sobkowiak-Czarneckiej, jest głupi, jest nieprawdziwy. Donald Tusk na pewno nie odda, znaczy w polityce nie mówi się znowu na pewno, ale wszystko wskazuje na to, że nie odda swojego steru rządzenia i premierostwa do wyborów w przyszłym roku, chyba że faktycznie zobaczy sondaże, które lecą na łeb i na szyję. Dzisiaj nie widzę takiej przestrzeni krajobrazu, który mógłby zamienić Donalda Tuska na innego kandydata.
1: Ostatnie sondaże dają państwu niewielkie, ale wejście jednak ponad próg. Będą mogli państwo jako Rozwój Plus, jako partia wejść do parlamentu. Koalicja z Konfederacją PiS-em i Konfederacją Korony Polskiej. To ten scenariusz?
0: Nie, pani redaktor. My dzisiaj musimy robić wszystko, żeby faktycznie elektorat, który decyduje się na głosowanie na Brauna, już dzisiaj deklaruje, że na Grzegorza Brauna takie głosy odda. Jednak widział również inne opcje polityczne. My jako Stowarzyszenie Rozwój Plus za chwilę partia polityczna będziemy szli również po niezdecydowany elektorat, który w sondażach wychodzi, aczkolwiek ja na sondaże patrzę z dużym dystansem, dziwię się swojemu koledze, europosłowi Patrykowi Jakiemu, że tak z taką dużą dynamiką i emocjonalnością podchodzi do tego, że nas nie ma, że nie mamy tego poparcia jako Stowarzyszenie Rozwój Plus i na pewno znikniemy. Ja nie pamiętam czasów, aby Solidarna Polska miała na starcie po wyjściu 12% poparcia. Wydaje mi się, że to oscylowało zdecydowanie niżej, ale to są takie znowu utarczki między konkretnymi osobami niepotrzebne. Nie rozmawiamy o sondażach, idźmy po wyborców.
1: Ten układ polityczny, o którym powiedziałam, te cztery partie, to nie jest ten scenariusz?
0: Jeszcze raz podkreślam, dla mnie głos oddany na Grzegorza Brauna i Koronę Polską to głosy zmarnowane i chcemy o tym mówić szeroko. Mówimy tutaj chociażby o opowiadaniu społeczeństwu, że COVID nie istnieje albo że nie istniał, że nie mierzyliśmy się z problemami z tym związanymi we wszystkich możliwych obszarach. Ale również inna tematyka, która dotyczy Grzegorza Brauna, czyli takie happeningi, które spowodowały wybicie jego społeczne i danie mu rozpoznawalności.
1: No ale jest ogromne zapotrzebowanie, luka, którą wypełnił na scenie politycznej.
0: Tylko pytanie, czy od teorii, które głosi, do praktyki i pragmatyzmu, czyli zarządzania państwem, jest jakaś więź i możliwość połączenia? W mojej ocenie nie.
1: 2027 rok, to się wtedy na pewno dużo okaże. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Olga Semeniuk-Płatkowska, poseł. Dziś jeszcze Stowarzyszenie Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Kiedy partia?
0: Do 15 października.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Widzę i słyszę pana redaktora Pawła Lisickiego, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, także pisarz, autor licznych książek. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, pani.
1: Kilka minut temu zakończyłam rozmowę z panią Olgą Semeniuk, Rozwój Plus. Duży artykuł w Rzeczpospolitej dzisiejszej, grillowanie Mateusza Morawieckiego. No i temat związany z tym, że Jarosław Kaczyński po licznych wypowiedziach Mateusza Morawieckiego będzie starał się, i jego partia oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość, usuwać z przestrzeni publicznej, i że Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że Mateusz Morawiecki przekroczył granicę krytyki prezesa. No i jak pan patrzy na to, co się stało od tych 2-3 tygodni, kiedy już oficjalnie wiemy, że ten rozłam jest.
2: To znaczy, no, trzeba sobie oczywiście zadać pierwsze pytanie, skąd się ten rozłam wziął? No, bo tak na pierwszy rzut oka wydaje się to być dosyć nielogiczne, tak? To znaczy, Mateusz Morawiecki był premierem przez 6 lat i duża część, czy wielu spośród jego obecnych współpracowników, no to są ludzie, którzy byli w rządzie albo byli z rządem związani. Wicepremierem tego rządu przez długi czas był Jarosław Kaczyński, a de facto oczywiście stanowisko wicepremier tu nie miało żadnego znaczenia. Jarosław Kaczyński mógłby być wiceministrem. Tak naprawdę był to rząd pod auspicjami kierowany, zarządzany, nadzorowany przez Jarosława Kaczyńskiego. I w związku z tym powstaje pytanie, o co tak naprawdę chodzi i skąd się wzięło to rozejście?
1: No niektórzy mówią, panie redaktorze, że to jest rozejście kontrolowane.
2: Znaczy, są dwie możliwości. A, jest to rozejście kontrolowane, polegające wtedy na tym, że pojawił się taki pomysł, że skoro samo Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przekroczyć tam, nie wiem, 24-25%, to część tak zwana centrowa, umownie mówiąc, wystartuje samodzielnie, żeby zdobyć dodatkowe głosy i, że tak powiem, w roku 2027 stać się, czy zbudować, czy pozwolić powstać większej koalicji. To jest wersja, nazwijmy to, racjonalna.
1: Ale ona, a teraz spiskowa jakaś.
2: No spiskowa i moim zdaniem, ja w nią nie wierzę, żeby była jasność, wydaje mi się być kompletnie wydumana z dwóch powodów. Wyraźnie widać, że emocje towarzyszące rozejściu nie wskazują na to, żeby tutaj się był jakiś tajny układ zawarty gdzieś tam za plecami. Oskarżenia ze strony niektórych, no słynna wypowiedź Jacka Kurskiego chociażby, prawda, który wprost stwierdził, że Mateusz Morawiecki realizuje de facto program Berlina albo program Tuska. Więc trudno mi sobie wyobrazić, że to wszystko byłoby takie ułożone i ustalone. Ja sądzę, że główną przyczyną rozejścia była ambicja Mateusza Morawieckiego. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie uznał, że jemu się należy znacznie większy wpływ na PiS, niż mu zaproponowano, że był właśnie tych 6 lat premierem, był twarzą rządu PiS-u i że tak naprawdę teraz jest jego czas. No ale problem polega na tym, że to jego przekonanie, ta jego ambicja, żeby przejąć PiS, zderzyła się z przekonaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i dużej części samych działaczy PiS-u, która uznała, że Mateusz Morawiecki tak długo, jak będzie główną twarzą, główną postacią PiS-u, no tak długo nie będzie w stanie, że tak powiem, przynieść tego, o co każdej partii chodzi, czyli zwycięstwa. Dlaczego? Ponieważ w międzyczasie, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, na polskiej scenie politycznej pojawiły się, właściwie jedna istniała wcześniej, ale wzmocniły się, jedna się pojawiła, a druga się wzmocniła. Dwie formacje polityczne. Najpierw to jest Konfederacja Bosaka-Mencena, a następnie Korona Brauna, których wcześniej nie było i które były w głównym stopniu zasilone odpływem elektoratu z Prawa i Sprawiedliwości. Elektoratu, który był zniechęcony sposobem, w jaki to PiS rządził. No i w ten sposób została złamana, czy został odrzucony skądinąd bardzo słuszny polityczny dogmat prezesa Kaczyńskiego, że na prawo od PiS-u nic nie powinno być. No bo to rzeczywiście, jeśli się kontroluje prawą stronę sceny politycznej, to jest to taka partia, ma, że tak powiem, no, niemal zwycięstwo jak w garściu, tak można było powiedzieć. Ale w momencie, kiedy za sprawą Mateusza Morawieckiego PiS bardzo mocno wysunął się w lewo, centrum, zaczęły powstawać na prawo od niego te dwie formacje, które teraz, łatwo zauważyć, łącznie mają tyle samo głosów.
1: No i pewnie stąd, panie redaktorze, teraz ten pomysł rozwoju plus o odnośnie ministerstwa na przykład do spraw migracji i asymilacji, które się pojawiło, tak, o tym, żeby był aplikacja, która będzie nadzorowała, kontrolowała imigrantów. No rozwój plus chyba się zorientował, gdzie jest.
2: Tak, znaczy to są tylko te pomysły, jedną rzeczą są pomysły, a druga jest wiarygodność ludzi, które pomysły zgłaszają. No, Mateusz Morawiecki równie dobrze mógłby na przykład ogłosić pomysł, nie wiem, zero podatków. Na przykład, prawda? Dlaczego nie? I uznać, że on będzie walczył z panem Mentzenem o lepsze i ogłasza, że od jak tylko Rozwój Plus dojdzie do władzy, zostanie zniesiony.
1: Ale tym bardziej, że podałam liczby w rozmowie z panią Semeniuk, że w 2021 to właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki wydali najwięcej zezwoleń w historii na pracę. Było to ponad 500 tysięcy.
2: Ale bo to, znaczy to jest coś, z czego PiS właśnie się nie rozliczył. Zresztą tak jak mówię, wracając jeszcze tylko na chwilę do tych przyczyn. Kluczem moim zdaniem było to, że po roku 2023, kiedy PiS przegrał wybory, znaczy no wygrał, ale przegrał, tracił władzę, chociaż dostał najwięcej głosów, nie zrobiono tego, co powinno było się zrobić i o czym zresztą wielokrotnie również u państwa mówiłem, czyli nie dokonano rozliczeń. No powinno nastąpić wtedy, listopad, nie wiem, grudzień 2023, powinna nastąpić wtedy rzeczywista rozmowa dotycząca tego, co zrobiono złego, jakie błędy popełniono. Wtedy powinna nastąpić no, tak zwana cywilizowana wymiana lidera i uznanie, że Mateusz Morawiecki był, no, nie wiem, może i dobrym premierem, ale popełnił też różne błędy i to jest ten moment. Ale z tym bardzo długo czekano, z bardzo prostego powodu, że Jarosław Kaczyński wtedy ogłosił dogmat, że nie popełniliśmy żadnych błędów. Jak żeśmy żadnych nie popełnili, to wszystko się wewnętrznie kotłowało. Te frakcje powstawały, ambicje rosły, prawda? I tak dalej. A w sensie merytorycznym, teraz przechodzę do tego, o czym pani powiedziała, to jest oczywiście dokładnie tak. W czasie rządów Mateusza Morawieckiego Polska wydawała najwięcej wiz w swojej historii, tych wiz pracowniczych.
1: Tak, zezwoleń.
2: Każdy dostrzegał, każdy widział. Oczywiście później Platforma Obywatelska podczas kampanii dokonała, jak to zwykle ona, przekłamania i nagle się okazało, że istnieje tak zwana afera wizowa. Nie było żadnej afery wizowej. Wszystko to był jeden wielki humbug, ale to, co było prawdą, to nie żadna afera wizowa dotycząca kilkuset być może wiz wydanych nielegalnie przez jakiegoś tam skorumpowanego urzędnika jednej lub drugiej ambasady, tylko problemem był masowy napływ migrantów z powodów pracowych wskutek decyzji podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. No to jest to, co zmieniło obraz ulic w Polsce i co sprawiło, że ludzie mieli takie poczucie, że coś jest nie tak. No bo z jednej strony PiS mówi o obronie przed masową falą migracji, ale z drugiej strony wychodzi człowiek na ulicę, prawda? I gołym okiem widzi, że wsiada do Ubera, wsiada do taksówki, idzie gdzieś i nagle wszystko się zmienia.
1: Panie redaktorze, zastanawia mnie też to, że w takim mocnym tonie, w takim agresywnym wręcz pod adresem Grzegorza Brauna wypowiadają się politycy Rozwoju Plus. Mówią o tym, że głos na Konfederację Korony Polskiej to są zmarnowane głosy. Czy nie boją się takiej narracji, a przede wszystkim z czego ona może wynikać, aż tak radykalna?
2: No, pod tym względem to akurat Rozwój Plus niespecjalnie różni się od Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnę taki wywiad prezesa Kaczyńskiego dla Wirtualnej Polski sprzed chyba 3 tygodni, gdzie on w ogóle bardzo ostro mówił na temat Grzegorza Brauna, mówił o tym, że to jest człowiek, który musi zniknąć ze sfery publicznej, że z nim nie ma żadnej możliwości rozmowy i tak dalej. No, z jednej strony myślę, że są dwie możliwości. A, tak zwany pragmatyzm, partie walczą tego samego o ten sam elektorat i jak walczą o ten sam elektorat, no to nic dziwnego, że wytaczają najpotężniejsze działa. Moim zdaniem im ostrzej Brauna atakują, tym więcej sobie szkodzą, ponieważ ludzie nie lubią tak ostrych ataków i, że tak powiem, umieszczając Brauna w centrum właśnie, że z nim nie można, że głos stracony, że to jest człowiek, z którym się nie rozmawia, używając tego rodzaju argumentów, to sprawia, że elektorat widzi w Braunie przeciwnika obecnego systemu.
1: Tak, establishmentu.
2: Establishmentu i w związku z tym do niego się zwraca. A drugi powód ma moim zdaniem niestety znaczenie inne, zewnętrzne. No nie jest przypadkiem, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie kilka razy publicznie mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie wyobrażają sobie rządu z udziałem Grzegorza Brauna. No więc zakładam, że jakaś część polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakaś część polityków Rozwoju Plus uznaje za swojego suwerena ambasadę amerykańską w Warszawie i realizuje po prostu jej wytyczne, no bo trudno mi inaczej zrozumieć, dlaczego nagle w taki sposób działają. Tak jak powiedziałem, działają moim zdaniem, atakując tak mocno Brauna w taki sposób, działają przeciwskutecznie, no to znaczy umacniają go, a nie osłabiają.
1: Panie redaktorze, bardzo dużo mówi się w kontekście ostatniego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości o Karolu Nawrockim. Poniekąd widzi się w nim nadzieję na scalenie, na ocalenie prawicy. Czy pan uważa, że to właśnie Karol Nawrocki będzie powoli wchodził w rolę tego głównego lidera środowisk prawicowych, no bo jest i pakt senacki, nad którym ma objąć taki honorowy patronat, a może nie tylko honorowy, czy to jest właśnie ten kierunek?
2: Znaczy, no przede wszystkim, znaczy, to jest trochę tak, że on siłą rzeczy staje się swego rodzaju takim punktem odniesienia z dwóch powodów. No po pierwsze, w przeciwieństwie do innych różnych grup prawicowych, jego popularność, zaufanie do niego i pozycja w sensie jakimś społecznym rośnie, no to pokazują wszystkie możliwe sondaże, które są dostępne. No i to jest pewnego rodzaju fakt społeczny, z którym nie sposób dyskutować. A druga rzecz, czy drugi powód, dla którego ta jego pozycja staje się tutaj tak istotna, to jest to, że został wybrany głosami w drugiej turze nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale również Konfederacji Bosaka i Mentzena oraz Korony Brauna. Tak? Zresztą Braun bezpośrednio wezwał do głosowania na Karola Nawrockiego, a Mentzen pośrednio, to znaczy tam przez podpisanie tej umowy tam, która podczas kampanii miała miejsce. W związku z tym, no to jest w pewien sposób idealna pozycja, żeby odgrywać rolę trochę takiego mentora, patrona no całej prawicy, o tak można by było powiedzieć. Natomiast jest oczywiście pytanie, co są z tym związane dwa niebezpieczeństwa. No pierwsze jest takie, że no, mamy do czynienia z prezydentem. W polskim systemie, nazwijmy to konstytucyjnym, prezydent nie jest kimś, kto uczestniczy w bezpośredniej polityce. To się zwykle źle skończyło i nie bardzo wiadomo, jak ta popularność prezydenta przekłożyłaby się na bezpośredni wpływ polityczny, prawda? No, prezydent musiałby powołać coś w rodzaju własnej partii politycznej, no taki bezpartyjny blok współpracy z prezydentem, do którego zapisałby inne partie. No, nie wygląda na to, żeby taki pomysł mógł być, czy budzić jakiekolwiek zainteresowanie u poszczególnych formacji. A po drugie, w sensie wypowiedzi już teraz dalszych i takiego innego działania, wydaje mi się, że wciąż te różnice programowe, które też są bardzo istotne między różnymi siłami tutaj na prawicy, a zapleczem prezydenta występują, więc też inaczej, to jest trochę tak, on może być mentorem, patronem, natomiast nie wiem, czy cokolwiek więcej z tego może wyniknąć właśnie ze względu na te ograniczenia. Może jeszcze jedna uwaga, no, do tej pory opowieści o pakcie senackim, one są bardzo popularne w mediach, ale jedyny pakt, jaki został zawarty, to między, zdaje się, Jarosławem Kaczyńskim, a panem Wochem, tak? Więc no to jesteśmy na takim etapie i nic nie wskazuje na to, żeby ten pakt...
1: Ale Patryk Jaki mówi o tym, że dobrze by było taki pakt zawiązać z Konfederacją. Pani Semeniuk również mówi, więc te głosy chętne są.
2: Zauważyć, że po pierwsze, no, jak Mateusz Morawiecki wspomniał o współpracy z Sławomirem Mentzenem, to Sławomir Mentzen powiedział, że nigdy w życiu.
1: Nie, nigdy w życiu, dokładnie zacytujmy. Facet, tak, który 6 lat był premierem, wdrażał te wszystkie złe rzeczy, teraz przedstawia się jako nowa jakość, ocenił Sławomir Mentzen.
2: No więc właśnie, no to znaczy, bo...
1: Ale nie wykluczył tej koalicji po wyborach.
2: Nie, no wszystko, nikt niczego nie może wykluczyć.
1: O, niektórzy wykluczają, panie redaktorze, przecież.
2: Bo jesteśmy przed wyborami. Ogólnie rzecz biorąc, teraz wchodzenie w tego typu układy przez na przykład Konfederację jest ryzykowne, ponieważ siłą Konfederacji jest sprzeciw wobec panującego poprzednio, prawda? Jaki interes miałby teraz Sławomir Bentzen, żeby wejść w porozumienie z Mateuszem Morawieckim, który jest synonimem wszystkiego tego, na czym Mentzen się zbudował. No to byłoby nielogiczne, bo to by oznaczało, że to jest taki powiedzenie wyborcom, słuchajcie, wybierzcie mnie, będzie po staremu. No nie, wybierzcie mnie, będzie po nowemu. To jest przekaz.
1: To jest oczywiście ten przekaz, ale jeszcze zapytam się o jeden ruch. Profesor Marcin Matczak ostatnio nawołuje do tego, żeby stworzyć radykalne centrum, że mają to być takie na początek ośrodki, a miejsca spotkań. Jak pan patrzy na tą inicjatywę? To jest coś poważnego? Czy jednak nie przejmować się za bardzo?
2: Nie, że patrzę na to jako na typową inicjatywę pięknoducha. No jest taka grupa ludzi wokół polityki, która chciałaby, żeby tak rozmawiać, debatować, żeby ludzie byli razem i żeby to trochę inaczej wyglądało niż wygląda. No niestety, to wygląda tak jak wygląda, nic z tego nie będzie. Jak słyszę o radykalnym centrum, to ogarnia mnie pusty śmiech. No centrum ma to do siebie, że nie jest radykalne. Jak sama nazwa wskazuje, radykalizm oznacza pewną skrajność, prawda? Pewne przywiązanie do jakiejś idei czy jakiegoś programu na tyle radykalne, że znosi możliwość porozumienia czy kompromisu. No, to jest zawarte w samym tym systemie naszego języka. A centrum z kolei, no to jest trochę tak jak podczas rewolucji francuskiej bagno. Określano tak po prostu tych, którzy tak do końca nie wiedzieli, gdzie są. A trochę tu, a trochę tam. I żeby było dobrze, i żeby tak było dobrze. A nie chcemy walczyć z jednymi, ale tak niespecjalnie walczyć z drugimi. To znaczy tacy ludzie bez, że tak powiem, bardzo sprecyzowanych poglądów, którzy mogliby być po jednej stronie czy po drugiej stronie, i których, prawda, silniejsi i mocniejsi próbują przejąć, żeby zbudować sobie silniejsze zaplecze.
1: A czy taki śmiech ogarnia pana również, jak słyszy pan, że panią Pełczyńską Nałęcz ma zastąpić Szymon Hołownia, który wraca do rządu, który przejmuje dowodzenie i scala trzecią drogę i idą dalej razem, już nie tak bardzo podzieleni, do wyborów?
2: To jest moment, w którym zacytuję właśnie Szymona Hołownię, to jest moment, kiedy sobie trzeba kupić dużo popcornu i Coca-Coli. O, to jest dokładnie ta chwila i przyglądać się heroicznym zmaganiom Szymona Hołowni z panią Pełczyńską Nałącz i temu, jak dzięki Szymonowi Hołowni jako potencjalnemu wicepremierowi ma nastąpić odrodzenie.
1: No ale zakłada pan, że będzie to jednak interesujący film, no bo dużo popcornu i dużo coli.
2: No i bardzo śmieszne przede wszystkim. Nie, no bo to są oczywiście takie już... To znaczy jedna rzecz dla mnie jest pozytywna, że biorąc pod uwagę, że to są tak nieświeże i zgrane karty, więc nic z tego pozytywnego...
1: No to co jest tą świeżością na polskiej scenie politycznej? Co może być tym odnowieniem? Jeżeli chodzi o
2: na razie takie odnowienie się nie pokazało. Moim zdaniem takim odnowieniem, nie wiem czy do tego dojdzie, byłoby powstanie faktycznej koalicji po prawej stronie po roku 2027, przy czym ja patrzę na to szerzej niż wielu komentatorów związanych z, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że taka koalicja nie będzie możliwa bez udziału jednak partii Grzegorza Brauna. I to wynika po prostu z arytmetyki. No, można się na to obrażać, można mówić, że my tego nie chcemy i tak dalej, ale wszystko wskazuje na to, że mając obecnie poparcie około 10-12%, bo tyle ma korona Grzegorza Brauna, jest nie do obejścia. I w związku z tym wszystkie inne próby, opowieści o tym, że ona zniknie, albo my przejmiemy, albo coś tam, są niepoważne. Druga opcja jest tylko taka, że będzie zachowanie rządów Tuska, który sobie dobierze jakąś część tym w przypadku, no jedynym potencjalnym partnerem do takiego układu byłby Rozwój Plus, chociaż Rozwój Plus się zarzeka, że nigdy w życiu, ale moim zdaniem to są tylko takie właśnie przedwyborcze.
1: Naprawdę? Myśli pan, że Mateusz Morawiecki mógłby się do tego posunąć?
2: Nie posunąć Mateusz Morawiecki, ale przeczytałem wywiad z panem Budą w Gazecie Wyborczej.
1: Który notabene jeszcze jest w PiSie.
2: No właśnie, który jest europosłem PiS-u notabene i ten wywiad warto go przeczytać z jednego podstawowego powodu, że na wszystkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych, nie emocjonalnych, merytorycznych, padają odpowiedzi, które równie dobrze mógłby wypowiedzieć jakiś polityk Platformy Obywatelskiej. No, że trzeba racjonalnie, pragmatycznie, że Unia Europejska, że nie ma odejścia od Zielonego Ładu, że my musimy ETS dalej wdrażać. Że, no krótko mówiąc, ja tam nie widziałem ani jednego elementu, który by sprawił, że współpraca między tymi formacjami byłaby niemożliwa, przynajmniej jeśli chodzi o element programowy. Czymś innym są emocje, ale z emocjami jest tak, że jeśli pan Buda tyle mówił o racjonalizmie i pragmatyzmie, to znaczy, że w jakimś momencie emocje również mogą zejść na boczny tor.
1: Tak więc, drodzy państwo, zachęcamy do lektury wywiadu z panem Waldemarem Budą, a ja serdecznie panu redaktorowi dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A mówił pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, publicysta, pisarz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz będziemy rozmawiać o 64. Międzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim, który odbędzie się w Kudowie Zdroju już pod koniec sierpnia, 28-29 sierpnia. A z nami na łączach dyrektor artystyczny tego festiwalu, pan Stanisław Rybarczyk. Dzień dobry panu.
2: Tak, to dzień dobry, witam państwa.
1: To może powiedzmy, co w tym roku będzie się na festiwalu działo, co będzie można usłyszeć, kogo zobaczyć, a my później troszeczkę wprowadzimy słuchaczy, którzy może jeszcze nie słyszeli, jeśli to jest możliwe, o tym festiwalu, żeby trochę przybliżyć historię. No ale tak jak powiedziałam, to pytanie jest, co na 64. Festiwalu Moniuszkowskim, dlaczego na niego przyjechać?
2: Szanowni Państwo, oczywiście to ogromne lata propagowania twórczości Moniuszki, bo 64 lata to nie jest żart, nazwijmy to. Zapraszam Państwa na spotkanie nie tylko z twórczością Stanisława Moniuszki, czyli naszego wielkiego, wybitnego kompozytora, ojca polskiej opery narodowej, ale także zaprezentujemy kompozycję żyjących jemu współcześnie twórców, a także jak to zwyczaj festiwalu i mój zwyczaj też nakazuje, zaprosimy Państwa na spotkanie ze współczesnymi twórcami, którzy napisali utwory inspirowane twórczością Moniuszki lub też wzięli jego utwory, aby je, jak nazwijmy to, po trochę uwspółcześnić. Myślę, że największymi gwiazdami tegorocznego

0: Paderewskiego, Władysława Żeleńskiego, czy też Zygmunta Noskowskiego. I proszę Państwa, właśnie za pieśni Władysława Żeleńskiego w roku 2024 otrzymali najważniejszą polską nagrodę muzyczną, czyli Fryderyka. Zatem, żeby usłyszeć, jak wspaniale śpiewa Karol Kozłowski, a jak akompaniuje i gra również partie solowe Misza Kozłowski, zapraszam Państwa właśnie do Kudowy. Ale będzie też spotkanie z fantastycznym tenorem, proszę Państwa, Sławomirem Naborczykiem, który wykona tradycyjny koncert balkonowy, albowiem od wielu lat są takie w stylu kiepurowskim troszkę koncerty balkonowe. Publiczność gromadzi się w Parku Zdrojowym, a z balkonu hotelu Polonia dobiegają najpiękniejsze pieśni. W tym roku będzie to zarówno Stanisław Boniuszko, ale także, proszę Państwa, będzie to między innymi Nino Rota i Johann Strauss, czy też Mieczysław Karłowicz i pieśni neapolitańskie. Zapraszam też serdecznie na koncert, który dla Państwa przygotowało niebagatelne trio. Trio, proszę Państwa, akordeonowe, trio Aquarte związane z Katowicami i wspaniała sopranistka młodego pokolenia Adriana Garstka-Saciłowska. Proszę Państwa, w ich wykonaniu usłyszymy wybór pieśni ze śpiewników domowych Moniuszki i o dziwo z akompaniamentem nie fortepianu, tylko proszę Państwa z akompaniamentem tria akordeonowego. Do tego młody polski, no młody, już względnie dojrzały kompozytor Mikołaj Majkusiak, 5 myśli o Moniuszce, napisane nie tak dawno, zainspirowane starym kapralem, dziadem i babą, pieśnią wieczorną, a na koniec Karol Szymanowski, 12 pieśni kurpiowskich. To proszę Państwa, po raz pierwszy publiczność kudowska będzie mogła usłyszeć te pieśni znakomite na sopran i trzy akordeony. Proszę Państwa, finałem tegorocznego festiwalu będzie spotkanie z wybitnymi wrocławskimi artystami, no nie tylko wrocławskimi, bo dzisiaj artyści są obywatelami świata przede wszystkim. Joanna Klisostka, świetna sopranistka koloraturowa i Piotr Rojek, organista, profesor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, i zaprezentują zarówno utwory Stanisława Moniuszki, jak i też z innych kompozytorów, częściowo z czasów Moniuszki. Między innymi usłyszymy i Feliksa Mendelssohna, arię z oratorium Paulus, arię zatytułowaną Jeruzalem, a także Vincenzo Belliniego. Proszę Państwa, do tego codziennie usłyszymy hejnał z balkonu Teatru Zdrojowego. Do tego koncert plenerowy w Muszli, który zagra czeska orkiestra z pobliskiego Chronowa, ze Szkoły Artystycznej Młodzieżowej. Do tego, proszę Państwa, reportaże z ubiegłorocznych, znaczy z reportaże telewizyjnych z lat ubiegłych, a także chcę jeszcze podkreślić, że wraz ze Sławomirem Naborczykiem wystąpi Anna Kostiuk, która będzie i akompaniować, i grać na fortepianie utwory solowe. Jest to bardzo ciekawa postać, urodzona w Portugalii, a która w Kijowie ukończyła konserwatorium, a od lat mieszka w Polsce i cieszy polską publiczność swoimi występami. Krajca, chcę podkreślić, że ten program, który nie jest zbyt obszerny, albowiem w tym roku sytuacja festiwalowa jest jaka jest, ale myślę, że pełnia tego programu przyciągnie, jak każdego roku, mam nadzieję, publiczność do naszych wnętrz. Niestety nie możemy skorzystać w tym roku z Teatru Zdrojowego, który jest od jakiegoś czasu w remoncie, ale parafie kudowskie zapraszają nas serdecznie do swoich wnętrz kościelnych, gdzie większość koncertów się odbędzie. Otwartość proboszczów tych kościołów jest dla mnie niezwykle wartościowa i inspirująca, aby po prostu razem przybliżać publiczności, razem przybliżać kudowianom, wczasowiczom, kuracjuszom, gościom zagranicy, których Kudowa też jest pełna, twórczość i zarówno Stanisława Moniuszki, ale też kompozytorów jemu współczesnych i tych, którzy dzisiaj cieszą nasze ucho nowymi kompozycjami, nowymi utworami.
1: Można po prostu przyjść? Czy któreś z tych koncertów są biletowane?

0: Od samego początku, czyli od 1962 roku, mnie nie było wtedy jeszcze dyrektorem, proszę o tym pamiętać, wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Zapraszam Państwa serdecznie, nie trzeba kupować żadnych biletów. Jesteście wszyscy zaproszeni, a ja tam stoję i czekam.
1: 1962 rok to pierwsza edycja Festiwalu Moniuszkowskiego. Dlaczego w Kudowie Zdroju? Jaki był ten zamysł? Jaka była historia? Kto był inicjatorem?
0: Pani redaktor, no ja miałem wtedy około 4 lat i niestety nie widziałem tego na własne oczy. Jestem poza tym z urodzenia wrocławianinem, a do Kudowy oczywiście zajeżdżałem wcześniej też, zanim zostałem dyrektorem festiwalu, między innymi zapraszany wraz z zespołami różnymi na festiwalowe koncerty. Wiem, że inicjatorem to był taki pewien kolaż pomiędzy obywatelem Warszawy i obywatelem Kudowy, czyli Władysław Skoraczewski, harcmistrz, dyrygent, taki człowiek niezwykle inspirujący. On do tej Kudowy zjechał, spotkał się z ówczesnym chyba burmistrzem, ale to nazwijmy, że burmistrza chyba wtedy nie było, ale może szef Rady Narodowej, może jakaś to inna była postać. I razem w jakiś sposób wpadli na ten pomysł, że Kudowa jest pięknym miejscem na to, żeby uczcić postać Stanisława Moniuszki. Może to pewna zazdrość też wtedy była, albowiem nieopodal w Dusznikach Zdroju festiwal chopinowski, starszy od moniuszkowskiego, a jeszcze w Polanicy były też różne wydarzenia, więc myślę, że tu była ta inspiracja, ale pan Skoraczewski był niezwykle też związany z twórczością moniuszkową i jemu szalenie na tym zależało. I proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, że na pewno Fryderyk Chopin był w Dusznikach, natomiast czy Moniuszko, czy Stanisław Moniuszko był w Kudowie, tego nie wiemy. Ale wiemy, że wystawiał dzięki życzliwości Bedrzycha Smetany, wielkiego czeskiego kompozytora, jedną ze swoich oper w czeskiej Pradze. Zatem być może on przejeżdżał przez tą Kudowę i ten jego duch w tej Kudowie pozostał. I dzisiaj ciągle jest to jeden z najważniejszych festiwali moniuszkowskich w Polsce, który nieustannie z całym zaangażowaniem tą twórczość pokazuje. Oczywiście przez lata to były różne oblicza tego festiwalu. Myślę, że ogromny wpływ na ten festiwal odcisnęła wielka polska śpiewaczka i reżyserka operowa Maria Fołtyn. 20 lat była dyrektorem tego festiwalu i działy się wtedy rzeczy zupełnie niesłychane. Też przyjeżdżali odtwórcy z całego świata. Wiele lat również dyrektorem festiwalu był dyrektor wielu teatrów operowych Sławomir Pietras, który wniósł swoje oblicze tego festiwalu, bo każdy przecież ma jakieś inne predylekcje co do tego. Ja jestem dyrektorem od 50. edycji i niewątpliwie próbuję przywołać tego nieznanego Stanisława Moniuszkę, bo proszę Państwa, ku mojej takiej temu głębokiemu żalowi, dzisiaj to jest przeszło 200 lat, proszę Państwa, obecności Moniuszki w Polsce, to nie ma edycji dzieł wszystkich Stanisława Moniuszki. Zatem szukamy tych dzieł i proszę sobie wyobrazić, że wiele z tych dzieł, tych rękopisów, tych pierwszych druków spoczywa dzisiaj gdzieś na Białorusi, w Petersburgu, w Rosji, na Ukrainie. Wyobraźcie sobie, jak można dzisiaj do tego bez problemu dostrzec. Jest to szalenie trudne. Wiem, że są osoby, które poświęcają temu strasznie wiele, ale przed nami ogromny czas na to, żeby przywołać pełną twórczość i tą prawdziwą Stanisława Moniuszki do obiegu kulturowego. Dzięki mojej współpracy z wybitnymi muzykologami, między innymi z Maciejem Prochaską, z reżyserem Roberto Skolmowskim, udało nam się pokazać w Kudowie na przestrzeni kilku lat 6 młodzieńczych oper Stanisława Moniuszki, czasami nazywanych wodewilami, operetkami, ale to były takie wczesne opery Stanisława Moniuszki i ja jestem z tego zachwycony, dlatego że to nie tylko pokazaliśmy w Kudowie, ale i we Wrocławiu, ale także w Warszawskiej Operze Kameralnej i myślę, że dzięki temu też wielu z słuchaczy, może i nawet wielu z muzykologów, wielu z artystów zobaczyło inne oblicze Stanisława Moniuszki. I pomimo wielu różnych trudności, które się mnożą
1: przecież... A inne, czyli jakie oblicze?
0: Jeszcze raz, jakie
1: inne
0: oblicze?
1: Inne oblicze, czyli jakie?
0: A, no właśnie, bo chcę powiedzieć tak, że jeżeli słuchamy tradycyjnego Strasznego Dworu, no to, proszę Państwa, to nie jest instrumentacja oryginalna Stanisława Moniuszki. Ona została poprawiona przez jednego z wielkich autorów podręczników, nazwisko nie będę przywoływał, podręczników do kontrapunktu i do harmonii. Moniuszko był dzieckiem swoich czasów i on oczywiście studiował w Berlinie u wielkiego profesora i kompozytora Rungenhagena i tam słyszał, jak grają, jak śpiewają chóry świetnego miejsca ówczesnego w świecie, czyli Berlina, jak brzmi orkiestra. I on próbował to brzmienie romantyczne, bo pamiętajmy o tym, że Moniuszko był wielkim romantykiem i w tej jego twórczości to wszystko jest. Moniuszko nie jest taki pompatyczny, jak próbuje się jemu dołożyć taką powiedzmy sobie, taką przestrzeń, taką łatkę. Moniuszko, wiele jest tych jego partytur, wymaga pewnego odchudzenia. Na dokładkę jest tak, że w tych te jego utwory wymagają też ze strony wykonawców niezwykłego podejścia do niego. To znaczy tam trzeba często dać wielkie przestrzenie własne, czyli to, co jest w emocjach, to, co jest w ekspresji, to jest w mistrzostwie wykonania. I to są rzeczy, które są ważne. Ale najważniejsze, proszę Państwa, to jest to, żeby tą twórczość przywoływać do życia, szczególnie tę część, która nie istnieje. Według moich wiedzy to jest około 70% twórczości Stanisława Moniuszki nie została nigdy wydrukowana i wiele z tych rzeczy po prostu jest nieznanych. Słyszałem wiele utworów, które na co dzień nie są pokazywane, nie słyszymy ich i one czasami robią wrażenie zupełnie niesłychane.
1: Zupełnie niesłychane, a ja jeszcze zapytam pana dyrektora. Międzynarodowy to znaczy co? Jakie jest to oblicze festiwalu? Co międzynarodowego jest w festiwalu moniuszkowskim w Kudowie Zdroju?
0: To wszystko zależy od tego, na ile Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne zbierze środków finansowych, a dyrektor dogada się z różnymi ludźmi. Chcę powiedzieć, że w zeszłym roku była to niesłychane święto w ogóle. Kilka lat temu domówiłem się z wybitnymi japońskimi kompozytorami, między innymi z panem Yamamoto, i którzy zainspirowani tą twórczością Moniuszki napisali współczesne utwory, które były zainspirowane całą twórczością nie tylko Stanisława Moniuszki, ale oni użyli do tego tekstów Adama Mickiewicza czy też Wisławy Szymborskiej. I proszę Państwa, ci kompozytorzy, to była grupa 4-5 kompozytorów, oni przylecieli do Kudowy z Tokio i z innych miejsc miast japońskich, przylecieli też wykonawcy. I w Kościele Miłosierdzia Bożego w większości tych przypadków nastąpiły prawykonania utworów, które były zadedykowane i poświęcone Stanisławowi Moniuszce. Proszę Państwa, Kościół był przepięknie pełny, tak nazwijmy to, przepięknie pełny publiczności. I ta muzyka nie była prosta, ale w jakiś sposób i tym japońskim kompozytorom, i twórcom, i myślę w pewnym sensie mnie, który prowadził ten koncert jako gospodarz, udało mi się zaczarować tą publiczność i ta muzyka brzmiała do ostatniego akordu z wypełnionym kościele. Każdego roku próbujemy oczywiście zaprosić wybitnych artystów z całego świata i na tym festiwalu praktycznie z każdego kontynentu byli, bo i z Ameryki Północnej, Południowej, i z Azji, z Europy oczywiście i z gdzieś tam z jakichś państw niektórych afrykańskich. I to jest właśnie to, że często zainspirowany różnymi pomysłami proszę tych artystów, żeby zechcieli też zaśpiewać Moniuszkę. Często po raz pierwszy w życiu zderzają się z tym i jeżeli jest to osoba, która jest z zupełnie innego kręgu kulturowego i śpiewa Moniuszkę po polsku, tak jak na przykład Gruzini śpiewali po polsku, to było niesłychane, bo wysiłek tych ludzi, aby opanować język polski, był zupełnie olimpijski. I taki koncert był chór Batumi z Gruzji. Chór Batumi, proszę Państwa, męski, tradycyjny i który śpiewa Moniuszkę w języku polskim, to było jedno z wydarzeń. Były oczywiście też teatry operowe, chociażby z pobliskich Czech, czy też była opera lwowska. Tak mi się jakoś ułożyło, że w tym momencie, kiedy rozpoczęła się ta straszna i nieszczęśliwa wojna, to ja miałem jakąś potrzebę zaproszenia na festiwal w tamtym roku artystów z Ukrainy i z Białorusi. I tak się wydarzyło. Przyjechała Opera Lwowska w znakomitym składzie. Byli artyści z Wolnego Chóru Białoruskiego, którzy uciekli po prostu z Białorusi i mieszkają w większości w Warszawie. I były dwa koncerty, które promowały też, oprócz tego, że Stanisława Oniuszkę, to promowały, proszę państwa, wolność, czyli to, co jest immanentne najbardziej człowiekowi. Ja osobiście jako człowiek wszystko bym oddał za to, żeby każdy mógł mówić to, co po prostu myśli, to, co w nim jest. Ta wolność jest szalenie ważna. Ale wróćmy do Kudowy. Tam, proszę państwa, przyjeżdżają często ci wybitni artyści, którzy są zachwyceni tym miejscem, tym atmosferą tego festiwalu, tym, że można spotkać często znakomitych redaktorów, dziennikarzy, którzy w zależności od roku próbują zapraszać jak najwięcej. Bywają też fantastyczne wykłady, które przybliżają wszystkim te obszary, które nie zawsze są na co dzień znane. Także ta międzynarodowość właśnie w tym się zasadza. Niemniej jak przyjechałem do Kudowy i zostałem dyrektorem, przez 3 lata był przywołany do życia przeze mnie konkurs wokalny imienia Andrzeja Chiolskiego, gdzie w ogóle już przekrój tych młodych artystów to był już niesamowity zupełnie. Kolory skóry były rozmaite, miejsca, z których oni przyjechali, i ich doświadczenie artystyczne było wspaniałe. Ja się cieszyłem z całego serca, że Kudowa żyje właśnie w ten inny sposób, że Moniuszkę śpiewają nie tylko Polacy, że Moniuszkę śpiewają ludzie z wielu kontynentów. No niestety pewne trudności organizacyjne spowodowały, że ten konkurs wokalny nie ma swojej kontynuacji. Może kiedyś się uda, a jednym z laureatów jest Jadwiga Postrożna, znakomita mezzosopranistka dzisiaj, między innymi opery wrocławskiej, ale przecież nie tylko. Także to jest miejsce Kudowa, która ciągle promieniuje tą twórczością moniuszkową i ciągle inspiruje też do różnych rzeczy, bo chciałbym jeszcze nawiązać, że jednym z moich ważnych takich nowości, które wprowadziłem, to było zaproszenie do zainteresowania moniuszką ludzi zupełnie z innych obszarów muzycznych. Stąd był koncert Moniuszko na jazzowo z udziałem wybitnego saksofonisty Piotra Barona. To też był na przykład Moniuszko po klezmersku, gdzie Magda Brodzińska, świetna piosenkarka krakowska wraz z klezmerami, wzięła na warsztat pieśni Moniuszki. Były to rzeczy zupełnie niesłychane. To był spektakl Moniuszko hip-hopowo, tak? To Zbyszek Lesień, znakomity aktor, wraz z grupą świetnych aktorów i śpiewaków warszawskich przywiózł tego Moniuszkę na hip-hopowo, proszę państwa. Ale to były też wiele różnych odsłon. Tak jak w tym roku spotkamy się ze Stanisławem Moniuszką i triem akordeonowym Aquarte. To też będzie wydarzenie, które dowodzi, że jego twórczość, że postać Stanisława Moniuszki jest ciągle żywa i że inspiruje współcześnie twórców do tego, aby pokazywać świat, nie tylko moniuszkowy, ale ten swój świat własny poprzez jego dokonania, poprzez jego pryzmat. Czyli ten imperatyw moniuszkowy, myślę, że w społeczeństwie istnieje. Zresztą tak się to jakoś złożyło przez te 64 lata, że jak mówimy Kudowa, to Moniuszko. Jak mówimy Moniuszko, to Kudowa. I niech tak zostanie, proszę państwa.
1: To jest cel, który przyświeca, ale dopytam, pan już naście lat jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Co cel jeden pan wymienił, trwa i żeby trwało, i żeby Kudowa to było Moniuszko, a Moniuszko kojarzył się z Kudową, ale co by pan chciał osiągnąć dalej tym trwaniem festiwalu, które już pan kilkukrotnie podkreślił, nie jest wcale takie łatwe, żeby ten festiwal co roku się odbywał, bo są różne przeciwności losu?
0: Myślę, że w Kudowie brakuje infrastruktury do tego festiwalu i bardzo bym sobie winszował, bo jest teatr w tej chwili zdrojowy w remoncie, ale ja nie wiem, jak ten remont wygląda, bo nikt mnie nie zaprosił, żebym popatrzył albo może zastanowił się, czy doradził jakiś sposób do, jak to zrobić. Teatr pod blachą wymaga poważnych nakładów, bo to jest po prostu forma open air, gdzie jest taki wielki dach w parku zdrojowym i on jest uzupełniony budowaną sceną, kulisami, horyzontem, różnymi takimi elementami. To trzeba oczywiście oświetlić, nagłośnić i tak dalej. To oczywiście wymaga ogromnych środków finansowych. Na przykład w tym roku festiwalu nie stać na to, żeby taki teatr pod blachą zbudować. Mnie się marzy, bo w okolicy nie ma czegoś takiego, żeby powstał w takim miejscu, gdzie pulsuje Stanisław Moniuszko, a obok w Dusznikach pulsuje Fryderyk Chopin, a w Polanicy Zdroju różne rzeczy się dzieją, a dookoła naprawdę nic nie ma, żeby powstał jakiś taki amfiteatr kryty, którym można by było nie tylko Moniuszkę pokazywać i to w warunkach XXI wieku, a nie siermiężnych takich zupełnie, które jego są. I myślę, że to jest jeden aspekt, aby coś się z inspiracji po prostu władz i lokalnych i wojewódzkich, myślę, że również centralnych, bo przecież na miły Bóg Stanisław Moniuszko jest po prostu naszą wspólną sprawą. Czyli to jest jedna sprawa, poprawienie tej infrastruktury, bo czasami z wielką trudnością przedzieramy się przez te różne obszary. Druga rzecz to jest pewność finansowa festiwalu. Proszę Państwa, Państwo nie zdajecie sobie z tego sprawy, że zwykły spektakl operowy, a przecież festiwal moniuszkowski to festiwal operowy w dużej mierze. Jeden spektakl kosztuje około 120-150 tysięcy złotych. Ja nie będę przywoływał tegorocznego budżetu, bo on jest bardzo trudny, ale były lata, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na wiele wydarzeń. Myślę, że stałe wsparcie ze strony ważnych instytucji samorządowych, ale przede wszystkim rządowo-ministerialnych, to jest bardzo ważne. Cieszymy się wsparciem ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest ważne, że można liczyć na to wsparcie, ale przypomnijmy, że Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne to nie jest instytucja w takim rozumieniu potocznym, to jest rodzaj NGO-su, czyli społecznie ludzie pracują i zabiegają o środki finansowe i o możliwości zorganizowania tego festiwalu. Zatem wsparcie ze strony samorządowej, a także ze strony rządowej jest szalenie ważne, bo no cóż, prawda jest taka, ja jestem dyrygentem osobiście i wiem, jak wygląda wiele rzeczy, byłem dyrektorem też wielu innych, jestem instytucji, czy też przestrzeni, czy festiwali, czy cyklów koncertowych i ja potrzebuję osobiście, no powiedzmy sobie, co najmniej tych kilku lat, żeby zaprosić naprawdę jakąś wielką gwiazdę, bo gwiazdy mają kalendarze wypełnione na kilka lat. Udało mi się kiedyś zaprosić pana Rucińskiego, no wielkiego, znakomitego śpiewaka, który właśnie był w trakcie wspinania się na szczyty i dzisiaj jest na tych szczytach, śpiewał na największych scenach operowych Nowego Jorku, w La Scali, czy tam, gdzie wypada. I on śpiewał w Kudowie właśnie takie gwiazdy, które tam przyjeżdżają i wcale nie trzeba zapłacić za bilet. Tylko można przyjść na ten koncert i usłyszeć w największym, najlepszym, mistrzowskim, świetnym wykonaniu to, co najpiękniejsze. Zatem winszuję sobie i temu festiwalowi tej stabilizacji, która jest potrzebna i wsparcia ze strony wszystkich tych, którym kultura polska i Stanisław Moniuszko jest po prostu, leży na sercu, a mam nadzieję, że on i w ogóle cała kultura polska powinna być wyłączona z jakichkolwiek sporów, które dzisiaj jak gdyby w naszym kraju one prześladują wiele inicjatyw. Po prostu zawsze kultura powinna być niezależna od wszystkich innych rzeczy i cieszyć się wsparciem ze wszystkich stron, bo przecież ten nasz dorobek kulturalny wypracowany przez tyle pokoleń jest najważniejszy. I najważniejsze jest również to, żeby pokazywać to, co zostało stworzone przez polskich autorów, przez polskich mistrzów całemu światu, bo to są rzeczy, które jak wielokrotnie jeździłem po wielu krajach, to przywołują te utwory niesłychane emocje i później niesłychane refleksje i rozmowy. I przecież znakomici też śpiewacy, znakomici muzycy, znakomici aktorzy, czy też twórcy z innych obszarów kulturowych, oni przynoszą sławę i splendor. I jesteśmy wtedy w stanie dołożyć naszą cegiełkę tą umowną do budowania kultury świata, kultury człowieka. A to jest niebagatelne. Mamy coś w tym aspekcie do przekazania i do powiedzenia.
1: O czym powiedział dyrektor artystyczny festiwalu 64. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego, pan Stanisław Rybarczyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja też serdecznie, panie redaktor, dziękuję i czekam na państwa w Kudowie 28-29 sierpnia z otwartym sercem.
1: I my państwa tam zapraszamy, a Radio Wnet tam będzie relacje zdawało, no ale jeśli jeszcze państwo nie wiedzą, co pod koniec sierpnia, jak te wakacje zakończyć, no to może warto właśnie do Kudowy Zdroju się wybrać i Moniuszki posłuchać, tak jak zrobimy to teraz, fragment Teresa Kubiak zaśpiewa arii z Halki, Gdybym rannym słonkiem, a zaraz potem Stanisław Bukowski i opowie o festiwalu chopinowskim, jakim to państwo się zaraz dowiedzą. Ja mówię państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Szymon Christianus, do usłyszenia i Teresa Kubiak teraz śpiewa.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ale na początek o tych tygodnikach Państwu powiedziałem, to słowa dotrzymam. Przede mną różne tygodniki, także tygodnik powszechny i okładkowy tekst. Nowa Polska Wieś, biedy już nie ma, już nie jest biała, nie jest katolicka. Raport Jakuba Dymka, który jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jest i tygodnik, jest i książka Rewolucja Ambicji. Tekst czytałem, książki jeszcze nie, ale udało mi się od pana redaktora wyłudzić ten egzemplarz, więc ja go zabiorę ze sobą i książkę przeczytam, to się spotkamy następnym razem, ale...
2: Trzymam za słowo.
1: Ale zanim Polska Wieś i zanim książka, to zapytam w ramach rozbiegówki, wczorajsza konferencja premiera i ministra finansów, którzy pokazują zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg PIT idzie do góry, pojawia się trzeci próg PIT-owski, ale nie ma ruszenia kwoty wolnej od podatku. Dla kogo jest ta zmiana podatkowa, twoim zdaniem?
2: Myślę, że dla tych, którzy głośno domagają się podniesienia tego drugiego progu, ale mam tu na myśli konkretnie prezydenta Karola Nawrockiego i panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Ta reforma służy przede wszystkim temu, żeby przed wyborami odebrać pozostałym partiom i środowiskom na scenie jeden z głównych postulatów, czyli podniesienia tego progu podatkowego i uwolnienia środków w portfelach, w budżetach domowych tych, którzy po prostu za ten próg wpadali.
1: No dobrze, ja uważam, dla kogo to jest? Patrzymy na te wyliczenia, jest dla osób, które zarabiają, jak rozumiem, od 12 do 15 tysięcy brutto miesięcznie na umowę o pracę, bo oni skorzystają. Ubożsi nie, bogatsi też niespecjalnie.
2: Żeby odpowiedzieć na to pytanie uczciwie, musielibyśmy cofnąć się o krok. W Polsce, wbrew wszelkim logicznym miarom, za klasę średnią uważa się 76% obywateli.
1: Jest autoidentyfikacja. Tak. Ktoś się pyta, czy pan jest, to mówi, jestem.
2: Tak. I jeżeli ktoś wykonuje zawód taki jak pielęgniarka, nauczyciel, lekarz stażysta, kierowca autobusu miejskiego, generalnie zawód uznawany za zawód średnio klasowy w Polsce, to uważa, że skrajną niesprawiedliwością jest to, gdyby miał płacić takie same podatki jak osoby najzamożniejsze. Skompresowanie tych progów i zamrożenie de facto drugiego progu podatkowego na wysokości tych 120 tysięcy doprowadziło dokładnie do tej sytuacji, że osoby, które przez lata zarabiały po prostu przeciętnie, nagle przez kilka miesięcy w roku otrzymują mniejsze wynagrodzenia, ponieważ płacą takie podatki jak zamożniejsi, a zarazem żaden rząd nie ma odwagi tych zamożniejszych, naprawdę zamożniejszych, uchwycić za dochody pochodzące nie z pracy, z kapitału, z dywidend, z renty, z wynajmu nieruchomości, z wielu innych źródeł przychodu, z których większą część przychodu mają ci zamożniejsi. Ta reforma jest próbą politycznego, powiem raz jeszcze, kompromisu pomiędzy interesami obydwu tych grup, a przede wszystkim wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kampanii wyborczej. Ja oceniam, co do zasady w ogóle, na tle wszystkich polskich ministrów, ministra Andrzeja Domańskiego wcale nie najgorzej. Tym niemniej o tej reformie mogę powiedzieć tyle, że jest to półreforma, jest to półśrodek, jest to kompromis i raczej swego rodzaju rolowanie konieczności dużej podatkowej reformy, której z powodu siły najróżniejszych lobby w Polsce, przemożnej siły głosu przedsiębiorców, z powodu dysfunkcyjnej struktury w ogóle polskiego systemu podatkowego, który premiuje niskorentowne jednoosobowe działalności gospodarcze, żaden rząd nie miał odwagi albo siły przebicia zrobić, bo analogicznie przecież skończyło się z Polskim Ładem, który w pierwszym kształcie był reformą idącą dużo dalej, bardziej progresywną, bardziej spójną, a w wyniku poprawek, wpływu najróżniejszych lobby i sejmowej obstrukcji, także ugrupowania Jarosława Gowina, ostatecznie Polski Ład wrócił do nas jako propozycja dużo bardziej wybrakowana niż ta, z jaką premier Morawiecki wtedy zaczynał. Nie inaczej jest i tym razem.
1: Ale co mnie uderzyło, to jest stanowisko jednego z byłych działaczy stowarzyszenia Koliber, czyli konserwatywno-liberalnego stowarzyszenia Onegdaj, który zajmuje się gospodarką i podatkami, który powiedział, napisał na platformie X, panie premierze, lepiej by było, gdyby pan jednak ruszył kwotę wolną od podatku, bo to by także pomogło tym uboższym. A tutaj to jest zmiana podatkowa kierowana do tych, którzy zarabiają, jak powiedziałem, ponad 12 tysięcy miesięcznie, a tych w Polsce jednak mimo wszystko wydaje się być mniejszość.
2: Jest ich mniej, ale znowu, bo to są najnowszy CBOS pokazał, że w Polsce 88% osób uważa, że żyje średnio dobrze lub wręcz luksusowo. Jesteśmy w momencie zadowolenia, satysfakcji z posiadanego majątku i takiego poczucia pewności siebie, o tym dużo piszę w książce, nie bez powodu ją tutaj przyniosłem, że to zmienia całą naszą scenę polityczną. Zauważ, że rozmowa o biednych, o wykluczonych, o tych, którzy na transformacji ucierpieli, została w naszej debacie publicznej zepchnięta na bardzo wąski margines. O tym się w ogóle nie rozmawia. Kampania prezydencka była tylko o bogatych, o ich przywilejach, o kryptoaktywach, o nieruchomościach, o obniżaniu im podatków, w ogóle znoszeniu podatków. O tym była cała kampania prezydencka. Teraz znowu wszyscy biją się o klasę średnią, ale też zrozumianą w bardzo wyjątkowy sposób, no bo gdyby ktoś dzisiaj słuchał nas w mniejszym polskim miasteczku, który pracuje na przykład w samorządzie, dla samorządu, albo w sektorze publicznym, albo w bibliotece, albo w ośrodku pomocy społecznej w moim mieście, i on słyszy, tak ktoś nas słucha, że ktoś, kto zarabia w Warszawie na przykład 12 tysięcy na rękę, uważa siebie za poszkodowaną klasę średnią, to też miałby prawo wzruszyć ramionami i zapytać, to kimże ja jestem, tak? Jeżeli ktoś, kto w Warszawie zarabia te kilkanaście tysięcy swobodnie i jeszcze domaga się, prawda, obniżek podatków, to co ze mną? I właśnie dlatego, że ta klasa społeczna jest dzisiaj w Polsce bardzo głośna, bardzo asertywna, bardzo twardo potrafi stawić na swoim, to w tym kierunku idą te reformy podatkowe. Z drugiej strony mamy prezydenta, który swoimi wetami deficyt konsekwentnie powiększa, odrzucając podwyżkę akcyzy, odrzucając podatek od nadzwyczajnych zysków korporacji paliwowych, odrzucając...
1: A to jest cały materiał, dość głośny, zresztą na kanale Zero, tak, do twojego autorstwa, gdzie, co jest wyjątkowe, bo kanał Zero raczej popiera prezydenta, to raczej patrzy przychylnie na Karola Nawrockiego, a ty miałeś cały taki materiał, który krytykuje, że właśnie prezydent źle robi, ale prezydent dał obietnicę. Nie podniosę, nie podpiszę ustawy podwyższającej podatki. No i możesz się nie zgadzać, możesz się zgadzać, ale słowa dotrzymuje.
2: Prezydent podpisał ustawę podnoszącą CIT dla banków na przykład, więc uczciwym pytaniem...
1: Chociaż powiedział, nie podniosę Polakom, tak? Więc tu można dyskutować, czy podnosząc banki faktycznie nie podnosi Polakom, no dyskusja akademicka.
2: No, bo dyskusja o definicję polskości. No, najwyraźniej pan prezydent uważa na przykład niemieckie korporacje alkoholowe za Polaków i polskie podmioty, czy wielkie międzynarodowe korporacje cyfrowe za Polaków, których zysków nie można tknąć, a zarazem uważa, że banki jak najbardziej tak. No to już jest coś, o co trzeba prezydenta pytać. Ja jestem głęboko rozgoryczony, że dziennikarze tego nie robią i udają, że tego powiększania deficytu przez prezydenta Karola Nawrockiego po prostu nie ma. Ale dlaczego o tym mówię?
1: Nie, ale właśnie... jednak budżetem zarządza rząd, bo to...
2: No nie, tak, prezydent uważa jakbyś... inaczej. Właśnie ten polega problem, że prezydent uważa inaczej. Prezydent uważa, że on ma kompetencje w dziedzinie polityki fiskalnej i że on może wetować ustawy wpływające na budżet, czego jego poprzednicy raczej z definicji nie robili. I to też jest sedno problemu, no właśnie, że jeżeli...
1: No nie, ustawy budżetowe są ustawami. Prezydent ma prawo zawetować ustawę.
2: Prezydent nie ma prawa w polskiej konstytucji zawetować ustawy budżetowej.
1: Tej jednej nie może.
2: No właśnie.
1: Każdą inną, no także podatkową, może.
2: Nie, oczywiście, że może. Znaczy może zawetować 100% ustaw, tylko spór dotyczy tego, czy rzeczywiście jest to w interesie Polski i Polaków, a tych prezydent obiecywał chronić. W moim przekonaniu, i bronię tego w moim materiale, i bronię tego także przed tobą i przed naszymi słuchaczami dzisiaj, nie jest w interesie Polski z czystej politycznej złośliwości powiększać dziurę budżetową, ponieważ, a w szczególności dziurę w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu emerytalnego, dlatego, że w przeciwieństwie do samego budżetu te dwa systemy nie mogą mieć deficytu. W związku z tym trzeba będzie je wyrównać. W związku z tym, tak czy inaczej, obywatele za te podatki, których dzięki prezydentowi Nawrockiemu nie zapłacą na przykład niemieckie koncerny alkoholowe albo wielkie koncerny paliwowe, zapłacą w postaci własnych składek i podatków do tych dwóch systemów, ponieważ budżet będzie musiał je wyrównać. To, co dzięki tym wetom się dzieje, jest de facto transferem z kieszeni do kieszeni. Z kieszeni Polaków do kieszeni tych wielkich firm, które po prostu zapłacą mniejsze podatki, mniejsze akcyzy, mniejsze składki. I ja się temu w moim tekście przyjrzałem. Słuchaj, nie bez powodu ten tekst był tak głośny. Cieszę się, że spotkał się z dużą recepcją, bo nikt o tym nie mówi. To jest problem. I dzisiaj minister Domański pracuje w realiach, w których z jednej strony jest bardzo duża presja na to, żeby wydatki zbrojeniowe utrzymywać na bardzo wysokim i wciąż rosnącym poziomie, z drugiej strony nie podwyższać żadnych innych składek, bo Polacy ich nie lubią, a zarazem trzecia presja, która na nim ciąży, to ta ze strony wszystkich liberalnych komentatorów i opozycji, żeby deficyt zmniejszać. No, w jakiś sposób musi to zrobić i ta półreforma jest być może niedoskonałym, ale jakimś sposobem wyjścia z tego klinczu.
1: Rzeczywiście było tak, że ta deklaracja, że żadnych podatków nie podwyższymy, była także tutaj dyskutowana, czy właśnie korporacjom cyfrowym, czy bankom nie podwyższać. Bankom podwyższył, ale korporacjom cyfrowym, czy paliwowym nie. I to od początku było także w radiowie sygnalizowane, że to może być potencjalny kłopot dla króla Nawrockiego, co zrobić z reformami podatkowymi, które nie uderzają w płatników PIT-u, czy CIT-u, czy to są pracownicy, czy to są przedsiębiorcy na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, czy to są firmy, to okej, to można zrozumieć, ale co zrobić właśnie z takimi sektorowymi podatkami, jak te wobec cyfrowych gigantów, to będzie kłopot. Przejdźmy do wsi, a propos tych, którzy są bogaci i biedni. Nowa Wieś, co było podstawą, żeby napisać tekst o polskiej wsi? To jest analiza pisana za biurka w Warszawie? Czy ty gdzieś byłeś i gdzieś widziałeś tą nową polską wieś?
2: Ja ją widzę bardzo często, nie tylko dlatego, że przynajmniej w połowie moja rodzina po prostu pochodzi z bardzo małej wsi w województwie podlaskim, ale przede wszystkim dlatego, że ja po prostu Polskę oglądając z roweru widzę ją inaczej niż warszawscy komentatorzy, którzy widzą Polskę albo z okien własnego samochodu, albo pociągu dużych prędkości do Krakowa, Poznania.